0: Ashton został uznany winnym usiłowania morderstwa i czeka na wyrok. Książę Harry i Meghan Markle wrócili do Wielkiej Brytanii i już pojawił się nowy spór z pałacem Buckingham. Para jest niezadowolona z określenia ich jako prywatnych obywateli w liście od króla Karola III. Sussexowie wolą być nazywani osobami publicznymi. Pałac odpowiada, że w liście nie było nic kontrowersyjnego. Harry i Meghan zrezygnowali z oficjalnych obowiązków w 2020 roku i przenieśli się do Stanów Zjednoczonych, ale teraz planują dłuższy pobyt w Wielkiej Brytanii. W Białymstoku odbyła się potańcówka pod hasłem 1000 świateł Śródmieścia na ulicy Kilińskiego. Wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców, a wyjątkową atmosferę tworzyła ogromna kula disco. Zastępca prezydenta, Rafał Rudnicki, wcielił się w rolę DJ-a, serwując taneczne hity. Kolejna taka impreza planowana jest dopiero na przyszły rok.
1: W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. O godzinie 3 cofniemy wskazówki na drugą, co pozwoli nam spać godzinę dłużej. Nowoczesne urządzenia, takie jak smartfony, zrobią to automatycznie, ale klasyczne zegarki będą wymagały naszej uwagi. Zmiana czasu może wpłynąć na nasz zegar biologiczny, powodując chwilowe zaburzenia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na drodze krajowej numer 94 w Wieliczce doszło dziś rano do tragicznego wypadku. 29-letni kierowca Audi zginął po zderzeniu z ciężarówką marki MAN. Do wypadku doszło podczas wyprzedzania, gdy Audi znalazło się na przeciwległym pasie. Policja bada okoliczności zdarzenia. Po wakacjach w pociągach Polregio pozostało ponad 600 zgubionych przedmiotów. Najwięcej zapominalskich podróżowało przez województwa zachodniopomorskie, małopolskie, łódzkie i pomorskie. Niemal połowa zgub wróciła już do właścicieli, a w województwie lubelskim skuteczność odzyskiwania sięgnęła 100%. Wśród zgubionych rzeczy znalazły się nie tylko typowe przedmioty podróżne, ale i te, które zaskoczyły nawet doświadczonych kolejarzy. Warszawa podpisała umowę z firmą Emitel na nowoczesny system zarządzania miejskim oświetleniem. Dzięki inwestycji wartej 79 milionów złotych, sterowanie 120 tysiącami lamp LED będzie możliwe z jednego miejsca. Nowy system ma przynieść 30% oszczędności w zakresie oświetlenia, a pełne uruchomienie planowane jest na 2027 rok. Dodatkowo rozważane są funkcje takie jak pomiar jakości powietrza czy ładowanie rowerów elektrycznych.
1: Kiedy kot załatwi się na kanapę, zapach może być trudny do usunięcia. Domowy sposób na bazie sody i octu skutecznie neutralizuje nieprzyjemną woń. Wystarczy wymieszać pół szklanki wody z octem, spryskać plamę, a następnie posypać sodą oczyszczoną. Po kilku godzinach odkurz kanapę, by pozbyć się zapachu i plamy.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Ziemniaki i cebula nie powinny być przechowywane razem. Oba produkty wydzielają związki i wilgoć, które mogą przyspieszać ich psucie. Ziemniaki najlepiej trzymać w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu z dostępem do powietrza. Unikajmy też przechowywania ich w foliowych workach i na nasłonecznionych blatach. Astrologia wskazuje, że wodnik, strzelec i baran to znaki zodiaku, które szczególnie cenią sobie niezależność. Wodnik lubi iść własną drogą, strzelec potrzebuje przestrzeni do działania, a baran nie przepada za rozkazami. Dla tych znaków możliwość samodzielnego podejmowania decyzji jest kluczowa. Wisła Kraków pokonała Jagiellonię Białystok 2-0 w jednym z hitów ósmej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Angel Rodado zdobył obie bramki dla gospodarzy, zapewniając im zasłużone zwycięstwo. Mecz toczył się w gorącej atmosferze, podgrzanej aferą związaną z trenerem Jagiellonii, Adrianem Siemieńcem. Kibice Wisły nie szczędzili mu przypomnień o kontrowersyjnych SMS-ach.
1: W Warszawie rośnie problem z dzikami. Od początku roku do końca lipca odnotowano już ponad 14 tysięcy zgłoszeń dotyczących ich obecności, co stanowi rekordowy wzrost. Coraz częściej dochodzi też do ataków na ludzi i zwierzęta domowe. Przepisy związane z afrykańskim pomorem świń uniemożliwiają skuteczne działania, co sprawia, że sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Były pracownik serwisu hulajnóg DOT w Warszawie ujawnia, że w firmie większy nacisk kładziono na liczbę naprawionych pojazdów niż na ich jakość. Twierdzi, że niektóre hulajnogi wracały na ulicę mimo wcześniejszych wypadków, a naprawy były wykonywane pobieżnie. DOT zapewnia, że każda hulajnoga przechodzi obowiązkową kontrolę przed ponownym udostępnieniem użytkownikom. Firma podkreśla, że bezpieczeństwo użytkowników jest dla niej priorytetem.
0: Nowy spot promujący Polskę, część kampanii Poland More Than You Expected, wzbudził kontrowersje. Film skupia się na Trójmieście i występują w nim Robert Lewandowski, Jesse Eisenberg oraz Lech Wałęsa. Krytycy, w tym politycy prawicy, zarzucają twórcom powierzchowność i nieadekwatne przedstawienie regionu. Kampania z budżetem 7 milionów złotych potrwa do grudnia.
2: Weather Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1023 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Szczecinie termometry pokażą też 14 stopni i zachmurzenie całkowite. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Szczecinie jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, odszedł w wieku zaledwie 39 lat po długiej walce z nowotworem mózgu. Jego pogrzeb, zarezerwowany tylko dla najbliższych, był pełen nietypowych gestów. Żałobnicy otrzymali pamiątkowe magnesy z wizerunkiem uśmiechniętego Adriana i żartobliwymi napisami, które miały przypominać o jego optymizmie. Cóż, nawet po śmierci potrafił rozbawić swoich bliskich.
1: W budce suflera znowu zawrzało. Jacek Kawalec, który od 2022 roku był wokalistą zespołu, odszedł po tym, jak sparodiował Zenka Martyniuka. Afera rozkręciła się na dobre, gdy Martyniuk nazwał Kawalca chamskim i bezczelnym. Teraz pałeczkę przejął Krzysztof Wałecki, znany z oddziału zamkniętego. Ciekawe, czy nowy wokalista też będzie miał ochotę na sceniczne żarty.
0: Telewizyjna Dwójka zaskakuje nas powrotem kultowego formatu, tym razem z podtytułem Nowe pokolenie. Wśród uczestników pojawia się Eleni Platiksa, Greczynka, która ma nas nauczyć południowego luzu i wiedzy o Europie. Czyżby polska telewizja potrzebowała świeżej krwi, by przyciągnąć widzów? Program, w którym obcokrajowcy rywalizują o prestiż, można oglądać w każdą niedzielę o 16:10 na TVP2. Ciekawe, czy Eleni zdoła podbić serca Polaków swoim śródziemnomorskim uśmiechem.
1: Felicjan Andrzejczak, głos, który wszyscy kojarzą z Jolka, Jolka, pamiętasz? Miał w życiu swoją prawdziwą muzę, Jadwigę. To ona dała mu skrzydła, by porzucił nudną pracę nauczyciela i zaryzykował karierę w muzyce. Choć cała Polska śpiewała o Jolce, to do Jadwigi wracał po koncertach. Andrzejczak, antyidol polskiego rocka, pozostawił po sobie nie tylko niezapomniane utwory, ale i piękną historię miłości, która trwała ponad 50 lat.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Dieta planetarna w szkołach wywołuje burzę emocji. Czy ograniczenie mięsa i postawienie na rośliny to klucz do zdrowia i ratowania planety? Daria Ładocha, znana z ostrożności, podkreśla, że nie ma jednego rozwiązania dla wszystkich dzieci. Czas pokaże, czy ten eksperyment okaże się zbawieniem, czy kolejnym wielkim nieporozumieniem. W polskim showbiznesie trwa prawdziwa rewolucja uśmiechów. Gwiazdy, jak Michał Wiśniewski czy Filip Heiser, inwestują w śnieżnobiałe zęby, które lśnią bardziej niż zimowy śnieg. Niektórzy celebryci postawili na naturalność, inni zaś na efekt albo grubo, albo wcale. W końcu, kto by się przejmował naturalnym wyglądem, skoro można błyszczeć jak hollywoodzka gwiazda? W Łodzi trwa festiwal Great September, a piątkowy wieczór zapowiada się na prawdziwy koncertowy dylemat. Krzysztof Zalewski i Czesław Mozil wystąpią o tej samej godzinie, ale na różnych scenach. Czy ktoś w ogóle pomyślał o fanach, którzy chcieliby zobaczyć obu artystów? Wybór między rockową energią Zalewskiego a kameralnym spotkaniem z Mozilem to prawdziwa łamigłówka. A może ktoś spróbuje być w dwóch miejscach naraz? Powodzenia!
0: Hanna Bieluszko, znana z serialu Barwy Szczęścia, nie daje się chorobie nowotworowej i wraca na plan zdjęciowy. Mimo wyczerpującej chemioterapii i czekającej ją operacji rekonstrukcji jelita, aktorka nie traci optymizmu. Wierzy, że dobra energia od ludzi pomoże jej odzyskać siły. Cóż, nie każdy ma w sobie tyle determinacji, by w obliczu takich wyzwań jeszcze marzyć o roli silnej staruszki w filmie fabularnym.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Kto by pomyślał, że hymn wolności pokolenia PRL-u zrodził się z rozmowy o niczym z argentyńską Miss? Tak, to właśnie banalny dialog z książki stał się inspiracją dla Kory, by stworzyć boskie Buenos Aires. Manam z tym jednym utworem rozbił bank na festiwalu w Opolu, kończąc epokę grzecznej polskiej estrady. A wszystko to dzięki przypadkowemu spotkaniu z pustą celebrytką, która nieświadomie dała Polakom oddech wolności.
0: Blur postanowili zrobić sobie żart z wytwórni, tworząc Song 2 jako hałaśliwą prowokację. Zamiast odstraszyć, utwór stał się jednym z największych hitów lat 90., a słynne Wuhu rozbrzmiewało na stadionach i w reklamach. Zespół chciał pokazać, że prostota i hałas nie są przepisem na sukces, ale los zagrał im na nosie. Song 2 udowodniło, że czasem to, co miało być żartem, staje się legendą.
1: Bruce Springsteen, nasz ukochany boss, znowu trzyma fanów w napięciu. Choć ma już gotowy nowy album, postanowił, że świat musi jeszcze poczekać, bo pracuje nad czymś ważniejszym. W wywiadzie dla Rolling Stone zdradził, że gotowy krążek jest ponadczasowy, więc może poczekać. A co z E Street Band? To pozostaje tajemnicą. Cóż, pozostaje nam tylko czekać i liczyć na to, że prędzej niż później doczekamy się nowej muzyki. Duran Duran na znaczkach pocztowych. Brytyjska poczta postanowiła uczcić legendarny zespół, wydając kolekcję znaczków z okładkami ich albumów. To nie lada gratka dla fanów, którzy mogą teraz wysyłać listy z twarzami swoich idoli. Wydaje się, że muzyka lat 80. wciąż ma się świetnie, skoro nawet poczta postanowiła ją uwiecznić. Czyżby znaczki stały się nowym wyznacznikiem rockowej nieśmiertelności?
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Tom Morello z Rage Against the Machine udowodnił, że gitara to nie tylko instrument, ale prawdziwy czas. czarodziej. Bez DJ-a, bez sampli, a jednak brzmiał, jakby skraczował płyty. Jego gitara stała się gramofonem, a przełącznik przetworników zastąpił crossfader. W Bulls on Parade Morello pokazał, że można zamienić struny w prawdziwe dzieło sztuki, a wszystko to bez pomocy elektroniki. Kto by pomyślał, że rock może być tak blisko hip-hopu?
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 13 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Firmą Emitel na nowoczesny system zarządzania miejskim oświetleniem. Dzięki inwestycji wartej 79 milionów złotych sterowanie 120 tysiącami lamp LED będzie możliwe z jednego miejsca. Nowy system ma przynieść 30% oszczędności w zakresie oświetlenia, a pełne uruchomienie planowane jest na 2027 rok. Dodatkowo rozważane są funkcje takie jak pomiar jakości powietrza czy ładowanie rowerów elektrycznych. W Warszawie doszło do kolizji na przejeździe kolejowym, gdzie kierowca ciężarówki zignorował znak stop i uderzył w lokomotywę. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale zdarzenie wywołało falę oburzenia wśród internautów. Stołeczna policja przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowych. Kierowca otrzymał mandat w wysokości 1500 zł i 10 punktów karnych.
1: 22-letni Roman M. został skazany na 5 lat i 2 miesiące więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu. Mężczyzna prowadził Audi z prędkością 227 km na godzinę, mimo ograniczenia do 90 km na godzinę i uderzył w drzewo, co spowodowało śmierć pasażera. Sąd orzekł także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz nałożył na Romana M. obowiązek zapłaty odszkodowania. Wyrok jest prawomocny. Maszynista pociągu Koziołek, który wykoleił się po zderzeniu z ciężarówką w Sokolnikach Suchych, czuje się lepiej. Jego stan jest teraz stabilny, choć początkowo był ciężki. Dwie inne osoby, które trafiły do szpitala, zostały już wypisane. Niestety, w wypadku zginęła jedna pasażerka, a kierowca ciężarówki nadal walczy o życie.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Warszawie odbyła się 11. edycja Wizz Air Warsaw, praski Night Half Marathon, przyciągając rekordową liczbę blisko 18 tysięcy uczestników. Marcin Biskup triumfował w praskiej piątce K-Run, ustanawiając nowy rekord trasy z czasem 14 minut i 4 sekundy. Wśród kobiet Agnieszka Chorzępa również pobiła rekord, kończąc bieg w 15 minut i 55 sekund. W półmaratonie Maryna Nemchenko zwyciężyła z nowym rekordem trasy 1 godzina, 12 minut i 21 sekund. To była niezapomniana noc, pełna sportowych emocji i nowych rekordów. Były pracownik serwisu hulajnóg DOT w Warszawie ujawnia, że w firmie większy nacisk kładziono na liczbę naprawionych pojazdów niż na ich jakość. Twierdzi, że niektóre hulajnogi wracały na ulicę mimo wcześniejszych wypadków, a naprawy były wykonywane pobieżnie. DOT zapewnia, że każda hulajnoga przechodzi obowiązkową kontrolę przed ponownym udostępnieniem użytkownikom. Firma podkreśla, że bezpieczeństwo użytkowników jest dla niej priorytetem.
0: Na drodze krajowej numer 94 w Wieliczce doszło dziś rano do tragicznego wypadku. Samochód osobowy zderzył się czołowo z ciężarówką, co doprowadziło do śmierci 29-letniego kierowcy Audi. Wypadek miał miejsce około godziny 6:10 przy wjeździe do Wieliczki. Policja bada okoliczności zdarzenia. Po wakacjach w pociągach Polregio pozostało ponad 600 zgubionych przedmiotów. Najwięcej zapominalskich podróżowało przez województwa zachodniopomorskie, małopolskie, łódzkie i pomorskie. Niemal połowa zgub wróciła już do właścicieli, a w województwie lubelskim skuteczność odzyskiwania sięgnęła 100%. Wśród zgubionych rzeczy znalazły się nie tylko typowe przedmioty podróżne, ale i te, które zaskoczyły nawet doświadczonych kolejarzy.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: W najnowszym odcinku serialu Rolnicy Podlasie Andrzej zmierzy się z awarią sprzętu, a Emilka i Karol będą chronić bydło przed wilkami. W Pokaniewie Tomek pochwali się nowym traktorem, zapraszając dzieci na przejażdżkę. Odcinek zostanie wyemitowany jutro o godzinie 20 na Focus TV.
0: Kobieta straciła ponad 265 tysięcy złotych, oszukana przez mężczyznę podającego się za generała na misji w Jemenie. Poznany w mediach społecznościowych, zdobył jej zaufanie i przekonał do wysyłania pieniędzy na rzekome opłaty za przesyłkę. Oszustwo wyszło na jaw, gdy kobieta nie miała już środków na kolejne przelewy. Policja ostrzega przed podobnymi sytuacjami i przypomina, by być czujnym wobec próśb o pieniądze od internetowych znajomych. Policja w Białymstoku poszukuje 16-letniej Urszuli Bielawskiej, która zaginęła 8 sierpnia. Nastolatka ma około 172 cm wzrostu, ciemne włosy do ramion i niebieskie oczy. W dniu zaginięcia była ubrana w czarną koszulkę, ciemne spodenki i białe buty sportowe. Każda informacja o jej miejscu pobytu może być kluczowa. 35-letni mieszkaniec powiatu augustowskiego stanie przed sądem za nielegalny lot dronem. Mężczyzna nie zgłosił operacji w wymaganym systemie i przeleciał nad 3 strefami zamkniętymi, w tym nad terenem wojskowym i Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Prokuratura oskarża go o naruszenie przepisów ruchu lotniczego, za co grozi mu do 5 lat więzienia. Oskarżony tłumaczył się niewiedzą, ale to nie uchroniło go przed zarzutami.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Oleśnicy doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 9-letnia dziewczynka i jej 45-letnia mama. Obie zostały potrącone przez pociąg na niestrzeżonym przejściu kolejowym. Społeczność szkoły podstawowej

0: Numer 7. Imienia Jana Pawła II w Oleśnicy. Złożyła rodzinie wyrazy współczucia. Policja i prokuratura nadal badają przyczyny tej tragedii.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś w Polsce dominować będzie umiarkowane zachmurzenie. We Wrocławiu prognozowana temperatura to 14 stopni, z wiatrem zachodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Białymstoku termometry pokażą 16 stopni, a wiatr zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. We Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Białegostoku sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsca i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa jest wiceliderem Ekstraklasy, a bramkarz Otto Hindrich wyrasta na objawienie sezonu, ratując drużynę w kluczowych momentach. Były napastnik Legii, Jacek Cyzio, uważa, że postawienie na Rumuna to strzał w dziesiątkę. Jan Kuchta, nowy nabytek, ma szansę stać się kluczowym wzmocnieniem ataku. Przed Legią hitowe starcie z Widzewem, które może przynieść kolejne emocjonujące zakończenie. W Legii Warszawa doszło do rewolucyjnych zmian w składzie. Klub opuściło 15 piłkarzy, co pozwoliło na oszczędności i głęboką przebudowę. Trener Marek Papszun, nazywając to okienkiem Kopciuszka, pozyskał 8 nowych zawodników bez dużych nakładów finansowych. Papszun wierzy, że mimo trudności ekonomicznych, Legia ma szansę na sukces w nadchodzącym sezonie.
2: Nick Prelec, najlepszy strzelec Jagiellonii w Ekstraklasie, przygotowuje się do meczu z Wisłą Kraków. Słoweniec, który zdobył już 4 bramki w tym sezonie, został powołany do szerokiej kadry reprezentacji Słowenii. Wisła, mimo odejścia swojego najlepszego strzelca Jordiego Sancheza, pozostaje groźnym rywalem. Trener Jagiellonii, Adrian Siemieniec, wierzy, że jego drużyna może przełamać serię zwycięstw krakowskiego Beniaminka na własnym stadionie. Raków Częstochowa przełamał serię 6 porażek, wygrywając z Motorem Lublin 2-1 w 8 kolejce PKO BP Ekstraklasy. Bohaterem meczu został Patryk Maku, który strzelił 2 gole, zapewniając drużynie pierwsze punkty w sezonie. Mimo zwycięstwa Raków pozostaje na ostatnim miejscu w tabeli. Debiut nowego trenera Tomasza Kaczmarka przyniósł długo oczekiwane przełamanie.
0: Sport w Radiu Super Express.
2: Trener Jagiellonii Białystok, Adrian Siemieniec, znalazł się w centrum afery sędziowskiej po ujawnieniu przez Wirtualną Polskę jego kontaktów z sędzią przed meczem. Siemieniec przyznał, że wysyłanie wiadomości było błędem, choć nie miał złych intencji. Obiecał, że sytuacja się nie powtórzy. Komisja Ligi Ekstraklasy SA zajmie się tą sprawą, choć nie ma podejrzeń o korupcję. Kamil Grabara, polski bramkarz, dołączył do Juventusu Turyn na roczne wypożyczenie z opcją wykupu. Ekspert Piotr Czachowski ocenia ten transfer jako kluczowy dla włoskiego klubu, podkreślając, że Grabara ma szansę szybko wywalczyć pozycję numer 1. Obecnie zmiennik Guglielma Vicario, Grabara może wzmocnić Juventus w walce o Ligę Mistrzów. Czy Polak poprowadzi starą damę do sukcesów? Czas pokaże.
1: W ten weekend Barskowice koło Stargardu staną się areną emocjonujących zawodów STIHL Timber Sports. W sobotę odbędą się 23. Mistrzostwa Polski, a w niedzielę Mistrzostwa Europy w formacie trofi. Wśród polskich zawodników zobaczymy m.in. Jacka Grunwalda i Michała Dubickiego. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna będzie transmisja online. Polscy siatkarze zmierzą się dziś z Izraelem w drugim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Po pewnym zwycięstwie nad Portugalią biało-czerwoni są faworytami, ale nie mogą lekceważyć rywali. Izraelczycy pokazali się z dobrej strony w meczu z Ukrainą, zdobywając jeden set. Początek spotkania o godzinie 15.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Polscy siatkarze rozpoczęli Mistrzostwa Europy od pewnego zwycięstwa nad Portugalią 3-0. Wilfredo Leon, jeden z liderów drużyny, w wywiadzie podkreślił, że celem jest zdobycie złota. Przy okazji zdradził, że po incydencie sprzed 3 lat, kiedy to dał fance swój numer telefonu, podjął decyzję, by więcej tego nie robić. Kolejny mecz Polacy zagrają z Izraelem.
2: Jelena Rybakina zostanie nową liderką rankingu WTA po zakończeniu turnieju US Open. Kazaszka zapewniła sobie to miejsce, docierając do półfinału zawodów w Nowym Jorku. Aryna Sabalenka, która była na szczycie od października 2023 roku, straci pierwsze miejsce. Rybakina pokonała Qin Wen Zheng w emocjonującym meczu ćwierćfinałowym, co przypieczętowało jej awans na tenisowy tron. Na PGE E-Narodowym w Warszawie trwa finał Mistrzostw Europy w driftingu. Dwaj Polacy, Piotr Więcek i Paweł Korpuliński, walczą o tytuł mistrza, ale rywale z Irlandii depczą im po piętach. Na trybunach zasiadło prawie 50 tysięcy kibiców, a dodatkową atrakcją są pokazy bolidów Formuły 1. To prawdziwe święto motorsportu w Polsce.
1: Jan Tomaszewski ostro skomentował konflikt Roberta Lewandowskiego z Rodrigo de Paulem podczas meczu Chicago Fire z Interem Miami. Były bramkarz reprezentacji Polski stanął w obronie Lewandowskiego, nazywając de Paula głupkiem. Tomaszewski zasugerował także, że Lewandowski powinien mieć specjalne przywileje w kadrze narodowej, a harmonogram meczów powinien być dostosowany do jego potrzeb.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Mikaela Demeiter, była kanadyjska hokeistka, powróciła na Instagram po dwutygodniowej przerwie, publikując odważne zdjęcia. Jej śmiałe fotografie wywołały lawinę komentarzy wśród fanów. Demeiter, znana jako najpiękniejsza bramkarka świata, od kilku lat skupia się na karierze modelki, co przyniosło jej ponad 3 miliony obserwujących. Internauci z niecierpliwością czekają na kolejne zaskakujące kreacje. Z Włoch dotarła tragiczna wiadomość o śmierci 19-letniego Bartosza Malinowskiego, młodego piłkarza z województwa lubuskiego. Zawodnik związany z Lechią Zielona Góra zmarł nad jeziorem Castel Gandolfo podczas wyjazdu z przyjaciółmi. Środowisko piłkarskie w Polsce pogrążyło się w smutku, a kluby, w których grał, złożyły kondolencje jego rodzinie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. W Warszawie odnotujemy 12 stopni, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Bydgoszczy zobaczymy 14 stopni i zachmurzenie całkowite. W Warszawie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Bydgoszczy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy Szczęścia wkraczają na nowe tory w 3411 odcinku, który zostanie wyemitowany 2 października o 25 w TVP2. Lucyna, matka Macieja Wilka, ujawnia swoje prawdziwe oblicze, co wstrząśnie rodziną Pyrków. Hubert odkrywa, że Lucyna i Wilk od początku knuli intrygi, by przejąć ich dom. Policja wkracza do akcji, gdy Lucyna oskarża Huberta o nękanie, ale na szczęście nie dochodzi do jego zatrzymania. Pyrkowie stają twarzą w twarz z Wilkiem, który nie zamierza odpuścić. Lucyna wraca z nowym lokatorem, co tylko komplikuje sytuację. Intrygi Wilka i Lucyny nabierają tempa, a rodzina Pyrków musi stawić czoła kolejnym wyzwaniom. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 21 września zobaczymy 203 odcinek, w którym emocje sięgną zenitu. Hancer, oskarżona przez Bejzę o próbę zabójstwa Cichana, ujawnia szokującą prawdę o dziecku Bejzy. Tymczasem Mukadder, Bejza i Gulsum tworzą sojusz, by realizować swoje plany. Engin zdradza, że to Bejza mogła być zamieszana w śmierć Yasemin. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i Nadzieję na antenie TVP2. Główne role grają Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cichan. Przygoda z bohaterami potrwa jeszcze kilka lat, zanim doczekamy się finału. W nadchodzącym 7 odcinku serialu Felicita Zośka ujawni rodzicom Kamila szokującą prawdę o jego podwójnym życiu i istnieniu wnuka Niko. Ta informacja wstrząśnie rodziną, odkrywając przed nimi tajemnicę zmarłego syna. Karol, przeszukując rzeczy Kamila, natrafi na tajemniczy przedmiot, który wzbudzi niepokój Elżbiety. Czy to odkrycie ma związek z sekretnym życiem Kamila we Włoszech? Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnym odcinku. Emisja 7 odcinka odbędzie się w poniedziałek, 21 września o godzinie 20:30 na TVP1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD. Serial Felicita to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i poszukiwaniu prawdy. Barwy Szczęścia szykują emocjonujący 3397 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września. Renata, grana przez Annę Mrozowską, postanawia opuścić Feel Good po burzliwym sporze z Dominiką. Żąda 200 tysięcy złotych za swoje udziały, co stawia Dominikę przed trudnym wyborem. Konflikt między bohaterkami narastał od dłuższego czasu, a teraz osiąga punkt kulminacyjny. Czy Dominika, w którą wciela się Karolina Chapko, zgodzi się na warunki Renaty? Odpowiedź poznamy już wkrótce. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 25 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 3408 odcinku serialu Barwy Szczęścia Amelia nie kryje swojego rozczarowania decyzją Bruna. Odkrywa, że ślub z Karoliną to jedynie medialna zagrywka mająca poprawić wizerunek hotelu. W szczerej rozmowie z Basią wyraża swoje oburzenie, nie mogąc pogodzić się z tym, że syn wykorzystuje ceremonię do celów biznesowych. Tymczasem dziennikarka Weronika nie ustaje w swoim śledztwie, próbując odkryć prawdę o niedawnych problemach z narkotykami w hotelu. Bruno naiwnie wierzy, że fikcyjny ślub zakończył skandal. Odcinek 3408 zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września o 25 na TVP2. Wszystkie odcinki dostępne są również na platformie TVP VOD.
2: W 1939 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami emocjonującego finału procesu Igora Jabłońskiego. Jego żona, Paulina, odważnie złoży zeznania, które staną się kluczowe w wskazaniu bezwzględnego przestępcy. Mimo prób adwokata, by podważyć jej wiarygodność, sąd nie będzie miał wątpliwości i skaże Jabłońskiego na dożywocie. To jednak nie koniec dramatów dla Magdy i Andrzeja Budzyńskich, którzy wciąż będą musieli zmagać się z niebezpieczeństwem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o 20:50 na antenie dwójki. Produkcję można także oglądać na platformie TVP VOD. W 1940 odcinku serialu M jak miłość emocje sięgną zenitu. Kinga Zduńska odkrywa na swoim ciele niepokojącą zmianę – guzek w piersi. Mimo początkowych prób zbagatelizowania problemu, decyduje się poinformować o tym męża, Piotrka. Piotrek, będąc w trakcie rozprawy sądowej, nie waha się ani chwili i postanawia udawać omdlenie, by jak najszybciej dotrzeć do żony. Razem udają się do lekarza, który uspokaja ich, że to jedynie torbielka hormonalna. Na szczęście nie ma potrzeby dalszych inwazyjnych badań. Szybka reakcja małżeństwa zostaje pochwalona przez lekarkę, a dodatkowe USG ma jedynie potwierdzić, że Kinga jest w pełni zdrowa.
1: Splątane losy wkraczają w emocjonujący 44. odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 14 na TVP1. Nunever odkryje prawdę o swojej rodzinie, a Yasemin ujawni, że jest jej zaginioną wnuczką. Khalil będzie drżał przed ujawnieniem swojego sekretu, że Pakize wcale nie zaginęła, lecz jest w śpiączce. Ramzi nie przestanie naciskać na Khalila, żądając pieniędzy za milczenie. Tahsin rozpocznie poszukiwania byłego policjanta, co może mieć poważne konsekwencje dla jego rodziny. Nunever straci zaufanie do Pynar, gdy dowie się, że dziewczyna zgubiła minę i namówiła ją do milczenia. Yasemin postanowi zdystansować się od Kerema, by uniknąć nieporozumień z zazdrosną Ezgi. Ten odcinek pełen będzie napięcia i emocji, które nie pozwolą oderwać się od ekranu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to podobnie 14 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prokuratura bada działalność upadłej giełdy kryptowalut BitBay, znanej później jako Zonda Krypto. Sprawa dotyczy gigantycznych pieniędzy z niewyjaśnionych źródeł, oszustw oraz tajemniczego zaginięcia jej założyciela, Sylwestra Suszka. W tle pojawiają się powiązania z politykami oraz zarzuty wobec inwestora Mariana W. Afera eskaluje, a prokuratura opiera się głównie na zeznaniach byłego prezesa Przemysława Krala.
2: Na granicy niemiecko-francuskiej doszło do niecodziennej sytuacji. 54-letni Polak, poszukiwany listem gończym za niezapłaconą grzywnę, uniknął więzienia dzięki swojemu pasażerowi. Mężczyzna zapłacił za niego 2400 euro, co pozwoliło obu kontynuować podróż. Funkcjonariusze przyznają, że to rzadki przypadek, gdy ktoś ma przy sobie tak dużą sumę pieniędzy.
0: W obwodzie archangelskim na północy Rosji doszło do tragicznego wypadku. Minibus zderzył się z samochodem osobowym i ciężarówką przewożącą drewno, co spowodowało śmierć 12 osób, w tym dziecka, a 8 osób zostało rannych. Do zdarzenia doszło w piątek, 11 września, podczas manewru wyprzedzania przez kierowcę minibusa. Okoliczności wypadku badają miejscowe służby. Chińska influencerka Ganfan Yingying, znana z jedzenia ogromnych porcji jedzenia na żywo, zmarła w wieku 24 lat z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Przed śmiercią apelowała do swoich fanów, by nie stawiali pieniędzy ponad zdrowie. Jej historia jest ostrzeżeniem przed niebezpiecznymi trendami w sieci.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Krajowa Grupa Spożywcza odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Transformacja spółki Pszczółka w producenta racji wojskowych to jeden z priorytetów. Minister Grzegorz Wrona podkreśla także znaczenie zabezpieczenia dostaw energii i infrastruktury krytycznej. Polska wzmacnia swoją odporność na kryzysy, łącząc bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne w nowej strategii.
0: Nowy Jork zanotował najbezpieczniejsze lato w historii, z rekordowo niską liczbą strzelanin i zabójstw. Komisarz NYPD Jessica Tisch podkreśla, że to zasługa intensywnych działań policji. Mimo ogólnego spadku przestępczości wzrosła liczba ciężkich napaści i przestępstw z nienawiści. Niestety, ostatnie dni przyniosły tragiczne wydarzenia, w tym ataki nożem na Brooklynie i Manhattanie. W Żarach doszło do usiłowania rozboju na kierowcy taksówki. 30-letni napastnik groził mu nożem, próbując ukraść samochód. Dzięki szybkiej interwencji policji mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu kara od 3 do 20 lat więzienia. Jesień to trudny czas dla naszej skóry, która często staje się sucha i podrażniona. Naturalnym rozwiązaniem może być żel aloesowy, znany ze swoich właściwości nawilżających i łagodzących. Regularne stosowanie tego produktu pomaga przywrócić skórze odpowiednie nawilżenie i elastyczność. Warto włączyć go do codziennej pielęgnacji, aby cieszyć się komfortem nawet w chłodniejsze dni.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Wczoraj po godzinie 23 w pobliżu Jedliny Zdroju doszło do zderzenia samochodu osobowego z policyjnym radiowozem. Kierowca, który próbował uciec przed kontrolą drogową, miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i fałszywe tablice rejestracyjne. Wszyscy podróżujący autem mężczyźni byli poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Dwaj policjanci trafili do szpitala, ale ich obrażenia nie zagrażają życiu. Zbliża się jesień, a wraz z nią czas na przeniesienie roślin doniczkowych do wnętrz. Warto jednak pamiętać, że wraz z nimi mogą pojawić się niechciani goście, szkodniki. Aby temu zapobiec, zaleca się dokładne sprawdzenie roślin przed wniesieniem ich do domu. Wystarczy dokładne mycie letnią wodą, aby usunąć potencjalne zagrożenia.
2: Gotowanie mleka czy ziemniaków często kończy się kipieniem, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy napuścić krawędzie garnka masłem lub margaryną, co zapobiega wylewaniu się zawartości. To stara metoda, którą stosowały nasze babcie. Dodatkowo można użyć drewnianej łyżki na garnku, by rozbijać pianę i uniknąć bałaganu. Jesienią spodnie z szeroką nogawką stają się modowym hitem. Są wygodne, uniwersalne i pasują do różnych stylizacji, od casualowych po eleganckie. Warto zwrócić uwagę na modele z wysokim stanem, które optycznie wydłużają sylwetkę. Kluczowe jest jednak dopasowanie spodni do własnych preferencji i sylwetki.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Mycie okien może być problematyczne, zwłaszcza gdy ramy z PCV żółkną od słońca i zanieczyszczeń. Zamiast agresywnych środków chemicznych warto sięgnąć po domowe metody. Soda oczyszczona i mieszanka kwasku cytrynowego z octem skutecznie przywracają biel ramom okiennym. Pamiętajmy też o regularnym czyszczeniu uszczelek, aby uniknąć pleśni. W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. Zegary cofniemy z godziny 3 na 2, co da nam dodatkową godzinę snu. Zmiana ta, choć planowana na weekend, może wpłynąć na nasz rytm dobowy. Osoby pracujące w nocy powinny pamiętać, że za dodatkową godzinę pracy przysługuje im wynagrodzenie. Marta Nawrocka, pierwsza dama, zadeklarowała chęć zaproszenia premiera Donalda Tuska i jego żony Małgorzaty na obiad do Pałacu Prezydenckiego. To potencjalny gest mający na celu złagodzenie napięć politycznych. Nawrocka podkreśliła, że ceni dialog i wzajemne poznanie, określając premiera jako sympatycznego człowieka. Spotkanie miałoby odbyć się w atmosferze szacunku i bez nienawiści.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 14 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Krakowie możemy spodziewać się temperatury 17 stopni oraz małe zachmurzenie. Obecnie w Szczecinie powietrze jest dobre, podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: 40 lat temu Oprah Winfrey zadebiutowała w telewizji, zmieniając amerykańskie media na zawsze. Jej talk show stał się areną dla niezapomnianych momentów. Od skakania Toma Cruise'a po kanapie, po historyczny coming out Ellen DeGeneres. Oprah nie tylko rozdawała samochody, ale i emocje. A jej rozmowa z Michaelem Jacksonem przyciągnęła przed ekrany 100 milionów widzów. Choć program zakończył się w 2011 roku, jego legenda trwa. A Oprah wciąż jest ikoną, której charyzma pozostaje niedościgniona. Magda Gessler, znana z miłości do wykwintnych smaków, zdradziła swoje kulinarne słabości. Na jej talerzu królują czerwone krewetki, które potrafią kosztować nawet kilka tysięcy złotych. Wśród ulubionych dań restauratorki znalazły się także dziczyzna, gazpacho, parmezan i polski biały ser. Wygląda na to, że Gessler nie boi się wyrazistych smaków, a jej podniebienie zdecydowanie nie zna granic.
2: Warszawa zaskoczyła modowym pokazem, gdzie worki na śmieci i stare kable stały się nowymi ikonami stylu. W ramach 7 edycji Mody na recykling znane osobistości, w tym Tamara González-Perea i Damian Janikowski, zaprezentowały kreacje, które bardziej przypominają zawartość kosza na elektroodpady niż garderobę. Suknie z tektury, gorsety z folii i ramoneski z kabli udowodniły, że moda i ekologia mogą iść w parze, choć z pewnością nie jest to styl dla każdego. Organizatorzy chcieli nie tylko zadziwić, ale i edukować, pokazując, że śmieci mogą mieć drugie życie.
1: Kaja Paschalska, znana z roli Oli Lubicz w Klanie, przyznaje, że czerwony dywan to dla niej bardziej pole bitwy niż miejsce do błyszczenia. Mimo lat spędzonych w show biznesie, stres związany z publicznymi wystąpieniami nie odpuszcza, a pewność siebie to tylko starannie założona zbroja. Aktorka, choć na scenie wydaje się pewna siebie, w rzeczywistości woli unikać bycia w centrum uwagi. 40 lat przyniosło jej jednak więcej dystansu i wyrozumiałości wobec siebie, co w tym świecie fleszy i oceniania jest prawdziwym osiągnięciem.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Justyna Steczkowska wkrótce stanie się teściową. Jej syn, Leon Myszkowski, i jego narzeczona Ksenia Ngo szykują się do ślubu, choć dokładna data wciąż pozostaje tajemnicą. Para, która poznała się w walentynki, planuje ceremonię na przyszły rok, być może w cieplejszym klimacie. Przygotowania do ślubu będą relacjonowane w telewizji, a Justyna, mimo napiętego grafiku koncertowego, wspiera młodych na każdym kroku. Lady Gaga, znana z ekstrawaganckich strojów i scenicznych występów, zaskoczyła wszystkich, pojawiając się na spacerze w Kalifornii z noworodkiem w chuście. 40-letnia gwiazda, która od lat marzyła o macierzyństwie, wreszcie spełniła swoje pragnienie. Ojcem dziecka jest jej narzeczony, Michael Polanski. Choć szczegóły dotyczące nowego członka rodziny pozostają tajemnicą, fani już zasypują media społecznościowe gratulacjami. Marcin Maciejczak, 20-letni wokalista, zaskoczył wszystkich w programie Twoja twarz brzmi znajomo, wcielając się w legendarną Korę. W czarnej mini i z czerwonymi ustami młody artysta nie tylko zdobył serca widzów, ale i wygrał odcinek, przekazując nagrodę na cele charytatywne. Internauci nie szczędzili pochwał, twierdząc, że Marcin pozamiatał scenę. Kora wiecznie żywa, a Marcin? Może nowa ikona?
1: Sky Showtime zaskakuje nas nowym sezonem serialu, który przenosi się z górskich szczytów na Śląsk. Pionek to kontynuacja Ślebody, gdzie Maria Dębska i Maciej Musiał ponownie wcielają się w swoje role, a akcja kręci się wokół serii morderstw. Anka, grana przez Dębską, staje się bardziej nieprzewidywalna, co zaskakuje Bastiana. Serial, pełen śląskiego klimatu i lokalnych smaczków, dostępny jest na platformie Sky Showtime w każdy czwartek.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Andrzej Piaseczny, znany z eleganckiego stylu, zaskakuje wszystkich swoją nową pasją do pchlich targów. Ostatnio na jednym z takich bazarów wypatrzył drewnianą laskę za jedyne 180 zł. Czyżby szykowny artysta potrzebował wsparcia przy chodzeniu? A może to tylko kolejny element jego nieprzewidywalnego stylu życia, który łączy luksusowe garnitury z kaloszami do prac ogrodowych? Czekamy na kolejne niespodzianki od Piaska. Taniec z gwiazdami w Polsce trwa już ponad 2 dekady, a emocje na parkiecie wciąż nie gasną. Choć kiedyś przyciągał 8 milionów widzów, dziś zadowala się skromnymi 2 milionami, co wciąż jest niezłym wynikiem. Przez te lata na parkiecie pojawiło się ponad 30 profesjonalnych tancerek, a niektórzy tancerze wygrywali nawet kilka razy. Czy ktoś jeszcze pamięta te wszystkie nazwiska? Cóż, może czas odświeżyć pamięć?
1: Magdalena Cielecka i Bogusław Linda, gwiazdy polskiego kina, wplątani w aferę alkoholową. Akt oskarżenia dotyczy reklamowania napojów wysokoprocentowych na ich profilach społecznościowych. Aktorzy nie muszą się pojawiać na rozprawach, co najwyraźniej jest nowym trendem wśród celebrytów. Kolejna odsłona tej sądowej telenoweli zaplanowana jest na 9 listopada. Ciekawe, czy tym razem zaszczycą sąd swoją obecnością.
2: Kto by pomyślał, że nazwa jednego z najbardziej rozpoznawalnych zespołów rockowych, Nickelback, narodziła się nie w blasku reflektorów, a przy kasie w Starbucksie? Mike Krueger, wydając klientom 5-centową resztę, wpadł na pomysł, który zmienił losy jego zespołu. Zamiast wymyślnych strategii marketingowych wystarczyło jedno zdanie. Here's your Nickelback. I tak oto, z codziennej rutyny, powstała legenda rocka.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Katowicach prognozowana temperatura to 15 stopni. Z wiatrem południowo-zachodnim, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Toruniu termometry pokażą podobnie 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: nad swoją 75-letnią matką. Przemoc miała trwać prawie 15 lat, a ostatnia awantura zakończyła się interwencją policji. Mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, został aresztowany na 2 miesiące. Grozi mu do 5 lat więzienia za przemoc psychiczną i fizyczną wobec osoby najbliższej. Jutro w Polsce czeka nas zróżnicowana pogoda. Na południowym wschodzie będzie słonecznie i bez deszczu. Natomiast reszta kraju zmierzy się z chmurami i opadami. Temperatura wyniesie od 17 do 21 stopni Celsjusza. Kierowcy powinni uważać na poranne mgły ograniczające widoczność.
1: W Wołominie doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z domów weselnych. Nad ranem policja znalazła ciało 42-letniego mężczyzny z licznymi obrażeniami, w tym ranami głowy. Dwaj mężczyźni, którzy byli z nim tej nocy, usłyszeli zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Trzeci uczestnik, świadek zdarzenia, odpowie za nieudzielenie pomocy. Śledztwo w tej sprawie trwa. W Warszawie rośnie problem z dzikami. Od początku roku do końca lipca odnotowano już ponad 14 tysięcy zgłoszeń dotyczących ich obecności, co stanowi rekordowy wzrost. Coraz częściej dochodzi też do ataków na ludzi i zwierzęta domowe. Przepisy związane z afrykańskim pomorem świń uniemożliwiają skuteczne działania, co sprawia, że sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na drodze krajowej numer 94 w Wieliczce doszło dziś rano do tragicznego wypadku. 29-letni kierowca Audi zginął po zderzeniu z ciężarówką marki MAN. Do wypadku doszło podczas wyprzedzania, gdy Audi znalazło się na przeciwległym pasie. Policja bada okoliczności zdarzenia.
1: Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matury 2026. Świadectwo dojrzałości otrzymało 87% absolwentów, czyli 280 870 osób. Licealiści poradzili sobie lepiej niż uczniowie techników, gdzie zdawalność wyniosła niecałe 80%. Największym wyzwaniem dla maturzystów była matematyka, którą zdało niecałe 89% zdających.
0: Wisła Kraków pokonała Jagiellonię Białystok 2-0 w jednym z hitów ósmej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Angel Rodado zdobył obie bramki dla gospodarzy, zapewniając im zasłużone zwycięstwo. Mecz toczył się w gorącej atmosferze, podgrzanej aferą związaną z trenerem Jagiellonii, Adrianem Siemieńcem. Kibice Wisły nie szczędzili mu przypomnień o kontrowersyjnych SMS-ach.
1: Eksperci z Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej odkryli, że przedsiębiorca prowadzący stację kontroli pojazdów nie zaewidencjonował wpłat na ponad 3 miliony złotych. W wyniku tego zaniedbania jego zobowiązanie w podatku VAT zostało zaniżone o ponad 700 tysięcy złotych. Mężczyzna przyznał się do winy, złożył korekty deklaracji VAT i uregulował należności. Proceder ten nie byłby możliwy na taką skalę, gdyby kierowcy pamiętali o odbieraniu paragonów.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Białymstoku odbyła się potańcówka pod hasłem 1000 świateł Śródmieścia na ulicy Kilińskiego. Wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców, a wyjątkową atmosferę tworzyła ogromna kula disco. Zastępca prezydenta Rafał Rudnicki wcielił się w rolę DJ-a, serwując taneczne hity. Kolejna taka impreza planowana jest dopiero na przyszły rok.
1: W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. O godzinie 3 cofniemy wskazówki na drugą, co pozwoli nam spać godzinę dłużej. Nowoczesne urządzenia, takie jak smartfony, zrobią to automatycznie, ale klasyczne zegarki będą wymagały naszej uwagi. Zmiana czasu może wpłynąć na nasz zegar biologiczny, powodując chwilowe zaburzenia.
0: Kobieta straciła ponad 265 tysięcy złotych, wierząc w historię mężczyzny podającego się za generała z Jemenu. Oszust wyłudził pieniądze pod pretekstem dostarczenia wojskowej przesyłki. Proceder trwał kilka tygodni, aż kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Policja apeluje o ostrożność przy zawieraniu internetowych znajomości.
1: Wstrząsająca sprawa z Olecka. Anna W. została skazana na 15 lat więzienia za śmierć swojej 9-miesięcznej córki Blanki. Dziewczynka zmarła w wyniku maltretowania, a sekcja zwłok wykazała liczne obrażenia. Ojciec dziecka, Grzegorz W., został uniewinniony. Decyzja sądu o złagodzeniu wyroku dla matki wywołała oburzenie społeczne.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Białostoccy policjanci poszukują 16-letniej Urszuli Bielawskiej, która zaginęła 8 sierpnia. Dziewczyna ma około 172 cm wzrostu, niebieskie oczy i ciemne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie czarny t-shirt, ciemne szorty i białe buty sportowe. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu nastolatki i prosi o kontakt osoby, które mogą mieć informacje na jej temat. 52-letni mieszkaniec Oławy został zatrzymany za groźby, kierowane pod adresem premiera Polski. Mężczyzna publikował je w mediach społecznościowych, sądząc, że pozostanie anonimowy. Policja szybko ustaliła jego tożsamość i zatrzymała go w jego domu. Teraz grozi mu kara więzienia do 3 lat.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1022 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą tak samo 16 stopni i zachmurzenie całkowite. W nocy dzisiaj w Białymstoku jakość powietrza będzie dobra, a dla Wrocławia umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Minister finansów Andrzej Domański ogłosił, że nie będzie zmian w wieku emerytalnym w Polsce. Obecne zasady, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, pozostaną bez zmian co najmniej do wyborów. Dyskusje na temat zrównania wieku emerytalnego dla obu płci nie przełożą się na konkretne działania legislacyjne. Minister podkreślił, że rząd nie prowadzi żadnych prac nad reformą w tym zakresie. Oznacza to, że przyszli emeryci mogą na razie spać spokojnie i nie muszą zmieniać swoich planów emerytalnych. Aż 40% rodziców przyznaje, że ulega prośbom dzieci podczas zakupów, co prowadzi do nieplanowanych wydatków. W przypadku nastolatków ten odsetek wzrasta do ponad połowy. Cena nadal jest kluczowym czynnikiem, ale dzieci mają znaczący wpływ na decyzje zakupowe. Wraz z wiekiem dziecka jego wpływ na zakupy rośnie, a prośby nastolatków są równie skuteczne jak promocje cenowe. Początek roku szkolnego nie zmienia tej sytuacji, a lista zakupów często się wydłuża. Rząd planuje wprowadzenie obowiązkowego monitoringu przy bankomatach i wpłatomatach. Nagrania z transakcji mają być przechowywane przez 90 dni, a dostęp do nich uzyska 11 instytucji państwowych. Nowe przepisy przewidują również grzywny za zasłanianie twarzy podczas korzystania z tych urządzeń. Celem zmian jest skuteczniejsza walka z cyberprzestępczością i praniem pieniędzy. Projekt jest już w konsultacjach z Ministerstwem Finansów. Jeśli wejdzie w życie, dotknie milionów użytkowników bankomatów w Polsce.
2: Dziś w polskich rafineriach obserwujemy wyraźne podwyżki cen paliw, kończące kilkudniowy trend spadkowy. Najbardziej zdrożał olej napędowy, którego cena wzrosła o ponad 110 zł na metrze sześciennym. Orlen i Aramco Poland podniosły ceny wszystkich głównych paliw, co oznacza, że kierowcy muszą przygotować się na wyższe koszty tankowania. Obecnie najtańszą benzynę oferuje Aramco Poland, a najtańszy olej napędowy Orlen. Te zmiany są efektem globalnych presji ekonomicznych i rosnących cen ropy naftowej. Niestety, nie ma co liczyć na obniżki cen na stacjach w najbliższym czasie.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Pan Mirosław, przedsiębiorca z wieloletnim stażem, niespodziewanie stracił dostęp do 300 tysięcy złotych na wspólnym koncie z żoną. Bank zablokował środki, żądając wyjaśnień dotyczących pochodzenia wpłat. Pan Mirosław, właściciel dwóch stacji paliw, wpłacał utarg na konto prywatne, co wzbudziło podejrzenia systemów bankowych. Bank powołał się na przepisy przeciwdziałania praniu pieniędzy. Historia ta pokazuje, jak ważne jest posiadanie dokumentów potwierdzających źródło pieniędzy, szczególnie przy większych transakcjach gotówkowych.
2: Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowaną walkę o niższe ceny energii po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie. Polska, Czechy, Słowacja i Węgry wspólnie sprzeciwiają się unijnym propozycjom, które mogłyby podnieść koszty energii. Premier Tusk podkreślił, że wysokie ceny energii zagrażają konkurencyjności całej Unii Europejskiej. Grupa Wyszehradzka domaga się także utrzymania funduszy na politykę spójności i rolnictwo w nowym budżecie Unia Europejska. Premierzy V4 zgodnie stwierdzili, że ich jedność jest kluczowa w obronie interesów regionu.
1: Spór o Falklandy ponownie przybiera na sile. Prezydent Argentyny Javier Milei zapowiada walkę o wyspy, grożąc Wielkiej Brytanii sankcjami i budową bazy wojskowej. W tle konfliktu są potężne złoża ropy naftowej. Milei ma ciche poparcie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który sugeruje zmianę amerykańskiego stanowiska w sprawie suwerenności wysp. Wielka Brytania pod rządami premiera Andy'ego Burnhama pozostaje nieugięta, podkreślając prawo mieszkańców Falklandów do samostanowienia. Sytuacja jest napięta, a międzynarodowa polityka bacznie obserwuje rozwój wydarzeń. Stanisław Szwed, poseł PiS i były wiceminister rodziny, ujawnił, że jego emerytura wynosi 21,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. To najwyższa kwota wśród posłów emerytów, co zaskoczyło nawet samego Szweda. Tak wysoka emerytura to efekt pracy w szkodliwych warunkach oraz kontynuowania kariery zawodowej do 69 roku życia. Szwed pracował jako elektryk przy piecach hartowniczych, co wpłynęło na wysokość jego świadczenia. Po przekroczeniu drugiego progu podatkowego na jego konto wpływa około 12 tysięcy złotych netto miesięcznie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Prezes ZUS, Liwiusz Laska, ujawnił, że jego przyszła emerytura wyniesie niecałe 4200 zł brutto. To efekt decyzji sprzed lat, kiedy przez 18 lat prowadził działalność gospodarczą, płacąc minimalne składki. Laska przyznaje, że mimo wysokich dochodów, jego emerytura będzie stosunkowo niska. Podkreśla, że podobny problem dotyczy wielu Polaków, którzy również mogą otrzymać niskie świadczenia. Prezes ZUS zachęca do oszczędzania w PPK i IKZE oraz regularnego sprawdzania prognoz emerytalnych. Polski przemysł obronny wkracza w nową erę dzięki współpracy sieci badawczej Łukasiewicz i Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 2026 podpisano 4 kluczowe umowy. Wśród nich znalazły się projekty dotyczące polskiego materiału wybuchowego Unipex oraz systemów zasilania lotnisk w czasie blackoutu. Współpraca z zakładami chemicznymi Nitrochem obejmuje produkcję amunicji i paliw rakietowych. To krok milowy w rozwoju technologii obronnych, które wzmocnią bezpieczeństwo Polski.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. W Warszawie odnotujemy 13 stopni, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Bydgoszczy zobaczymy 16 stopni i zachmurzenie całkowite. W Warszawie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Bydgoszczy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3397 odcinku Barw Szczęścia Celina pokaże, jak sprytnie można zdobyć dowody na zdradę. Już w poniedziałek, 14 września, o 20:05 na TVP 2 zobaczymy, jak Celina organizuje podstępną kolację, by przechytrzyć Karolinę. Wciągnie w to Łukasza, który nieświadomy planu zgodzi się na spotkanie z Karoliną i Brunem. Celina, udając zainteresowanie ich szalonym ślubem w Las Vegas, sprytnie zdobędzie dostęp do telefonu Karoliny. Wykorzysta chwilę nieuwagi, by skopiować dane, które mogą oczyścić Justina z zarzutów. Czy Celina zdoła udowodnić niewinność Justina i zdemaskować Karolinę? Odpowiedź już w poniedziałek.
2: Barwy Szczęścia wkraczają na nowe tory w 3411 odcinku, który zostanie wyemitowany 2 października o 20:05 w TVP 2. Lucyna, matka Macieja Wilka, ujawnia swoje prawdziwe oblicze, co wstrząśnie rodziną Pyrków. Hubert odkrywa, że Lucyna i Wilk od początku knuli intrygi, by przejąć ich dom. Policja wkracza do akcji, gdy Lucyna oskarża Huberta o nękanie, ale na szczęście nie dochodzi do jego zatrzymania. Pyrkowie stają twarzą w twarz z Wilkiem, który nie zamierza odpuścić. Lucyna wraca z nowym lokatorem, co tylko komplikuje sytuację. Intrygi Wilka i Lucyny nabierają tempa, a rodzina Pyrków musi stawić czoła kolejnym wyzwaniom. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 21 września zobaczymy 203 odcinek, w którym emocje sięgną zenitu. Hancer, oskarżona przez Bejzę o próbę zabójstwa Cichana, ujawnia szokującą prawdę o dziecku Bejzy. Tymczasem Mukadder, Bejza i Gulsum tworzą sojusz, by realizować swoje plany. Engin zdradza, że to Bejza mogła być zamieszana w śmierć Yasemin. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i Nadzieję na antenie TVP 2. Główne role grają Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cichan. Przygoda z bohaterami potrwa jeszcze kilka lat, zanim doczekamy się finału. W nadchodzącym 7 odcinku serialu Felicita Zośka ujawni rodzicom Kamila szokującą prawdę o jego podwójnym życiu i istnieniu wnuka Niko. Ta informacja wstrząśnie rodziną, odkrywając przed nimi tajemnicę zmarłego syna. Karol, przeszukując rzeczy Kamila, natrafi na tajemniczy przedmiot, który wzbudzi niepokój Elżbiety. Czy to odkrycie ma związek z sekretnym życiem Kamila we Włoszech? Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnym odcinku. Emisja 7 odcinka odbędzie się w poniedziałek, 21 września, o godzinie 20:30 na TVP1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD. Serial Felicita to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i poszukiwaniu prawdy.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Barwy Szczęścia szykują emocjonujący 3397 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września. Renata, grana przez Annę Mrozowską, postanawia opuścić Feel Good po burzliwym sporze z Dominiką. Żąda 200 tysięcy złotych za swoje udziały, co stawia Dominikę przed trudnym wyborem. Konflikt między bohaterkami narastał od dłuższego czasu, a teraz osiąga punkt kulminacyjny. Czy Dominika, w którą wciela się Karolina Chapko, zgodzi się na warunki Renaty? Odpowiedź poznamy już wkrótce. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 20:05 na TVP 2, a także online w serwisie TVP VOD.
1: W 1939 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami emocjonującego finału procesu Igora Jabłońskiego. Jego żona, Paulina, odważnie złoży zeznania, które staną się kluczowe w skazaniu bezwzględnego przestępcy. Mimo prób adwokata, by podważyć jej wiarygodność, sąd nie będzie miał wątpliwości i skaże Jabłońskiego na dożywocie. To jednak nie koniec dramatów dla Magdy i Andrzeja Budzyńskich, którzy wciąż będą musieli zmagać się z niebezpieczeństwem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o 20:50. Na antenie dwójki. Produkcję można także oglądać na platformie TVP VOD. W 1940 odcinku serialu M jak miłość emocje sięgną zenitu. Kinga Zduńska odkrywa na swoim ciele niepokojącą zmianę – guzek w piersi. Mimo początkowych prób zbagatelizowania problemu, decyduje się poinformować o tym męża, Piotrka. Piotrek, będąc w trakcie rozprawy sądowej, nie waha się ani chwili i postanawia udawać omdlenie, by jak najszybciej dotrzeć do żony. Razem udają się do lekarza, który uspokaja ich, że to jedynie torbielka hormonalna. Na szczęście nie ma potrzeby dalszych inwazyjnych badań. Szybka reakcja małżeństwa zostaje pochwalona przez lekarkę, a dodatkowe USG ma jedynie potwierdzić, że Kinga jest w pełni zdrowa.
2: Splątane losy wkraczają w emocjonujący 44. odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 14 na TVP1. Minewer odkryje prawdę o swojej rodzinie, a Jasemin ujawni, że jest jej zaginioną wnuczką. Khalil będzie drżał przed ujawnieniem swojego sekretu, że Pakize wcale nie zaginęła, lecz jest w śpiączce. Remzi nie przestanie naciskać na Khalila, żądając pieniędzy za milczenie. Tahsin rozpocznie poszukiwania byłego policjanta, co może mieć poważne konsekwencje dla jego rodziny. Minewer straci zaufanie do Pynar, gdy dowie się, że dziewczyna zgubiła minę i namówiła ją do milczenia. Jasemin postanowi zdystansować się od Kerema, by uniknąć nieporozumień z zazdrosną Ezgi. Ten odcinek pełen będzie napięcia i emocji, które nie pozwolą oderwać się od ekranu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 15 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą także 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Seniorzy mogą skorzystać z ryczałtu energetycznego, który obniża rachunki za prąd o ponad 4000 zł rocznie. Świadczenie to nie zależy od dochodów ani zużycia energii, ale wymaga spełnienia określonych kryteriów. Ryczałt przysługuje między innymi kombatantom i wdowom po osobach uprawnionych. Aby go otrzymać, należy złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Od marca przyszłego roku kwota ryczałtu wzrośnie dzięki waloryzacji.
0: Poseł Antoni Macierewicz może stanąć przed Sejmową Komisją Etyki Poselskiej po incydencie podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej. Jest oskarżany o użycie pistoletu na farbę przeciwko transparentowi oraz próbę zamazania napisu na wieńcu. W tym samym czasie poseł Grzegorz Matusiak miał sprowokować szarpaninę, w wyniku której jedna z uczestniczek trafiła do szpitala. Komisja Etyki Poselskiej czeka na formalne wnioski, zanim podejmie decyzję o ewentualnym postępowaniu. Prezydent Karol Nawrocki wyraził zaniepokojenie sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego, apelując o zakończenie jego upolitycznienia. W liście z okazji 40-lecia Trybunału skrytykował działania obecnego rządu, nazywając je bezprawiem i podkreślił potrzebę głębokiej reformy konstytucyjnej. Konflikt wokół Trybunału zaostrzył się po odmowie prezydenta przyjęcia ślubowania od wybranych przez Sejm sędziów, co doprowadziło do wszczęcia śledztwa przez Prokuraturę Krajową.
2: Z najnowszego sondażu wynika, że niecałe 57% Polaków uważa, iż Zbigniew Ziobro powinien zostać usunięty z Prawa i Sprawiedliwości. Sprawa dotyczy 450 tysięcy złotych przekazanych jego fundacji przez prezesa upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Mimo kontrowersji, Jarosław Kaczyński nadal wspiera byłego ministra sprawiedliwości. Tymczasem Ziobro przebywa poza Polską, mierząc się z zarzutami dotyczącymi nieprawidłowości finansowych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Marta Nawrocka, pierwsza dama, opowiedziała o codziennym życiu rodziny prezydenckiej. Mimo licznych obowiązków i większego zainteresowania mediów, rodzina stara się zachować normalność. Szczególnie ważne jest to dla najmłodszej córki Kasi, która potrzebuje kontaktu z rówieśnikami i zabawy. Nawroccy regularnie wychodzą na zakupy i plac zabaw, aby zapewnić dzieciom zwyczajne dzieciństwo.
2: Koalicja Obywatelska zdecydowanie prowadzi w najnowszym sondażu, uzyskując około 31,5% poparcia i wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość, które ma 17,5%. Do Sejmu weszłoby 6 ugrupowań, w tym Nowa Lewica i Stowarzyszenie Rozwój Plus, które przekroczyły próg wyborczy. Znaczący spadek poparcia odnotowała Konfederacja. Mimo wysokiej deklarowanej frekwencji, aż około 10,5% wyborców pozostaje niezdecydowanych.
0: Premier Donald Tusk otrzymał raport od szefa CIA dotyczący możliwych wydarzeń w najbliższych miesiącach. Podkreślił, że Polska i Europa muszą być przygotowane na nowe zagrożenia, zwłaszcza w kontekście sytuacji na wschodniej flance. Tusk ostrzegł przed możliwymi prowokacjami ze strony Rosji, które mogą dotyczyć przejść granicznych z Ukrainą. Były oficer Andrzej Derlatka ocenił, że działania Rosji mogą być już atakami, a nie tylko prowokacjami. Toledo w Ohio doszło do dramatycznych wydarzeń w restauracji Sabira. 43-letni Matthew Exton próbował zastrzelić swoją byłą żonę, ale pistolet się zaciął. Wtedy do akcji wkroczył kelner Tracy Cole Jr., obezwładniając napastnika i ratując życie kobiecie. Exton został uznany winnym usiłowania morderstwa i czeka na wyrok.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Książę Harry i Meghan Markle wrócili do Wielkiej Brytanii i już pojawił się nowy spór z pałacem Buckingham. Para jest niezadowolona z określenia ich jako prywatnych obywateli w liście od króla Karola III. Saseksowie wolą być nazywani osobami publicznymi. Pałac odpowiada, że w liście nie było nic kontrowersyjnego. Harry i Meghan zrezygnowali z oficjalnych obowiązków w 2020 roku i przenieśli się do Stanów Zjednoczonych, ale teraz planują dłuższy pobyt w Wielkiej Brytanii. W niemieckim Lidlu w Ratzbergu doszło do tragicznego ataku nożownika. Kobieta stojąca przy kasie została śmiertelnie zaatakowana przez nieznanego mężczyznę. Dwaj budowlańcy, będący świadkami zdarzenia, obezwładnili napastnika, który trafił do szpitala. Policja zapewnia, że nie ma już zagrożenia dla mieszkańców, a śledztwo w sprawie morderstwa trwa.
2: Kiedy kot załatwi się na kanapę, zapach może być trudny do usunięcia. Domowy sposób na bazie sody i octu skutecznie neutralizuje nieprzyjemną woń. Wystarczy wymieszać pół szklanki wody z octem, spryskać plamę, a następnie posypać sodą oczyszczoną. Po kilku godzinach odkurz kanapę, by pozbyć się zapachu i plamy.
0: W Bolesławcu policjanci zatrzymali 30-letniego motocyklistę, który w obszarze zabudowanym pędził z prędkością 157 km na godzinę. Mężczyzna nie tylko przekroczył prędkość, ale także jechał na jednym kole i wyprzedzał w miejscach niedozwolonych. Stracił już prawo jazdy, a jego sprawą zajmie się sąd. Dodatkowo motocykl nie miał ważnego badania technicznego.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Masz problem z pogniecionymi cholewkami w wysokich butach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć kartonowych rurek, które zazwyczaj wyrzucamy, jak te po papierze toaletowym czy ręcznikach papierowych. Włóż je do wnętrza cholewek, aby zachować ich kształt i uniknąć zagnieceń. To tani i ekologiczny sposób na przedłużenie życia ulubionych kozaków.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 19 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Szczecinie jakość powietrza będzie dobra, a dla Krakowa umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wrzesień to czas, kiedy działkowcy stają przed wielkim wyzwaniem. Koniec lata nie oznacza odpoczynku, a wręcz przeciwnie. To czas na intensywne przygotowania do zimy. Trzeba usunąć resztki roślin, przekopać ziemię i zadbać o odpowiednie nawożenie. A wszystko to, by wiosną cieszyć się bujnymi plonami. Kto by pomyślał, że ogrodnictwo to taki sport ekstremalny?
2: Na planie filmowym właśnie, że tak. Nigdy w życiu. 20 lat później dzieje się więcej niż w telenoweli. Danuta Stenka wraca jako Judyta, a Agnieszka Żulewska, nowa Tosia, już wywołała burzę medialną, bo przecież nie ma to jak zmiana obsady, żeby podgrzać atmosferę. Afera Tosia Gate nie zatrzymała produkcji. A na planie pojawiła się nawet 7-letnia córka, Sylwii Bomby, która zagra Wandę. Ciekawe, co jeszcze nas czeka w tej filmowej telenoweli. Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, odszedł w wieku zaledwie 39 lat po długiej walce z nowotworem mózgu. Jego pogrzeb, zarezerwowany tylko dla najbliższych, był pełen nietypowych gestów. Żałobnicy otrzymali pamiątkowe magnesy z wizerunkiem uśmiechniętego Adriana i żartobliwymi napisami, które miały przypominać o jego optymizmie. Cóż, nawet po śmierci potrafił rozbawić swoich bliskich.
1: W budce suflera znowu zawrzało. Jacek Kawalec, który od 2022 roku był wokalistą zespołu, odszedł po tym, jak sparodiował Zenka Martyniuka. Afera rozkręciła się na dobre, gdy Martyniuk nazwał Kawalca chamskim i bezczelnym. Teraz pałeczkę przejął Krzysztof Wałecki, znany z oddziału zamkniętego. Ciekawe, czy nowy wokalista też będzie miał ochotę na sceniczne żarty.
2: Telewizyjna dwójka zaskakuje nas powrotem kultowego formatu, tym razem z podtytułem Nowe pokolenie. Wśród uczestników pojawia się Eleni Platiksa, Greczynka, która ma nas nauczyć południowego luzu i wiedzy o Europie. Czyżby polska telewizja potrzebowała świeżej krwi, by przyciągnąć widzów? Program, w którym obcokrajowcy rywalizują o prestiż, można oglądać w każdą niedzielę o 16:10 na TVP2. Ciekawe, czy Eleni zdoła podbić serca Polaków swoim śródziemnomorskim uśmiechem.
1: Felicjan Andrzejczak, głos, który wszyscy kojarzą z Jolka, Jolka, pamiętasz? Miał w życiu swoją prawdziwą muzę, Jadwigę. To ona dała mu skrzydła, by porzucił nudną pracę nauczyciela i zaryzykował karierę w muzyce. Choć cała Polska śpiewała o Jolce, to do Jadwigi wracał po koncertach. Andrzejczak, antyidol polskiego rocka, pozostawił po sobie nie tylko niezapomniane utwory, ale i piękną historię miłości, która trwała ponad 50 lat. Dieta planetarna w szkołach wywołuje burzę emocji. Czy ograniczenie mięsa i postawienie na rośliny to klucz do zdrowia i ratowania planety? Daria Ładocha, znana z ostrożności, podkreśla, że nie ma jednego rozwiązania dla wszystkich dzieci. Czas pokaże, czy ten eksperyment okaże się zbawieniem, czy kolejnym wielkim nieporozumieniem. W polskim showbiznesie trwa prawdziwa rewolucja uśmiechów. Gwiazdy, jak Michał Wiśniewski czy Filip Heiser, inwestują w śnieżnobiałe zęby, które lśnią bardziej niż zimowy śnieg. Niektórzy celebryci postawili na naturalność, inni zaś na efekt albo grubo, albo wcale. W końcu, kto by się przejmował naturalnym wyglądem, skoro można błyszczeć jak hollywoodzka gwiazda?
2: Joanna Rawik, gwiazda PRL-u, pożegnała się z tym światem w swoim stylu, bez smutku i z przyjaciółmi u boku. Na warszawskich powązkach wojskowych jej prochy spoczęły w różowej urnie, a zamiast krzyża pojawił się słupek z wyrzeźbionym liściem. Wspomniano jej szacunek do generała Jaruzelskiego i lewicowe przekonania, co dodało pikanterii całemu wydarzeniu. Nawet po śmierci Rawik pokazała, że potrafi zaskoczyć i zrobić wszystko po swojemu. Hanna Bieluszko, znana z serialu Barwy Szczęścia, nie daje się chorobie nowotworowej i wraca na plan zdjęciowy. Mimo wyczerpującej chemioterapii i czekającej ją operacji rekonstrukcji jelita, aktorka nie traci optymizmu. Wierzy, że dobra energia od ludzi pomoże jej odzyskać siły. Cóż, nie każdy ma w sobie tyle determinacji, by w obliczu takich wyzwań jeszcze marzyć o roli silnej staruszki w filmie fabularnym.
1: Kto by pomyślał, że hymn wolności pokolenia PRL-u zrodził się z rozmowy o niczym z argentyńską Miss? Tak, to właśnie banalny dialog z książki stał się inspiracją dla Kory, by stworzyć boskie Buenos Aires. Manam z tym jednym utworem rozbił bank na festiwalu w Opolu, kończąc epokę grzecznej polskiej estrady. A wszystko to dzięki przypadkowemu spotkaniu z pustą celebrytką, która nieświadomie dała Polakom oddech wolności.
2: Blur postanowili zrobić sobie żart z wytwórni, tworząc Song 2 jako hałaśliwą prowokację. Zamiast odstraszyć, utwór stał się jednym z największych hitów lat 90., a słynne Wuhu rozbrzmiewało na stadionach i w reklamach. Zespół chciał pokazać, że prostota i hałas nie są przepisem na sukces, ale los zagrał im na nosie. Song 2 udowodniło, że czasem to, co miało być żartem, staje się legendą. Matt Bellamy z zespołu Muse postanowił, że gitara to nie tylko kawałek drewna z kilkoma strunami. Zamiast klasycznych dźwięków, jego instrumenty przypominają bardziej futurystyczne gadżety z filmów science fiction. Dzięki współpracy z lutnikiem Hugh Mansonem, Bellamy wprowadził do swoich gitar efekty, czujniki i kontrolery MIDI, które pozwalają mu na scenie robić cuda bez odchodzenia od mikrofonu. To nie tylko muzyka, to prawdziwa rewolucja dźwiękowa, która sprawia, że klasyczne brzmienia rocka wydają się być reliktem przeszłości.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą również 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Toruniu jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawa podpisała umowę z firmą Emitel na nowoczesny system zarządzania miejskim oświetleniem. Dzięki inwestycji wartej 79 milionów złotych, sterowanie 120 tysiącami lamp LED będzie możliwe z jednego miejsca. Nowy system ma przynieść 30% oszczędności w zakresie oświetlenia, a pełne uruchomienie planowane jest na 2027 rok. Dodatkowo rozważane są funkcje takie jak pomiar jakości powietrza czy ładowanie rowerów elektrycznych. W Warszawie doszło do kolizji na przejeździe kolejowym, gdzie kierowca ciężarówki zignorował znak stop i uderzył w lokomotywę. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale zdarzenie wywołało falę oburzenia wśród internautów. Stołeczna policja przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowych. Kierowca otrzymał mandat w wysokości 1500 zł i 10 punktów karnych.
2: 22-letni Roman M. został skazany na 5 lat i 2 miesiące więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu. Mężczyzna prowadził Audi z prędkością 227 km na godzinę, mimo ograniczenia do 90 km na godzinę i uderzył w drzewo, co spowodowało śmierć pasażera. Sąd orzekł także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz nałożył na Romana M. obowiązek zapłaty odszkodowania. Wyrok jest prawomocny. Maszynista pociągu Koziołek, który wykoleił się po zderzeniu z ciężarówką w Sokolnikach Suchych, czuje się lepiej. Jego stan jest teraz stabilny, choć początkowo był ciężki. Dwie inne osoby, które trafiły do szpitala, zostały już wypisane. Niestety, w wypadku zginęła jedna pasażerka, a kierowca ciężarówki nadal walczy o życie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Wołominie doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z domów weselnych. Policja znalazła ciało 40

0: Warszawa również pobiła rekord, kończąc bieg w 15 minut i 55 sekund. W półmaratonie Maryna Nemchenko zwyciężyła z nowym rekordem trasy 1 godzina, 12 minut i 21 sekund. To była niezapomniana noc, pełna sportowych emocji i nowych rekordów. Były pracownik serwisu hulajnóg DOT w Warszawie ujawnia, że w firmie większy nacisk kładziono na liczbę naprawionych pojazdów niż na ich jakość. Twierdzi, że niektóre hulajnogi wracały na ulicę mimo wcześniejszych wypadków, a naprawy były wykonywane pobieżnie. DOT zapewnia, że każda hulajnoga przechodzi obowiązkową kontrolę przed ponownym udostępnieniem użytkownikom. Firma podkreśla, że bezpieczeństwo użytkowników jest dla niej priorytetem.
1: Niedziela przyniesie wyraźny podział w pogodzie. W większości Polski dominować będą chmury i okresowe opady deszczu, ale na południowym wschodzie kraju można liczyć na większe przejaśnienia i brak deszczu. Temperatura wyniesie od 17 do 21 stopni Celsjusza, a wiatr będzie słaby i umiarkowany, choć na zachodzie może być porywisty. Kierowcy powinni uważać na poranne mgły, które mogą ograniczyć widoczność do 300 metrów.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na tatrzańskim szlaku w Dolinie Chochołowskiej pojawiła się niedźwiedzia dzica z trojgiem młody. Zwierzęta spokojnie przeszły między turystami, nie wykazując agresji. Nagranie z tego niezwykłego spotkania szybko zdobyło popularność w mediach społecznościowych. Przypomina ono, że w Tatrach można natknąć się na dzikie zwierzęta, dlatego warto zachować ostrożność. Na drodze krajowej nr 94 w Wieliczce doszło dziś rano do tragicznego wypadku. Samochód osobowy zderzył się czołowo z ciężarówką, co doprowadziło do śmierci 29-letniego kierowcy Audi. Wypadek miał miejsce około godziny 6:10 przy wjeździe do Wieliczki. Policja bada okoliczności zdarzenia.
0: W najnowszym odcinku serialu Rolnicy Podlasie Andrzej zmierzy się z awarią sprzętu, a Emilka i Karol będą chronić bydło przed wilkami. W Pokaniewie Tomek pochwali się nowym traktorem, zapraszając dzieci na przejażdżkę. Odcinek zostanie wyemitowany jutro o godzinie 20 na Focus TV.
1: Policja w Białymstoku poszukuje 16-letniej Urszuli Bielawskiej, która zaginęła 8 sierpnia. Nastolatka ma około 172 cm wzrostu, ciemne włosy do ramion i niebieskie oczy. W dniu zaginięcia była ubrana w czarną koszulkę, ciemne spodenki i białe buty sportowe. Każda informacja o jej miejscu pobytu może być kluczowa.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: 35-letni mieszkaniec powiatu augustowskiego stanie przed sądem za nielegalny lot dronem. Mężczyzna nie zgłosił operacji w wymaganym systemie i przeleciał nad 3 strefami zamkniętymi, w tym nad terenem wojskowym i Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Prokuratura oskarża go o naruszenie przepisów ruchu lotniczego, za co grozi mu do 5 lat więzienia. Oskarżony tłumaczył się niewiedzą, ale to nie uchroniło go przed zarzutami.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. We Wrocławiu odnotujemy 18 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Białymstoku zobaczymy 19 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje umiarkowany. Natomiast w Białymstoku jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa jest wiceliderem Ekstraklasy, a bramkarz Otto Hindrich wyrasta na objawienie sezonu, ratując drużynę w kluczowych momentach. Były napastnik Legii, Jacek Cyzio, uważa, że postawienie na Rumuna to strzał w dziesiątkę. Jan Kuchta, nowy nabytek, ma szansę stać się kluczowym wzmocnieniem ataku. Przed Legią hitowe starcie z Widzewem, które może przynieść kolejne emocjonujące zakończenie. W Legii Warszawa doszło do rewolucyjnych zmian w składzie. Klub opuściło 15 piłkarzy, co pozwoliło na oszczędności i głęboką przebudowę. Trener Marek Papszun, nazywając to okienkiem Kopciuszka, pozyskał 8 nowych zawodników bez dużych nakładów finansowych. Papszun wierzy, że mimo trudności ekonomicznych, Legia ma szansę na sukces w nadchodzącym sezonie.
1: Nick Prelec, najlepszy strzelec Jagiellonii w Ekstraklasie, przygotowuje się do meczu z Wisłą Kraków. Słoweniec, który zdobył już 4 bramki w tym sezonie, został powołany do szerokiej kadry reprezentacji Słowenii. Wisła, mimo odejścia swojego najlepszego strzelca Jordiego Sancheza, pozostaje groźnym rywalem. Trener Jagiellonii, Adrian Siemieniec, wierzy, że jego drużyna może przełamać serię zwycięstw krakowskiego Beniaminka na własnym stadionie. Raków Częstochowa przełamał serię 6 porażek, wygrywając z Motorem Lublin 2-1 w 8 kolejce PKO BP Ekstraklasy. Bohaterem meczu został Patryk Maku, który strzelił 2 gole, zapewniając drużynie pierwsze punkty w sezonie. Mimo zwycięstwa Raków pozostaje na ostatnim miejscu w tabeli. Debiut nowego trenera Tomasza Kaczmarka przyniósł długo oczekiwane przełamanie.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Trener Jagiellonii Białystok, Adrian Siemieniec, znalazł się w centrum afery sędziowskiej po ujawnieniu przez Wirtualną Polskę jego kontaktów z sędzią przed meczem. Siemieniec przyznał, że wysyłanie wiadomości było błędem, choć nie miał złych intencji. Obiecał, że sytuacja się nie powtórzy. Komisja Ligi Ekstraklasy SA zajmie się tą sprawą, choć nie ma podejrzeń o korupcję.
0: Tymoteusz Puchacz, polski obrońca Sabah Baku, zagra przeciwko Manchesterowi United w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Mecz na Old Trafford to spełnienie dziecięcego marzenia Puchacza, który ciężką pracą osiągnął ten etap kariery. Jego były trener, Dariusz Dudek, podkreśla, że Puchacz nie boi się wyzwań i zawsze dąży do realizacji swoich celów. Wyjazd do Azerbejdżanu okazał się dla niego strzałem w dziesiątkę, przynosząc sukcesy zarówno na boisku, jak i w życiu osobistym.
1: Kamil Grabara, polski bramkarz, dołączył do Juventusu Turyn na roczne wypożyczenie z opcją wykupu. Ekspert Piotr Czachowski ocenia ten transfer jako kluczowy dla włoskiego klubu, podkreślając, że Grabara ma szansę szybko wywalczyć pozycję numer 1. Obecnie zmiennik Guglielma Vicario, Grabara może wzmocnić Juventus w walce o Ligę Mistrzów. Czy Polak poprowadzi starą damę do sukcesów? Czas pokaże.
0: Polscy siatkarze zmierzą się dziś z Izraelem w drugim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Po pewnym zwycięstwie nad Portugalią biało-czerwoni są faworytami, ale nie mogą lekceważyć rywali. Izraelczycy pokazali się z dobrej strony w meczu z Ukrainą, zdobywając jeden set. Początek spotkania o godzinie 15. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Polscy siatkarze rozpoczęli Mistrzostwa Europy od pewnego zwycięstwa nad Portugalią 3-0. Wilfredo Leon, jeden z liderów drużyny, w wywiadzie podkreślił, że celem jest zdobycie złota. Przy okazji zdradził, że po incydencie sprzed 3 lat, kiedy to dał fance swój numer telefonu, podjął decyzję, by więcej tego nie robić. Kolejny mecz Polacy zagrają z Izraelem.
1: Na PGE Narodowym w Warszawie trwa finał Mistrzostw Europy w driftingu. Dwaj Polacy, Piotr Więcek i Paweł Korpuliński, walczą o tytuł mistrza, ale rywale z Irlandii depczą im po piętach. Na trybunach zasiadło prawie 50 tysięcy kibiców, a dodatkową atrakcją są pokazy bolidów Formuły 1. To prawdziwe święto motorsportu w Polsce.
0: Jan Tomaszewski ostro skomentował konflikt Roberta Lewandowskiego z Rodrigo de Paulem podczas meczu Chicago Fire z Interem Miami. Były bramkarz reprezentacji Polski stanął w obronie Lewandowskiego, nazywając de Paula głupkiem. Tomaszewski zasugerował także, że Lewandowski powinien mieć specjalne przywileje w kadrze narodowej, a harmonogram meczów powinien być dostosowany do jego potrzeb. Mikaela De Meyter, była kanadyjska hokeistka, powróciła na Instagram po 2-tygodniowej przerwie, publikując odważne zdjęcia. Jej śmiałe fotografie wywołały lawinę komentarzy wśród fanów. De Meyter, znana jako najpiękniejsza bramkarka świata, od kilku lat skupia się na karierze modelki, co przyniosło jej ponad 3 miliony obserwujących. Internauci z niecierpliwością czekają na kolejne zaskakujące kreacje.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Sydney Sweeney, znana z serialu Euforia, ponownie przyciągnęła uwagę, występując w odważnej kampanii reklamowej Tylko Sport. Aktorka pojawia się w niej całkowicie naga, co wywołało burzę w internecie. Opinie są podzielone. Jedni chwalą jej odwagę, inni krytykują za nadmierną seksualizację. Kampania stała się tematem szerokiej debaty o granicach w marketingu. Z Włoch dotarła tragiczna wiadomość o śmierci 19-letniego Bartosza Malinowskiego, młodego piłkarza z województwa lubuskiego. Zawodnik związany z Lechią Zielona Góra zmarł nad jeziorem Castel Gandolfo podczas wyjazdu z przyjaciółmi. Środowisko piłkarskie w Polsce pogrążyło się w smutku, a kluby, w których grał, złożyły kondolencje jego rodzinie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Warszawie odczujemy temperaturę 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Bydgoszczy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 18 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że w Warszawie powietrze jest umiarkowane, a w Bydgoszczy dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3397 odcinku Barw Szczęścia Celina pokaże, jak sprytnie można zdobyć dowody na zdradę. Już w poniedziałek, 14 września, o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak Celina organizuje podstępną kolację, by przechytrzyć Karolinę. Wciągnie w to Łukasza, który nieświadomy planu zgodzi się na spotkanie z Karoliną i Brunem. Celina, udając zainteresowanie ich szalonym ślubem w Las Vegas, sprytnie zdobędzie dostęp do telefonu Karoliny. Wykorzysta chwilę nieuwagi, by skopiować dane, które mogą oczyścić Justina z zarzutów. Czy Celina zdoła udowodnić niewinność Justina i zdemaskować Karolinę? Odpowiedź już w poniedziałek.
2: Barwy Szczęścia wkraczają na nowe tory w 3411 odcinku, który zostanie wyemitowany 2 października o 25 w TVP 2. Lucyna, matka Macieja Wilka, ujawnia swoje prawdziwe oblicze, co wstrząśnie rodziną Pyrków. Hubert odkrywa, że Lucyna i Wilk od początku knuli intrygi, by przejąć ich dom. Policja wkracza do akcji, gdy Lucyna oskarża Huberta o nękanie, ale na szczęście nie dochodzi do jego zatrzymania. Pyrkowie stają twarzą w twarz z Wilkiem, który nie zamierza odpuścić. Lucyna wraca z nowym lokatorem, co tylko komplikuje sytuację. Intrygi Wilka i Lucyny nabierają tempa, a rodzina Pyrków musi stawić czoła kolejnym wyzwaniom. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 21 września zobaczymy 203 odcinek, w którym emocje sięgną zenitu. Hancer, oskarżona przez Bejzę o próbę zabójstwa Cichana, ujawnia szokującą prawdę o dziecku Bejzy. Tymczasem Mukadder, Bejza i Gulsum tworzą sojusz, by realizować swoje plany. Engin zdradza, że to Bejza mogła być zamieszana w śmierć Yasemin. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i Nadzieję na antenie TVP 2. Główne role grają Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cichan. Przygoda z bohaterami potrwa jeszcze kilka lat, zanim doczekamy się finału. W nadchodzącym 7 odcinku serialu Felicita Zośka ujawni rodzicom Kamila szokującą prawdę o jego podwójnym życiu i istnieniu wnuka Niko. Ta informacja wstrząśnie rodziną, odkrywając przed nimi tajemnicę zmarłego syna. Karol, przeszukując rzeczy Kamila, natrafi na tajemniczy przedmiot, który wzbudzi niepokój Elżbiety. Czy to odkrycie ma związek z sekretnym życiem Kamila we Włoszech? Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnym odcinku. Emisja 7 odcinka odbędzie się w poniedziałek, 21 września, o godzinie 20:30 na TVP 1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD. Serial Felicita to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i poszukiwaniu prawdy.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Barwy Szczęścia szykują emocjonujący 3397 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września. Renata, grana przez Annę Mrozowską, postanawia opuścić Feel Good po burzliwym sporze z Dominiką. Żąda 200 tysięcy złotych za swoje udziały, co stawia Dominikę przed trudnym wyborem. Konflikt między bohaterkami narastał od dłuższego czasu, a teraz osiąga punkt kulminacyjny. Czy Dominika, w którą wciela się Karolina Chapko, zgodzi się na warunki Renaty? Odpowiedź poznamy już wkrótce. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 25 na TVP 2, a także online w serwisie TVP VOD.
1: W 1939 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami emocjonującego finału procesu Igora Jabłońskiego. Jego żona, Paulina, odważnie złoży zeznania, które staną się kluczowe w skazaniu bezwzględnego przestępcy. Mimo prób adwokata, by podważyć jej wiarygodność, sąd nie będzie miał wątpliwości i skaże Jabłońskiego na dożywocie. To jednak nie koniec dramatów dla Magdy i Andrzeja Budzyńskich, którzy wciąż będą musieli zmagać się z niebezpieczeństwem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o 20:50. Na antenie dwójki. Produkcję można także oglądać na platformie TVP VOD. W 1940 odcinku serialu M jak miłość emocje sięgną zenitu. Kinga Zduńska odkrywa na swoim ciele niepokojącą zmianę – guzek w piersi. Mimo początkowych prób zbagatelizowania problemu, decyduje się poinformować o tym męża, Piotrka. Piotrek, będąc w trakcie rozprawy sądowej, nie waha się ani chwili i postanawia udawać omdlenie, by jak najszybciej dotrzeć do żony. Razem udają się do lekarza, który uspokaja ich, że to jedynie torbielka hormonalna. Na szczęście nie ma potrzeby dalszych inwazyjnych badań. Szybka reakcja małżeństwa zostaje pochwalona przez lekarkę, a dodatkowe USG ma jedynie potwierdzić, że Kinga jest w pełni zdrowa.
2: Splątane losy wkraczają w emocjonujący 44. odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 14 na TVP1. Minewer odkryje prawdę o swojej rodzinie, a Jasemin ujawni, że jest jej zaginioną wnuczką. Khalil będzie drżał przed ujawnieniem swojego sekretu, że Pakize wcale nie zaginęła, lecz jest w śpiączce. Remzi nie przestanie naciskać na Khalila, żądając pieniędzy za milczenie. Tahsin rozpocznie poszukiwania byłego policjanta, co może mieć poważne konsekwencje dla jego rodziny. Minewer straci zaufanie do Pynar, gdy dowie się, że dziewczyna zgubiła minę i namówiła ją do milczenia. Jasemin postanowi zdystansować się od Kerema, by uniknąć nieporozumień z zazdrosną Ezgi. Ten odcinek pełen będzie napięcia i emocji, które nie pozwolą oderwać się od ekranu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Gdańsk za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie też 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Na granicy niemiecko-francuskiej doszło do niecodziennej sytuacji. 54-letni Polak, poszukiwany listem gończym za niezapłaconą grzywnę, uniknął więzienia dzięki swojemu pasażerowi. Mężczyzna zapłacił za niego 2400 euro, co pozwoliło obu kontynuować podróż. Funkcjonariusze przyznają, że to rzadki przypadek, gdy ktoś ma przy sobie tak dużą sumę pieniędzy.
0: W obwodzie archangelskim na północy Rosji doszło do tragicznego wypadku. Minibus zderzył się z samochodem osobowym i ciężarówką przewożącą drewno, co spowodowało śmierć 12 osób, w tym dziecka, a 8 osób zostało rannych. Do zdarzenia doszło w piątek, 11 września, podczas manewru wyprzedzania przez kierowcę minibusa. Okoliczności wypadku badają miejscowe służby. Chińska influencerka Gan Fan Yingying, znana z jedzenia ogromnych porcji jedzenia na żywo, zmarła w wieku 24 lat z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Przed śmiercią apelowała do swoich fanów, by nie stawiali pieniędzy ponad zdrowie. Jej historia jest ostrzeżeniem przed niebezpiecznymi trendami w sieci.
1: Krajowa Grupa Spożywcza odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Transformacja spółki Pszczółka w producenta racji wojskowych to jeden z priorytetów. Wiceminister Grzegorz Wrona podkreśla także znaczenie zabezpieczenia dostaw energii i infrastruktury krytycznej. Polska wzmacnia swoją odporność na kryzysy, łącząc bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne w nowej strategii.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Nowy Jork zanotował najbezpieczniejsze lato w historii, z rekordowo niską liczbą strzelanin i zabójstw. Komisarz NYPD Jessica Tisch podkreśla, że to zasługa intensywnych działań policji. Mimo ogólnego spadku przestępczości wzrosła liczba ciężkich napaści i przestępstw z nienawiści. Niestety, ostatnie dni przyniosły tragiczne wydarzenia, w tym ataki nożem na Brooklynie i Manhattanie. Ziemniaki i cebula nie powinny być przechowywane razem. Oba produkty wydzielają związki i wilgoć, które mogą przyspieszać ich psucie. Ziemniaki najlepiej trzymać w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu z dostępem do powietrza. Unikajmy też przechowywania ich w foliowych workach i na nasłonecznionych blatach. W Żarach doszło do usiłowania rozboju na kierowcy taksówki. 30-letni napastnik groził mu nożem, próbując ukraść samochód. Dzięki szybkiej interwencji policji mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu kara od 3 do 20 lat więzienia. Jesień to trudny czas dla naszej skóry, która często staje się sucha i podrażniona. Naturalnym rozwiązaniem może być żel aloesowy, znany ze swoich właściwości nawilżających i łagodzących. Regularne stosowanie tego produktu pomaga przywrócić skórze odpowiednie nawilżenie i elastyczność. Warto włączyć go do codziennej pielęgnacji, aby cieszyć się komfortem nawet w chłodniejsze dni.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Wczoraj po godzinie 23 w pobliżu Jedliny Zdroju doszło do zderzenia samochodu osobowego z policyjnym radiowozem. Kierowca, który próbował uciec przed kontrolą drogową, miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i fałszywe tablice rejestracyjne. Wszyscy podróżujący autem mężczyźni byli poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Dwaj policjanci trafili do szpitala, ale ich obrażenia nie zagrażają życiu. Zbliża się jesień, a wraz z nią czas na przeniesienie roślin doniczkowych do wnętrz. Warto jednak pamiętać, że wraz z nimi mogą pojawić się niechciani goście, szkodniki. Aby temu zapobiec, zaleca się dokładne sprawdzenie roślin przed wniesieniem ich do domu. Wystarczy dokładne mycie letnią wodą, aby usunąć potencjalne zagrożenia.
1: Gotowanie mleka czy ziemniaków często kończy się kipieniem, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy natłuścić krawędzie garnka masłem lub margaryną, co zapobiega wylewaniu się zawartości. To stara metoda, którą stosowały nasze babcie. Dodatkowo można użyć drewnianej łyżki na garnku, by rozbijać pianę i uniknąć bałaganu. Jesienią spodnie z szeroką nogawką stają się modowym hitem. Są wygodne, uniwersalne i pasują do różnych stylizacji, od casualowych po eleganckie. Warto zwrócić uwagę na modele z wysokim stanem, które optycznie wydłużają sylwetkę. Kluczowe jest jednak dopasowanie spodni do własnych preferencji i sylwetki.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Mycie okien może być problematyczne, zwłaszcza gdy ramy z PCV żółkną od słońca i zanieczyszczeń. Zamiast agresywnych środków chemicznych warto sięgnąć po domowe metody. Soda oczyszczona i mieszanka kwasku cytrynowego z octem skutecznie przywracają biel ramom okiennym. Pamiętajmy też o regularnym czyszczeniu uszczelek, aby uniknąć pleśni. W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. Zegary cofniemy z godziny 3 na 2, co da nam dodatkową godzinę snu. Zmiana ta, choć planowana na weekend, może wpłynąć na nasz rytm dobowy. Osoby pracujące w nocy powinny pamiętać, że za dodatkową godzinę pracy przysługuje im wynagrodzenie. Marta Nawrocka, pierwsza dama, zadeklarowała chęć zaproszenia premiera Donalda Tuska i jego żony Małgorzaty na obiad do Pałacu Prezydenckiego. To potencjalny gest mający na celu złagodzenie napięć politycznych. Nawrocka podkreśliła, że ceni dialog i wzajemne poznanie, określając premiera jako sympatycznego człowieka. Spotkanie miałoby odbyć się w atmosferze szacunku i bez nienawiści.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 19 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że w Szczecinie powietrze jest dobre, a w Krakowie umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: 40 lat temu Oprah Winfrey zadebiutowała w telewizji, zmieniając amerykańskie media na zawsze. Jej talk show stał się areną dla niezapomnianych momentów. Od skakania Toma Cruise'a po kanapie, po historyczny coming out Ellen DeGeneres. Oprah nie tylko rozdawała samochody, ale i emocje, a jej rozmowa z Michaelem Jacksonem przyciągnęła przed ekrany 100 milionów widzów. Choć program zakończył się w 2011 roku, jego legenda trwa, a Oprah wciąż jest ikoną, której charyzma pozostaje niedościgniona. Magda Gessler, znana z miłości do wykwintnych smaków, zdradziła swoje kulinarne słabości. Na jej talerzu królują czerwone krewetki, które potrafią kosztować nawet kilka tysięcy złotych. Wśród ulubionych dań restauratorki znalazły się także dziczyzna, gazpacho, parmezan i polski biały ser. Wygląda na to, że Gessler nie boi się wyrazistych smaków, a jej podniebienie zdecydowanie nie zna granic.
2: Warszawa zaskoczyła modowym pokazem, gdzie worki na śmieci i stare kable stały się nowymi ikonami stylu. W ramach 7 edycji Mody na recykling znane osobistości, w tym Tamara González-Perea i Damian Janikowski, zaprezentowały kreacje, które bardziej przypominają zawartość kosza na elektroodpady niż garderobę. Suknie z tektury, gorsety z folii i ramoneski z kabli udowodniły, że moda i ekologia mogą iść w parze, choć z pewnością nie jest to styl dla każdego. Organizatorzy chcieli nie tylko zadziwić, ale i edukować, pokazując, że śmieci mogą mieć drugie życie.
1: Kaja Paschalska, znana z roli Oli Lubicz w Klanie, przyznaje, że czerwony dywan to dla niej bardziej pole bitwy niż miejsce do błyszczenia. Mimo lat spędzonych w show biznesie, stres związany z publicznymi wystąpieniami nie odpuszcza, a pewność siebie to tylko starannie założona zbroja. Aktorka, choć na scenie wydaje się pewna siebie, w rzeczywistości woli unikać bycia w centrum uwagi. 40 lat przyniosło jej jednak więcej dystansu i wyrozumiałości wobec siebie, co w tym świecie fleszy i oceniania jest prawdziwym osiągnięciem.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Justyna Steczkowska wkrótce stanie się teściową. Jej syn, Leon Myszkowski, i jego narzeczona Ksenia Ngo szykują się do ślubu, choć dokładna data wciąż pozostaje tajemnicą. Para, która poznała się w walentynki, planuje ceremonię na przyszły rok, być może w cieplejszym klimacie. Przygotowania do ślubu będą relacjonowane w telewizji, a Justyna, mimo napiętego grafiku koncertowego, wspiera młodych na każdym kroku. Lady Gaga, znana z ekstrawaganckich strojów i scenicznych występów, zaskoczyła wszystkich, pojawiając się na spacerze w Kalifornii z noworodkiem w chuście. 40-letnia gwiazda, która od lat marzyła o macierzyństwie, wreszcie spełniła swoje pragnienie. Ojcem dziecka jest jej narzeczony, Michael Polanski. Choć szczegóły dotyczące nowego członka rodziny pozostają tajemnicą, fani już zasypują media społecznościowe gratulacjami. Marcin Maciejczak, 20-letni wokalista, zaskoczył wszystkich w programie Twoja twarz brzmi znajomo, wcielając się w legendarną Korę. W czarnej mini i z czerwonymi ustami młody artysta nie tylko zdobył serca widzów, ale i wygrał odcinek, przekazując nagrodę na cele charytatywne. Internauci nie szczędzili pochwał, twierdząc, że Marcin pozamiatał scenę. Kora wiecznie żywa, a Marcin? Może nowa ikona?
1: Sky Showtime zaskakuje nas nowym sezonem serialu, który przenosi się z górskich szczytów na Śląsk. Pionek to kontynuacja Ślebody, gdzie Maria Dębska i Maciej Musiał ponownie wcielają się w swoje role, a akcja kręci się wokół serii morderstw. Anka, grana przez Dębską, staje się bardziej nieprzewidywalna, co zaskakuje Bastiana. Serial, pełen śląskiego klimatu i lokalnych smaczków, dostępny jest na platformie Sky Showtime w każdy czwartek.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Andrzej Piaseczny, znany z eleganckiego stylu, zaskakuje wszystkich swoją nową pasją do pchlich targów. Ostatnio na jednym z takich bazarów wypatrzył drewnianą laskę za jedyne 180 zł. Czyżby szykowny artysta potrzebował wsparcia przy chodzeniu? A może to tylko kolejny element jego nieprzewidywalnego stylu życia, który łączy luksusowe garnitury z kaloszami do prac ogrodowych? Czekamy na kolejne niespodzianki od Piaska. Taniec z gwiazdami w Polsce trwa już ponad 2 dekady, a emocje na parkiecie wciąż nie gasną. Choć kiedyś przyciągał 8 milionów widzów, dziś zadowala się skromnymi 2 milionami, co wciąż jest niezłym wynikiem. Przez te lata na parkiecie pojawiło się ponad 30 profesjonalnych tancerek, a niektórzy tancerze wygrywali nawet kilka razy. Czy ktoś jeszcze pamięta te wszystkie nazwiska? Cóż, może czas odświeżyć pamięć?
1: Magdalena Cielecka i Bogusław Linda, gwiazdy polskiego kina, wplątani w aferę alkoholową. Akt oskarżenia dotyczy reklamowania napojów wysokoprocentowych na ich profilach społecznościowych. Aktorzy nie muszą się pojawiać na rozprawach, co najwyraźniej jest nowym trendem wśród celebrytów. Kolejna odsłona tej sądowej telenoweli zaplanowana jest na 9 listopada. Ciekawe, czy tym razem zaszczycą sąd swoją obecnością.
2: Kto by pomyślał, że nazwa jednego z najbardziej rozpoznawalnych zespołów rockowych, Nickelback, narodziła się nie w blasku reflektorów, a przy kasie w Starbucksie? Mike Krueger, wydając klientom 5-centową resztę, padł na pomysł, który zmienił losy jego zespołu. Zamiast wymyślnych strategii marketingowych wystarczyło jedno zdanie. Here's your Nickelback. I tak oto, z codziennej rutyny, powstała legenda rocka.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą podobnie 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Toruniu jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Jutro w Polsce czeka nas zróżnicowana pogoda. Na południowym wschodzie będzie słonecznie i bez deszczu. Natomiast reszta kraju zmierzy się z chmurami i opadami. Temperatura wyniesie od 17 do 21 stopni Celsjusza. Kierowcy powinni uważać na poranne mgły ograniczające widoczność.
2: W Wołominie doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z domów weselnych. Nad ranem policja znalazła ciało 42-letniego mężczyzny z licznymi obrażeniami, w tym ranami głowy. Dwaj mężczyźni, którzy byli z nim tej nocy, usłyszeli zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Trzeci uczestnik, świadek zdarzenia, odpowie za nieudzielenie pomocy. Śledztwo w tej sprawie trwa. W Warszawie rośnie problem z dzikami. Od początku roku do końca lipca odnotowano już ponad 14 tysięcy zgłoszeń dotyczących ich obecności, co stanowi rekordowy wzrost. Coraz częściej dochodzi też do ataków na ludzi i zwierzęta domowe. Przepisy związane z afrykańskim pomorem świń uniemożliwiają skuteczne działania, co sprawia, że sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna.
1: Na drodze krajowej numer 94 w Wieliczce doszło dziś rano do tragicznego wypadku. 29-letni kierowca Audi zginął po zderzeniu z ciężarówką marki MAN. Do wypadku doszło podczas wyprzedzania, gdy Audi znalazło się na przeciwległym pasie. Policja bada okoliczności zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Tatrach, na popularnej trasie w Dolinie Chochołowskiej, turyści mieli niecodzienną okazję zobaczyć z bliska niedźwiedzicę z trzema młodymi. Zwierzęta spokojnie przecięły ścieżkę i udały się w kierunku niebieskiego szlaku. Nagranie z tego spotkania szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych. Przypomina się, by w takich sytuacjach zachować spokój i nie podchodzić do dzikich zwierząt.
2: Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matury 2026.

0: kontrowersyjnych SMS-ach.
1: Eksperci z Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej odkryli, że przedsiębiorca prowadzący stację kontroli pojazdów nie zaewidencjonował wpłat na ponad 3 miliony złotych. W wyniku tego zaniedbania jego zobowiązanie w podatku VAT zostało zaniżone o ponad 700 tysięcy złotych. Mężczyzna przyznał się do winy, złożył korekty deklaracji VAT i uregulował należności. Proceder ten nie byłby możliwy na taką skalę, gdyby kierowcy pamiętali o odbieraniu paragonów.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Białymstoku odbyła się potańcówka pod hasłem 1000 świateł Śródmieścia na ulicy Kilińskiego. Wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców, a wyjątkową atmosferę tworzyła ogromna kula disco. Zastępca prezydenta Rafał Rudnicki wcielił się w rolę DJ-a, serwując taneczne hity. Kolejna taka impreza planowana jest dopiero na przyszły rok.
1: W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. O godzinie 3 cofniemy wskazówki na drugą, co pozwoli nam spać godzinę dłużej. Nowoczesne urządzenia, takie jak smartfony, zrobią to automatycznie, ale klasyczne zegarki będą wymagały naszej uwagi. Zmiana czasu może wpłynąć na nasz zegar biologiczny, powodując chwilowe zaburzenia.
0: Kobieta straciła ponad 265 tysięcy złotych, wierząc w historię mężczyzny podającego się za generała z Jemenu. Oszust wyłudził pieniądze pod pretekstem dostarczenia wojskowej przesyłki. Proceder trwał kilka tygodni, aż kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Policja apeluje o ostrożność przy zawieraniu internetowych znajomości.
1: Wstrząsająca sprawa z Olecka. Anna W. została skazana na 15 lat więzienia za śmierć swojej 9-miesięcznej córki Blanki. Dziewczynka zmarła w wyniku maltretowania, a sekcja zwłok wykazała liczne obrażenia. Ojciec dziecka, Grzegorz W., został uniewinniony. Decyzja sądu o złagodzeniu wyroku dla matki wywołała oburzenie społeczne.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Białostoccy policjanci poszukują 16-letniej Urszuli Bielawskiej, która zaginęła 8 sierpnia. Dziewczyna ma około 172 cm wzrostu, niebieskie oczy i ciemne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie czarny t-shirt, ciemne szorty i białe buty sportowe. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu nastolatki i prosi o kontakt osoby, które mogą mieć informacje na jej temat. 52-letni mieszkaniec Oławy został zatrzymany za groźby, kierowane pod adresem premiera Polski. Mężczyzna publikował je w mediach społecznościowych, sądząc, że pozostanie anonimowy. Policja szybko ustaliła jego tożsamość i zatrzymała go w jego domu. Teraz grozi mu kara więzienia do 3 lat.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. We Wrocławiu odczujemy temperaturę 18 stopni i wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Białegostoku będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 19 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Białymstoku jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Minister finansów Andrzej Domański ogłosił, że nie będzie zmian w wieku emerytalnym w Polsce. Obecne zasady, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, pozostaną bez zmian co najmniej do wyborów. Dyskusje na temat zrównania wieku emerytalnego dla obu płci nie przełożą się na konkretne działania legislacyjne. Minister podkreślił, że rząd nie prowadzi żadnych prac nad reformą w tym zakresie. Oznacza to, że przyszli emeryci mogą na razie spać spokojnie i nie muszą zmieniać swoich planów emerytalnych. Aż 40% rodziców przyznaje, że ulega prośbom dzieci podczas zakupów, co prowadzi do nieplanowanych wydatków. W przypadku nastolatków ten odsetek wzrasta do ponad połowy. Cena nadal jest kluczowym czynnikiem, ale dzieci mają znaczący wpływ na decyzje zakupowe. Wraz z wiekiem dziecka jego wpływ na zakupy rośnie, a prośby nastolatków są równie skuteczne jak promocje cenowe. Początek roku szkolnego nie zmienia tej sytuacji, a lista zakupów często się wydłuża. Rząd planuje wprowadzenie obowiązkowego monitoringu przy bankomatach i wpłatomatach. Nagrania z transakcji mają być przechowywane przez 90 dni, a dostęp do nich uzyska 11 instytucji państwowych. Nowe przepisy przewidują również grzywny za zasłanianie twarzy podczas korzystania z tych urządzeń. Celem zmian jest skuteczniejsza walka z cyberprzestępczością i praniem pieniędzy. Projekt jest już w konsultacjach z Ministerstwem Finansów. Jeśli wejdzie w życie, dotknie milionów użytkowników bankomatów w Polsce.
2: Dziś w polskich rafineriach obserwujemy wyraźne podwyżki cen paliw, kończące kilkudniowy trend spadkowy. Najbardziej zdrożał olej napędowy, którego cena wzrosła o ponad 110 zł na metrze sześciennym. Orlen i Aramco Poland podniosły ceny wszystkich głównych paliw, co oznacza, że kierowcy muszą przygotować się na wyższe koszty tankowania. Obecnie najtańszą benzynę oferuje Aramco Poland, a najtańszy olej napędowy Orlen. Te zmiany są efektem globalnych presji ekonomicznych i rosnących cen ropy naftowej. Niestety, nie ma co liczyć na obniżki cen na stacjach w najbliższym czasie.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Pan Mirosław, przedsiębiorca z wieloletnim stażem, niespodziewanie stracił dostęp do 300 tysięcy złotych na wspólnym koncie z żoną. Bank zablokował środki, żądając wyjaśnień dotyczących pochodzenia wpłat. Pan Mirosław, właściciel dwóch stacji paliw, wpłacał utarg na konto prywatne, co wzbudziło podejrzenia systemów bankowych. Bank powołał się na przepisy przeciwdziałania praniu pieniędzy. Historia ta pokazuje, jak ważne jest posiadanie dokumentów potwierdzających źródło pieniędzy, szczególnie przy większych transakcjach gotówkowych.
2: Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowaną walkę o niższe ceny energii po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie. Polska, Czechy, Słowacja i Węgry wspólnie sprzeciwiają się unijnym propozycjom, które mogłyby podnieść koszty energii. Premier Tusk podkreślił, że wysokie ceny energii zagrażają konkurencyjności całej Unii Europejskiej. Grupa Wyszehradzka domaga się także utrzymania funduszy na politykę spójności i rolnictwo w nowym budżecie Unia Europejska. Premierzy V4 zgodnie stwierdzili, że ich jedność jest kluczowa w obronie interesów regionu.
1: Spór o Falklandy ponownie przybiera na sile. Prezydent Argentyny Javier Milei zapowiada walkę o wyspy, grożąc Wielkiej Brytanii sankcjami i budową bazy wojskowej. W tle konfliktu są potężne złoża ropy naftowej. Milei ma ciche poparcie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który sugeruje zmianę amerykańskiego stanowiska w sprawie suwerenności wysp. Wielka Brytania pod rządami premiera Andy'ego Burnhama pozostaje nieugięta, podkreślając prawo mieszkańców Falklandów do samostanowienia. Sytuacja jest napięta, a międzynarodowa polityka bacznie obserwuje rozwój wydarzeń. Stanisław Szwed, poseł PiS i były wiceminister rodziny, ujawnił, że jego emerytura wynosi 21,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. To najwyższa kwota wśród posłów emerytów, co zaskoczyło nawet samego Szweda. Tak wysoka emerytura to efekt pracy w szkodliwych warunkach oraz kontynuowania kariery zawodowej do 69 roku życia. Szwed pracował jako elektryk przy piecach hartowniczych, co wpłynęło na wysokość jego świadczenia. Po przekroczeniu drugiego progu podatkowego na jego konto wpływa około 12 tysięcy złotych netto miesięcznie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Prezes ZUS, Liwiusz Laska, ujawnił, że jego przyszła emerytura wyniesie niecałe 4200 zł brutto. To efekt decyzji sprzed lat, kiedy przez 18 lat prowadził działalność gospodarczą, płacąc minimalne składki. Laska przyznaje, że mimo wysokich dochodów, jego emerytura będzie stosunkowo niska. Podkreśla, że podobny problem dotyczy wielu Polaków, którzy również mogą otrzymać niskie świadczenia. Prezes ZUS zachęca do oszczędzania w PPK i IKZE oraz regularnego sprawdzania prognoz emerytalnych. Polski przemysł obronny wkracza w nową erę dzięki współpracy sieci badawczej Łukasiewicz i Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 2026 podpisano 4 kluczowe umowy. Wśród nich znalazły się projekty dotyczące polskiego materiału wybuchowego Unipex oraz systemów zasilania lotnisk w czasie blackoutu. Współpraca z zakładami chemicznymi Nitrochem obejmuje produkcję amunicji i paliw rakietowych. To krok milowy w rozwoju technologii obronnych, które wzmocnią bezpieczeństwo Polski.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Warszawy prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Bydgoszczy termometry pokażą 18 stopni i zachmurzenie całkowite. Na chwilę obecną powietrze w Warszawie oceniane jest jako umiarkowane, a w Bydgoszczy jako dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3397 odcinku Barw Szczęścia Celina pokaże, jak sprytnie można zdobyć dowody na zdradę. Już w poniedziałek, 14 września, o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak Celina organizuje podstępną kolację, by przechytrzyć Karolinę. Wciągnie w to Łukasza, który nieświadomy planu zgodzi się na spotkanie z Karoliną i Brunem. Celina, udając zainteresowanie ich szalonym ślubem w Las Vegas, sprytnie zdobędzie dostęp do telefonu Karoliny. Wykorzysta chwilę nieuwagi, by skopiować dane, które mogą oczyścić Justina z zarzutów. Czy Celina zdoła udowodnić niewinność Justina i zdemaskować Karolinę? Odpowiedź już w poniedziałek.
2: Barwy Szczęścia wkraczają na nowe tory w 3411 odcinku, który zostanie wyemitowany 2 października o 25 w TVP 2. Lucyna, matka Macieja Wilka, ujawnia swoje prawdziwe oblicze, co wstrząśnie rodziną Pyrków. Hubert odkrywa, że Lucyna i Wilk od początku knuli intrygi, by przejąć ich dom. Policja wkracza do akcji, gdy Lucyna oskarża Huberta o nękanie, ale na szczęście nie dochodzi do jego zatrzymania. Pyrkowie stają twarzą w twarz z Wilkiem, który nie zamierza odpuścić. Lucyna wraca z nowym lokatorem, co tylko komplikuje sytuację. Intrygi Wilka i Lucyny nabierają tempa, a rodzina Pyrków musi stawić czoła kolejnym wyzwaniom. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 21 września zobaczymy 203 odcinek, w którym emocje sięgną zenitu. Hancer, oskarżona przez Bejzę o próbę zabójstwa Cichana, ujawnia szokującą prawdę o dziecku Bejzy. Tymczasem Mukadder, Bejza i Gulsum tworzą sojusz, by realizować swoje plany. Engin zdradza, że to Bejza mogła być zamieszana w śmierć Yasemin. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i Nadzieję na antenie TVP 2. Główne role grają Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cichan. Przygoda z bohaterami potrwa jeszcze kilka lat, zanim doczekamy się finału. W nadchodzącym 7 odcinku serialu Felicita Zośka ujawni rodzicom Kamila szokującą prawdę o jego podwójnym życiu i istnieniu wnuka Niko. Ta informacja wstrząśnie rodziną, odkrywając przed nimi tajemnicę zmarłego syna. Karol, przeszukując rzeczy Kamila, natrafi na tajemniczy przedmiot, który wzbudzi niepokój Elżbiety. Czy to odkrycie ma związek z sekretnym życiem Kamila we Włoszech? Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnym odcinku. Emisja 7 odcinka odbędzie się w poniedziałek, 21 września, o godzinie 20:30 na TVP1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD. Serial Felicita to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i poszukiwaniu prawdy.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Barwy Szczęścia szykują emocjonujący 3397 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września. Renata, grana przez Annę Mrozowską, postanawia opuścić Feel Good po burzliwym sporze z Dominiką. Żąda 200 tysięcy złotych za swoje udziały, co stawia Dominikę przed trudnym wyborem. Konflikt między bohaterkami narastał od dłuższego czasu, a teraz osiąga punkt kulminacyjny. Czy Dominika, w którą wciela się Karolina Chapko, zgodzi się na warunki Renaty? Odpowiedź poznamy już wkrótce. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 25 na TVP 2, a także online w serwisie TVP VOD.
1: W 1939 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami emocjonującego finału procesu Igora Jabłońskiego. Jego żona, Paulina, odważnie złoży zeznania, które staną się kluczowe w skazaniu bezwzględnego przestępcy. Mimo prób adwokata, by podważyć jej wiarygodność, sąd nie będzie miał wątpliwości i skaże Jabłońskiego na dożywocie. To jednak nie koniec dramatów dla Magdy i Andrzeja Budzyńskich, którzy wciąż będą musieli zmagać się z niebezpieczeństwem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o 20:50. Na antenie dwójki. Produkcję można także oglądać na platformie TVP VOD. W 1940 odcinku serialu M jak miłość emocje sięgną zenitu. Kinga Zduńska odkrywa na swoim ciele niepokojącą zmianę – guzek w piersi. Mimo początkowych prób zbagatelizowania problemu, decyduje się poinformować o tym męża, Piotrka. Piotrek, będąc w trakcie rozprawy sądowej, nie waha się ani chwili i postanawia udawać omdlenie, by jak najszybciej dotrzeć do żony. Razem udają się do lekarza, który uspokaja ich, że to jedynie torbielka hormonalna. Na szczęście nie ma potrzeby dalszych inwazyjnych badań. Szybka reakcja małżeństwa zostaje pochwalona przez lekarkę, a dodatkowe USG ma jedynie potwierdzić, że Kinga jest w pełni zdrowa.
2: Splątane losy wkraczają w emocjonujący 44. odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 14 na TVP1. Minewer odkryje prawdę o swojej rodzinie, a Jasemin ujawni, że jest jej zaginioną wnuczką. Khalil będzie drżał przed ujawnieniem swojego sekretu, że Pakize wcale nie zaginęła, lecz jest w śpiączce. Remzi nie przestanie naciskać na Khalila, żądając pieniędzy za milczenie. Tahsin rozpocznie poszukiwania byłego policjanta, co może mieć poważne konsekwencje dla jego rodziny. Minewer straci zaufanie do Pynar, gdy dowie się, że dziewczyna zgubiła minę i namówiła ją do milczenia. Jasemin postanowi zdystansować się od Kerema, by uniknąć nieporozumień z zazdrosną Ezgi. Ten odcinek pełen będzie napięcia i emocji, które nie pozwolą oderwać się od ekranu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą też 16 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Seniorzy mogą skorzystać z ryczałtu energetycznego, który obniża rachunki za prąd o ponad 4000 zł rocznie. Świadczenie to nie zależy od dochodów ani zużycia energii, ale wymaga spełnienia określonych kryteriów. Ryczałt przysługuje między innymi kombatantom i wdowom po osobach uprawnionych. Aby go otrzymać, należy złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Od marca przyszłego roku kwota ryczałtu wzrośnie dzięki waloryzacji.
3: Prokuratura bada działalność upadłej giełdy kryptowalut BitBay, znanej później jako Zonda Krypto. Sprawa dotyczy gigantycznych pieniędzy z niewyjaśnionych źródeł, oszustw oraz tajemniczego zaginięcia jej założyciela, Sylwestra Suszka. W tle pojawiają się powiązania z politykami oraz zarzuty wobec inwestora Mariana W. Afera eskaluje, a prokuratura opiera się głównie na zeznaniach byłego prezesa Przemysława Krala. Poseł Antoni Macierewicz może stanąć przed Sejmową Komisją Etyki Poselskiej po incydencie podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej. Jest oskarżany o użycie pistoletu na farbę przeciwko transparentowi oraz próbę zamazania napisu na wieńcu. W tym samym czasie poseł Grzegorz Matusiak miał sprowokować szarpaninę, w wyniku której jedna z uczestniczek trafiła do szpitala. Komisja Etyki Poselskiej czeka na formalne wnioski, zanim podejmie decyzję o ewentualnym postępowaniu.
2: Z najnowszego sondażu wynika, że niecałe 57% Polaków uważa, iż Zbigniew Ziobro powinien zostać usunięty z Prawa i Sprawiedliwości. Sprawa dotyczy 450 tysięcy złotych przekazanych jego fundacji przez prezesa upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Mimo kontrowersji, Jarosław Kaczyński nadal wspiera byłego ministra sprawiedliwości. Tymczasem Ziobro przebywa poza Polską, mierząc się z zarzutami dotyczącymi nieprawidłowości finansowych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Były premier Mateusz Morawiecki ujawnił, że wielokrotnie ostrzegał kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, w tym Jarosława Kaczyńskiego, o zagrożeniach związanych z Zonda Krypto. Jego słowa wywołały burzliwą reakcję wśród polityków, zarówno w PiS, jak i w opozycji. Marcin Kierwiński skrytykował Morawieckiego za brak odwagi w informowaniu obywateli, a Przemysław Czarnek zaapelował o jedność na prawicy. Piotr Müller z PiS obarczył winą za eskalację sprawy nieostrożność niektórych osób oraz premiera Donalda Tuska.
3: Marta Nawrocka, pierwsza dama, opowiedziała o codziennym życiu rodziny prezydenckiej. Mimo licznych obowiązków i większego zainteresowania mediów, rodzina stara się zachować normalność. Szczególnie ważne jest to dla najmłodszej córki Kasi, która potrzebuje kontaktu z rówieśnikami i zabawy. Nawroccy regularnie wychodzą na zakupy i plac zabaw, aby zapewnić dzieciom zwyczajne dzieciństwo. Premier Donald Tusk otrzymał raport od szefa CIA dotyczący możliwych wydarzeń w najbliższych miesiącach. Podkreślił, że Polska i Europa muszą być przygotowane na nowe zagrożenia, zwłaszcza w kontekście sytuacji na wschodniej flance. Tusk ostrzegł przed możliwymi prowokacjami ze strony Rosji, które mogą dotyczyć przejść granicznych z Ukrainą. Były oficer Andrzej Derlatka ocenił, że działania Rosji mogą być już atakami, a nie tylko prowokacjami. W Toledo w Ohio doszło do dramatycznych wydarzeń w restauracji Sabira. 43-letni Matthew Exton próbował zastrzelić swoją byłą żonę, ale pistolet się zaciął. Wtedy do akcji wkroczył kelner Tracy Cole Jr., obezwładniając napastnika i ratując życie kobiecie. Exton został uznany winnym usiłowania morderstwa i czeka na wyrok.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Książę Harry i Meghan Markle wrócili do Wielkiej Brytanii i już pojawił się nowy spór z pałacem Buckingham. Para jest niezadowolona z określenia ich jako prywatnych obywateli w liście od króla Karola III. Sussexowie wolą być nazywani osobami publicznymi. Pałac odpowiada, że w liście nie było nic kontrowersyjnego. Harry i Meghan zrezygnowali z oficjalnych obowiązków w 2020 roku i przenieśli się do Stanów Zjednoczonych, ale teraz planują dłuższy pobyt w Wielkiej Brytanii. W niemieckim Lidlu w Ratzbergu doszło do tragicznego ataku nożownika. Kobieta stojąca przy kasie została śmiertelnie zaatakowana przez nieznanego mężczyznę. Dwaj budowlańcy, będący świadkami zdarzenia, obezwładnili napastnika, który trafił do szpitala. Policja zapewnia, że nie ma już zagrożenia dla mieszkańców, a śledztwo w sprawie morderstwa trwa.
2: Kiedy kot załatwi się na kanapę, zapach może być trudny do usunięcia. Domowy sposób na bazie sody i octu skutecznie neutralizuje nieprzyjemną woń. Wystarczy wymieszać pół szklanki wody z octem, spryskać plamę, a następnie posypać sodą oczyszczoną. Po kilku godzinach odkurz kanapę, by pozbyć się zapachu i plamy.
3: W Bolesławcu policjanci zatrzymali 30-letniego motocyklistę, który w obszarze zabudowanym pędził z prędkością 157 km na godzinę. Mężczyzna nie tylko przekroczył prędkość, ale także jechał na jednym kole i wyprzedzał w miejscach niedozwolonych. Stracił już prawo jazdy, a jego sprawą zajmie się sąd. Dodatkowo motocykl nie miał ważnego badania technicznego.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Masz problem z pogniecionymi cholewkami w wysokich butach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć kartonowych rurek, które zazwyczaj wyrzucamy, jak te po papierze toaletowym czy ręcznikach papierowych. Włóż je do wnętrza cholewek, aby zachować ich kształt i uniknąć zagnieceń. To tani i ekologiczny sposób na przedłużenie życia ulubionych kozaków.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1022 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 15 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 1 metr na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wrzesień to czas, kiedy działkowcy stają przed wielkim wyzwaniem. Koniec lata nie oznacza odpoczynku, a wręcz przeciwnie. To czas na intensywne przygotowania do zimy. Trzeba usunąć resztki roślin, przekopać ziemię i zadbać o odpowiednie nawożenie. A wszystko to, by wiosną cieszyć się bujnymi plonami. Kto by pomyślał, że ogrodnictwo to taki sport ekstremalny?
2: Na planie filmowym właśnie, że tak. Nigdy w życiu. 20 lat później dzieje się więcej niż w telenoweli. Danuta Stenka wraca jako Judyta, a Agnieszka Żulewska, nowa Tosia, już wywołała burzę medialną, bo przecież nie ma to jak zmiana obsady, żeby podgrzać atmosferę. Afera Tosia Gate nie zatrzymała produkcji. A na planie pojawiła się nawet 7-letnia córka, Sylwii Bomby, która zagra Wandę. Ciekawe, co jeszcze nas czeka w tej filmowej telenoweli. Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, odszedł w wieku zaledwie 39 lat po długiej walce z nowotworem mózgu. Jego pogrzeb, zarezerwowany tylko dla najbliższych, był pełen nietypowych gestów. Żałobnicy otrzymali pamiątkowe magnesy z wizerunkiem uśmiechniętego Adriana i żartobliwymi napisami, które miały przypominać o jego optymizmie. Cóż, nawet po śmierci potrafił rozbawić swoich bliskich.
1: W budce suflera znowu zawrzało. Jacek Kawalec, który od 2022 roku był wokalistą zespołu, odszedł po tym, jak sparodiował Zenka Martyniuka. Afera rozkręciła się na dobre, gdy Martyniuk nazwał Kawalca chamskim i bezczelnym. Teraz pałeczkę przejął Krzysztof Wałecki, znany z oddziału zamkniętego. Ciekawe, czy nowy wokalista też będzie miał ochotę na sceniczne żarty.
2: Telewizyjna dwójka zaskakuje nas powrotem kultowego formatu, tym razem z podtytułem Nowe pokolenie. Wśród uczestników pojawia się Eleni Platiksa, Greczynka, która ma nas nauczyć południowego luzu i wiedzy o Europie. Czyżby polska telewizja potrzebowała świeżej krwi, by przyciągnąć widzów? Program, w którym obcokrajowcy rywalizują o prestiż, można oglądać w każdą niedzielę o 16:10 na TVP2. Ciekawe, czy Eleni zdoła podbić serca Polaków swoim śródziemnomorskim uśmiechem.
1: Felicjan Andrzejczak, głos, który wszyscy kojarzą z Jolka, Jolka, pamiętasz? Miał w życiu swoją prawdziwą muzę, Jadwigę. To ona dała mu skrzydła, by porzucił nudną pracę nauczyciela i zaryzykował karierę w muzyce. Choć cała Polska śpiewała o Jolce, to do Jadwigi wracał po koncertach. Andrzejczak, antyidol polskiego rocka, pozostawił po sobie nie tylko niezapomniane utwory, ale i piękną historię miłości, która trwała ponad 50 lat. Dieta planetarna w szkołach wywołuje burzę emocji. Czy ograniczenie mięsa i postawienie na rośliny to klucz do zdrowia i ratowania planety? Daria Ładocha, znana z ostrożności, podkreśla, że nie ma jednego rozwiązania dla wszystkich dzieci. Czas pokaże, czy ten eksperyment okaże się zbawieniem, czy kolejnym wielkim nieporozumieniem. W polskim showbiznesie trwa prawdziwa rewolucja uśmiechów. Gwiazdy, jak Michał Wiśniewski czy Filip Heiser, inwestują w śnieżnobiałe zęby, które lśnią bardziej niż zimowy śnieg. Niektórzy celebryci postawili na naturalność, inni zaś na efekt albo grubo, albo wcale. W końcu, kto by się przejmował naturalnym wyglądem, skoro można błyszczeć jak hollywoodzka gwiazda?
2: Joanna Rawik, gwiazda PRL-u, pożegnała się z tym światem w swoim stylu, bez smutku i z przyjaciółmi u boku. Na warszawskich powązkach wojskowych jej prochy spoczęły w różowej urnie, a zamiast krzyża pojawił się słupek z wyrzeźbionym liściem. Wspomniano jej szacunek do generała Jaruzelskiego i lewicowe przekonania, co dodało pikanterii całemu wydarzeniu. Nawet po śmierci Rawik pokazała, że potrafi zaskoczyć i zrobić wszystko po swojemu. Hanna Bieluszko, znana z serialu Barwy Szczęścia, nie daje się chorobie nowotworowej i wraca na plan zdjęciowy. Mimo wyczerpującej chemioterapii i czekającej ją operacji rekonstrukcji jelita, aktorka nie traci optymizmu. Wierzy, że dobra energia od ludzi pomoże jej odzyskać siły. Cóż, nie każdy ma w sobie tyle determinacji, by w obliczu takich wyzwań jeszcze marzyć o roli silnej staruszki w filmie fabularnym.
1: Kto by pomyślał, że hymn wolności pokolenia PRL-u zrodził się z rozmowy o niczym z argentyńską Miss? Tak, to właśnie banalny dialog z książki stał się inspiracją dla Kory, by stworzyć boskie Buenos Aires. Manam z tym jednym utworem rozbił bank na festiwalu w Opolu, kończąc epokę grzecznej polskiej estrady. A wszystko to dzięki przypadkowemu spotkaniu z pustą celebrytką, która nieświadomie dała Polakom oddech wolności.
2: Blur postanowili zrobić sobie żart z wytwórni, tworząc Song 2 jako hałaśliwą prowokację. Zamiast odstraszyć, utwór stał się jednym z największych hitów lat 90., a słynne Wuhu rozbrzmiewało na stadionach i w reklamach. Zespół chciał pokazać, że prostota i hałas nie są przepisem na sukces, ale los zagrał im na nosie. Song 2 udowodniło, że czasem to, co miało być żartem, staje się legendą. Matt Bellamy z zespołu Muse postanowił, że gitara to nie tylko kawałek drewna z kilkoma strunami. Zamiast klasycznych dźwięków, jego instrumenty przypominają bardziej futurystyczne gadżety z filmów science fiction. Dzięki współpracy z lutnikiem Hugh Mansonem, Bellamy wprowadził do swoich gitar efekty, czujniki i kontrolery MIDI, które pozwalają mu na scenie robić cuda bez odchodzenia od mikrofonu. To nie tylko muzyka, to prawdziwa rewolucja dźwiękowa, która sprawia, że klasyczne brzmienia rocka wydają się być reliktem przeszłości.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 17 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Pogoda dziś łagodna i przyjazna. Ciepło przeplata się z jesienną nutą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawa podpisała umowę z firmą Emitel na nowoczesny system zarządzania miejskim oświetleniem. Dzięki inwestycji wartej 79 milionów złotych, sterowanie 120 tysiącami lamp LED będzie możliwe z jednego miejsca. Nowy system ma przynieść 30% oszczędności w zakresie oświetlenia, a pełne uruchomienie planowane jest na 2027 rok. Dodatkowo rozważane są funkcje takie jak pomiar jakości powietrza czy ładowanie rowerów elektrycznych. W piątek wieczorem w centrum Warszawy doszło do poważnego wypadku. 27-letni motocyklista wjechał w dwoje pieszych na ulicy Emilii Plater. 75-letnia kobieta oraz kierowca jednośladu zostali ciężko ranni i trafili do szpitala. Policja potwierdziła, że motocyklista był trzeźwy.
2: Były pracownik serwisu hulajnóg DOT w Warszawie ujawnia, że w firmie większy nacisk kładziono na liczbę naprawionych pojazdów niż na ich jakość. Twierdzi, że niektóre hulajnogi wracały na ulicę mimo wcześniejszych wypadków, a naprawy były wykonywane pobieżnie. DOT zapewnia, że każda hulajnoga przechodzi obowiązkową kontrolę przed ponownym udostępnieniem użytkownikom. Firma podkreśla, że bezpieczeństwo użytkowników jest dla niej priorytetem.
1: Niedziela przyniesie wyraźny podział w pogodzie. W większości Polski dominować będą chmury i okresowe opady deszczu, ale na południowym wschodzie kraju można liczyć na większe przejaśnienia i brak deszczu. Temperatura wyniesie od 17 do 21 stopni Celsjusza, a wiatr będzie słaby i umiarkowany, choć na zachodzie może być porywisty. Kierowcy powinni uważać na poranne mgły, które mogą ograniczyć widoczność do 300 metrów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na tatrzańskim szlaku w Dolinie Chochołowskiej pojawiła się niedźwiedzica z trojgiem młodych. Zwierzęta spokojnie

0: Po wakacjach w pociągach Polregio pozostało ponad 600 zgubionych przedmiotów. Najwięcej zapominalskich podróżowało przez województwa zachodniopomorskie, małopolskie, łódzkie i pomorskie. Niemal połowa zgub wróciła już do właścicieli, a w województwie lubelskim skuteczność odzyskiwania sięgnęła 100%. Wśród zgubionych rzeczy znalazły się nie tylko typowe przedmioty podróżne, ale i te, które zaskoczyły nawet doświadczonych kolejarzy. 35-letni mieszkaniec powiatu augustowskiego stanie przed sądem za nielegalny lot dronem. Mężczyzna nie zgłosił operacji w wymaganym systemie i przeleciał nad trzema strefami zamkniętymi, w tym nad terenem wojskowym i Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Prokuratura oskarża go o naruszenie przepisów ruchu lotniczego, za co grozi mu do 5 lat więzienia. Oskarżony tłumaczył się niewiedzą, ale to nie uchroniło go przed zarzutami.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Kazimierz Marcinkiewicz, były premier Polski, spędził spokojne popołudnie w Sopocie. W lokalnej centrali rybnej delektował się czarną kawą i wodą, skupiony na lekturze. Co jakiś czas wychodził na plażę, gdzie spacerował i wykonywał ćwiczenia rozciągające. Marcinkiewicz, choć od lat poza polityką, wciąż pojawia się w mediach przy okazji bieżących wydarzeń. Europa stawia na niezależność i bezpieczeństwo. W ostatnim roku Unia Europejska zainwestowała w rozwój gospodarki, czystą energię i nowe sojusze międzynarodowe. Polska, jako największy beneficjent programu SAFE, otrzymała 14 miliardów euro na rozwój przemysłu zbrojeniowego. W przyszłym tygodniu Ursula von der Leyen przedstawi priorytety na kolejny rok w Parlamencie Europejskim. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odwołał Michała Sopińskiego z funkcji rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Powodem były rażące naruszenia przepisów prawa, w tym nieprawidłowości w postępowaniach doktorskich i naruszenie zasady apolityczności służby więziennej. Obowiązki rektora komendanta przejął tymczasowo doktor habilitowany Sławomir Cudak, profesor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Decyzja ministra jest ostateczna i weszła w życie z chwilą podpisania. Prezydent Karol Nawrocki wyraził zaniepokojenie sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego, apelując o zakończenie jego upolitycznienia. W liście z okazji 40-lecia Trybunału skrytykował działania obecnego rządu, nazywając je bezprawiem i podkreślił potrzebę głębokiej reformy konstytucyjnej. Konflikt wokół Trybunału zaostrzył się po odmowie prezydenta przyjęcia ślubowania od wybranych przez Sejm sędziów, co doprowadziło do wszczęcia śledztwa przez Prokuraturę Krajową.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Mycie okien może być problematyczne, zwłaszcza gdy ramy z PCV żółkną od słońca i zanieczyszczeń. Zamiast agresywnych środków chemicznych warto sięgnąć po domowe metody. Soda oczyszczona i mieszanka kwasku cytrynowego z octem skutecznie przywracają biel ramom okiennym. Pamiętajmy też o regularnym czyszczeniu uszczelek, aby uniknąć pleśni.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Baby, I see what's on your mind. I see.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Minister finansów Andrzej Domański ogłosił, że nie będzie zmian w wieku emerytalnym w Polsce. Obecne zasady, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, pozostaną bez zmian co najmniej do wyborów. Dyskusje na temat zrównania wieku emerytalnego dla obu płci nie przełożą się na konkretne działania legislacyjne. Minister podkreślił, że rząd nie prowadzi żadnych prac nad reformą w tym zakresie. Oznacza to, że przyszli emeryci mogą na razie spać spokojnie i nie muszą zmieniać swoich planów emerytalnych. Aż 40% rodziców przyznaje, że ulega prośbom dzieci podczas zakupów, co prowadzi do nieplanowanych wydatków. W przypadku nastolatków ten odsetek wzrasta do ponad połowy. Cena nadal jest kluczowym czynnikiem, ale dzieci mają znaczący wpływ na decyzje zakupowe. Wraz z wiekiem dziecka jego wpływ na zakupy rośnie, a prośby nastolatków są równie skuteczne jak promocje cenowe. Początek roku szkolnego nie zmienia tej sytuacji, a lista zakupów często się wydłuża. Rząd planuje wprowadzenie obowiązkowego monitoringu przy bankomatach i wpłatomatach. Nagrania z transakcji mają być przechowywane przez 90 dni, a dostęp do nich uzyska 11 instytucji państwowych. Nowe przepisy przewidują również grzywny za zasłanianie twarzy podczas korzystania z tych urządzeń. Celem zmian jest skuteczniejsza walka z cyberprzestępczością i praniem pieniędzy. Projekt jest już w konsultacjach z Ministerstwem Finansów. Jeśli wejdzie w życie, dotknie milionów użytkowników bankomatów w Polsce. Pan Mirosław, przedsiębiorca z wieloletnim stażem, niespodziewanie stracił dostęp do 300 tysięcy złotych na wspólnym koncie z żoną. Bank zablokował środki, żądając wyjaśnień dotyczących pochodzenia wpłat. Pan Mirosław, właściciel dwóch stacji paliw, wpłacał utarg na konto prywatne, co wzbudziło podejrzenia systemów bankowych. Bank powołał się na przepisy przeciwdziałania praniu pieniędzy. Historia ta pokazuje, jak ważne jest posiadanie dokumentów potwierdzających źródło pieniędzy, szczególnie przy większych transakcjach gotówkowych.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Szachy to nie tylko gra, ale także szkoła strategicznego myślenia i podejmowania decyzji. Ekspert Michał Kanarkiewicz podkreśla, że zarówno w szachach, jak i w biznesie kluczowe jest myślenie kilka kroków do przodu. Zwraca uwagę, że nadmierna ostrożność może prowadzić do porażki, a ryzyko jest nieodłącznym elementem sukcesu. Współczesna technologia, w tym sztuczna inteligencja, zmienia zasady gry, ale nie zastąpi szybkiego podejmowania decyzji. Kanarkiewicz radzi, by nie czekać na idealny moment, lecz działać i korygować kurs w trakcie.
2: Ponad 30 lat po likwidacji PGR-ów. Ich ziemia wciąż jest znaczącym majątkiem Skarbu Państwa. Z pierwotnych 4 750 000 hektarów, około 1 300 000 hektarów nadal pozostaje w państwowym zasobie. Większość tej ziemi, bo aż 80%, jest dzierżawiona rolnikom. Najwięcej gruntów po dawnych PGR-ach znajduje się w zachodniej Polsce, szczególnie w województwie zachodniopomorskim. Pomimo upływu lat, ziemia po PGR-ach pozostaje jednym z największych zasobów państwowych.
1: Beata Szydło była premier Polski. Zgromadziła znaczne oszczędności, które trzyma w trzech walutach – euro, dolarach i złotówkach. Jej główne źródło dochodów to uposażenie z Parlamentu Europejskiego oraz polska emerytura. Łączne oszczędności Szydło wynoszą ponad 700 tysięcy złotych, co pokazuje jej dbałość o zabezpieczenie finansowe. Była premier inwestuje także w nieruchomości, posiadając dom i gospodarstwo rolne o łącznej wartości 700 tysięcy złotych. W jej garażu znajdują się dwa samochody – SsangYong Corando i Audi Q3. Fundusz Kościelny, mimo obietnic rządu Donalda Tuska, nie zostanie zlikwidowany. W 2027 roku jego wartość ma osiągnąć rekordowe 283,5 miliona złotych. Proces likwidacji utknął, co powoduje napięcia w lewicowo-liberalnej koalicji rządzącej. Nowa Lewica zapowiedziała własny projekt ustawy, nie wierząc w skuteczność działań rządu. Tymczasem kwoty przeznaczane na fundusz rosną, co budzi kontrowersje wśród wyborców. Fundusz powstał w 1950 roku jako rekompensata dla Kościoła za utracone mienie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W sierpniu wyraźnie spadła zdolność kredytowa Polaków, co wpłynęło na dostępność mieszkań. Najbardziej ucierpiały rodziny z dzieckiem, których możliwości kredytowe zmniejszyły się aż o 11% w ciągu 4 miesięcy. Singiel zarabiający 6 tysięcy złotych netto może teraz liczyć na kredyt o 3% niższy niż miesiąc wcześniej. Podobne spadki dotknęły bezdzietne pary. W największych miastach, takich jak Warszawa czy Kraków, liczba dostępnych mieszkań dla przeciętnie zarabiających znacznie się zmniejszyła. Eksperci wskazują, że rosnące koszty finansowania i ostrożniejsze podejście banków do oceny zdolności kredytowej są głównymi przyczynami tej sytuacji. Polski przemysł obronny wkracza w nową erę dzięki współpracy sieci badawczej Łukasiewicz i Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 2026 podpisano 4 kluczowe umowy. Wśród nich znalazły się projekty dotyczące polskiego materiału wybuchowego Unipex oraz systemów zasilania lotnisk w czasie blackoutu. Współpraca z zakładami chemicznymi Nitrochem obejmuje produkcję amunicji i paliw rakietowych. To krok milowy w rozwoju technologii obronnych, które wzmocnią bezpieczeństwo Polski.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. Temperatura dla Warszawy wyniesie 15 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Bydgoszczy termometry ukażą 17 stopni i zachmurzenie całkowite. Pogoda dziś łagodna i przyjazna. Ciepło przeplata się z jesienną nutą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3397 odcinku Barw Szczęścia Celina pokaże, jak sprytnie można zdobyć dowody na zdradę. Już w poniedziałek, 14 września, o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak Celina organizuje podstępną kolację, by przechytrzyć Karolinę. Wciągnie w to Łukasza, który nieświadomy planu zgodzi się na spotkanie z Karoliną i Brunem. Celina, udając zainteresowanie ich szalonym ślubem w Las Vegas, sprytnie zdobędzie dostęp do telefonu Karoliny. Wykorzysta chwilę nieuwagi, by skopiować dane, które mogą oczyścić Justina z zarzutu. Czy Celina zdoła udowodnić niewinność Justina i zdemaskować Karolinę? Odpowiedź już w poniedziałek.
2: Barwy Szczęścia wkraczają na nowe tory w 3411 odcinku, który zostanie wyemitowany 2 października o 25 w TVP 2. Lucyna, matka Macieja Wilka, ujawnia swoje prawdziwe oblicze, co wstrząśnie rodziną Pyrków. Hubert odkrywa, że Lucyna i Wilk od początku knuli intrygi, by przejąć ich dom. Policja wkracza do akcji, gdy Lucyna oskarża Huberta o nękanie, ale na szczęście nie dochodzi do jego zatrzymania. Pyrkowie stają twarzą w twarz z Wilkiem, który nie zamierza odpuścić. Lucyna wraca z nowym lokatorem, co tylko komplikuje sytuację. Intrygi Wilka i Lucyny nabierają tempa, a rodzina Pyrków musi stawić czoła kolejnym wyzwaniom. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 21 września zobaczymy 203 odcinek, w którym emocje sięgną zenitu. Hancer, oskarżona przez Bejzę o próbę zabójstwa Cichana, ujawnia szokującą prawdę o dziecku Bejzy. Tymczasem Mukadder, Bejza i Gulsum tworzą sojusz, by realizować swoje plany. Engin zdradza, że to Bejza mogła być zamieszana w śmierć Yasemin. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i Nadzieję na antenie TVP 2. Główne role grają Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cichan. Przygoda z bohaterami potrwa jeszcze kilka lat, zanim doczekamy się finału. W nadchodzącym 7 odcinku serialu Felicita Zośka ujawni rodzicom Kamila szokującą prawdę o jego podwójnym życiu i istnieniu wnuka Niko. Ta informacja wstrząśnie rodziną, odkrywając przed nimi tajemnicę zmarłego syna. Karol, przeszukując rzeczy Kamila, natrafi na tajemniczy przedmiot, który wzbudzi niepokój Elżbiety. Czy to odkrycie ma związek z sekretnym życiem Kamila we Włoszech? Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnym odcinku. Emisja 7 odcinka odbędzie się w poniedziałek, 21 września, o godzinie 20:30 na TVP 1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD. Serial Felicita to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i poszukiwaniu prawdy.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Barwy Szczęścia szykują emocjonujący 3397 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września. Renata, grana przez Annę Mrozowską, postanawia opuścić Feel Good po burzliwym sporze z Dominiką. Żąda 200 tysięcy złotych za swoje udziały, co stawia Dominikę przed trudnym wyborem. Konflikt między bohaterkami narastał od dłuższego czasu, a teraz osiąga punkt kulminacyjny. Czy Dominika, w którą wciela się Karolina Chapko, zgodzi się na warunki Renaty? Odpowiedź poznamy już wkrótce. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 25 na TVP 2, a także online w serwisie TVP VOD.
1: W 1939 odcinku M jak miłość. Widzowie będą świadkami emocjonującego finału procesu Igora Jabłońskiego. Jego żona, Paulina, odważnie złoży zeznania, które staną się kluczowe w skazaniu bezwzględnego przestępcy. Mimo prób adwokata, by podważyć jej wiarygodność, sąd nie będzie miał wątpliwości i skaże Jabłońskiego na dożywocie. To jednak nie koniec dramatów dla Magdy i Andrzeja Budzyńskich, którzy wciąż będą musieli zmagać się z niebezpieczeństwem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o 20:50 na antenie dwójki. Produkcję można także oglądać na platformie TVP VOD. W 1940 odcinku serialu M jak miłość emocje sięgną zenitu. Kinga Zduńska odkrywa na swoim ciele niepokojącą zmianę – guzek w piersi. Mimo początkowych prób zbagatelizowania problemu, decyduje się poinformować o tym męża, Piotrka. Piotrek, będąc w trakcie rozprawy sądowej, nie waha się ani chwili i postanawia udawać omdlenie, by jak najszybciej dotrzeć do żony. Razem udają się do lekarza, który uspokaja ich, że to jedynie torbielka hormonalna. Na szczęście nie ma potrzeby dalszych inwazyjnych badań. Szybka reakcja małżeństwa zostaje pochwalona przez lekarkę, a dodatkowe USG ma jedynie potwierdzić, że Kinga jest w pełni zdrowa.
2: Splątane losy wkraczają w emocjonujący 44. odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 14 na TVP1. Minewer odkryje prawdę o swojej rodzinie, a Jasemin ujawni, że jest jej zaginioną wnuczką. Khalil będzie drżał przed ujawnieniem swojego sekretu, że Pakize wcale nie zaginęła, lecz jest w śpiączce. Ramzi nie przestanie naciskać na Khalila, żądając pieniędzy za milczenie. Tahsin rozpocznie poszukiwania byłego policjanta, co może mieć poważne konsekwencje dla jego rodziny. Minewer straci zaufanie do Pynar, gdy dowie się, że dziewczyna zgubiła minę i namówiła ją do milczenia. Jasemin postanowi zdystansować się od Kerema, by uniknąć nieporozumień z zazdrosną Ezgi. Ten odcinek pełen będzie napięcia i emocji, które nie pozwolą oderwać się od ekranu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 17 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą także 17 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. W powietrzu przyjemne ciepło, które koi bardziej niż rozgrzewa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Na granicy niemiecko-francuskiej doszło do niecodziennej sytuacji. 54-letni Polak, poszukiwany listem gończym za niezapłaconą grzywnę, uniknął więzienia dzięki swojemu pasażerowi. Mężczyzna zapłacił za niego 2400 euro, co pozwoliło obu kontynuować podróż. Funkcjonariusze przyznają, że to rzadki przypadek, gdy ktoś ma przy sobie tak dużą sumę pieniędzy.
2: W obwodzie archangelskim na północy Rosji doszło do tragicznego wypadku. Minibus zderzył się z samochodem osobowym i ciężarówką przewożącą drewno, co spowodowało śmierć 12 osób, w tym dziecka, a 8 osób zostało rannych. Do zdarzenia doszło w piątek, 11 września, podczas manewru wyprzedzania przez kierowcę minibusa. Okoliczności wypadku badają miejscowe służby. Chińska influencerka Ganfan Yingying, znana z jedzenia ogromnych porcji jedzenia na żywo, zmarła w wieku 24 lat z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Przed śmiercią apelowała do swoich fanów, by nie stawiali pieniędzy ponad zdrowie. Jej historia jest ostrzeżeniem przed niebezpiecznymi trendami w sieci.
1: Krajowa Grupa Spożywcza odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Transformacja spółki Pszczółka w producenta racji wojskowych to jeden z priorytetów. Wiceminister Grzegorz Wrona podkreśla także znaczenie zabezpieczenia dostaw energii i infrastruktury krytycznej. Polska wzmacnia swoją odporność na kryzysy, łącząc bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne w nowej strategii.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nowy Jork zanotował najbezpieczniejsze lato w historii, z rekordowo niską liczbą strzelanin i zabójstw. Komisarz NYPD Jessica Tisch podkreśla, że to zasługa intensywnych działań policji. Mimo ogólnego spadku przestępczości, wzrosła liczba ciężkich napaści i przestępstw z nienawiści. Niestety, ostatnie dni przyniosły tragiczne wydarzenia, w tym ataki nożem na Brooklynie i Manhattanie. Ziemniaki i cebula nie powinny być przechowywane razem. Oba produkty wydzielają związki i wilgoć, które mogą przyspieszać ich psucie. Ziemniaki najlepiej trzymać w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu z dostępem do powietrza. Unikajmy też przechowywania ich w foliowych workach i na nasłonecznionych blatach. Astrologia wskazuje, że wodnik, strzelec i baran to znaki zodiaku, które szczególnie cenią sobie niezależność. Wodnik lubi iść własną drogą, strzelec potrzebuje przestrzeni do działania, a baran nie przepada za rozkazami. Dla tych znaków możliwość samodzielnego podejmowania decyzji jest kluczowa. W Żarach doszło do usiłowania rozboju na kierowcy taksówki. 30-letni napastnik groził mu nożem, próbując ukraść samochód. Dzięki szybkiej interwencji policji mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu kara od 3 do 20 lat więzienia.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jesień to trudny czas dla naszej skóry, która często staje się sucha i podrażniona. Naturalnym rozwiązaniem może być żel aloesowy, znany ze swoich właściwości nawilżających i łagodzących. Regularne stosowanie tego produktu pomaga przywrócić skórze odpowiednie nawilżenie i elastyczność. Warto włączyć go do codziennej pielęgnacji, aby cieszyć się komfortem nawet w chłodniejsze dni. Zbliża się jesień, a wraz z nią czas na przeniesienie roślin doniczkowych do wnętrz. Warto jednak pamiętać, że wraz z nimi mogą pojawić się niechciani goście, szkodniki. Aby temu zapobiec, zaleca się dokładne sprawdzenie roślin przed wniesieniem ich do domu. Wystarczy dokładne mycie letnią wodą, aby usunąć potencjalne zagrożenia.
1: Gotowanie mleka czy ziemniaków często kończy się kipieniem, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy natłuścić krawędzie garnka masłem lub margaryną, co zapobiega wylewaniu się zawartości. To stara metoda, którą stosowały nasze babcie. Dodatkowo można użyć drewnianej łyżki na garnku, by rozbijać pianę i uniknąć bałaganu. Jesienią spodnie z szeroką nogawką stają się modowym hitem. Są wygodne, uniwersalne i pasują do różnych stylizacji, od casualowych po eleganckie. Warto zwrócić uwagę na modele z wysokim stanem, które optycznie wydłużają sylwetkę. Kluczowe jest jednak dopasowanie spodni do własnych preferencji i sylwetki.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mycie okien może być problematyczne, zwłaszcza gdy ramy z PSV żółkną od słońca i zanieczyszczeń. Zamiast agresywnych środków chemicznych warto sięgnąć po domowe metody. Soda oczyszczona i mieszanka kwasku cytrynowego z octem skutecznie przywracają biel ramom okiennym. Pamiętajmy też o regularnym czyszczeniu uszczelek, aby uniknąć pleśni. W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. Zegary cofniemy z godziny 3 na 2, co da nam dodatkową godzinę snu. Zmiana ta, choć planowana na weekend, może wpłynąć na nasz rytm dobowy. Osoby pracujące w nocy powinny pamiętać, że za dodatkową godzinę pracy przysługuje im wynagrodzenie. Marta Nawrocka, pierwsza dama, zadeklarowała chęć zaproszenia premiera Donalda Tuska i jego żony Małgorzaty na obiad do Pałacu Prezydenckiego. To potencjalny gest mający na celu złagodzenie napięć politycznych. Nawrocka podkreśliła, że ceni dialog i wzajemne poznanie, określając premiera jako sympatycznego człowieka. Spotkanie miałoby odbyć się w atmosferze szacunku i bez nienawiści.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1022 hektopaskali. W Krakowie prognozowana temperatura wynosi 14 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Szczecina spodziewajmy się 18 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Ciepły dzień z jesiennym światłem. Połączenie, które trudno przegapić.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: 40 lat temu Oprah Winfrey zadebiutowała w telewizji, zmieniając amerykańskie media na zawsze. Jej talk show stał się areną dla niezapomnianych momentów. Od skakania Toma Cruise'a po kanapie, po historyczny coming out Ellen DeGeneres. Oprah nie tylko rozdawała samochody, ale i emocje. A jej rozmowa z Michaelem Jacksonem przyciągnęła przed ekrany 100 milionów widzów. Choć program zakończył się w 2011 roku, jego legenda trwa. A Oprah wciąż jest ikoną, której charyzma pozostaje niedościgniona.
2: Warszawa zaskoczyła modowym pokazem, gdzie worki na śmieci i stare kable stały się nowymi ikonami stylu. W ramach 7 edycji Mody na recykling znane osobistości, w tym Tamara González-Perea i Damian Janikowski, zaprezentowały kreacje, które bardziej przypominają zawartość kosza na elektroodpady niż garderobę. Suknie z tektury, gorsety z folii i ramoneski z kabli udowodniły, że moda i ekologia mogą iść w parze, choć z pewnością nie jest to styl dla każdego. Organizatorzy chcieli nie tylko zadziwić, ale i edukować, pokazując, że śmieci mogą mieć drugie życie. Justyna Steczkowska wkrótce stanie się teściową. Jej syn, Leon Myszkowski, i jego narzeczona Ksenia Ngo szykują się do ślubu, choć dokładna data wciąż pozostaje tajemnicą. Para, która poznała się w walentynki, planuje ceremonię na przyszły rok, być może w cieplejszym klimacie. Przygotowania do ślubu będą relacjonowane w telewizji, a Justyna, mimo napiętego grafiku koncertowego, wspiera młodych na każdym kroku. Lady Gaga, znana z ekstrawaganckich strojów i scenicznych występów, zaskoczyła wszystkich, pojawiając się na spacerze w Kalifornii z noworodkiem w chuście. 40-letnia gwiazda, która od lat marzyła o macierzyństwie, wreszcie spełniła swoje pragnienie. Ojcem dziecka jest jej narzeczony, Michael Polanski. Choć szczegóły dotyczące nowego członka rodziny pozostają tajemnicą, fani już zasypują media społecznościowe gratulacjami.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Marcin Maciejczak, 20-letni wokalista, zaskoczył wszystkich w programie Twoja twarz brzmi znajomo, wcielając się w legendarną Korę. W czarnej mini i z czerwonymi ustami młody artysta nie tylko zdobył serca widzów, ale i wygrał odcinek, przekazując nagrodę na cele charytatywne. Internauci nie szczędzili pochwał, twierdząc, że Marcin pozamiatał scenę. Kora wiecznie żywa, a Marcin? Może nowa ikona?
1: Marco Bocchino, włoski czarodziej sceny, wraca na ekrany w Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Ten charyzmatyczny wokalista, znany z gorącego temperamentu, znów rozgrzewa atmosferę, tym razem broniąc włoskiej kuchni z pasją godną prawdziwego gladiatora. Program obiecuje nie tylko nostalgiczne wspomnienia, ale i prawdziwe emocje, które sprawią, że widzowie będą śledzić każdy ruch Marco z zapartym tchem. Cóż, wygląda na to, że telewizyjna kanapa znów stanie się areną międzynarodowych starć, a Bocchino z pewnością nie pozwoli, by było nudno. Sky Showtime zaskakuje nas nowym sezonem serialu, który przenosi się z górskich szczytów na Śląsk. Pionek to kontynuacja Ślebody, gdzie Maria Dębska i Maciej Musiał ponownie wcielają się w swoje role, a akcja kręci się wokół serii morderstw. Anka, grana przez Dębską, staje się bardziej nieprzewidywalna, co zaskakuje Bastiana. Serial, pełen śląskiego klimatu i lokalnych smaczków, dostępny jest na platformie Sky Showtime w każdy czwartek. Magdalena Cielecka i Bogusław Linda, gwiazdy polskiego kina, wplątani w aferę alkoholową. Akt oskarżenia dotyczy reklamowania napojów wysokoprocentowych na ich profilach społecznościowych. Aktorzy nie muszą się pojawiać na rozprawach, co najwyraźniej jest nowym trendem wśród celebrytów. Kolejna odsłona tej sądowej telenoweli zaplanowana jest na 9 listopada. Ciekawe, czy tym razem zaszczycą sąd swoją obecnością.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Bruce Springsteen, nasz ukochany boss, znowu trzyma fanów w napięciu. Choć ma już gotowy nowy album, postanowił, że świat musi jeszcze poczekać, bo pracuje nad czymś ważniejszym. W wywiadzie dla Rolling Stone zdradził, że gotowy krążek jest ponadczasowy, więc może poczekać. A co z E Street Band? To pozostaje tajemnicą. Cóż, pozostaje nam tylko czekać i liczyć na to, że prędzej niż później doczekamy się nowej muzyki. Duran Duran na znaczkach pocztowych. Brytyjska poczta postanowiła uczcić legendarny zespół, wydając kolekcję znaczków z okładkami ich albumów. To nie lada gratka dla fanów, którzy mogą teraz wysyłać listy z twarzami swoich idoli. Wydaje się, że muzyka lat 80. wciąż ma się świetnie, skoro nawet poczta postanowiła ją uwiecznić. Czyżby znaczki stały się nowym wyznacznikiem rockowej nieśmiertelności? Kto by pomyślał, że nazwa jednego z najbardziej rozpoznawalnych zespołów rockowych, Nickelback, narodziła się nie w blasku reflektorów, a przy kasie w Starbucksie. Mike Krueger, wydając klientom 5-centową resztę, padł na pomysł, który zmienił losy jego zespołu. Zamiast wymyślnych strategii marketingowych wystarczyło jedno zdanie. Here's your Nickelback. I tak oto, z codziennej rutyny, powstała legenda rocka.
1: Tom Morello z Rage Against the Machine udowodnił, że gitara to nie tylko instrument, ale prawdziwy czarodziej. Bez DJ-a, bez sampli, a jednak brzmiał, jakby skraczował płyty. Jego gitara stała się gramofonem, a przełącznik przetworników zastąpił crossfader. W Bulls on Parade Morello pokazał, że można zamienić struny w prawdziwe dzieło sztuki, a wszystko to bez pomocy elektroniki. Kto by pomyślał, że rock może być tak blisko hip-hopu?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1022 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 16 stopni z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 17 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W piątek wieczorem w centrum Warszawy doszło do poważnego wypadku. Motocyklista potrącił dwoje pieszych na ulicy Emilii Plater. 75-letnia kobieta i 27-letni kierowca motocykla z poważnymi obrażeniami trafili do szpitala. Policja ustaliła, że oboje byli trzeźwi.
2: W Wołominie doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z domów weselnych. Nad ranem policja znalazła ciało 42-letniego mężczyzny z licznymi obrażeniami, w tym ranami głowy. Dwaj mężczyźni, którzy byli z nim tej nocy, usłyszeli zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Trzeci uczestnik, świadek zdarzenia, odpowie za nieudzielenie pomocy. Śledztwo w tej sprawie trwa. W Warszawie rośnie problem z dzikami. Od początku roku do końca lipca odnotowano już ponad 14 tysięcy zgłoszeń dotyczących ich obecności, co stanowi rekordowy wzrost. Coraz częściej dochodzi też do ataków na ludzi i zwierzęta domowe. Przepisy związane z afrykańskim pomorem świń uniemożliwiają skuteczne działania, co sprawia, że sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna.
1: W Tatrach, na popularnej trasie w Dolinie Chochołowskiej, turyści mieli niecodzienną okazję zobaczyć z bliska niedźwiedzicę z trzema młodymi. Zwierzęta spokojnie przecięły ścieżkę i udały się w kierunku niebieskiego szlaku. Nagranie z tego spotkania szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych. Przypomina się, by w takich sytuacjach zachować spokój i nie podchodzić do dzikich zwierząt.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Zakopanem policja zatrzymała kilku turystów, którzy po spożyciu alkoholu wracali do hotelu na elektrycznych hulajnogach. Jeden z nich, turysta z Belgii, miał 1,5 promila alkoholu i otrzymał mandat w wysokości 2500 zł. Podobne sytuacje miały miejsce wcześniej, gdy 4 turystów z Wielkiej Brytanii również zostało ukaranych wysokimi mandatami. Policja przypomina, że za jazdę hulajnogą po alkoholu grożą kary sięgające nawet 2500 zł.
2: Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matury 2026. Świadectwo dojrzałości otrzymało 87% absolwentów, czyli 280 870 osób. Licealiści poradzili sobie lepiej niż uczniowie techników, gdzie zdawalność wyniosła niecałe 80%. Największym wyzwaniem dla maturzystów była matematyka, którą zdało niecałe 89% zdających.
1: Wisła Kraków pokonała Jagiellonię Białystok 2-0 w jednym z hitów 8 kolejki PKO BP Ekstraklasy. Angel Rodado zdobył obie bramki dla gospodarzy, zapewniając im zasłużone zwycięstwo. Mecz toczył się w gorącej atmosferze, podgrzanej aferą związaną z trenerem Jagiellonii, Adrianem Siemieńcem. Kibice Wisły nie szczędzili mu przypomnień o kontrowersyjnych SMS-ach.
2: Eksperci z Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej odkryli, że przedsiębiorca prowadzący stację kontroli pojazdów nie zaewidencjonował wpłat na ponad 3 miliony złotych. W wyniku tego zaniedbania jego zobowiązanie w podatku VAT zostało zaniżone o ponad 700 tysięcy złotych. Mężczyzna przyznał się do winy, złożył korekty deklaracji VAT i uregulował należności. Proceder ten nie byłby możliwy na taką skalę, gdyby kierowcy pamiętali o odbieraniu paragonów.

0: wpłynąć na nasz zegar biologiczny, powodując chwilowe zaburzenia.
1: Kobieta straciła ponad 265 tysięcy złotych, wierząc w historię mężczyzny podającego się za generała z Jemenu. Oszust wyłudził pieniądze pod pretekstem dostarczenia wojskowej przesyłki. Proceder trwał kilka tygodni, aż kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Policja apeluje o ostrożność przy zawieraniu internetowych znajomości.
0: Wstrząsająca sprawa z Olecka. Anna W. została skazana na 15 lat więzienia za śmierć swojej 9-miesięcznej córki Blanki. Dziewczynka zmarła w wyniku maltretowania, a sekcja zwłok wykazała liczne obrażenia. Ojciec dziecka, Grzegorz W., został uniewinniony. Decyzja sądu o złagodzeniu wyroku dla matki wywołała oburzenie społeczne.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: Białostoccy policjanci poszukują 16-letniej Urszuli Bielawskiej, która zaginęła 8 sierpnia. Dziewczyna ma około 172 cm wzrostu. Niebieskie oczy i ciemne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie czarny t-shirt, ciemne szorty i białe buty sportowe. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu nastolatki i prosi o kontakt osoby, które mogą mieć informacje na jej temat. 52-letni mieszkaniec Oławy został zatrzymany za groźby, kierowane pod adresem premiera Polski. Mężczyzna publikował je w mediach społecznościowych, sądząc, że pozostanie anonimowy. Policja szybko ustaliła jego tożsamość i zatrzymała go w jego domu. Teraz grozi mu kara więzienia do 3 lat.
2: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1021 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 17 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Wrocławia spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa jest wiceliderem Ekstraklasy, a bramkarz Otto Hindrich wyrasta na objawienie sezonu, ratując drużynę w kluczowych momentach. Były napastnik Legii, Jacek Cyzio, uważa, że postawienie na Rumuna to strzał w dziesiątkę. Jan Kuchta, nowy nabytek, ma szansę stać się kluczowym wzmocnieniem ataku. Przed Legią hitowe starcie z Widzewem, które może przynieść kolejne emocjonujące zakończenie. W Legii Warszawa doszło do rewolucyjnych zmian w składzie. Klub opuściło 15 piłkarzy, co pozwoliło na oszczędności i głęboką przebudowę. Trener Marek Papszun, nazywając to okienkiem Kopciuszka, pozyskał 8 nowych zawodników bez dużych nakładów finansowych. Papszun wierzy, że mimo trudności ekonomicznych, Legia ma szansę na sukces w nadchodzącym sezonie.
1: Nick Prelec, najlepszy strzelec Jagiellonii w Ekstraklasie, przygotowuje się do meczu z Wisłą Kraków. Słoweniec, który zdobył już 4 bramki w tym sezonie, został powołany do szerokiej kadry reprezentacji Słowenii. Wisła, mimo odejścia swojego najlepszego strzelca Jordiego Sancheza, pozostaje groźnym rywalem. Trener Jagiellonii, Adrian Siemieniec, wierzy, że jego drużyna może przełamać serię zwycięstw krakowskiego Beniaminka na własnym stadionie. Raków Częstochowa przełamał serię 6 porażek, wygrywając z Motorem Lublin 2-1 w 8 kolejce PKO BP Ekstraklasy. Bohaterem meczu został Patryk Maku, który strzelił 2 gole, zapewniając drużynie pierwsze punkty w sezonie. Mimo zwycięstwa Raków pozostaje na ostatnim miejscu w tabeli. Debiut nowego trenera Tomasza Kaczmarka przyniósł długo oczekiwane przełamanie. Trener Jagiellonii Białystok, Adrian Siemieniec, znalazł się w centrum afery sędziowskiej po ujawnieniu przez Wirtualną Polskę jego kontaktów z sędzią przed meczem. Siemieniec przyznał, że wysyłanie wiadomości było błędem, choć nie miał złych intencji. Obiecał, że sytuacja się nie powtórzy. Komisja Ligi Ekstraklasy SA zajmie się tą sprawą, choć nie ma podejrzeń o korupcję.
0: Tymoteusz Puchacz, polski obrońca Sabah Baku, zagra przeciwko Manchesterowi United w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Mecz na Old Trafford to spełnienie dziecięcego marzenia Puchacza, który ciężką pracą osiągnął ten etap kariery. Jego były trener, Dariusz Dudek, podkreśla, że Puchacz nie boi się wyzwań i zawsze dąży do realizacji swoich celów. Wyjazd do Azerbejdżanu okazał się dla niego strzałem w dziesiątkę, przynosząc sukcesy zarówno na boisku, jak i w życiu osobistym.
1: Kamil Grabara, polski bramkarz, dołączył do Juventusu Turyn na roczne wypożyczenie z opcją wykupu. Ekspert Piotr Czachowski ocenia ten transfer jako kluczowy dla włoskiego klubu, podkreślając, że Grabara ma szansę szybko wywalczyć pozycję numer 1. Obecnie zmiennik Guglielma Vicario, Grabara może wzmocnić Juventus w walce o Ligę Mistrzów. Czy Polak poprowadzi starą damę do sukcesów? Czas pokaże.
0: W ten weekend Barskowice koło Stargardu staną się areną emocjonujących zawodów STIHL Timber Sports. W sobotę odbędą się 23. Mistrzostwa Polski, a w niedzielę Mistrzostwa Europy w formacie trofie. Wśród polskich zawodników zobaczymy m.in. Jacka Gronwalda i Michała Dubickiego. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna będzie transmisja online. Polscy siatkarze rozpoczęli Mistrzostwa Europy od pewnego zwycięstwa nad Portugalią 3-0. Wilfredo Leon, jeden z liderów drużyny, w wywiadzie podkreślił, że celem jest zdobycie złota. Przy okazji zdradził, że po incydencie sprzed 3 lat, kiedy to dał fance swój numer telefonu, podjął decyzję, by więcej tego nie robić. Kolejny mecz Polacy zagrają z Izraelem.
1: Na PGE, e-narodowym w Warszawie, trwa finał Mistrzostw Europy w driftingu. Dwaj Polacy, Piotr Więcek i Paweł Korpuliński, walczą o tytuł mistrza, ale rywale z Irlandii depczą im po piętach. Na trybunach zasiadło prawie 50 tysięcy kibiców, a dodatkową atrakcją są pokazy bolidów Formuły 1. To prawdziwe święto motorsportu w Polsce.
0: Jan Tomaszewski ostro skomentował konflikt Roberta Lewandowskiego z Rodrigo de Paulem podczas meczu Chicago Fire z Interem Miami. Były bramkarz reprezentacji Polski stanął w obronie Lewandowskiego, nazywając de Paula głupkiem. Tomaszewski zasugerował także, że Lewandowski powinien mieć specjalne przywileje w kadrze narodowej, a harmonogram meczów powinien być dostosowany do jego potrzeb. Mikaela De Meyter, była kanadyjska hokeistka, powróciła na Instagram po 2-tygodniowej przerwie, publikując odważne zdjęcia. Jej śmiałe fotografie wywołały lawinę komentarzy wśród fanów. De Meyter, znana jako najpiękniejsza bramkarka świata, od kilku lat skupia się na karierze modelki, co przyniosło jej ponad 3 miliony obserwujących. Internauci z niecierpliwością czekają na kolejne zaskakujące kreacje. Sydney Sweeney, znana z serialu Euforia, ponownie przyciągnęła uwagę, występując w odważnej kampanii reklamowej Tylko Sport. Aktorka pojawia się w niej całkowicie naga, co wywołało burzę w internecie. Opinie są podzielone. Jedni chwalą jej odwagę, inni krytykują za nadmierną seksualizację. Kampania stała się tematem szerokiej debaty o granicach w marketingu. Z Włoch dotarła tragiczna wiadomość o śmierci 19-letniego Bartosza Malinowskiego, młodego piłkarza z województwa lubuskiego. Zawodnik związany z Lechią Zielona Góra zmarł nad jeziorem Castel Gandolfo podczas wyjazdu z przyjaciółmi. Środowisko piłkarskie w Polsce pogrążyło się w smutku, a kluby, w których grał, złożyły kondolencje jego rodzinie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. Temperatura dla Warszawy wyniesie 17 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Bydgoszczy termometry ukażą 20 stopni i zachmurzenie całkowite. Wrześniowe ciepło wprowadza spokój. Nic nie trzeba. Wszystko można.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3397 odcinku Barw Szczęścia Celina pokaże, jak sprytnie można zdobyć dowody na zdradę. Już w poniedziałek, 14 września, o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak Celina organizuje podstępną kolację, by przechytrzyć Karolinę. Wciągnie w to Łukasza, który nieświadomy planu zgodzi się na spotkanie z Karoliną i Brunem. Celina, udając zainteresowanie ich szalonym ślubem w Las Vegas, sprytnie zdobędzie dostęp do telefonu Karoliny. Wykorzysta chwilę nieuwagi, by skopiować dane, które mogą oczyścić Justina z zarzutów. Czy Celina zdoła udowodnić niewinność Justina i zdemaskować Karolinę? Odpowiedź już w poniedziałek.
2: Barwy Szczęścia wkraczają na nowe tory w 3411 odcinku, który zostanie wyemitowany 2 października o 25 w TVP 2. Lucyna, matka Macieja Wilka, ujawnia swoje prawdziwe oblicze, co wstrząśnie rodziną Pyrków. Hubert odkrywa, że Lucyna i Wilk od początku knuli intrygi, by przejąć ich dom. Policja wkracza do akcji, gdy Lucyna oskarża Huberta o nękanie, ale na szczęście nie dochodzi do jego zatrzymania. Pyrkowie stają twarzą w twarz z Wilkiem, który nie zamierza odpuścić. Lucyna wraca z nowym lokatorem, co tylko komplikuje sytuację. Intrygi Wilka i Lucyny nabierają tempa, a rodzina Pyrków musi stawić czoła kolejnym wyzwaniom. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 21 września zobaczymy 203 odcinek, w którym emocje sięgną zenitu. Hancer, oskarżona przez Bejzę o próbę zabójstwa Cichana, ujawnia szokującą prawdę o dziecku Bejzy. Tymczasem Mukadder, Bejza i Gulsum tworzą sojusz, by realizować swoje plany. Engin zdradza, że to Bejza mogła być zamieszana w śmierć Yasemin. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i Nadzieję na antenie TVP 2. Główne role grają Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cichan. Przygoda z bohaterami potrwa jeszcze kilka lat, zanim doczekamy się finału. W nadchodzącym 7 odcinku serialu Felicita Zośka ujawni rodzicom Kamila szokującą prawdę o jego podwójnym życiu i istnieniu wnuka Niko. Ta informacja wstrząśnie rodziną, odkrywając przed nimi tajemnicę zmarłego syna. Karol, przeszukując rzeczy Kamila, natrafi na tajemniczy przedmiot, który wzbudzi niepokój Elżbiety. Czy to odkrycie ma związek z sekretnym życiem Kamila we Włoszech? Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnym odcinku. Emisja 7 odcinka odbędzie się w poniedziałek, 21 września, o godzinie 20:30 na TVP 1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD. Serial Felicita to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i poszukiwaniu prawdy.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Barwy Szczęścia szykują emocjonujący 3397 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września. Renata, grana przez Annę Mrozowską, postanawia opuścić Feel Good po burzliwym sporze z Dominiką. Żąda 200 tysięcy złotych za swoje udziały, co stawia Dominikę przed trudnym wyborem. Konflikt między bohaterkami narastał od dłuższego czasu, a teraz osiąga punkt kulminacyjny. Czy Dominika, w którą wciela się Karolina Chapko, zgodzi się na warunki Renaty? Odpowiedź poznamy już wkrótce. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 25 na TVP 2, a także online w serwisie TVP VOD.
1: W 1939 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami emocjonującego finału procesu Igora Jabłońskiego. Jego żona, Paulina, odważnie złoży zeznania, które staną się kluczowe w skazaniu bezwzględnego przestępcy. Mimo prób adwokata, by podważyć jej wiarygodność, sąd nie będzie miał wątpliwości i skaże Jabłońskiego na dożywocie. To jednak nie koniec dramatów dla Magdy i Andrzeja Budzyńskich, którzy wciąż będą musieli zmagać się z niebezpieczeństwem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o 20:50. Na antenie dwójki. Produkcję można także oglądać na platformie TVP VOD. W 1940 odcinku serialu M jak miłość emocje sięgną zenitu. Kinga Zduńska odkrywa na swoim ciele niepokojącą zmianę – guzek w piersi. Mimo początkowych prób zbagatelizowania problemu, decyduje się poinformować o tym męża, Piotrka. Piotrek, będąc w trakcie rozprawy sądowej, nie waha się ani chwili i postanawia udawać omdlenie, by jak najszybciej dotrzeć do żony. Razem udają się do lekarza, który uspokaja ich, że to jedynie torbielka hormonalna. Na szczęście nie ma potrzeby dalszych inwazyjnych badań. Szybka reakcja małżeństwa zostaje pochwalona przez lekarkę, a dodatkowe USG ma jedynie potwierdzić, że Kinga jest w pełni zdrowa.
2: Splątane losy wkraczają w emocjonujący 44. odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 14 na TVP1. Minewer odkryje prawdę o swojej rodzinie, a Jasemin ujawni, że jest jej zaginioną wnuczką. Khalil będzie drżał przed ujawnieniem swojego sekretu, że Pakize wcale nie zaginęła, lecz jest w śpiączce. Remzi nie przestanie naciskać na Khalila, żądając pieniędzy za milczenie. Tahsin rozpocznie poszukiwania byłego policjanta, co może mieć poważne konsekwencje dla jego rodziny. Minewer straci zaufanie do Pynar, gdy dowie się, że dziewczyna zgubiła minę i namówiła ją do milczenia. Jasemin postanowi zdystansować się od Kerema, by uniknąć nieporozumień z zazdrosną Ezgi. Ten odcinek pełen będzie napięcia i emocji, które nie pozwolą oderwać się od ekranu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Ciepły dzień bez upału. Sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Seniorzy mogą skorzystać z ryczałtu energetycznego, który obniża rachunki za prąd o ponad 4000 zł rocznie. Świadczenie to nie zależy od dochodów ani zużycia energii, ale wymaga spełnienia określonych kryteriów. Ryczałt przysługuje między innymi kombatantom i wdowom po osobach uprawnionych. Aby go otrzymać, należy złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Od marca przyszłego roku kwota ryczałtu wzrośnie dzięki waloryzacji.
3: Prokuratura bada działalność upadłej giełdy kryptowalut BitBay, znanej później jako Zonda Krypto. Sprawa dotyczy gigantycznych pieniędzy z niewyjaśnionych źródeł, oszustw oraz tajemniczego zaginięcia jej założyciela, Sylwestra Suszka. W tle pojawiają się powiązania z politykami oraz zarzuty wobec inwestora Mariana W. Afera eskaluje, a prokuratura opiera się głównie na zeznaniach byłego prezesa Przemysława Krala. Poseł Antoni Macierewicz może stanąć przed Sejmową Komisją Etyki Poselskiej po incydencie podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej. Jest oskarżany o użycie pistoletu na farbę przeciwko transparentowi oraz próbę zamazania napisu na wieńcu. W tym samym czasie poseł Grzegorz Matusiak miał sprowokować szarpaninę, w wyniku której jedna z uczestniczek trafiła do szpitala. Komisja Etyki Poselskiej czeka na formalne wnioski, zanim podejmie decyzję o ewentualnym postępowaniu.
2: Z najnowszego sondażu wynika, że niecałe 57% Polaków uważa, iż Zbigniew Ziobro powinien zostać usunięty z Prawa i Sprawiedliwości. Sprawa dotyczy 450 tysięcy złotych przekazanych jego fundacji przez prezesa upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Mimo kontrowersji, Jarosław Kaczyński nadal wspiera byłego ministra sprawiedliwości. Tymczasem Ziobro przebywa poza Polską, mierząc się z zarzutami dotyczącymi nieprawidłowości finansowych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Były premier Mateusz Morawiecki ujawnił, że wielokrotnie ostrzegał kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, w tym Jarosława Kaczyńskiego, o zagrożeniach związanych z Zonda Krypto. Jego słowa wywołały burzliwą reakcję wśród polityków, zarówno w PiS, jak i w opozycji. Marcin Kierwiński skrytykował Morawieckiego za brak odwagi w informowaniu obywateli, a Przemysław Czarnek zaapelował o jedność na prawicy. Piotr Müller z PiS obarczył winą za eskalację sprawy nieostrożność niektórych osób oraz premiera Donalda Tuska.
3: Marta Nawrocka, pierwsza dama, opowiedziała o codziennym życiu rodziny prezydenckiej. Mimo licznych obowiązków i większego zainteresowania mediów, rodzina stara się zachować normalność. Szczególnie ważne jest to dla najmłodszej córki Kasi, która potrzebuje kontaktu z rówieśnikami i zabawy. Nawroccy regularnie wychodzą na zakupy i plac zabaw, aby zapewnić dzieciom zwyczajne dzieciństwo. Premier Donald Tusk otrzymał raport od szefa CIA dotyczący możliwych wydarzeń w najbliższych miesiącach. Podkreślił, że Polska i Europa muszą być przygotowane na nowe zagrożenia, zwłaszcza w kontekście sytuacji na wschodniej flance. Tusk ostrzegł przed możliwymi prowokacjami ze strony Rosji, które mogą dotyczyć przejść granicznych z Ukrainą. Były oficer Andrzej Derlatka ocenił, że działania Rosji mogą być już atakami, a nie tylko prowokacjami. W Toledo w Ohio doszło do dramatycznych wydarzeń w restauracji Sabira. 43-letni Matthew Exton próbował zastrzelić swoją byłą żonę, ale pistolet się zaciął. Wtedy do akcji wkroczył kelner Tracy Cole Jr., obezwładniając napastnika i ratując życie kobiecie. Exton został uznany winnym usiłowania morderstwa i czeka na wyrok.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Książę Harry i Meghan Markle wrócili do Wielkiej Brytanii i już pojawił się nowy spór z pałacem Buckingham. Para jest niezadowolona z określenia ich jako prywatnych obywateli w liście od króla Karola III. Sussexowie wolą być nazywani osobami publicznymi. Pałac odpowiada, że w liście nie było nic kontrowersyjnego. Harry i Meghan zrezygnowali z oficjalnych obowiązków w 2020 roku i przenieśli się do Stanów Zjednoczonych, ale teraz planują dłuższy pobyt w Wielkiej Brytanii. W niemieckim Lidlu w Ratzbergu doszło do tragicznego ataku nożownika. Kobieta stojąca przy kasie została śmiertelnie zaatakowana przez nieznanego mężczyznę. Dwaj budowlańcy, będący świadkami zdarzenia, obezwładnili napastnika, który trafił do szpitala. Policja zapewnia, że nie ma już zagrożenia dla mieszkańców, a śledztwo w sprawie morderstwa trwa.
2: Kiedy kot załatwi się na kanapę, zapach może być trudny do usunięcia. Domowy sposób na bazie sody i octu skutecznie neutralizuje nieprzyjemną woń. Wystarczy wymieszać pół szklanki wody z octem, spryskać plamę, a następnie posypać sodą oczyszczoną. Po kilku godzinach odkurz kanapę, by pozbyć się zapachu i plamy.
3: W Bolesławcu policjanci zatrzymali 30-letniego motocyklistę, który w obszarze zabudowanym pędził z prędkością 157 km na godzinę. Mężczyzna nie tylko przekroczył prędkość, ale także jechał na jednym kole i wyprzedzał w miejscach niedozwolonych. Stracił już prawo jazdy, a jego sprawą zajmie się sąd. Dodatkowo motocykl nie miał ważnego badania technicznego.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Masz problem z pogniecionymi cholewkami w wysokich butach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć kartonowych rurek, które zazwyczaj wyrzucamy, jak te po papierze toaletowym czy ręcznikach papierowych. Włóż je do wnętrza cholewek, aby zachować ich kształt i uniknąć zagnieceń. To tani i ekologiczny sposób na przedłużenie życia ulubionych kozaków.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1022 hektopaskali. W Krakowie prognozowana temperatura wynosi 14 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Szczecina spodziewajmy się 18 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Pogoda dziś łagodna i przyjazna. Ciepło przeplata się z jesienną nutą.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Na planie filmowym właśnie, że tak. Nigdy w życiu. 20 lat później dzieje się więcej niż w telenoweli. Danuta Stenka wraca jako Judyta, a Agnieszka Żulewska, nowa Tosia, już wywołała burzę medialną, bo przecież nie ma to jak zmiana obsady, żeby podgrzać atmosferę. Afera Tosia Gate nie zatrzymała produkcji. A na planie pojawiła się nawet 7-letnia córka, Sylwii Bomby, która zagra Wandę. Ciekawe, co jeszcze nas czeka w tej filmowej telenoweli. Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, odszedł w wieku zaledwie 39 lat po długiej walce z nowotworem mózgu. Jego pogrzeb, zarezerwowany tylko dla najbliższych, był pełen nietypowych gestów. Żałobnicy otrzymali pamiątkowe magnesy z wizerunkiem uśmiechniętego Adriana i żartobliwymi napisami, które miały przypominać o jego optymizmie. Cóż, nawet po śmierci potrafił rozbawić swoich bliskich.
3: W budce suflera znowu zawrzało. Jacek Kawalec, który od 2022 roku był wokalistą zespołu, odszedł po tym, jak sparodiował Zenka Martyniuka. Afera rozkręciła się na dobre, gdy Martyniuk nazwał Kawalca chamskim i bezczelnym. Teraz pałeczkę przejął Krzysztof Wałecki, znany z oddziału zamkniętego. Ciekawe, czy nowy wokalista też będzie miał ochotę na sceniczne żarty.
2: Telewizyjna dwójka zaskakuje nas powrotem kultowego formatu, tym razem z podtytułem Nowe pokolenie. Wśród uczestników pojawia się Eleni Platiksa, Greczynka, która ma nas nauczyć południowego luzu i wiedzy o Europie. Czyżby polska telewizja potrzebowała świeżej krwi, by przyciągnąć widzów? Program, w którym obcokrajowcy rywalizują o prestiż, można oglądać w każdą niedzielę o 16:10 na TVP2. Ciekawe, czy Eleni zdoła podbić serca Polaków swoim śródziemnomorskim uśmiechem.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
3: Felicjan Andrzejczak, głos, który wszyscy kojarzą z Jolka, Jolka, pamiętasz? Miał w życiu swoją prawdziwą muzę, Jadwigę. To ona dała mu skrzydła, by porzucił nudną pracę nauczyciela i zaryzykował karierę w muzyce. Choć cała Polska śpiewała o Jolce, to do Jadwigi wracał po koncertach. Andrzejczak, antyidol polskiego rocka, pozostawił po sobie nie tylko niezapomniane utwory, ale i piękną historię miłości, która trwała ponad 50 lat.
2: Kaja Paschalska, znana z roli Oli Lubicz w Klanie, przyznaje, że czerwony dywan to dla niej bardziej pole bitwy niż miejsce do błyszczenia. Mimo lat spędzonych w show biznesie, stres związany z publicznymi wystąpieniami nie odpuszcza, a pewność siebie to tylko starannie założona zbroja. Aktorka, choć na scenie wydaje się pewna siebie, w rzeczywistości woli unikać bycia w centrum uwagi. 40 lat przyniosło jej jednak więcej dystansu i wyrozumiałości wobec siebie, co w tym świecie fleszy i oceniania jest prawdziwym osiągnięciem.
3: Andrzej Piaseczny, znany z eleganckiego stylu, zaskakuje wszystkich swoją nową pasją do pchlich targów. Ostatnio na jednym z takich bazarów wypatrzył drewnianą laskę za jedyne 180 zł. Czyżby szykowny artysta potrzebował wsparcia przy chodzeniu? A może to tylko kolejny element jego nieprzewidywalnego stylu życia, który łączy luksusowe garnitury z kaloszami do prac ogrodowych? Czekamy na kolejne niespodzianki od Piaska.
2: Joanna Rawik, gwiazda PRL-u, pożegnała się z tym światem w swoim stylu, bez smutku i z przyjaciółmi u boku. Na warszawskich powązkach wojskowych jej prochy spoczęły w różowej urnie, a zamiast krzyża pojawił się słupek z wyrzeźbionym liściem. Wspomniano jej szacunek do generała Jaruzelskiego i lewicowe przekonania, co dodało pikanterii całemu wydarzeniu. Nawet po śmierci Rawik pokazała, że potrafi zaskoczyć i zrobić wszystko po swojemu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Hanna Bieluszko, znana z serialu Barwy Szczęścia, nie daje się chorobie nowotworowej i wraca na plan zdjęciowy. Mimo wyczerpującej chemioterapii i czekającej ją operacji rekonstrukcji jelita, aktorka nie traci optymizmu. Wierzy, że dobra energia od ludzi pomoże jej odzyskać siły. Cóż, nie każdy ma w sobie tyle determinacji, by w obliczu takich wyzwań jeszcze marzyć o roli silnej staruszki w filmie fabularnym.
3: Kto by pomyślał, że hymn wolności pokolenia PRL-u zrodził się z rozmowy o niczym z argentyńską Miss? Tak, to właśnie banalny dialog z książki stał się inspiracją dla Kory, by stworzyć boskie Buenos Aires. Manam z tym jednym utworem rozbił bank na festiwalu w Opolu, kończąc epokę grzecznej polskiej estrady. A wszystko to dzięki przypadkowemu spotkaniu z pustą celebrytką, która nieświadomie dała Polakom oddech wolności.
2: Blur postanowili zrobić sobie żart z wytwórni, tworząc Song 2 jako hałaśliwą prowokację. Zamiast odstraszyć, utwór stał się jednym z największych hitów lat 90., a słynne Wuhu rozbrzmiewało na stadionach i w reklamach. Zespół chciał pokazać, że prostota i hałas nie są przepisem na sukces, ale los zagrał im na nosie. Song 2 udowodniło, że czasem to, co miało być żartem, staje się legendą. Matt Bellamy z zespołu Muse postanowił, że gitara to nie tylko kawałek drewna z kilkoma strunami. Zamiast klasycznych dźwięków, jego instrumenty przypominają bardziej futurystyczne gadżety z filmów science fiction. Dzięki współpracy z lutnikiem Hugh Mansonem, Bellamy wprowadził do swoich gitar efekty, czujniki i kontrolery MIDI, które pozwalają mu na scenie robić cuda bez odchodzenia od mikrofonu. To nie tylko muzyka, to prawdziwa rewolucja dźwiękowa, która sprawia, że klasyczne brzmienia rocka wydają się być reliktem przeszłości.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1022 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 17 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawa podpisała umowę z firmą Emitel na nowoczesny system zarządzania miejskim oświetleniem. Dzięki inwestycji wartej 79 milionów złotych, sterowanie 120 tysiącami lamp LED będzie możliwe z jednego miejsca. Nowy system ma przynieść 30% oszczędności w zakresie oświetlenia, a pełne uruchomienie planowane jest na 2027 rok. Dodatkowo rozważane są funkcje takie jak pomiar jakości powietrza czy ładowanie rowerów elektrycznych. W piątek wieczorem w centrum Warszawy doszło do poważnego wypadku. 27-letni motocyklista wjechał w dwoje pieszych na ulicy Emilii Plater. 75-letnia kobieta oraz kierowca jednośladu zostali ciężko ranni i trafili do szpitala. Policja potwierdziła, że motocyklista był trzeźwy.
2: Były pracownik serwisu hulajnóg DOT w Warszawie ujawnia, że w firmie większy nacisk kładziono na liczbę naprawionych pojazdów niż na ich jakość. Twierdzi, że niektóre hulajnogi wracały na ulicę mimo wcześniejszych wypadków, a naprawy były wykonywane pobieżnie. DOT zapewnia, że każda hulajnoga przechodzi obowiązkową kontrolę przed ponownym udostępnieniem użytkownikom. Firma podkreśla, że bezpieczeństwo użytkowników jest dla niej priorytetem.
1: Niedziela przyniesie wyraźny podział w pogodzie. W większości Polski dominować będą chmury i okresowe opady deszczu, ale na południowym wschodzie kraju można liczyć na większe przejaśnienia i brak deszczu. Temperatura wyniesie od 17 do 21 stopni Celsjusza, a wiatr będzie słaby i umiarkowany, choć na zachodzie może być porywisty. Kierowcy powinni uważać na poranne mgły, które mogą ograniczyć widoczność do 300 metrów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na tatrzańskim szlaku w Dolinie Chochołowskiej pojawiła się niedźwiedzica z trojgiem młody. Zwierzęta spokojnie przeszły między turystami, nie wykazując agresji. Nagranie z tego niezwykłego spotkania szybko zdobyło popularność w mediach społecznościowych. Przypomina ono, że w Tatrach można natknąć się na dzikie zwierzęta, dlatego warto zachować ostrożność. Daniel Michalski otrzymał ostatnią dziką kartę do turnieju głównego Invest in Szczecin Open. Po sukcesach w Krakowie i Poznaniu polski tenisista wraca na szczecińskie korty, by powalczyć o kolejny dobry wynik. Turniej odbędzie się od 14 do 20 września, a Michalski dołączy do Alana Ważnego i Kacpra Knitera, którzy również zagrają dzięki dzikim kartom. Organizatorzy liczą, że polscy zawodnicy dostarczą kibicom wielu emocji. Po wakacjach w pociągach Polregio pozostało ponad 600 zgubionych przedmiotów. Najwięcej zapominalskich podróżowało przez województwa zachodniopomorskie, małopolskie, łódzkie i pomorskie. Niemal połowa zgub wróciła już do właścicieli, a w województwie lubelskim skuteczność odzyskiwania sięgnęła 100%. Wśród zgubionych rzeczy znalazły się nie tylko typowe przedmioty podróżne, ale i te, które zaskoczyły nawet doświadczonych kolejarzy.
2: Gotowanie mleka czy ziemniaków często kończy się kipieniem, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy natłuścić krawędzie garnka masłem lub margaryną, co zapobiega wylewaniu się zawartości. To stara metoda, którą stosowały nasze babcie. Dodatkowo można użyć drewnianej łyżki na garnku, by rozbijać pianę i uniknąć bałaganu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jesienią spodnie z szeroką nogawką stają się modowym hitem. Są wygodne, uniwersalne i pasują do różnych stylizacji, od casualowych po eleganckie. Warto zwrócić uwagę na modele

0: pracy powinny pamiętać, że za dodatkową godzinę pracy przysługuje im wynagrodzenie. Marta Nawrocka, pierwsza dama, zadeklarowała chęć zaproszenia premiera Donalda Tuska i jego żony Małgorzaty na obiad do Pałacu Prezydenckiego. To potencjalny gest mający na celu złagodzenie napięć politycznych. Nawrocka podkreśliła, że ceni dialog i wzajemne poznanie, określając premiera jako sympatycznego człowieka. Spotkanie miałoby odbyć się w atmosferze szacunku i bez nienawiści.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na granicy niemiecko-francuskiej doszło do niecodziennej sytuacji. 54-letni Polak, poszukiwany listem gończym za niezapłaconą grzywnę, uniknął więzienia dzięki swojemu pasażerowi. Mężczyzna zapłacił za niego 2400 euro, co pozwoliło obu kontynuować podróż. Funkcjonariusze przyznają, że to rzadki przypadek, gdy ktoś ma przy sobie tak dużą sumę pieniędzy.
0: Chińska influencerka Ganfan Yingying, znana z jedzenia ogromnych porcji jedzenia na żywo, zmarła w wieku 24 lat z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Przed śmiercią apelowała do swoich fanów, by nie stawiali pieniędzy ponad zdrowie. Jej historia jest ostrzeżeniem przed niebezpiecznymi trendami w sieci.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 17 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą 20 stopni i zachmurzenie całkowite. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Minister finansów Andrzej Domański ogłosił, że nie będzie zmian w wieku emerytalnym w Polsce. Obecne zasady, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, pozostaną bez zmian co najmniej do wyborów. Dyskusje na temat zrównania wieku emerytalnego dla obu płci nie przełożą się na konkretne działania legislacyjne. Minister podkreślił, że rząd nie prowadzi żadnych prac nad reformą w tym zakresie. Oznacza to, że przyszli emeryci mogą na razie spać spokojnie i nie muszą zmieniać swoich planów emerytalnych. Aż 40% rodziców przyznaje, że ulega prośbom dzieci podczas zakupów, co prowadzi do nieplanowanych wydatków. W przypadku nastolatków ten odsetek wzrasta do ponad połowy. Cena nadal jest kluczowym czynnikiem, ale dzieci mają znaczący wpływ na decyzje zakupowe. Wraz z wiekiem dziecka jego wpływ na zakupy rośnie, a prośby nastolatków są równie skuteczne jak promocje cenowe. Początek roku szkolnego nie zmienia tej sytuacji, a lista zakupów często się wydłuża. Rząd planuje wprowadzenie obowiązkowego monitoringu przy bankomatach i wpłatomatach. Nagrania z transakcji mają być przechowywane przez 90 dni, a dostęp do nich uzyska 11 instytucji państwowych. Nowe przepisy przewidują również grzywny za zasłanianie twarzy podczas korzystania z tych urządzeń. Celem zmian jest skuteczniejsza walka z cyberprzestępczością i praniem pieniędzy. Projekt jest już w konsultacjach z Ministerstwem Finansów. Jeśli wejdzie w życie, dotknie milionów użytkowników bankomatów w Polsce. Pan Mirosław, przedsiębiorca z wieloletnim stażem, niespodziewanie stracił dostęp do 300 tysięcy złotych na wspólnym koncie z żoną. Bank zablokował środki, żądając wyjaśnień dotyczących pochodzenia wpłat. Pan Mirosław, właściciel dwóch stacji paliw, wpłacał utarg na konto prywatne, co wzbudziło podejrzenia systemów bankowych. Bank powołał się na przepisy przeciwdziałania praniu pieniędzy. Historia ta pokazuje, jak ważne jest posiadanie dokumentów potwierdzających źródło pieniędzy, szczególnie przy większych transakcjach gotówkowych.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Szachy to nie tylko gra, ale także szkoła strategicznego myślenia i podejmowania decyzji. Ekspert Michał Kanarkiewicz podkreśla, że zarówno w szachach, jak i w biznesie kluczowe jest myślenie kilka kroków do przodu. Zwraca uwagę, że nadmierna ostrożność może prowadzić do porażki, a ryzyko jest nieodłącznym elementem sukcesu. Współczesna technologia, w tym sztuczna inteligencja, zmienia zasady gry, ale nie zastąpi szybkiego podejmowania decyzji. Kanarkiewicz radzi, by nie czekać na idealny moment, lecz działać i korygować kurs w trakcie.
2: Ponad 30 lat po likwidacji PGR-ów. Ich ziemia wciąż jest znaczącym majątkiem Skarbu Państwa. Z pierwotnych 4 750 000 hektarów, około 1 miliona 300 000 hektarów nadal pozostaje w państwowym zasobie. Większość tej ziemi, bo aż 80%, jest dzierżawiona rolnikom. Najwięcej gruntów po dawnych PGR-ach znajduje się w zachodniej Polsce, szczególnie w województwie zachodniopomorskim. Pomimo upływu lat, ziemia po PGR-ach pozostaje jednym z największych zasobów państwowych.
1: Beata Szydło była premier Polski. Zgromadziła znaczne oszczędności, które trzyma w trzech walutach – euro, dolarach i złotówkach. Jej główne źródło dochodów to uposażenie z Parlamentu Europejskiego oraz polska emerytura. Łączne oszczędności Szydło wynoszą ponad 700 tysięcy złotych, co pokazuje jej dbałość o zabezpieczenie finansowe. Była premier inwestuje także w nieruchomości, posiadając dom i gospodarstwo rolne o łącznej wartości 700 tysięcy złotych. W jej garażu znajdują się dwa samochody – SsangYong Corando i Audi Q3. Fundusz Kościelny, mimo obietnic rządu Donalda Tuska, nie zostanie zlikwidowany. W 2027 roku jego wartość ma osiągnąć rekordowe 283,5 miliona złotych. Proces likwidacji utknął, co powoduje napięcia w lewicowo-liberalnej koalicji rządzącej. Nowa Lewica zapowiedziała własny projekt ustawy, nie wierząc w skuteczność działań rządu. Tymczasem kwoty przeznaczane na fundusz rosną, co budzi kontrowersje wśród wyborców. Fundusz powstał w 1950 roku jako rekompensata dla Kościoła za utracone mienie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W sierpniu wyraźnie spadła zdolność kredytowa Polaków, co wpłynęło na dostępność mieszkań. Najbardziej ucierpiały rodziny z dzieckiem, których możliwości kredytowe zmniejszyły się aż o 11% w ciągu 4 miesięcy. Singiel zarabiający 6 tysięcy złotych netto może teraz liczyć na kredyt o 3% niższy niż miesiąc wcześniej. Podobne spadki dotknęły bezdzietne pary. W największych miastach, takich jak Warszawa czy Kraków, liczba dostępnych mieszkań dla przeciętnie zarabiających znacznie się zmniejszyła. Eksperci wskazują, że rosnące koszty finansowania i ostrożniejsze podejście banków do oceny zdolności kredytowej są głównymi przyczynami tej sytuacji. Polski przemysł obronny wkracza w nową erę dzięki współpracy sieci badawczej Łukasiewicz i Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 2026 podpisano 4 kluczowe umowy. Wśród nich znalazły się projekty dotyczące polskiego materiału wybuchowego Unipex oraz systemów zasilania lotnisk w czasie blackoutu. Współpraca z zakładami chemicznymi Nitrochem obejmuje produkcję amunicji i paliw rakietowych. To krok milowy w rozwoju technologii obronnych, które wzmocnią bezpieczeństwo Polski.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1021 hektopaskali. W Warszawie prognozowana temperatura wynosi 17 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Bydgoszczy spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3397 odcinku Barw Szczęścia Celina pokaże, jak sprytnie można zdobyć dowody na zdradę. Już w poniedziałek, 14 września, o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak Celina organizuje podstępną kolację, by przechytrzyć Karolinę. Wciągnie w to Łukasza, który nieświadomy planu zgodzi się na spotkanie z Karoliną i Brunem. Celina, udając zainteresowanie ich szalonym ślubem w Las Vegas, sprytnie zdobędzie dostęp do telefonu Karoliny. Wykorzysta chwilę nieuwagi, by skopiować dane, które mogą oczyścić Justina z zarzutu. Czy Celina zdoła udowodnić niewinność Justina i zdemaskować Karolinę? Odpowiedź już w poniedziałek.
2: Barwy Szczęścia wkraczają na nowe tory w 3411 odcinku, który zostanie wyemitowany 2 października o 25 w TVP 2. Lucyna, matka Macieja Wilka, ujawnia swoje prawdziwe oblicze, co wstrząśnie rodziną Pyrków. Hubert odkrywa, że Lucyna i Wilk od początku knuli intrygi, by przejąć ich dom. Policja wkracza do akcji, gdy Lucyna oskarża Huberta o nękanie, ale na szczęście nie dochodzi do jego zatrzymania. Pyrkowie stają twarzą w twarz z Wilkiem, który nie zamierza odpuścić. Lucyna wraca z nowym lokatorem, co tylko komplikuje sytuację. Intrygi Wilka i Lucyny nabierają tempa, a rodzina Pyrków musi stawić czoła kolejnym wyzwaniom. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 21 września zobaczymy 203 odcinek, w którym emocje sięgną zenitu. Hancer, oskarżona przez Bejzę o próbę zabójstwa Cichana, ujawnia szokującą prawdę o dziecku Bejzy. Tymczasem Mukadder, Bejza i Gulsum tworzą sojusz, by realizować swoje plany. Engin zdradza, że to Bejza mogła być zamieszana w śmierć Yasemin. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i Nadzieję na antenie TVP 2. Główne role grają Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cichan. Przygoda z bohaterami potrwa jeszcze kilka lat, zanim doczekamy się finału. W nadchodzącym 7 odcinku serialu Felicita Zośka ujawni rodzicom Kamila szokującą prawdę o jego podwójnym życiu i istnieniu wnuka Niko. Ta informacja wstrząśnie rodziną, odkrywając przed nimi tajemnicę zmarłego syna. Karol, przeszukując rzeczy Kamila, natrafi na tajemniczy przedmiot, który wzbudzi niepokój Elżbiety. Czy to odkrycie ma związek z sekretnym życiem Kamila we Włoszech? Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnym odcinku. Emisja 7 odcinka odbędzie się w poniedziałek, 21 września, o godzinie 20.30 na TVP 1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD. Serial Felicita to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i poszukiwaniu prawdy.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Barwy Szczęścia szykują emocjonujący 3397 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września. Renata, grana przez Annę Mrozowską, postanawia opuścić Feel Good po burzliwym sporze z Dominiką. Żąda 200 tysięcy złotych za swoje udziały, co stawia Dominikę przed trudnym wyborem. Konflikt między bohaterkami narastał od dłuższego czasu, a teraz osiąga punkt kulminacyjny. Czy Dominika, w którą wciela się Karolina Chapko, zgodzi się na warunki Renaty? Odpowiedź poznamy już wkrótce. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 25 na TVP 2, a także online w serwisie TVP VOD.
1: W 1939 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami emocjonującego finału procesu Igora Jabłońskiego. Jego żona, Paulina, odważnie złoży zeznania, które staną się kluczowe w skazaniu bezwzględnego przestępcy. Mimo prób adwokata, by podważyć jej wiarygodność, sąd nie będzie miał wątpliwości i skaże Jabłońskiego na dożywocie. To jednak nie koniec dramatów dla Magdy i Andrzeja Budzyńskich, którzy wciąż będą musieli zmagać się z niebezpieczeństwem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o 20.50. na antenie dwójki. Produkcję można także oglądać na platformie TVP VOD. W 1940 odcinku serialu M jak miłość emocje sięgną zenitu. Kinga Zduńska odkrywa na swoim ciele niepokojącą zmianę – guzek w piersi. Mimo początkowych prób zbagatelizowania problemu, decyduje się poinformować o tym męża, Piotrka. Piotrek, będąc w trakcie rozprawy sądowej, nie waha się ani chwili i postanawia udawać omdlenie, by jak najszybciej dotrzeć do żony. Razem udają się do lekarza, który uspokaja ich, że to jedynie torbielka hormonalna. Na szczęście nie ma potrzeby dalszych inwazyjnych badań. Szybka reakcja małżeństwa zostaje pochwalona przez lekarkę, a dodatkowe USG ma jedynie potwierdzić, że Kinga jest w pełni zdrowa.
2: Splątane losy wkraczają w emocjonujący 44. odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 14 na TVP1. Minewer odkryje prawdę o swojej rodzinie, a Jasemin ujawni, że jest jej zaginioną wnuczką. Halil będzie drżał przed ujawnieniem swojego sekretu, że Pakize wcale nie zaginęła, lecz jest w śpiączce. Remzi nie przestanie naciskać na Halila, żądając pieniędzy za milczenie. Tahsin rozpocznie poszukiwania byłego policjanta, co może mieć poważne konsekwencje dla jego rodziny. Minewer straci zaufanie do Pynar, gdy dowie się, że dziewczyna zgubiła minę i namówiła ją do milczenia. Jasemin postanowi zdystansować się od Kerema, by uniknąć nieporozumień z zazdrosną Ezgi. Ten odcinek pełen będzie napięcia i emocji, które nie pozwolą oderwać się od ekranu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 9.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Na granicy niemiecko-francuskiej doszło do niecodziennej sytuacji. 54-letni Polak, poszukiwany listem gończym za niezapłaconą grzywnę, uniknął więzienia dzięki swojemu pasażerowi. Mężczyzna zapłacił za niego 2400 euro, co pozwoliło obu kontynuować podróż. Funkcjonariusze przyznają, że to rzadki przypadek, gdy ktoś ma przy sobie tak dużą sumę pieniędzy.
2: W obwodzie archangelskim na północy Rosji doszło do tragicznego wypadku. Minibus zderzył się z samochodem osobowym i ciężarówką przewożącą drewno, co spowodowało śmierć 12 osób, w tym dziecka, a 8 osób zostało rannych. Do zdarzenia doszło w piątek, 11 września, podczas manewru wyprzedzania przez kierowcę minibusa. Okoliczności wypadku badają miejscowe służby. Chińska influencerka Ganfan Yingying, znana z jedzenia ogromnych porcji jedzenia na żywo, zmarła w wieku 24 lat z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Przed śmiercią apelowała do swoich fanów, by nie stawiali pieniędzy ponad zdrowie. Jej historia jest ostrzeżeniem przed niebezpiecznymi trendami w sieci.
1: Krajowa Grupa Spożywcza odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Transformacja spółki Pszczółka w producenta racji wojskowych to jeden z priorytetów. Wiceminister Grzegorz Wrona podkreśla także znaczenie zabezpieczenia dostaw energii i infrastruktury krytycznej. Polska wzmacnia swoją odporność na kryzysy, łącząc bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne w nowej strategii.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nowy Jork zanotował najbezpieczniejsze lato w historii, z rekordowo niską liczbą strzelanin i zabójstw. Komisarz NYPD Jessica Tisch podkreśla, że to zasługa intensywnych działań policji. Mimo ogólnego spadku przestępczości, wzrosła liczba ciężkich napaści i przestępstw z nienawiści. Niestety, ostatnie dni przyniosły tragiczne wydarzenia, w tym ataki nożem na Brooklynie i Manhattanie. Ziemniaki i cebula nie powinny być przechowywane razem. Oba produkty wydzielają związki i wilgoć, które mogą przyspieszać ich psucie. Ziemniaki najlepiej trzymać w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu z dostępem do powietrza. Unikajmy też przechowywania ich w foliowych workach i na nasłonecznionych blatach. Astrologia wskazuje, że wodnik, strzelec i baran to znaki zodiaku, które szczególnie cenią sobie niezależność. Wodnik lubi iść własną drogą, strzelec potrzebuje przestrzeni do działania, a baran nie przepada za rozkazami. Dla tych znaków możliwość samodzielnego podejmowania decyzji jest kluczowa. W Żarach doszło do usiłowania rozboju na kierowcy taksówki. 30-letni napastnik groził mu nożem, próbując ukraść samochód. Dzięki szybkiej interwencji policji mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu kara od 3 do 20 lat więzienia.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jesień to trudny czas dla naszej skóry, która często staje się sucha i podrażniona. Naturalnym rozwiązaniem może być żel aloesowy, znany ze swoich właściwości nawilżających i łagodzących. Regularne stosowanie tego produktu pomaga przywrócić skórze odpowiednie nawilżenie i elastyczność. Warto włączyć go do codziennej pielęgnacji, aby cieszyć się komfortem nawet w chłodniejsze dni. Zbliża się jesień, a wraz z nią czas na przeniesienie roślin doniczkowych do wnętrz. Warto jednak pamiętać, że wraz z nimi mogą pojawić się niechciani goście, szkodniki. Aby temu zapobiec, zaleca się dokładne sprawdzenie roślin przed wniesieniem ich do domu. Wystarczy dokładne mycie letnią wodą, aby usunąć potencjalne zagrożenia.
1: Gotowanie mleka czy ziemniaków często kończy się kipieniem, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy natłuścić krawędzie garnka masłem lub margaryną, co zapobiega wylewaniu się zawartości. To stara metoda, którą stosowały nasze babcie. Dodatkowo można użyć drewnianej łyżki na garnku, by rozbijać pianę i uniknąć bałaganu. Jesienią spodnie z szeroką nogawką stają się modowym hitem. Są wygodne, uniwersalne i pasują do różnych stylizacji, od casualowych po eleganckie. Warto zwrócić uwagę na modele z wysokim stanem, które optycznie wydłużają sylwetkę. Kluczowe jest jednak dopasowanie spodni do własnych preferencji i sylwetki.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mycie okien może być problematyczne, zwłaszcza gdy ramy z PCV żółkną od słońca i zanieczyszczeń. Zamiast agresywnych środków chemicznych warto sięgnąć po domowe metody. Soda oczyszczona i mieszanka kwasku cytrynowego z octem skutecznie przywracają biel ramom okiennym. Pamiętajmy też o regularnym czyszczeniu uszczelek, aby uniknąć pleśni. W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. Zegary cofniemy z godziny 3 na 2, co da nam dodatkową godzinę snu. Zmiana ta, choć planowana na weekend, może wpłynąć na nasz rytm dobowy. Osoby pracujące w nocy powinny pamiętać, że za dodatkową godzinę pracy przysługuje im wynagrodzenie. Marta Nawrocka, Pierwsza dama zadeklarowała chęć zaproszenia premiera Donalda Tuska i jego żony Małgorzaty na obiad do Pałacu Prezydenckiego. To potencjalny gest mający na celu złagodzenie napięć politycznych. Nawrocka podkreśliła, że ceni dialog i wzajemne poznanie, określając premiera jako sympatycznego człowieka. Spotkanie miałoby odbyć się w atmosferze szacunku i bez nienawiści.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1022 hektopaskali. W Krakowie temperatura wyniesie 16 stopni z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Szczecina przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Ciepła aura sprzyja wyciszeniu. Dzień płynie wolniej, uważniej.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wrzesień to czas, kiedy działkowcy stają przed wielkim wyzwaniem. Koniec lata nie oznacza odpoczynku, a wręcz przeciwnie. To czas na intensywne przygotowania do zimy. Trzeba usunąć resztki roślin, przekopać ziemię i zadbać o odpowiednie nawożenie. A wszystko to, by wiosną cieszyć się bujnymi plonami. Kto by pomyślał, że ogrodnictwo to taki sport ekstremalny?
2: 40 lat temu Oprah Winfrey zadebiutowała w telewizji, zmieniając amerykańskie media na zawsze. Jej talk show stał się areną dla niezapomnianych momentów. Od skakania Toma Cruise'a po kanapie, po historyczny coming out Ellen DeGeneres. Oprah nie tylko rozdawała samochody, ale i emocje. A jej rozmowa z Michaelem Jacksonem przyciągnęła przed ekrany 100 milionów widzów. Choć program zakończył się w 2011 roku, jego legenda trwa. A Oprah wciąż jest ikoną, której charyzma pozostaje niedościgniona. Celine Dion powróciła na scenę po ponad 6 latach przerwy, a jej koncert w Paryżu był prawdziwym emocjonalnym rollercoasterem. Artystka, zmagająca się z rzadką chorobą, nie tylko dotrzymała obietnicy powrotu, ale także wzruszyła publiczność do łez. Mimo opóźnienia fani wybaczyli jej wszystko, a sama Dion przyznała, że jest kim jest, dzięki ich miłości. W eleganckiej czarnej kreacji zaśpiewała swoje największe hity, przypominając wszystkim, dlaczego jest ikoną muzyki. Ula Milewska, która jeszcze niedawno triumfowała jako Lady Gaga w Twoja twarz brzmi znajomo, teraz zaliczyła spektakularny upadek, wcielając się w Dodę. Choć charakteryzacja była na medal, to wokal pozostawił wiele do życzenia, co zgodnie potwierdzili jurorzy, przyznając jej 4 jedynki. Sama Doda, choć pochwaliła show, nie omieszkała skrytykować wokalnych przygotowań, obwiniając o to starą manierę narzuconą przez program. Ciekawe, czy nauczycielka wokalna weźmie sobie te słowa do serca.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Magda Gessler, znana z miłości do wykwintnych smaków, zdradziła swoje kulinarne słabości. Na jej talerzu królują czerwone krewetki, które potrafią kosztować nawet kilka tysięcy złotych. Wśród ulubionych dań restauratorki znalazły się także dziczyzna, gazpacho, parmezan i polski biały ser. Wygląda na to, że Gessler nie boi się wyrazistych smaków, a jej podniebienie zdecydowanie nie zna granic.
1: Warszawa zaskoczyła modowym pokazem, gdzie worki na śmieci i stare kable stały się nowymi ikonami stylu. W ramach 7 edycji Mody na recykling znane osobistości, w tym Tamara González-Perea i Damian Janikowski, zaprezentowały kreacje, które bardziej przypominają zawartość kosza na elektroodpady niż garderobę. Suknie z tektury, gorsety z folii i ramoneski z kabli udowodniły, że moda i ekologia mogą iść w parze, choć z pewnością nie jest to styl dla każdego. Organizatorzy chcieli nie tylko zadziwić, ale i edukować, pokazując, że śmieci mogą mieć drugie życie. Lady Gaga, znana z ekstrawaganckich strojów i scenicznych występów, zaskoczyła wszystkich, pojawiając się na spacerze w Kalifornii z noworodkiem w chuście. 40-letnia gwiazda, która od lat marzyła o macierzyństwie, wreszcie spełniła swoje pragnienie. Ojcem dziecka jest jej narzeczony, Michael Polanski. Choć szczegóły dotyczące nowego członka rodziny pozostają tajemnicą, fani już zasypują media społecznościowe gratulacjami. Marcin Maciejczak, 20-letni wokalista, zaskoczył wszystkich w programie Twoja twarz brzmi znajomo, wcielając się w legendarną korę. W czarnej mini i z czerwonymi ustami młody artysta nie tylko zdobył serca widzów, ale i wygrał odcinek, przekazując nagrodę na cele charytatywne. Internauci nie szczędzili pochwał, twierdząc, że Marcin pozamiatał scenę. Kora wiecznie żywa, a Marcin? Może nowa ikona?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Marco Bocchino, włoski czarodziej sceny, wraca na ekrany w Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Ten charyzmatyczny wokalista, znany z gorącego temperamentu, znów rozgrzewa atmosferę, tym razem broniąc włoskiej kuchni z pasją godną prawdziwego gladiatora. Program obiecuje nie tylko nostalgiczne wspomnienia, ale i prawdziwe emocje, które sprawią, że widzowie będą śledzić każdy ruch Marco z zapartym tchem. Cóż, wygląda na to, że telewizyjna kanapa znów stanie się areną międzynarodowych starć, a Bocchino z pewnością nie pozwoli, by było nudno. Sky Showtime zaskakuje nas nowym sezonem serialu, który przenosi się z górskich szczytów na Śląsk. Pionek to kontynuacja Ślebody, gdzie Maria Dębska i Maciej Musiał ponownie wcielają się w swoje role, a akcja kręci się wokół serii morderstw. Anka, grana przez Dębską, staje się bardziej nieprzewidywalna, co zaskakuje Bastiana. Serial, pełen śląskiego klimatu i lokalnych smaczków, dostępny jest na platformie Sky Showtime w każdy czwartek.
1: W polskim showbiznesie trwa prawdziwa rewolucja uśmiechów. Gwiazdy, jak Michał Wiśniewski czy Filip Heiser, inwestują w śnieżnobiałe zęby, które lśnią bardziej niż zimowy śnieg. Niektórzy celebryci postawili na naturalność, inni zaś na efekt albo grubo, albo wcale. W końcu, kto by się przejmował naturalnym wyglądem, skoro można błyszczeć jak hollywoodzka gwiazda? Kto by pomyślał, że nazwa jednego z najbardziej rozpoznawalnych zespołów rockowych, Nickelback, narodziła się nie w blasku reflektorów, a przy kasie w Starbucksie? Mike Krueger, wydając klientom 5-centową resztę, padł na pomysł, który zmienił losy jego zespołu. Zamiast wymyślnych strategii marketingowych wystarczyło jedno zdanie. Here's your Nickelback. I tak oto, z codziennej rutyny, powstała legenda rocka.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą także 17 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Wrześniowe ciepło wprowadza spokój. Nic nie trzeba, wszystko można.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ostrowi Mazowieckiej zatrzymano 53-letniego mężczyznę, podejrzanego o znęcanie się nad swoją 75-letnią matką. Przemoc miała trwać prawie 15 lat, a ostatnia awantura zakończyła się interwencją policji. Mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, został aresztowany na 2 miesiące. Grozi mu do 5 lat więzienia za przemoc psychiczną i fizyczną wobec osoby najbliższej. W piątek wieczorem w centrum Warszawy doszło do poważnego wypadku. Motocyklista potrącił 2 pieszych na ulicy Emilii Plater. 75-letnia kobieta i 27-letni kierowca motocykla z poważnymi obrażeniami trafili do szpitala. Policja ustaliła, że oboje byli trzeźwi.
2: W Wołominie doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z domów weselnych. Nad ranem policja znalazła ciało 42-letniego mężczyzny z licznymi obrażeniami, w tym ranami głowy. Dwaj mężczyźni, którzy byli z nim tej nocy, usłyszeli zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Trzeci uczestnik, świadek zdarzenia, odpowie za nieudzielenie pomocy. Śledztwo w tej sprawie trwa.
1: Warszawa wprowadza nowoczesny system sterowania oświetleniem ulicznym. Dzięki umowie z firmą Emitel blisko 120 tysięcy latarni LED będzie zarządzanych zdalnie, co pozwoli na oszczędności rzędu 30%. Nowe centrum zarządzania powstanie przy placu Starynkiewicza i ma być gotowe w 2027 roku. W przyszłości latarnie mogą być wyposażone w czujniki ruchu i zanieczyszczeń, a także ładowarki do rowerów i hulajnóg.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W Warszawie rośnie problem z dzikami. Od początku roku do końca lipca odnotowano już ponad 14 tysięcy zgłoszeń dotyczących ich obecności, co stanowi rekordowy wzrost. Coraz częściej dochodzi też do ataków na ludzi i zwierzęta domowe. Przepisy związane z afrykańskim pomorem świń uniemożliwiają skuteczne działania, co sprawia, że sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna.
1: W Tatrach, na popularnej trasie w Dolinie Chochołowskiej, turyści mieli niecodzienną okazję zobaczyć z bliska niedźwiedzicę z 3 młodymi. Zwierzęta spokojnie przecięły ścieżkę i udały się w kierunku niebieskiego szlaku. Nagranie z tego spotkania szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych. Przypomina się, by w takich sytuacjach zachować spokój i nie podchodzić do dzikich zwierząt.
2: Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matury 2026. Świadectwo dojrzałości otrzymało 87% absolwentów, czyli 280 870 osób. Licealiści poradzili sobie lepiej niż uczniowie techników, gdzie zdawalność wyniosła niecałe 80%. Największym wyzwaniem dla maturzystów była matematyka, którą zdało niecałe 89% zdających.
1: Wisła Kraków pokonała Jagiellonię Białystok 2-0 w jednym z hitów 8 kolejki PKO BP Ekstraklasy. Angel Rodado zdobył obie bramki dla gospodarzy, zapewniając im zasłużone zwycięstwo. Mecz toczył się w gorącej atmosferze, podgrzanej aferą związaną z trenerem Jagiellonii, Adrianem Siemieńcem. Kibice Wisły nie szczędzili mu przypomnień o kontrowersyjnych SMS-ach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Eksperci z Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej odkryli, że przedsiębiorca prowadzący stację kontroli pojazdów nie zaewidencjonował wpłat na ponad 3 miliony złotych. W wyniku tego zaniedbania jego zobowiązanie w podatku VAT zostało zaniżone o ponad 700 tysięcy złotych. Mężczyzna przyznał się do winy, złożył korekty deklaracji VAT i uregulował należności. Proceder ten nie byłby możliwy na taką skalę, gdyby kierowcy pamiętali o odbieraniu paragonów.
1: W Białymstoku odbyła się potańcówka pod hasłem 1000 świateł Śródmieścia na ulicy Kilińskiego. Wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców, a wyjątkową atmosferę tworzyła ogromna kula disco. Zastępca prezydenta, Rafał Rudnicki, wcielił się w rolę DJ-a, serwując taneczne hity. Kolejna taka impreza planowana jest dopiero na przyszły rok.
2: W nocy z 24 na 25

0: przy zawieraniu internetowych znajomości.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Wstrząsająca sprawa z Olecka. Anna W. została skazana na 15 lat więzienia za śmierć swojej 9-miesięcznej córki Blanki. Dziewczynka zmarła w wyniku maltretowania, a sekcja zwłok wykazała liczne obrażenia. Ojciec dziecka, Grzegorz W., został uniewinniony. Decyzja sądu o złagodzeniu wyroku dla matki wywołała oburzenie społeczne.
0: 52-letni mieszkaniec Oławy został zatrzymany za groźby, kierowane pod adresem premiera Polski. Mężczyzna publikował je w mediach społecznościowych, sądząc, że pozostanie anonimowy. Policja szybko ustaliła jego tożsamość i zatrzymała go w jego domu. Teraz grozi mu kara więzienia do 3 lat.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 17 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Ciepła aura sprzyja wyciszeniu. Dzień płynie wolniej, uważniej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Promocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa jest wiceliderem Ekstraklasy, a bramkarz Otto Hindrich wyrasta na objawienie sezonu, ratując drużynę w kluczowych momentach. Były napastnik Legii, Jacek Cyzio, uważa, że postawienie na Rumuna to strzał w dziesiątkę. Jan Kuchta, nowy nabytek, ma szansę stać się kluczowym wzmocnieniem ataku. Przed Legią hitowe starcie z Widzewem, które może przynieść kolejne emocjonujące zakończenie. W Legii Warszawa doszło do rewolucyjnych zmian w składzie. Klub opuściło 15 piłkarzy, co pozwoliło na oszczędności i głęboką przebudowę. Trener Marek Papszun, nazywając to okienkiem Kopciuszka, pozyskał 8 nowych zawodników bez dużych nakładów finansowych. Papszun wierzy, że mimo trudności ekonomicznych, Legia ma szansę na sukces w nadchodzącym sezonie.
1: Nick Prelec, najlepszy strzelec Jagiellonii w Ekstraklasie, przygotowuje się do meczu z Wisłą Kraków. Słoweniec, który zdobył już 4 bramki w tym sezonie, został powołany do szerokiej kadry reprezentacji Słowenii. Wisła, mimo odejścia swojego najlepszego strzelca Jordiego Sancheza, pozostaje groźnym rywalem. Trener Jagiellonii, Adrian Siemieniec, wierzy, że jego drużyna może przełamać serię zwycięstw krakowskiego Beniaminka na własnym stadionie. Raków Częstochowa przełamał serię 6 porażek, wygrywając z Motorem Lublin 2-1 w 8 kolejce PKO BP Ekstraklasy. Bohaterem meczu został Patryk Maku, który strzelił 2 gole, zapewniając drużynie pierwsze punkty w sezonie. Mimo zwycięstwa Raków pozostaje na ostatnim miejscu w tabeli. Debiut nowego trenera Tomasza Kaczmarka przyniósł długo oczekiwane przełamanie.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Trener Jagiellonii Białystok, Adrian Siemieniec, znalazł się w centrum afery sędziowskiej po ujawnieniu przez Wirtualną Polskę jego kontaktów z sędzią przed meczem. Siemieniec przyznał, że wysyłanie wiadomości było błędem, choć nie miał złych intencji. Obiecał, że sytuacja się nie powtórzy. Komisja Ligi Ekstraklasy SA zajmie się tą sprawą, choć nie ma podejrzeń o korupcję. Kamil Grabara, polski bramkarz, dołączył do Juventusu Turyn na roczne wypożyczenie z opcją wykupu. Ekspert Piotr Czachowski ocenia ten transfer jako kluczowy dla włoskiego klubu, podkreślając, że Grabara ma szansę szybko wywalczyć pozycję numer 1. Obecnie zmiennik Guglielma Vicario, Grabara może wzmocnić Juventus w walce o Ligę Mistrzów. Czy Polak poprowadzi starą damę do sukcesów? Czas pokaże.
0: Polscy siatkarze rozpoczęli Mistrzostwa Europy od pewnego zwycięstwa nad Portugalią 3-0. Wilfredo Leon, jeden z liderów drużyny, w wywiadzie podkreślił, że celem jest zdobycie złota. Przy okazji zdradził, że po incydencie sprzed 3 lat, kiedy to dał fance swój numer telefonu, podjął decyzję, by więcej tego nie robić. Kolejny mecz Polacy zagrają z Izraelem.
1: Deszcz przerwał Grand Prix Danii na żużlu, co mocno wpłynęło na klasyfikację Mistrzostw Świata. Bartosz Zmarzlik stracił prowadzenie na rzecz Roberta Lamberta, który teraz ma przewagę 1 punktu. O złoto walczy także Australijczyk Brady Kurz, tracąc tylko 3 punkty do lidera. Ostateczna rozgrywka odbędzie się w Toruniu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Na tegorocznym US Open w Nowym Jorku uwagę przyciąga nie tylko gra na korcie, ale i trybuny. Trinity Rodman, partnerka finalisty Bena Sheltona i córka Denisa Rodmana, stała się gwiazdą internetu dzięki swoim żywiołowym reakcjom. Jej wideo o wygranej Sheltona nad Hubertem Hurkaczem zdobyło już ponad 17,5 miliona odsłon. Trinity, mimo młodego wieku, jest już uznaną piłkarką w lidze NWSL i reprezentacji Stanów Zjednoczonych.
1: Na PGE Narodowym w Warszawie trwa finał Mistrzostw Europy w driftingu. Dwaj Polacy, Piotr Więcek i Paweł Korpuliński, walczą o tytuł mistrza, ale rywale z Irlandii depczą im po piętach. Na trybunach zasiadło prawie 50 tysięcy kibiców, a dodatkową atrakcją są pokazy bolidów Formuły 1. To prawdziwe święto motorsportu w Polsce.
0: Jan Tomaszewski ostro skomentował konflikt Roberta Lewandowskiego z Rodrigo de Paulem podczas meczu Chicago Fire z Interem Miami. Były bramkarz reprezentacji Polski stanął w obronie Lewandowskiego, nazywając de Paula głupkiem. Tomaszewski zasugerował także, że Lewandowski powinien mieć specjalne przywileje w kadrze narodowej, a harmonogram meczów powinien być dostosowany do jego potrzeb. Mikaela Demeiter, była kanadyjska hokeistka, powróciła na Instagram po 2-tygodniowej przerwie, publikując odważne zdjęcia. Jej śmiałe fotografie wywołały lawinę komentarzy wśród fanów. Demeiter, znana jako najpiękniejsza bramkarka świata, od kilku lat skupia się na karierze modelki, co przyniosło jej ponad 3 miliony obserwujących. Internauci z niecierpliwością czekają na kolejne zaskakujące kreacje.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Sydney Sweeney, znana z serialu Euforia, ponownie przyciągnęła uwagę, występując w odważnej kampanii reklamowej Tylko Sport. Aktorka pojawia się w niej całkowicie naga, co wywołało burzę w internecie. Opinie są podzielone. Jedni chwalą jej odwagę, inni krytykują za nadmierną seksualizację. Kampania stała się tematem szerokiej debaty o granicach w marketingu. Z Włoch dotarła tragiczna wiadomość o śmierci 19-letniego Bartosza Malinowskiego, młodego piłkarza z województwa lubuskiego. Zawodnik związany z Lechią Zielona Góra zmarł nad jeziorem Castel Gandolfo podczas wyjazdu z przyjaciółmi. Środowisko piłkarskie w Polsce pogrążyło się w smutku, a kluby, w których grał, złożyły kondolencje jego rodzinie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Warszawa to miasto przywita nas temperaturą 17 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast termometry pokażą 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3397 odcinku Barw Szczęścia Celina pokaże, jak sprytnie można zdobyć dowody na zdradę. Już w poniedziałek, 14 września, o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak Celina organizuje podstępną kolację, by przechytrzyć Karolinę. Wciągnie w to Łukasza, który nieświadomy planu zgodzi się na spotkanie z Karoliną i Brunem. Celina, udając zainteresowanie ich szalonym ślubem w Las Vegas, sprytnie zdobędzie dostęp do telefonu Karoliny. Wykorzysta chwilę nieuwagi, by skopiować dane, które mogą oczyścić Justina z zarzutów. Czy Celina zdoła udowodnić niewinność Justina i zdemaskować Karolinę? Odpowiedź już w poniedziałek.
2: Barwy Szczęścia wkraczają na nowe tory w 3411 odcinku, który zostanie wyemitowany 2 października o 25 w TVP2. Lucyna, matka Macieja Wilka, ujawnia swoje prawdziwe oblicze, co wstrząśnie rodziną Pyrków. Hubert odkrywa, że Lucyna i Wilk od początku knuli intrygi, by przejąć ich dom. Policja wkracza do akcji, gdy Lucyna oskarża Huberta o nękanie, ale na szczęście nie dochodzi do jego zatrzymania. Pyrkowie stają twarzą w twarz z Wilkiem, który nie zamierza odpuścić. Lucyna wraca z nowym lokatorem, co tylko komplikuje sytuację. Intrygi Wilka i Lucyny nabierają tempa, a rodzina Pyrków musi stawić czoła kolejnym wyzwaniom. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 21 września zobaczymy 203 odcinek, w którym emocje sięgną zenitu. Hancer, oskarżona przez Bejzę o próbę zabójstwa Cichana, ujawnia szokującą prawdę o dziecku Bejzy. Tymczasem Mukadder, Bejza i Gulsum tworzą sojusz, by realizować swoje plany. Engin zdradza, że to Bejza mogła być zamieszana w śmierć Yasemin. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i Nadzieję na antenie TVP2. Główne role grają Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cichan. Przygoda z bohaterami potrwa jeszcze kilka lat, zanim doczekamy się finału. W nadchodzącym 7 odcinku serialu Felicita Zośka ujawni rodzicom Kamila szokującą prawdę o jego podwójnym życiu i istnieniu wnuka Niko. Ta informacja wstrząśnie rodziną, odkrywając przed nimi tajemnicę zmarłego syna. Karol, przeszukując rzeczy Kamila, natrafi na tajemniczy przedmiot, który wzbudzi niepokój Elżbiety. Czy to odkrycie ma związek z sekretnym życiem Kamila we Włoszech? Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnym odcinku. Emisja 7 odcinka odbędzie się w poniedziałek, 21 września, o godzinie 20:30 na TVP1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD. Serial Felicita to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i poszukiwaniu prawdy.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Barwy Szczęścia szykują emocjonujący 3397 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września. Renata, grana przez Annę Mrozowską, postanawia opuścić Feel Good po burzliwym sporze z Dominiką. Żąda 200 tysięcy złotych za swoje udziały, co stawia Dominikę przed trudnym wyborem. Konflikt między bohaterkami narastał od dłuższego czasu, a teraz osiąga punkt kulminacyjny. Czy Dominika, w którą wciela się Karolina Chapko, zgodzi się na warunki Renaty? Odpowiedź poznamy już wkrótce. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 25 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
1: W 1939 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami emocjonującego finału procesu Igora Jabłońskiego. Jego żona, Paulina, odważnie złoży zeznania, które staną się kluczowe w skazaniu bezwzględnego przestępcy. Mimo prób adwokata, by podważyć jej wiarygodność, sąd nie będzie miał wątpliwości i skaże Jabłońskiego na dożywocie. To jednak nie koniec dramatów dla Magdy i Andrzeja Budzyńskich, którzy wciąż będą musieli zmagać się z niebezpieczeństwem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o 20:50. Na antenie dwójki. Produkcję można także oglądać na platformie TVP VOD. W 1940 odcinku serialu M jak miłość emocje sięgną zenitu. Kinga Zduńska odkrywa na swoim ciele niepokojącą zmianę – guzek w piersi. Mimo początkowych prób zbagatelizowania problemu, decyduje się poinformować o tym męża, Piotrka. Piotrek, będąc w trakcie rozprawy sądowej, nie waha się ani chwili i postanawia udawać omdlenie, by jak najszybciej dotrzeć do żony. Razem udają się do lekarza, który uspokaja ich, że to jedynie torbielka hormonalna. Na szczęście nie ma potrzeby dalszych inwazyjnych badań. Szybka reakcja małżeństwa zostaje pochwalona przez lekarkę, a dodatkowe USG ma jedynie potwierdzić, że Kinga jest w pełni zdrowa.
2: Splątane losy wkraczają w emocjonujący 44. odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 14 na TVP1. Minewer odkryje prawdę o swojej rodzinie, a Jasemin ujawni, że jest jej zaginioną wnuczką. Khalil będzie drżał przed ujawnieniem swojego sekretu, że Pakize wcale nie zaginęła, lecz jest w śpiączce. Remzi nie przestanie naciskać na Khalila, żądając pieniędzy za milczenie. Tahsin rozpocznie poszukiwania byłego policjanta, co może mieć poważne konsekwencje dla jego rodziny. Minewer traci zaufanie do Pynar, gdy dowie się, że dziewczyna zgubiła minę i namówiła ją do milczenia. Jasemin postanowi zdystansować się od Kerema, by uniknąć nieporozumień z zazdrosną Ezgi. Ten odcinek pełen będzie napięcia i emocji, które nie pozwolą oderwać się od ekranu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Ciepły dzień bez upału. W sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10:00.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Urzędy skarbowe zwracają podatek pobrany od dodatkowych świadczeń z ZUS, co dotyczy emerytów z rocznym dochodem nieprzekraczającym 30 tysięcy złotych. Zwrot wynosi złotych i obejmuje głównie osoby z emeryturami do 2400 zł brutto. Procedura jest automatyczna, ale można ją przyspieszyć, logując się na podatki.gov.pl i zatwierdzając PIT 37 po 15 lutego. Wtedy pieniądze trafiają na konto nawet w ciągu kilkunastu dni. Tiphaine Ozier, córka Brigitte Macron, potwierdziła swój związek z 22-letnim Antoinem Lecomte'em. Para poznała się latem w Le Touquet, gdzie Lecomte pracował jako instruktor kitesurfingu. Różnica wieku między nimi wynosi 20 lat, co wywołało porównania do małżeństwa Brigitte i Emmanuela Macronu. Tiphaine podkreśla, że to poważna relacja i mają wspólne plany na przyszłość.
1: Książę Harry i Meghan Markle niespodziewanie powrócili do Wielkiej Brytanii, opuszczając swoją rezydencję w Montecito w Kalifornii. Sąsiedzi twierdzą, że para zniknęła z dnia na dzień, nie informując nawet szkoły swoich dzieci. Archie i Lilibet rozpoczęli naukę w brytyjskiej szkole w Cotswolds. Na razie nie wiadomo, czy Sussexowie zamierzają sprzedać swoją posiadłość w Stanach Zjednoczonych.
2: Na Filipinach trwa dramat po pożarze promu MV June Aster. Potwierdzono śmierć 76 osób, a w sobotę odnaleziono ciała 41 kolejnych ofiar. Uratowano 43 osoby, ale 13 wciąż jest zaginionych, w tym kapitan statku. Przyczyny pożaru nadal nie są znane, a ratownicy kontynuują poszukiwania.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Zakopanem policja zatrzymała kilku turystów, którzy po spożyciu alkoholu wracali do hotelu na elektrycznych hulajnogach. Jeden z nich, turysta z Belgii, miał 1,5 promila alkoholu i otrzymał mandat w wysokości 2500 zł. Podobne sytuacje miały miejsce wcześniej, gdy 4 turystów z Wielkiej Brytanii również zostało ukaranych wysokimi mandatami. Policja przypomina, że za jazdę hulajnogą po alkoholu grożą kary sięgające nawet 2500 zł.
1: Górnik Zabrze pokonał Lecha Poznań 2-1 w emocjonującym meczu 8. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie na arenie Zabrze przyciągnęło ponad 28 tysięcy widzów. Bohaterem gospodarzy został Erik Prekop, który strzelił 2 gole w drugiej połowie. Dzięki temu zwycięstwu Górnik Zabrze objął prowadzenie w tabeli.
2: W Bolesławcu policjanci zatrzymali 30-letniego motocyklistę, który w obszarze zabudowanym pędził z prędkością 157 km na godzinę. Mężczyzna nie tylko przekroczył prędkość, ale także jechał na jednym kole i wyprzedzał w miejscach niedozwolonych. Stracił już prawo jazdy, a jego sprawą zajmie się sąd. Dodatkowo motocykl nie miał ważnego badania technicznego. Masz problem z pogniecionymi cholewkami w wysokich butach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć kartonowych rurek, które zazwyczaj wyrzucamy, jak te po papierze toaletowym czy ręcznikach papierowych. Włóż je do wnętrza cholewek, aby zachować ich kształt i uniknąć zagnieceń. To tani i ekologiczny sposób na przedłużenie życia ulubionych kozaków.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na tatrzańskim szlaku w Dolinie Chochołowskiej pojawiła się niedźwiedzica z trojgiem młodych. Zwierzęta spokojnie przeszły między turystami, nie wykazując agresji. Nagranie z tego niezwykłego spotkania szybko zdobyło popularność w mediach społecznościowych. Przypomina ono, że w Tatrach można natknąć się na dzikie zwierzęta, dlatego warto zachować ostrożność. Mariusz B. został skazany na dożywocie za 4 brutalne zabójstwa, ale do dziś nie odnaleziono ciał jego ofiar. Śledczy przez lata przeszukiwali lasy i analizowali zeznania, jednak bezskutecznie. Wariograf wskazał, że zwłoki mogą być zakopane, ale dokładne miejsce pozostaje tajemnicą. Mariusz B. nie ujawnił, gdzie ukrył ciała, a jego kuzyn zaprzecza udziałowi w zbrodniach. W piątek wieczorem w centrum Warszawy doszło do poważnego wypadku. 27-letni motocyklista wjechał w dwoje pieszych na ulicy Emilii Plater. 75-letnia kobieta oraz kierowca jednośladu zostali ciężko ranni i trafili do szpitala. Policja potwierdziła, że motocyklista był trzeźwy. Dominika Chorosińska, znana posłanka Prawa i Sprawiedliwości, zdobyła popularność jako aktorka pod nazwiskiem Figurska. Widzowie pamiętają ją z roli Ewy w serialu M jak Miłość. Prywatnie jej małżeństwo z Michałem Chorosińskim przeszło poważny kryzys, ale para zdołała go przezwyciężyć. Chorosińska podkreśla, że to wiara pomogła im przetrwać trudne chwile.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Aleksandra Kwaśniewska zorganizowała dla swoich rodziców, Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, wyjątkową podróż do Alp. Kluczowym punktem wyprawy był przejazd zabytkowym pociągiem z lat 20. XX wieku, który oferował malownicze widoki na szwajcarskie krajobrazy. Relacja z tej podróży, w tym zdjęcia i osobiste wrażenia, została udostępniona przez Aleksandrę w mediach społecznościowych.
1: W 2008 roku posłanka PiS Elżbieta Kruk wzbudziła kontrowersje w Sejmie, gdy podejrzewano ją o przybycie na obrady pod wpływem alkoholu. Dziennikarze zauważyli jej nietypowe zachowanie i wyczuwalną woń alkoholu, co wywołało falę spekulacji. Kruk tłumaczyła, że jej stan wynikał z obchodzonych dzień wcześniej urodzin, a nie z upojenia alkoholowego. Mimo to sytuacja stała się głośnym tematem w mediach.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Krakowie zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 19 stopni. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Na planie filmowym właśnie, że tak. Nigdy w życiu, 20 lat później, dzieje się więcej niż w telenoweli. Danuta Stenka wraca jako Judyta, a Agnieszka Żulewska, nowa Tosia, już wywołała burzę medialną, bo przecież nie ma to jak zmiana obsady, żeby podgrzać atmosferę. Afera Tosia Gate nie zatrzymała produkcji, a na planie pojawiła się nawet 7-letnia córka, Sylwii Bomby, która zagra Wandę. Ciekawe, co jeszcze nas czeka w tej filmowej telenoweli. Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, odszedł w wieku zaledwie 39 lat po długiej walce z nowotworem mózgu. Jego pogrzeb, zarezerwowany tylko dla najbliższych, był pełen nietypowych gestów. Żałobnicy otrzymali pamiątkowe magnesy z wizerunkiem uśmiechniętego Adriana i żartobliwymi napisami, które miały przypominać o jego optymizmie. Cóż, nawet po śmierci potrafił rozbawić swoich bliskich.
2: Felicjan Andrzejczak, głos, który wszyscy kojarzą z Jolka, Jolka, pamiętasz? Miał w życiu swoją prawdziwą muzę, Jadwigę. To ona dała mu skrzydła, by porzucił nudną pracę nauczyciela i zaryzykował karierę w muzyce. Choć cała Polska śpiewała o Jolce, to do Jadwigi wracał po koncertach. Andrzejczak, antyidol polskiego rocka, pozostawił po sobie nie tylko niezapomniane utwory, ale i piękną historię miłości, która trwała ponad 50 lat.
1: Kaja Paschalska, znana z roli Oli Lubicz w Klanie, przyznaje, że czerwony dywan to dla niej bardziej pole bitwy niż miejsce do błyszczenia. Mimo lat spędzonych w showbiznesie, stres związany z publicznymi wystąpieniami nie odpuszcza, a pewność siebie to tylko starannie założona zbroja. Aktorka, choć na scenie wydaje się pewna siebie, w rzeczywistości woli unikać bycia w centrum uwagi. 40 lat przyniosło jej jednak więcej dystansu i wyrozumiałości wobec siebie, co w tym świecie fleszy i oceniania jest prawdziwym osiągnięciem.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Krystyna Kołodziejczyk przez 4 dekady twierdziła, że sekretem jej szczęśliwego małżeństwa z pilotem Wiesławem Szyszką były częste rozłąki. Los postanowił potraktować te słowa dosłownie, rozdzielając ich w najtrudniejszym momencie życia. Wiesław przegrał walkę z rakiem, a Krystyna, nieświadoma jego śmierci, odeszła 2 tygodnie później. Ich wspólna ceremonia pogrzebowa stała się symbolem miłości, która przetrwała wszystko, nawet śmierć.
2: Andrzej Piaseczny, znany z eleganckiego stylu, zaskakuje wszystkich swoją nową pasją do pchlich targów. Ostatnio na jednym z takich bazarów wypatrzył drewnianą laskę za jedyne 180 zł. Czyżby szykowny artysta potrzebował wsparcia przy chodzeniu? A może to tylko kolejny element jego nieprzewidywalnego stylu życia, który łączy luksusowe garnitury z kaloszami do prac ogrodowych? Czekamy na kolejne niespodzianki od Piaska.
1: Joanna Rawik, gwiazda PRL-u, pożegnała się z tym światem w swoim stylu, bez smutku i z przyjaciółmi u boku. Na warszawskich powązkach wojskowych jej prochy spoczęły w różowej urnie, a zamiast krzyża pojawił się słupek z wyrzeźbionym liściem. Wspomniano jej szacunek do generała Jaruzelskiego i lewicowe przekonania, co dodało pikanterii całemu wydarzeniu. Nawet po śmierci Rawik pokazała, że potrafi zaskoczyć i zrobić wszystko po swojemu. Hanna Bieluszko, znana z serialu Barwy Szczęścia, nie daje się chorobie nowotworowej i wraca na plan zdjęciowy. Mimo wyczerpującej chemioterapii i czekającej ją operacji rekonstrukcji jelita, aktorka nie traci optymizmu. Wierzy, że dobra energia od ludzi pomoże jej odzyskać siły. Cóż, nie każdy ma w sobie tyle determinacji, by w obliczu takich wyzwań jeszcze marzyć o roli silnej staruszki w filmie fabularnym.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kto by pomyślał, że hymn wolności pokolenia PRL-u zrodził się z rozmowy o niczym z argentyńską Miss? Tak, to właśnie banalny dialog z książki stał się inspiracją dla Kory, by stworzyć boskie Buenos Aires. Manam z tym jednym utworem rozbił bank na festiwalu w Opolu, kończąc epokę grzecznej polskiej estrady. A wszystko to dzięki przypadkowemu spotkaniu z pustą celebrytką, która nieświadomie dała Polakom oddech wolności.
1: Blur postanowili zrobić sobie żart z wytwórni, tworząc Song 2 jako hałaśliwą prowokację. Zamiast odstraszyć, utwór stał się jednym z największych hitów lat 90., a słynne Wuhu rozbrzmiewało na stadionach i w reklamach. Zespół chciał pokazać, że prostota i hałas nie są przepisem na sukces, ale los zagrał im na nosie. Song 2 udowodniło, że czasem to, co miało być żartem, staje się legendą. Matt Bellamy z zespołu Muse postanowił, że gitara to nie tylko kawałek drewna z kilkoma strunami. Zamiast klasycznych dźwięków, jego instrumenty przypominają bardziej futurystyczne gadżety z filmów science fiction. Dzięki współpracy z lutnikiem Hugh Mansonem, Bellamy wprowadził do swoich gitar efekty, czujniki i kontrolery MIDI, które pozwalają mu na scenie robić cuda bez odchodzenia od mikrofonu. To nie tylko muzyka, to prawdziwa rewolucja dźwiękowa, która sprawia, że klasyczne brzmienia rocka wydają się być reliktem przeszłości. Tom Morello z Rage Against the Machine udowodnił, że gitara to nie tylko instrument, ale prawdziwy czarodziej. Bez DJ-a, bez sampli, a jednak brzmiał, jakby skraczował płyty. Jego gitara stała się gramofonem, a przełącznik przetworników zastąpił crossfader. W Bulls on Parade Morello pokazał, że można zamienić struny w prawdziwe dzieło sztuki, a wszystko to bez pomocy elektroniki. Kto by pomyślał, że rock może być tak blisko hip-hopu?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1021 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 17 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawa podpisała umowę z firmą Emitel na nowoczesny system zarządzania miejskim oświetleniem. Dzięki inwestycji wartej 79 milionów złotych, sterowanie 120 tysiącami lamp LED będzie możliwe z jednego miejsca. Nowy system ma przynieść 30% oszczędności w zakresie oświetlenia, a pełne uruchomienie planowane jest na 2027 rok. Dodatkowo rozważane są funkcje takie jak pomiar jakości powietrza czy ładowanie rowerów elektrycznych.
2: 22-letni Roman M. został skazany na 5 lat i 2 miesiące więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu. Mężczyzna prowadził Audi z prędkością 227 km na godzinę, mimo ograniczenia do 90 km na godzinę i uderzył w drzewo, co spowodowało śmierć pasażera. Sąd orzekł także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz nałożył na Romana M. obowiązek zapłaty odszkodowania. Wyrok jest prawomocny. Były pracownik serwisu hulajnóg DOT w Warszawie ujawnia, że w firmie większy nacisk kładziono na liczbę naprawionych pojazdów niż na ich jakość. Twierdzi, że niektóre hulajnogi wracały na ulicę mimo wcześniejszych wypadków, a naprawy były wykonywane pobieżnie. DOT zapewnia, że każda hulajnoga przechodzi obowiązkową kontrolę przed ponownym udostępnieniem użytkownikom. Firma podkreśla, że bezpieczeństwo użytkowników jest dla niej priorytetem.
1: Niedziela przyniesie wyraźny podział w pogodzie. W większości Polski dominować będą chmury i okresowe opady deszczu, ale na południowym wschodzie kraju można liczyć na większe przejaśnienia i brak deszczu. Temperatura wyniesie od 17 do 21 stopni Celsjusza, a wiatr będzie słaby i umiarkowany, choć na zachodzie może być porywisty. Kierowcy powinni uważać na poranne mgły, które mogą ograniczyć widoczność do 300 metrów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Daniel Michalski otrzymał ostatnią dziką kartę do turnieju głównego Invest in Szczecin Open. Po sukcesach w Krakowie i Poznaniu polski tenisista wraca na szczecińskie korty, by powalczyć o kolejny dobry wynik. Turniej odbędzie się od 14 do 20 września, a Michalski dołączy do Alana Ważnego i Kacpra Knittera, którzy również zagrają dzięki dzikim kartom. Organizatorzy liczą, że polscy zawodnicy dostarczą kibicom wielu emocji. Po wakacjach w pociągach Polregio pozostało ponad 600 zgubionych przedmiotów. Najwięcej zapominalskich podróżowało przez województwa zachodniopomorskie, małopolskie, łódzkie i pomorskie. Niemal połowa zgub wróciła już do właścicieli, a w województwie lubelskim skuteczność odzyskiwania sięgnęła 100%. Wśród zgubionych rzeczy znalazły się nie tylko typowe przedmioty podróżne, ale i te, które zaskoczyły nawet doświadczonych kolejarzy. Białostoccy policjanci poszukują 16-letniej Urszuli Bielawskiej, która zaginęła 8 sierpnia. Dziewczyna ma około 172 cm wzrostu, niebieskie oczy i ciemne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie czarny t-shirt, ciemne szorty i białe buty sportowe. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu nastolatki i prosi o kontakt osoby, które mogą mieć informacje na jej temat. Prokuratura bada działalność upadłej giełdy kryptowalut BitBay, znanej później jako Zonda Krypto. Sprawa dotyczy gigantycznych pieniędzy z niewyjaśnionych źródeł, oszustw oraz tajemniczego zaginięcia jej założyciela, Sylwestra Suszka. W tle pojawiają się powiązania z politykami oraz zarzuty wobec inwestora Mariana W. Afera eskaluje, a prokuratura opiera się głównie na zeznaniach byłego prezesa Przemysława Krala.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Poseł Antoni Macierewicz może stanąć przed Sejmową Komisją Etyki Poselskiej po incydencie podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej. Jest oskarżany o użycie pistoletu na farbę przeciwko transparentowi oraz próbę zamazania napisu na wieńcu. W tym samym czasie poseł Grzegorz Matusiak miał sprowokować szarpaninę, w wyniku której jedna z uczestniczek trafiła do szpitala. Komisja Etyki Poselskiej czeka na formalne wnioski, zanim podejmie decyzję o ewentualnym postępowaniu. Prezydent Karol Nawrocki wyraził zaniepokojenie sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego, apelując o zakończenie jego upolitycznienia. W liście z okazji 40-lecia Trybunału skrytykował działania obecnego rządu, nazywając je bezprawiem i podkreślił potrzebę głębokiej reformy konstytucyjnej. Konflikt wokół Trybunału zaostrzył się po odmowie prezydenta przyjęcia ślubowania od wybranych

0: Przed możliwymi prowokacjami ze strony Rosji, które mogą dotyczyć przejść granicznych z Ukrainą. Były oficer Andrzej Derlatka ocenił, że działania Rosji mogą być już atakami, a nie tylko prowokacjami.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Wrześniowe słońce dziś łagodne, jakby chciało przedłużyć lato o jeszcze jeden dzień.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Aż 40% rodziców przyznaje, że ulega prośbom dzieci podczas zakupów, co prowadzi do nieplanowanych wydatków. W przypadku nastolatków ten odsetek wzrasta do ponad połowy. Cena nadal jest kluczowym czynnikiem, ale dzieci mają znaczący wpływ na decyzje zakupowe. Wraz z wiekiem dziecka jego wpływ na zakupy rośnie, a prośby nastolatków są równie skuteczne jak promocje cenowe. Początek roku szkolnego nie zmienia tej sytuacji, a lista zakupów często się wydłuża. Rząd planuje wprowadzenie obowiązkowego monitoringu przy bankomatach i wpłatomatach. Nagrania z transakcji mają być przechowywane przez 90 dni, a dostęp do nich uzyska 11 instytucji państwowych. Nowe przepisy przewidują również grzywny za zasłanianie twarzy podczas korzystania z tych urządzeń. Celem zmian jest skuteczniejsza walka z cyberprzestępczością i praniem pieniędzy. Projekt jest już w konsultacjach z Ministerstwem Finansów. Jeśli wejdzie w życie, dotknie milionów użytkowników bankomatów w Polsce. W Szwecji trwa gorączkowa końcówka kampanii wyborczej. Najnowsze sondaże wskazują na topniejącą przewagę opozycji pod wodzą Magdaleny Andersson nad rządem premiera Ulfa Kristerssona. Wybory zdecydują nie tylko o przyszłym premierze, ale także o ewentualnym wejściu szwedzkich demokratów do rządu. To historyczna szansa dla tej partii, która dotąd była uważana za skrajną prawicę. W tle kampanii pojawiają się kontrowersje związane z liderem szwedzkich demokratów, Jimmy Åkessonem, oskarżanym o kontakty z gangiem motocyklowym. Wybory odbędą się już dziś, a ich wynik może znacząco zmienić szwedzką scenę polityczną. Pan Mirosław, przedsiębiorca z wieloletnim stażem, niespodziewanie stracił dostęp do 300 tysięcy złotych na wspólnym koncie z żoną. Bank zablokował środki, żądając wyjaśnień dotyczących pochodzenia wpłat. Pan Mirosław, właściciel dwóch stacji paliw, płacał utarg na konto prywatne, co wzbudziło podejrzenia systemów bankowych. Bank powołał się na przepisy przeciwdziałania praniu pieniędzy. Historia ta pokazuje, jak ważne jest posiadanie dokumentów potwierdzających źródło pieniędzy, szczególnie przy większych transakcjach gotówkowych.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowaną walkę o niższe ceny energii po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie. Polska, Czechy, Słowacja i Węgry wspólnie sprzeciwiają się unijnym propozycjom, które mogłyby podnieść koszty energii. Premier Tusk podkreślił, że wysokie ceny energii zagrażają konkurencyjności całej Unii Europejskiej. Grupa Wyszehradzka domaga się także utrzymania funduszy na politykę spójności i rolnictwo w nowym budżecie Unia Europejska. Premierzy V4 zgodnie stwierdzili, że ich jedność jest kluczowa w obronie interesów regionu.
1: Spór o Falklandy ponownie przybiera na sile. Prezydent Argentyny Javier Milei zapowiada walkę o wyspy, grożąc Wielkiej Brytanii sankcjami i budową bazy wojskowej. W tle konfliktu są potężne złoża ropy naftowej. Milei ma ciche poparcie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który sugeruje zmianę amerykańskiego stanowiska w sprawie suwerenności wysp. Wielka Brytania pod rządami premiera Andy'ego Burnhama pozostaje nieugięta, podkreślając prawo mieszkańców Falklandów do samostanowienia. Sytuacja jest napięta, a międzynarodowa polityka bacznie obserwuje rozwój wydarzeń. Stanisław Szwed, poseł PiS i były wiceminister rodziny, ujawnił, że jego emerytura wynosi 21,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. To najwyższa kwota wśród posłów emerytów, co zaskoczyło nawet samego Szweda. Tak wysoka emerytura to efekt pracy w szkodliwych warunkach oraz kontynuowania kariery zawodowej do 69 roku życia. Szwed pracował jako elektryk przy piecach hartowniczych, co wpłynęło na wysokość jego świadczenia. Po przekroczeniu drugiego progu podatkowego na jego konto wpływa około 12 tysięcy złotych netto miesięcznie. Beata Szydło, była premier Polski, zgromadziła znaczne oszczędności, które trzyma w trzech walutach – euro, dolarach i złotówkach. Jej główne źródło dochodów to uposażenie z Parlamentu Europejskiego oraz polska emerytura. Łączne oszczędności Szydło wynoszą ponad 700 tysięcy złotych, co pokazuje jej dbałość o zabezpieczenie finansowe. Była premier inwestuje także w nieruchomości, posiadając dom i gospodarstwo rolne o łącznej wartości 700 tysięcy złotych. W jej garażu znajdują się dwa samochody – SsangYong Corando i Audi Q3.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Prezes ZUS, Liwiusz Laska, ujawnił, że jego przyszła emerytura wyniesie niecałe 4200 zł brutto. To efekt decyzji sprzed lat, kiedy przez 18 lat prowadził działalność gospodarczą, płacąc minimalne składki. Laska przyznaje, że mimo wysokich dochodów, jego emerytura będzie stosunkowo niska. Podkreśla, że podobny problem dotyczy wielu Polaków, którzy również mogą otrzymać niskie świadczenia. Prezes ZUS zachęca do oszczędzania w PPK i IKZE oraz regularnego sprawdzania prognoz emerytalnych. Polski przemysł obronny wkracza w nową erę dzięki współpracy sieci badawczej Łukasiewicz i Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 2026 podpisano 4 kluczowe umowy. Wśród nich znalazły się projekty dotyczące polskiego materiału wybuchowego Unipex oraz systemów zasilania lotnisk w czasie blackoutu. Współpraca z zakładami chemicznymi Nitrochem obejmuje produkcję amunicji i paliw rakietowych. To krok milowy w rozwoju technologii obronnych, które wzmocnią bezpieczeństwo Polski.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Pogoda dziś łagodna i przyjazna. Ciepło przeplata się z jesienną nutą.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3397 odcinku Barw Szczęścia Celina pokaże, jak sprytnie można zdobyć dowody na zdradę. Już w poniedziałek, 14 września, o 20:05 na TVP 2 zobaczymy, jak Celina organizuje podstępną kolację, by przechytrzyć Karolinę. Wciągnie w to Łukasza, który nieświadomy planu zgodzi się na spotkanie z Karoliną i Brunem. Celina, udając zainteresowanie ich szalonym ślubem w Las Vegas, sprytnie zdobędzie dostęp do telefonu Karoliny. Wykorzysta chwilę nieuwagi, by skopiować dane, które mogą oczyścić Justina z zarzutów. Czy Celina zdoła udowodnić niewinność Justina i zdemaskować Karolinę? Odpowiedź już w poniedziałek.
2: Barwy Szczęścia wkraczają na nowe tory w 3411 odcinku, który zostanie wyemitowany 2 października o 20:05 w TVP 2. Lucyna, matka Macieja Wilka, ujawnia swoje prawdziwe oblicze, co wstrząśnie rodziną Pyrków. Hubert odkrywa, że Lucyna i Wilk od początku knuli intrygi, by przejąć ich dom. Policja wkracza do akcji, gdy Lucyna oskarża Huberta o nękanie, ale na szczęście nie dochodzi do jego zatrzymania. Pyrkowie stają twarzą w twarz z Wilkiem, który nie zamierza odpuścić. Lucyna wraca z nowym lokatorem, co tylko komplikuje sytuację. Intrygi Wilka i Lucyny nabierają tempa, a rodzina Pyrków musi stawić czoła kolejnym wyzwaniom. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 21 września zobaczymy 203 odcinek, w którym emocje sięgną zenitu. Hancer, oskarżona przez Bejzę o próbę zabójstwa Cichana, ujawnia szokującą prawdę o dziecku Bejzy. Tymczasem Mukadder, Bejza i Gulsum tworzą sojusz, by realizować swoje plany. Engin zdradza, że to Bejza mogła być zamieszana w śmierć Jasemin. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i Nadzieję na antenie TVP 2. Główne role grają Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cichan. Przygoda z bohaterami potrwa jeszcze kilka lat, zanim doczekamy się finału. W nadchodzącym 7 odcinku serialu Felicita Zośka ujawni rodzicom Kamila szokującą prawdę o jego podwójnym życiu i istnieniu wnuka Niko. Ta informacja wstrząśnie rodziną, odkrywając przed nimi tajemnicę zmarłego syna. Karol, przeszukując rzeczy Kamila, natrafi na tajemniczy przedmiot, który wzbudzi niepokój Elżbiety. Czy to odkrycie ma związek z sekretnym życiem Kamila we Włoszech? Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnym odcinku. Emisja 7 odcinka odbędzie się w poniedziałek, 21 września, o godzinie 20:30 na TVP1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD. Serial Felicita to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i poszukiwaniu prawdy.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Barwy Szczęścia szykują emocjonujący 3397 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września. Renata, grana przez Annę Mrozowską, postanawia opuścić Feel Good po burzliwym sporze z Dominiką. Żąda 200 tysięcy złotych za swoje udziały, co stawia Dominikę przed trudnym wyborem. Konflikt między bohaterkami narastał od dłuższego czasu, a teraz osiąga punkt kulminacyjny. Czy Dominika, w którą wciela się Karolina Chapko, zgodzi się na warunki Renaty? Odpowiedź poznamy już wkrótce. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 20:05 na TVP 2, a także online w serwisie TVP VOD.
1: W 1939 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami emocjonującego finału procesu Igora Jabłońskiego. Jego żona, Paulina, odważnie złoży zeznania, które staną się kluczowe w skazaniu bezwzględnego przestępcy. Mimo prób adwokata, by podważyć jej wiarygodność, sąd nie będzie miał wątpliwości i skaże Jabłońskiego na dożywocie. To jednak nie koniec dramatów dla Magdy i Andrzeja Budzyńskich, którzy wciąż będą musieli zmagać się z niebezpieczeństwem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o 20:50. Na antenie dwójki. Produkcję można także oglądać na platformie TVP VOD. W 1940 odcinku serialu M jak miłość emocje sięgną zenitu. Kinga Zduńska odkrywa na swoim ciele niepokojącą zmianę – guzek w piersi. Mimo początkowych prób zbagatelizowania problemu, decyduje się poinformować o tym męża, Piotrka. Piotrek, będąc w trakcie rozprawy sądowej, nie waha się ani chwili i postanawia udawać omdlenie, by jak najszybciej dotrzeć do żony. Razem udają się do lekarza, który uspokaja ich, że to jedynie torbielka hormonalna. Na szczęście nie ma potrzeby dalszych inwazyjnych badań. Szybka reakcja małżeństwa zostaje pochwalona przez lekarkę, a dodatkowe USG ma jedynie potwierdzić, że Kinga jest w pełni zdrowa.
2: Splątane losy wkraczają w emocjonujący 44. odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 14 na TVP1. Minewer odkryje prawdę o swojej rodzinie, a Jasemin ujawni, że jest jej zaginioną wnuczką. Khalil będzie drżał przed ujawnieniem swojego sekretu, że Pakize wcale nie zaginęła, lecz jest w śpiączce. Remzi nie przestanie naciskać na Khalila, żądając pieniędzy za milczenie. Tahsin rozpocznie poszukiwania byłego policjanta, co może mieć poważne konsekwencje dla jego rodziny. Minewer straci zaufanie do Pynar, gdy dowie się, że dziewczyna zgubiła minę i namówiła ją do milczenia. Jasemin postanowi zdystansować się od Kerema, by uniknąć nieporozumień z zazdrosną Ezgi. Ten odcinek pełen będzie napięcia i emocji, które nie pozwolą oderwać się od ekranu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Poznania przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Gdańska zaś termometry pokażą 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Na granicy niemiecko-francuskiej doszło do niecodziennej sytuacji. 54-letni Polak, poszukiwany listem gończym za niezapłaconą grzywnę, uniknął więzienia dzięki swojemu pasażerowi. Mężczyzna zapłacił za niego 2400 euro, co pozwoliło obu kontynuować podróż. Funkcjonariusze przyznają, że to rzadki przypadek, gdy ktoś ma przy sobie tak dużą sumę pieniędzy.
2: W obwodzie archangelskim na północy Rosji doszło do tragicznego wypadku. Minibus zderzył się z samochodem osobowym i ciężarówką przewożącą drewno, co spowodowało śmierć 12 osób, w tym dziecka, a 8 osób zostało rannych. Do zdarzenia doszło w piątek, 11 września, podczas manewru wyprzedzania przez kierowcę minibusa. Okoliczności wypadku badają miejscowe służby. Chińska influencerka Ganfan Yingying, znana z jedzenia ogromnych porcji jedzenia na żywo, zmarła w wieku 24 lat z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Przed śmiercią apelowała do swoich fanów, by nie stawiali pieniędzy ponad zdrowie. Jej historia jest ostrzeżeniem przed niebezpiecznymi trendami w sieci.
1: Krajowa Grupa Spożywcza odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Transformacja spółki Pszczółka w producenta racji wojskowych to jeden z priorytetów. Wiceminister Grzegorz Wrona podkreśla także znaczenie zabezpieczenia dostaw energii i infrastruktury krytycznej. Polska wzmacnia swoją odporność na kryzysy, łącząc bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne w nowej strategii.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nowy Jork zanotował najbezpieczniejsze lato w historii, z rekordowo niską liczbą strzelanin i zabójstw. Komisarz NYPD Jessica Tisch podkreśla, że to zasługa intensywnych działań policji. Mimo ogólnego spadku przestępczości wzrosła liczba ciężkich napaści i przestępstw z nienawiści. Niestety, ostatnie dni przyniosły tragiczne wydarzenia, w tym ataki nożem na Brooklynie i Manhattanie. Ziemniaki i cebula nie powinny być przechowywane razem. Oba produkty wydzielają związki i wilgoć, które mogą przyspieszać ich psucie. Ziemniaki najlepiej trzymać w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu z dostępem do powietrza. Unikajmy też przechowywania ich w foliowych workach i na nasłonecznionych blatach. W Żarach doszło do usiłowania rozboju na kierowcy taksówki. 30-letni napastnik groził mu nożem, próbując ukraść samochód. Dzięki szybkiej interwencji policji mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu kara od 3 do 20 lat więzienia. Jesień to trudny czas dla naszej skóry, która często staje się sucha i podrażniona. Naturalnym rozwiązaniem może być żel aloesowy, znany ze swoich właściwości nawilżających i łagodzących. Regularne stosowanie tego produktu pomaga przywrócić skórze odpowiednie nawilżenie i elastyczność. Warto włączyć go do codziennej pielęgnacji, aby cieszyć się komfortem nawet w chłodniejsze dni.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zbliża się jesień, a wraz z nią czas na przeniesienie roślin doniczkowych do wnętrz. Warto jednak pamiętać, że wraz z nimi mogą pojawić się niechciani goście, szkodniki. Aby temu zapobiec, zaleca się dokładne sprawdzenie roślin przed wniesieniem ich do domu. Wystarczy dokładne mycie letnią wodą, aby usunąć potencjalne zagrożenia.
1: Gotowanie mleka czy ziemniaków często kończy się kipieniem, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy natłuścić krawędzie garnka masłem lub margaryną, co zapobiega wylewaniu się zawartości. To stara metoda, którą stosowały nasze babcie. Dodatkowo można użyć drewnianej łyżki na garnku, by rozbijać pianę i uniknąć bałaganu.
2: Jesień to czas grzybobrania, ale po powrocie do domu czeka nas czyszczenie zbiorów. Prosty sposób na usunięcie piasku i ściółki to kąpiel w zimnej wodzie z solą. Wystarczy kilka minut, by pozbyć się zanieczyszczeń i larw. Po takim zabiegu grzyby należy dokładnie przepłukać i szybko wykorzystać w kuchni.
1: Jesienią spodnie z szeroką nogawką stają się modowym hitem. Są wygodne, uniwersalne i pasują do różnych stylizacji, od casualowych po eleganckie. Warto zwrócić uwagę na modele z wysokim stanem, które optycznie wydłużają sylwetkę. Kluczowe jest jednak dopasowanie spodni do własnych preferencji i sylwetki.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mycie okien może być problematyczne, zwłaszcza gdy ramy z PCV żółkną od słońca i zanieczyszczeń. Zamiast agresywnych środków chemicznych warto sięgnąć po domowe metody. Soda oczyszczona i mieszanka kwasku cytrynowego z octem skutecznie przywracają biel ramom okiennym. Pamiętajmy też o regularnym czyszczeniu uszczelek, aby uniknąć pleśni. W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. Zegary cofniemy z godziny 3 na 2, co da nam dodatkową godzinę snu. Zmiana ta, choć planowana na weekend, może wpłynąć na nasz rytm dobowy. Osoby pracujące w nocy powinny pamiętać, że za dodatkową godzinę pracy przysługuje im wynagrodzenie. Marta Nawrocka, pierwsza dama, zadeklarowała chęć zaproszenia premiera Donalda Tuska i jego żony Małgorzaty na obiad do Pałacu Prezydenckiego. To potencjalny gest mający na celu złagodzenie napięć politycznych. Nawrocka podkreśliła, że ceni dialog i wzajemne poznanie, określając premiera jako sympatycznego człowieka. Spotkanie miałoby odbyć się w atmosferze szacunku i bez nienawiści.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 19 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Taki dzień to subtelna mieszanka lata i jesieni. Ciepło, które nie męczy.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: 40 lat temu Oprah Winfrey zadebiutowała w telewizji, zmieniając amerykańskie media na zawsze. Jej talk show stał się areną dla niezapomnianych momentów. Od skakania Toma Cruise'a po kanapie, po historyczny coming out Ellen DeGeneres. Oprah nie tylko rozdawała samochody, ale i emocje. A jej rozmowa z Michaelem Jacksonem przyciągnęła przed ekrany 100 milionów widzów. Choć program zakończył się w 2011 roku, jego legenda trwa. A Oprah wciąż jest ikoną, której charyzma pozostaje niedościgniona.
2: W budce suflera znowu zawrzało. Jacek Kawalec, który od 2022 roku był wokalistą zespołu, odszedł po tym, jak sparodiował Zenka Martyniuka. Afera rozkręciła się na dobre, gdy Martyniuk nazwał Kawalca chamskim i bezczelnym. Teraz pałeczkę przejął Krzysztof Wałecki, znany z oddziału zamkniętego. Ciekawe, czy nowy wokalista też będzie miał ochotę na sceniczne żarty.
1: Céline Dion powróciła na scenę po ponad 6 latach przerwy, a jej koncert w Paryżu był prawdziwym emocjonalnym rollercoasterem. Artystka, zmagająca się z rzadką chorobą, nie tylko dotrzymała obietnicy powrotu, ale także wzruszyła publiczność do łez. Mimo opóźnienia fani wybaczyli jej wszystko, a sama Dion przyznała, że jest kim jest, dzięki ich miłości. W eleganckiej czarnej kreacji zaśpiewała swoje największe hity, przypominając wszystkim, dlaczego jest ikoną muzyki. Ula Milewska, która jeszcze niedawno triumfowała jako Lady Gaga w Twoja twarz brzmi znajomo, teraz zaliczyła spektakularny upadek, wcielając się w Dodę. Choć charakteryzacja była na medal, to wokal pozostawił wiele do życzenia, co zgodnie potwierdzili jurorzy, przyznając jej 4 jedynki. Sama Doda, choć pochwaliła show, nie omieszkała skrytykować wokalnych przygotowań, obwiniając o to starą manierę narzuconą przez program. Ciekawe, czy nauczycielka wokalna weźmie sobie te słowa do serca.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Elisabeth Duda, nasza ulubiona Francuska z polskim sercem, powraca na ekrany w programie Europa da się lubić, nowe pokolenie. Ta charyzmatyczna aktorka, która kiedyś podbiła serca widzów swoim urokiem i humorem, znów będzie łączyć dwa światy, polski i francuski. Po latach przerwy Duda wraca, by przypomnieć nam, że Polska to jej drugie miejsce na ziemi. Z pewnością wniesie do programu nie tylko elegancję, ale i mnóstwo anegdot o francuskim stylu życia.
1: Magda Gessler, znana z miłości do wykwintnych smaków, zdradziła swoje kulinarne słabości. Na jej talerzu królują czerwone krewetki, które potrafią kosztować nawet kilka tysięcy złotych. Wśród ulubionych dań restauratorki znalazły się także dziczyzna, gazpacho, parmezan i polski biały ser. Wygląda na to, że Gessler nie boi się wyrazistych smaków, a jej podniebienie zdecydowanie nie zna granic.
2: Warszawa zaskoczyła modowym pokazem, gdzie worki na śmieci i stare kable stały się nowymi ikonami stylu. W ramach 7 edycji Mody na recykling znane osobistości, w tym Tamara González-Perea i Damian Janikowski, zaprezentowały kreacje, które bardziej przypominają zawartość kosza na elektroodpady niż garderobę. Suknie z tektury, gorsety z folii i ramoneski z kabli udowodniły, że moda i ekologia mogą iść w parze, choć z pewnością nie jest to styl dla każdego. Organizatorzy chcieli nie tylko zadziwić, ale i edukować, pokazując, że śmieci mogą mieć drugie życie. Justyna Steczkowska wkrótce stanie się teściową. Jej syn, Leon Myszkowski, i jego narzeczona Ksenia Ngo szykują się do ślubu, choć dokładna data wciąż pozostaje tajemnicą. Para, która poznała się w walentynki, planuje ceremonię na przyszły rok, być może w cieplejszym klimacie. Przygotowania do ślubu będą relacjonowane w telewizji, a Justyna, mimo napiętego grafiku koncertowego, wspiera młodych na każdym kroku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Lady Gaga, znana z ekstrawaganckich strojów i scenicznych występów, zaskoczyła wszystkich, pojawiając się na spacerze w Kalifornii z noworodkiem w chuście. 40-letnia gwiazda, która od lat marzyła o macierzyństwie, wreszcie spełniła swoje pragnienie. Ojcem dziecka jest jej narzeczony, Michael Polanski. Choć szczegóły dotyczące nowego członka rodziny pozostają tajemnicą, fani już zasypują media społecznościowe gratulacjami. Marcin Maciejczak, 20-letni wokalista, zaskoczył wszystkich w programie Twoja twarz brzmi znajomo, wcielając się w legendarną Korę. W czarnej mini i z czerwonymi ustami młody artysta nie tylko zdobył serca widzów, ale i wygrał odcinek, przekazując nagrodę na cele charytatywne. Internauci nie szczędzili pochwał, twierdząc, że Marcin pozamiatał scenę. Kora wiecznie żywa, a Marcin? Może nowa ikona?
1: Sky Showtime zaskakuje nas nowym sezonem serialu, który przenosi się z górskich szczytów na Śląsk. Pionek to kontynuacja Ślebody, gdzie Maria Dębska i Maciej Musiał ponownie wcielają się w swoje role, a akcja kręci się wokół serii morderstw. Anka, grana przez Dębską, staje się bardziej nieprzewidywalna, co zaskakuje Bastiana. Serial, pełen śląskiego klimatu i lokalnych smaczków, dostępny jest na platformie Sky Showtime w każdy czwartek.
2: Kto by pomyślał, że nazwa jednego z najbardziej rozpoznawalnych zespołów rockowych, Nickelback, narodziła się nie w blasku reflektorów, a przy kasie w Starbucksie? Mike Krueger, wydając klientom 5-centową resztę, padł na pomysł, który zmienił losy jego zespołu. Zamiast wymyślnych strategii marketingowych wystarczyło jedno zdanie. Here's your Nickelback. I tak oto, z codziennej rutyny, powstała legenda rocka.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1021 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 17 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Ciepła aura sprzyja wyciszeniu. Dzień płynie wolniej, uważniej.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Wołominie doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z domów weselnych. Nad ranem policja znalazła ciało 42-letniego mężczyzny z licznymi obrażeniami, w tym ranami głowy. Dwaj mężczyźni, którzy byli z nim tej nocy, usłyszeli zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Trzeci uczestnik, świadek zdarzenia, odpowie za nieudzielenie pomocy. Śledztwo w tej sprawie trwa.
2: Mariusz B. został skazany na dożywocie za 4 brutalne zabójstwa, ale do dziś nie odnaleziono ciał jego ofiar. Śledczy przez lata przeszukiwali lasy i analizowali zeznania, jednak bezskutecznie. Wariograf wskazał, że zwłoki mogą być zakopane, ale dokładne miejsce pozostaje tajemnicą. Mariusz B. nie ujawnił, gdzie ukrył ciała, a jego kuzyn zaprzecza udziałowi w zbrodniach. W piątek wieczorem w centrum Warszawy doszło do poważnego wypadku. 27-letni motocyklista wjechał w dwoje pieszych na ulicy Emilii Plater. 75-letnia kobieta oraz kierowca jednośladu zostali ciężko ranni i trafili do szpitala. Policja potwierdziła, że motocyklista był trzeźwy. Warszawa wprowadza nowoczesny system sterowania oświetleniem ulicznym. Dzięki umowie z firmą Emitel blisko 120 tysięcy latarni LED będzie zarządzanych zdalnie, co pozwoli na oszczędności rzędu 30%. Nowe centrum zarządzania powstanie przy placu Starynkiewicza i ma być gotowe w 2027 roku. W przyszłości latarnie mogą być wyposażone w czujniki ruchu i zanieczyszczeń, a także ładowarki do rowerów i hulajnóg.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W Warszawie rośnie problem z dzikami. Od początku roku do końca lipca odnotowano już ponad 14 tysięcy zgłoszeń dotyczących ich obecności, co stanowi rekordowy wzrost. Coraz częściej dochodzi też do ataków na ludzi i zwierzęta domowe. Przepisy związane z afrykańskim pomorem świń uniemożliwiają skuteczne działania, co sprawia, że sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna.
2: W Zakopanem policja zatrzymała kilku turystów, którzy po spożyciu alkoholu wracali do hotelu na elektrycznych hulajnogach. Jeden z nich, turysta z Belgii, miał 1,5 promila alkoholu i otrzymał mandat w wysokości 2500 zł. Podobne sytuacje miały miejsce wcześniej, gdy 4 turystów z Wielkiej Brytanii również zostało ukaranych wysokimi mandatami. Policja przypomina, że za jazdę hulajnogą po alkoholu grożą kary sięgające nawet 2500 zł.
1: Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matury 2026. Świadectwo dojrzałości otrzymało 87% absolwentów, czyli 280 870 osób. Licealiści poradzili sobie lepiej niż uczniowie techników, gdzie zdawalność wyniosła niecałe 80%. Największym wyzwaniem dla maturzystów była matematyka, którą zdało niecałe 89% zdających.
2: Na tatrzańskim szlaku w Dolinie Chochołowskiej pojawiła się niedźwiedzica z trojgiem młodych. A spokojnie

0: zwycięstwu Górnik Zabrze objął prowadzenie w tabeli. Eksperci z Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej odkryli, że przedsiębiorca prowadzący stację kontroli pojazdów nie zaewidencjonował wpłat na ponad 3 miliony złotych. W wyniku tego zaniedbania jego zobowiązanie w podatku VAT zostało zaniżone o ponad 700 tysięcy złotych. Mężczyzna przyznał się do winy, złożył korekty deklaracji VAT i uregulował należności. Proceder ten nie byłby możliwy na taką skalę, gdyby kierowcy pamiętali o odbieraniu paragonów.
1: W Białymstoku odbyła się potańcówka pod hasłem 1000 świateł Śródmieścia na ulicy Kilińskiego. Wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców, a wyjątkową atmosferę tworzyła ogromna kula disco. Zastępca prezydenta, Rafał Rudnicki, wcielił się w rolę DJ-a, serwując taneczne hity. Kolejna taka impreza planowana jest dopiero na przyszły rok. Kobieta straciła ponad 265 tysięcy złotych, wierząc w historię mężczyzny podającego się za generała z Jemenu. Oszust wyłudził pieniądze pod pretekstem dostarczenia wojskowej przesyłki. Proceder trwał kilka tygodni, aż kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Policja apeluje o ostrożność przy zawieraniu internetowych znajomości.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Wstrząsająca sprawa z Olecka. Anna W. została skazana na 15 lat więzienia za śmierć swojej 9-miesięcznej córki Blanki. Dziewczynka zmarła w wyniku maltretowania, a sekcja zwłok wykazała liczne obrażenia. Ojciec dziecka, Grzegorz W., został uniewinniony. Decyzja sądu o złagodzeniu wyroku dla matki wywołała oburzenie społeczne.
1: 52-letni mieszkaniec Oławy został zatrzymany za groźby, kierowane pod adresem premiera Polski. Mężczyzna publikował je w mediach społecznościowych, sądząc, że pozostanie anonimowy. Policja szybko ustaliła jego tożsamość i zatrzymała go w jego domu. Teraz grozi mu kara więzienia do 3 lat.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Białymstoku zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa jest wiceliderem Ekstraklasy, a bramkarz Otto Hindrich wyrasta na objawienie sezonu, ratując drużynę w kluczowych momentach. Były napastnik Legii, Jacek Cyzio, uważa, że postawienie na Rumuna to strzał w dziesiątkę. Jan Kuchta, nowy nabytek, ma szansę stać się kluczowym wzmocnieniem ataku. Przed Legią hitowe starcie z Widzewem, które może przynieść kolejne emocjonujące zakończenie. W Legii Warszawa doszło do rewolucyjnych zmian w składzie. Klub opuściło 15 piłkarzy, co pozwoliło na oszczędności i głęboką przebudowę. Trener Marek Papszun, nazywając to okienkiem Kopciuszka, pozyskał 8 nowych zawodników bez dużych nakładów finansowych. Papszun wierzy, że mimo trudności ekonomicznych Legia ma szansę na sukces w nadchodzącym sezonie.
1: Nick Prelec, najlepszy strzelec Jagiellonii w Ekstraklasie, przygotowuje się do meczu z Wisłą Kraków. Słoweniec, który zdobył już 4 bramki w tym sezonie, został powołany do szerokiej kadry reprezentacji Słowenii. Wisła, mimo odejścia swojego najlepszego strzelca Jordiego Sancheza, pozostaje groźnym rywalem. Trener Jagiellonii, Adrian Siemieniec, wierzy, że jego drużyna może przełamać serię zwycięstw krakowskiego Beniaminka na własnym stadionie. Raków Częstochowa przełamał serię 6 porażek, wygrywając z Motorem Lublin 2-1 w 8 kolejce PKO BP Ekstraklasy. Bohaterem meczu został Patryk Maku, który strzelił 2 gole, zapewniając drużynie pierwsze punkty w sezonie. Mimo zwycięstwa Raków pozostaje na ostatnim miejscu w tabeli. Debiut nowego trenera Tomasza Kaczmarka przyniósł długo oczekiwane przełamanie.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Trener Jagiellonii Białystok, Adrian Siemieniec, znalazł się w centrum afery sędziowskiej po ujawnieniu przez Wirtualną Polskę jego kontaktów z sędzią przed meczem. Siemieniec przyznał, że wysyłanie wiadomości było błędem, choć nie miał złych intencji. Obiecał, że sytuacja się nie powtórzy. Komisja Ligi Ekstraklasy SA zajmie się tą sprawą, choć nie ma podejrzeń o korupcję. Kamil Grabara, polski bramkarz, dołączył do Juventusu Turyn na roczne wypożyczenie z opcją wykupu. Ekspert Piotr Czachowski ocenia ten transfer jako kluczowy dla włoskiego klubu, podkreślając, że Grabara ma szansę szybko wywalczyć pozycję numer 1. Obecnie zmiennik Guglielma Vicario, Grabara może wzmocnić Juventus w walce o Ligę Mistrzów. Czy Polak poprowadzi starą damę do sukcesów? Czas pokaże.
0: Polscy siatkarze rozpoczęli Mistrzostwa Europy od pewnego zwycięstwa nad Portugalią 3-0. Wilfredo Leon, jeden z liderów drużyny, w wywiadzie podkreślił, że celem jest zdobycie złota. Przy okazji zdradził, że po incydencie sprzed 3 lat, kiedy to dał fance swój numer telefonu, podjął decyzję, by więcej tego nie robić. Kolejny mecz Polacy zagrają z Izraelem.
1: Deszcz przerwał Grand Prix Danii na żużlu, co mocno wpłynęło na klasyfikację Mistrzostw Świata. Bartosz Zmarzlik stracił prowadzenie na rzecz Roberta Lamberta, który teraz ma przewagę 1 punktu. O złoto walczy także Australijczyk Brady Kurz, tracąc tylko 3 punkty do lidera. Ostateczna rozgrywka odbędzie się w Toruniu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Na tegorocznym US Open w Nowym Jorku uwagę przyciąga nie tylko gra na korcie, ale i trybuny. Trinity Rodman, partnerka finalisty Bena Sheltona i córka Denisa Rodmana, stała się gwiazdą internetu dzięki swoim żywiołowym reakcjom. Jej wideo o wygranej Sheltona nad Hubertem Hurkaczem zdobyło już ponad 17,5 miliona odsłon. Trinity, mimo młodego wieku, jest już uznaną piłkarką w lidze NWSL i reprezentacji Stanów Zjednoczonych.
1: Na PGE Narodowym w Warszawie trwa finał Mistrzostw Europy w driftingu. Dwaj Polacy, Piotr Więcek i Paweł Korpuliński, walczą o tytuł mistrza, ale rywale z Irlandii depczą im po piętach. Na trybunach zasiadło prawie 50 tysięcy kibiców, a dodatkową atrakcją są pokazy bolidów Formuły 1. To prawdziwe święto motorsportu w Polsce.
0: Jan Tomaszewski ostro skomentował konflikt Roberta Lewandowskiego z Rodrigo de Paulem podczas meczu Chicago Fire z Interem Miami. Były bramkarz reprezentacji Polski stanął w obronie Lewandowskiego, nazywając de Paula głupkiem. Tomaszewski zasugerował także, że Lewandowski powinien mieć specjalne przywileje w kadrze narodowej, a harmonogram meczów powinien być dostosowany do jego potrzeb. Mikaela De Meyter, była kanadyjska hokeistka, powróciła na Instagram po 2-tygodniowej przerwie, publikując odważne zdjęcia. Jej śmiałe fotografie wywołały lawinę komentarzy wśród fanów. De Meyter, znana jako najpiękniejsza bramkarka świata, od kilku lat skupia się na karierze modelki, co przyniosło jej ponad 3 miliony obserwujących. Internauci z niecierpliwością czekają na kolejne zaskakujące kreacje.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Sydney Sweeney, znana z serialu Euforia, ponownie przyciągnęła uwagę, występując w odważnej kampanii reklamowej Tylko Sport. Aktorka pojawia się w niej całkowicie naga, co wywołało burzę w internecie. Opinie są podzielone. Jedni chwalą jej odwagę, inni krytykują za nadmierną seksualizację. Kampania stała się tematem szerokiej debaty o granicach w marketingu. Z Włoch dotarła tragiczna wiadomość o śmierci 19-letniego Bartosza Malinowskiego, młodego piłkarza z województwa lubuskiego. Zawodnik związany z Lechią Zielona Góra zmarł nad jeziorem Castel Gandolfo podczas wyjazdu z przyjaciółmi. Środowisko piłkarskie w Polsce pogrążyło się w smutku, a kluby, w których grał, złożyły kondolencje jego rodzinie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. To jeden z tych dni, które zatrzymują lato choćby na chwilę dłużej.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3397 odcinku Barw Szczęścia Celina pokaże, jak sprytnie można zdobyć dowody na zdradę. Już w poniedziałek, 14 września, o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak Celina organizuje podstępną kolację, by przechytrzyć Karolinę. Wciągnie w to Łukasza, który nieświadomy planu zgodzi się na spotkanie z Karoliną i Brunem. Celina, udając zainteresowanie ich szalonym ślubem w Las Vegas, sprytnie zdobędzie dostęp do telefonu Karoliny. Wykorzysta chwilę nieuwagi, by skopiować dane, które mogą oczyścić Justina z zarzutu. Czy Celina zdoła udowodnić niewinność Justina i zdemaskować Karolinę? Odpowiedź już w poniedziałek.
2: Barwy Szczęścia wkraczają na nowe tory w 3411 odcinku, który zostanie wyemitowany 2 października o 25 w TVP 2. Lucyna, matka Macieja Wilka, ujawnia swoje prawdziwe oblicze, co wstrząśnie rodziną Pyrków. Hubert odkrywa, że Lucyna i Wilk od początku knuli intrygi, by przejąć ich dom. Policja wkracza do akcji, gdy Lucyna oskarża Huberta o nękanie, ale na szczęście nie dochodzi do jego zatrzymania. Pyrkowie stają twarzą w twarz z Wilkiem, który nie zamierza odpuścić. Lucyna wraca z nowym lokatorem, co tylko komplikuje sytuację. Intrygi Wilka i Lucyny nabierają tempa, a rodzina Pyrków musi stawić czoła kolejnym wyzwaniom. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 21 września zobaczymy 203 odcinek, w którym emocje sięgną zenitu. Hancer, oskarżona przez Bejzę o próbę zabójstwa Cichana, ujawnia szokującą prawdę o dziecku Bejzy. Tymczasem Mukadder, Bejza i Gulsum tworzą sojusz, by realizować swoje plany. Engin zdradza, że to Bejza mogła być zamieszana w śmierć Yasemin. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i Nadzieję na antenie TVP 2. Główne role grają Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cichan. Przygoda z bohaterami potrwa jeszcze kilka lat, zanim doczekamy się finału. W nadchodzącym 7 odcinku serialu Felicita Zośka ujawni rodzicom Kamila szokującą prawdę o jego podwójnym życiu i istnieniu wnuka Niko. Ta informacja wstrząśnie rodziną, odkrywając przed nimi tajemnicę zmarłego syna. Karol, przeszukując rzeczy Kamila, natrafi na tajemniczy przedmiot, który wzbudzi niepokój Elżbiety. Czy to odkrycie ma związek z sekretnym życiem Kamila we Włoszech? Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnym odcinku. Emisja 7 odcinka odbędzie się w poniedziałek, 21 września, o godzinie 20:30 na TVP 1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD. Serial Felicita to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i poszukiwaniu prawdy.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Barwy Szczęścia szykują emocjonujący 3397 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września. Renata, grana przez Annę Mrozowską, postanawia opuścić Feel Good po burzliwym sporze z Dominiką. Żąda 200 tysięcy złotych za swoje udziały, co stawia Dominikę przed trudnym wyborem. Konflikt między bohaterkami narastał od dłuższego czasu, a teraz osiąga punkt kulminacyjny. Czy Dominika, w którą wciela się Karolina Chapko, zgodzi się na warunki Renaty? Odpowiedź poznamy już wkrótce. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 25 na TVP 2, a także online w serwisie TVP VOD.
1: W 1939 odcinku M jak Miłość widzowie będą świadkami emocjonującego finału procesu Igora Jabłońskiego. Jego żona, Paulina, odważnie złoży zeznania, które staną się kluczowe w skazaniu bezwzględnego przestępcy. Mimo prób adwokata, by podważyć jej wiarygodność, sąd nie będzie miał wątpliwości i skaże Jabłońskiego na dożywocie. To jednak nie koniec dramatów dla Magdy i Andrzeja Budzyńskich, którzy wciąż będą musieli zmagać się z niebezpieczeństwem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o 20:50. Na antenie dwójki. Produkcję można także oglądać na platformie TVP VOD. W 1940 odcinku serialu M jak Miłość emocje sięgną zenitu. Kinga Zduńska odkrywa na swoim ciele niepokojącą zmianę – guzek w piersi. Mimo początkowych prób zbagatelizowania problemu, decyduje się poinformować o tym męża, Piotrka. Piotrek, będąc w trakcie rozprawy sądowej, nie waha się ani chwili i postanawia udawać omdlenie, by jak najszybciej dotrzeć do żony. Razem udają się do lekarza, który uspokaja ich, że to jedynie torbielka hormonalna. Na szczęście nie ma potrzeby dalszych inwazyjnych badań. Szybka reakcja małżeństwa zostaje pochwalona przez lekarkę, a dodatkowe USG ma jedynie potwierdzić, że Kinga jest w pełni zdrowa.
2: Splątane losy wkraczają w emocjonujący 44. odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 14 na TVP1. Minewer odkryje prawdę o swojej rodzinie, a Jasemin ujawni, że jest jej zaginioną wnuczką. Halil będzie drżał przed ujawnieniem swojego sekretu, że Pakize wcale nie zaginęła, lecz jest w śpiączce. Remzi nie przestanie naciskać na Halila, żądając pieniędzy za milczenie. Tahsin rozpocznie poszukiwania byłego policjanta, co może mieć poważne konsekwencje dla jego rodziny. Minewer straci zaufanie do Pynar, gdy dowie się, że dziewczyna zgubiła minę i namówiła ją do milczenia. Jasemin postanowi zdystansować się od Kerema, by uniknąć nieporozumień z zazdrosną Ezgi. Ten odcinek pełen będzie napięcia i emocji, które nie pozwolą oderwać się od ekranu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1019 hektopaskali. W Poznaniu temperatura wyniesie 18 stopni z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Gdańska przewidywana temperatura to 19 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. W powietrzu przyjemne ciepło, które koi bardziej niż rozgrzewa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: miasta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Urzędy skarbowe zwracają podatek pobrany od dodatkowych świadczeń z ZUS, co dotyczy emerytów z rocznym dochodem nieprzekraczającym 30 tysięcy złotych. Zwrot wynosi złotych i obejmuje głównie osoby z emeryturami do 2400 zł brutto. Procedura jest automatyczna, ale można ją przyspieszyć, logując się na podatki.gov.pl i zatwierdzając PIT 37 po 15 lutego. Wtedy pieniądze trafiają na konto nawet w ciągu kilkunastu dni. Tiffaine Ozier, córka Brigitte Macron, potwierdziła swój związek z 22-letnim Antoinem Lecomte'em. Para poznała się latem w Le Touquet, gdzie Lecomte pracował jako instruktor kitesurfingu. Różnica wieku między nimi wynosi 20 lat, co wywołało porównania do małżeństwa Brigitte i Emmanuela Macronu. Tiffaine podkreśla, że to poważna relacja i mają wspólne plany na przyszłość.
3: Książę Harry i Meghan Markle niespodziewanie powrócili do Wielkiej Brytanii, opuszczając swoją rezydencję w Montecito w Kalifornii. Sąsiedzi twierdzą, że para zniknęła z dnia na dzień, nie informując nawet szkoły swoich dzieci. Archie i Lilibet rozpoczęli naukę w brytyjskiej szkole w Cotswolds. Na razie nie wiadomo, czy Sussexowie zamierzają sprzedać swoją posiadłość w Stanach Zjednoczonych.
2: Na Filipinach trwa dramat po pożarze promu MV June Aster. Potwierdzono śmierć 76 osób, a w sobotę odnaleziono ciała 41 kolejnych ofiar. Uratowano 43 osoby, ale 13 wciąż jest zaginionych, w tym kapitan statku. Przyczyny pożaru nadal nie są znane, a ratownicy kontynuują poszukiwania.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Górnik Zabrze pokonał Lecha Poznań 2-1 w emocjonującym meczu 8 kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie na arenie Zabrze przyciągnęło ponad 28 tysięcy widzów. Bohaterem gospodarzy został Erik Prekop, który strzelił 2 gole w drugiej połowie. Dzięki temu zwycięstwu Górnik Zabrze objął prowadzenie w tabeli.
2: Warszawa podpisała umowę z firmą Emitel na nowoczesny system zarządzania miejskim oświetleniem. Dzięki inwestycji wartej 79 milionów złotych, sterowanie 120 tysiącami lamp LED będzie możliwe z jednego miejsca. Nowy system ma przynieść 30% oszczędności w zakresie oświetlenia, a pełne uruchomienie planowane jest na 2027 rok. Dodatkowo rozważane są funkcje takie jak pomiar jakości powietrza czy ładowanie rowerów elektrycznych. W Bolesławcu policjanci zatrzymali 30-letniego motocyklistę, który w obszarze zabudowanym pędził z prędkością 157 km na godzinę. Mężczyzna nie tylko przekroczył prędkość, ale także jechał na jednym kole i wyprzedzał w miejscach niedozwolonych. Stracił już prawo jazdy, a jego sprawą zajmie się sąd. Dodatkowo motocykl nie miał ważnego badania technicznego. Masz problem z pogniecionymi cholewkami w wysokich butach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć kartonowych rurek, które zazwyczaj wyrzucamy, jak te po papierze toaletowym czy ręcznikach papierowych. Włóż je do wnętrza cholewek, aby zachować ich kształt i uniknąć zagnieceń. To tani i ekologiczny sposób na przedłużenie życia ulubionych kozaków.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na tatrzańskim szlaku w Dolinie Chochołowskiej pojawiła się niedźwiedzica z trojgiem młodych. Zwierzęta spokojnie przeszły między turystami, nie wykazując agresji. Nagranie z tego niezwykłego spotkania szybko zdobyło popularność w mediach społecznościowych. Przypomina ono, że w Tatrach można natknąć się na dzikie zwierzęta, dlatego warto zachować ostrożność. Mariusz B. został skazany na dożywocie za 4 brutalne zabójstwa, ale do dziś nie odnaleziono ciał jego ofiar. Śledczy przez lata przeszukiwali lasy i analizowali zeznania, jednak bezskutecznie. Wariograf wskazał, że zwłoki mogą być zakopane, ale dokładne miejsce pozostaje tajemnicą. Mariusz B. nie ujawnił, gdzie ukrył ciała, a jego kuzyn zaprzecza udziałowi w zbrodniach. W piątek wieczorem w centrum Warszawy doszło do poważnego wypadku. 27-letni motocyklista wjechał w dwoje pieszych na ulicy Emilii Plater. 75-letnia kobieta oraz kierowca jednośladu zostali ciężko ranni i trafili do szpitala. Policja potwierdziła, że motocyklista był trzeźwy. Dominika Chorosińska, znana posłanka Prawa i Sprawiedliwości, zdobyła popularność jako aktorka pod nazwiskiem Figurska. Widzowie pamiętają ją z roli Ewy w serialu M jak miłość. Prywatnie jej małżeństwo z Michałem Chorosińskim przeszło poważny kryzys, ale para zdołała go przezwyciężyć. Chorosińska podkreśla, że to wiara pomogła im przetrwać trudne chwile.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Aleksandra Kwaśniewska zorganizowała dla swoich rodziców, Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, wyjątkową podróż do Alp. Kluczowym punktem wyprawy był przejazd zabytkowym pociągiem z lat 20. XX wieku, który oferował malownicze widoki na szwajcarskie krajobrazy. Relacja z tej podróży, w tym zdjęcia i osobiste wrażenia, została udostępniona przez Aleksandrę w mediach społecznościowych.
3: W 2008 roku posłanka PiS Elżbieta Kruk wzbudziła kontrowersje w Sejmie, gdy podejrzewano ją o przybycie na obrady pod wpływem alkoholu. Dziennikarze zauważyli jej nietypowe zachowanie i wyczuwalną woń alkoholu, co wywołało falę spekulacji. Kruk tłumaczyła, że jej stan wynikał z obchodzonych dzień wcześniej urodzin, a nie z upojenia alkoholowego. Mimo to sytuacja stała się głośnym tematem w mediach.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie podobnie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Ciepły wrzesień zachęca, by jeszcze na chwilę zostać w letnim nastroju.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu. I zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Telewizyjna Dwójka zaskakuje nas powrotem kultowego formatu. Tym razem z podtytułem Nowe pokolenie. Wśród uczestników pojawia się Eleni Platiksa, Greczynka, która ma nas nauczyć południowego luzu i wiedzy o Europie. Czyżby polska telewizja potrzebowała świeżej krwi, by przyciągnąć widzów? Program, w którym obcokrajowcy rywalizują o prestiż, można oglądać w każdą niedzielę o 16.10 na TVP2. Ciekawe, czy Eleni zdoła podbić serca Polaków swoim śródziemnomorskim uśmiechem.
2: Felicjan Andrzejczak, głos, który wszyscy kojarzą z Jolka, Jolka, pamiętasz? Miał w życiu swoją prawdziwą muzę, Jadwigę. To ona dała mu skrzydła, by porzucił nudną pracę nauczyciela i zaryzykował karierę w muzyce. Choć cała Polska śpiewała o Jolce, to do Jadwigi wracał po koncertach. Andrzejczak, antyidol polskiego rocka, pozostawił po sobie nie tylko niezapomniane utwory, ale i piękną historię miłości, która trwała ponad 50 lat.
1: Kaja Paschalska, znana z roli Oli Lubicz w Klanie, przyznaje, że czerwony dywan to dla niej bardziej pole bitwy niż miejsce do błyszczenia. Mimo lat spędzonych w showbiznesie, stres związany z publicznymi wystąpieniami nie odpuszcza, a pewność siebie to tylko starannie założona zbroja. Aktorka, choć na scenie wydaje się pewna siebie, w rzeczywistości woli unikać bycia w centrum uwagi. 40 lat przyniosło jej jednak więcej dystansu i wyrozumiałości wobec siebie, co w tym świecie fleszy i oceniania jest prawdziwym osiągnięciem. Krystyna Kołodziejczyk przez 4 dekady twierdziła, że sekretem jej szczęśliwego małżeństwa z pilotem Wiesławem Szyszką były częste rozłąki. Los postanowił potraktować te słowa dosłownie, rozdzielając ich w najtrudniejszym momencie życia. Wiesław przegrał walkę z rakiem, a Krystyna, nieświadoma jego śmierci, odeszła 2 tygodnie później. Ich wspólna ceremonia pogrzebowa stała się symbolem miłości, która przetrwała wszystko, nawet śmierć.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Andrzej Piaseczny, znany z eleganckiego stylu, zaskakuje wszystkich swoją nową pasją do pchlich targów. Ostatnio na jednym z takich bazarów wypatrzył drewnianą laskę za jedyne 180 zł. Czyżby szykowny artysta potrzebował wsparcia przy chodzeniu? A może to tylko kolejny element jego nieprzewidywalnego stylu życia, który łączy luksusowe garnitury z kaloszami do prac ogrodowych? Czekamy na kolejne niespodzianki od Piaska. W polskim showbiznesie trwa prawdziwa rewolucja uśmiechów. Gwiazdy, jak Michał Wiśniewski czy Filip Heiser, inwestują w śnieżnobiałe zęby, które lśnią bardziej niż zimowy śnieg. Niektórzy celebryci postawili na naturalność, inni zaś na efekt albo grubo, albo wcale. W końcu, kto by się przejmował naturalnym wyglądem, skoro można błyszczeć jak hollywoodzka gwiazda?
1: Joanna Rawik, gwiazda PRL-u, pożegnała się z tym światem w swoim stylu, bez smutku i z przyjaciółmi u boku. Na warszawskich powązkach wojskowych jej prochy spoczęły w różowej urnie, a zamiast krzyża pojawił się słupek z wyrzeźbionym liściem. Wspomniano jej szacunek do generała Jaruzelskiego i lewicowe przekonania, co dodało pikanterii całemu wydarzeniu. Nawet po śmierci Rawik pokazała, że potrafi zaskoczyć i zrobić wszystko po swojemu.
2: 8. edycja Azja Express zaskakuje już na starcie. Katarzyna Zilman i Jania Lesar, mimo sportowego zacięcia, musiały pożegnać się z programem po zaledwie 2 odcinkach. Kontuzje, uderzenia w głowę i szycie jutowych worków okazały się zbyt dużym wyzwaniem. Internauci nie szczędzą krytyki, a kamery uchwyciły nawet momenty, które uczestniczki wolałyby zapomnieć. W grze pozostało jeszcze 7 par, które walczą o zwycięstwo w tej emocjonującej podróży przez Azję.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Hanna Bieluszko, znana z serialu Barwy Szczęścia, nie daje się chorobie nowotworowej i wraca na plan zdjęciowy. Mimo wyczerpującej chemioterapii i czekającej ją operacji rekonstrukcji jelita, aktorka nie traci optymizmu. Wierzy, że dobra energia od ludzi pomoże jej odzyskać siły. Cóż, nie każdy ma w sobie tyle determinacji, by w obliczu takich wyzwań jeszcze marzyć o roli silnej staruszki w filmie fabularnym.
2: Kto by pomyślał, że hymn wolności pokolenia PRL-u zrodził się z rozmowy o niczym, z argentyńską Miss? Tak, to właśnie banalny dialog z książki stał się inspiracją dla Kory, by stworzyć boskie Buenos Aires. Manam z tym jednym utworem rozbił bank na festiwalu w Opolu, kończąc epokę grzecznej polskiej estrady. A wszystko to dzięki przypadkowemu spotkaniu z pustą celebrytką, która nieświadomie dała Polakom oddech wolności.
1: Matt Bellamy z zespołu Muse postanowił, że gitara to nie tylko kawałek drewna z 2 strunami. Zamiast klasycznych dźwięków, jego instrumenty przypominają bardziej futurystyczne gadżety z filmów science fiction. Dzięki współpracy z lutnikiem Hugh Mansonem, Bellamy wprowadził do swoich gitar efekty, czujniki i kontrolery MIDI, które pozwalają mu na scenie robić cuda bez odchodzenia od mikrofonu. To nie tylko muzyka, to prawdziwa rewolucja dźwiękowa, która sprawia, że klasyczne brzmienia rocka wydają się być reliktem przeszłości. Tom Morello z Rage Against the Machine udowodnił, że gitara to nie tylko instrument, ale prawdziwy czarodziej. Bez DJ-a, bez sampli, a jednak brzmiał, jakby skraczował płyty. Jego gitara stała się gramofonem, a przełącznik przetworników zastąpił crossfader. W Bulls on Parade Morello pokazał, że można zamienić struny w prawdziwe dzieło sztuki, a wszystko to bez pomocy elektroniki. Kto by pomyślał, że rock może być tak blisko hip-hopu?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 17 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Pogoda dziś łagodna i przyjazna. Ciepło przeplata się z jesienną nutą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W piątek wieczorem w centrum Warszawy doszło do poważnego wypadku. Motocyklista potrącił dwoje pieszych na ulicy Emilii Plater. 75-letnia kobieta i 27-letni kierowca motocykla z poważnymi obrażeniami trafili do szpitala. Policja ustaliła, że oboje byli trzeźwi. Warszawa podpisała umowę z firmą Emitel na nowoczesny system zarządzania miejskim oświetleniem. Dzięki inwestycji wartej 79 milionów złotych, sterowanie 120 tysiącami lamp LED będzie możliwe z jednego miejsca. Nowy system ma przynieść 30% oszczędności w zakresie oświetlenia, a pełne uruchomienie planowane jest na 2027 rok. Dodatkowo rozważane są funkcje takie jak pomiar jakości powietrza czy ładowanie rowerów elektrycznych. W Warszawie doszło do kolizji na przejeździe kolejowym, gdzie kierowca ciężarówki zignorował znak stop i uderzył w lokomotywę. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale zdarzenie wywołało falę oburzenia wśród internautów. Stołeczna policja przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowych. Kierowca otrzymał mandat w wysokości 1500 zł i 10 punktów karnych.
2: 22-letni Roman M. został skazany na 5 lat i 2 miesiące więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu. Mężczyzna prowadził Audi z prędkością 227 km na godzinę, mimo ograniczenia do 90 km na godzinę i uderzył w drzewo, co spowodowało śmierć pasażera. Sąd orzekł także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz nałożył na Romana M. obowiązek zapłaty odszkodowania. Wyrok jest prawomocny.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Były pracownik serwisu hulajnóg DOT w Warszawie ujawnia, że w firmie większy nacisk kładziono na liczbę naprawionych pojazdów niż na ich jakość. Twierdzi, że niektóre hulajnogi wracały na ulicę mimo wcześniejszych wypadków, a naprawy były wykonywane pobieżnie. DOT zapewnia, że każda hulajnoga przechodzi obowiązkową kontrolę przed ponownym udostępnieniem użytkownikom. Firma podkreśla, że bezpieczeństwo użytkowników jest dla niej priorytetem.
1: W Tatrach, na popularnej trasie w Dolinie Chochołowskiej, turyści mieli niecodzienną okazję zobaczyć z bliska niedźwiedzicę z trzema młodymi. Zwierzęta spokojnie przecięły ścieżkę i udały się w kierunku niebieskiego szlaku. Nagranie z tego spotkania szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych. Przypomina się, by w takich sytuacjach zachować spokój i nie podchodzić do dzikich zwierząt. Zakopiańscy policjanci zatrzymali kilku turystów, którzy po zakrapianych imprezach wracali do hotelu na elektrycznych hulajnogach. Najwyższy wynik alkomatu to 1,5 promila, co skutkowało mandatem w wysokości 2500 zł. Funkcjonariusze przypominają, że jazda na hulajnodze po alkoholu jest surowo karana. Kontrole będą kontynuowane. Wisła Kraków pokonała Jagiellonię Białystok 2-0 w jednym z hitów ósmej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Angel Rodado zdobył obie bramki dla gospodarzy, zapewniając im zasłużone zwycięstwo. Mecz toczył się w gorącej atmosferze, podgrzanej aferą związaną z trenerem Jagiellonii, Adrianem Siemieńcem. Kibice Wisły nie szczędzili mu przypomnień o kontrowersyjnych SMS-ach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Daniel Michalski otrzymał ostatnią dziką kartę do turnieju głównego Invest in Szczecin Open. Po sukcesach w Krakowie i Poznaniu polski tenisista wraca na szczecińskie korty, by powalczyć o kolejny dobry wynik. Turniej odbędzie się od 14 do 20 września, a Michalski dołączy do Alana Ważnego i Kacpra Knitera, którzy również zagrają dzięki dzikim kartom. Organizatorzy liczą, że polscy zawodnicy dostarczą kibicom wielu emocji. Po wakacjach w pociągach Polregio pozostało ponad 600 zgubionych przedmiotów. Najwięcej zapominalskich podróżowało przez województwa zachodniopomorskie, małopolskie, łódzkie i pomorskie. Niemal połowa zgub wróciła już do właścicieli, a w województwie lubelskim skuteczność odzyskiwania sięgnęła 100%. Wśród zgubionych rzeczy znalazły się nie tylko typowe przedmioty podróżne, ale i te, które zaskoczyły nawet doświadczonych kolejarzy. Kobieta straciła ponad 265 tysięcy złotych, oszukana przez mężczyznę podającego się za generała na misji w Jemenie. Poznany w mediach społecznościowych, zdobył jej zaufanie i przekonał do wysyłania pieniędzy na rzekome opłaty za przesyłkę. Oszustwo wyszło na jaw, gdy kobieta nie miała już środków na kolejne przelewy. Policja ostrzega przed podobnymi sytuacjami i przypomina, by być czujnym wobec próśb o pieniądze od internetowych znajomych.
2: W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. O godzinie 3 cofniemy wskazówki na drugą, co pozwoli nam spać godzinę dłużej. Nowoczesne urządzenia, takie jak smartfony, zrobią to automatycznie, ale klasyczne zegarki będą wymagały naszej uwagi. Zmiana czasu może wpłynąć na nasz zegar biologiczny, powodując chwilowe zaburzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Białostoccy policjanci poszukują 16-letniej Urszuli Bielawskiej, która zaginęła 8 sierpnia. Dziewczyna ma około 172 cm wzrostu, niebieskie oczy i ciemne włosy.

0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
1: Reklama.
2: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Minister finansów Andrzej Domański ogłosił, że nie będzie zmian w wieku emerytalnym w Polsce. Obecne zasady, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, pozostaną bez zmian co najmniej do wyborów. Dyskusje na temat zrównania wieku emerytalnego dla obu płci nie przełożą się na konkretne działania legislacyjne. Minister podkreślił, że rząd nie prowadzi żadnych prac nad reformą w tym zakresie. Oznacza to, że przyszli emeryci mogą na razie spać spokojnie i nie muszą zmieniać swoich planów emerytalnych. Aż 40% rodziców przyznaje, że ulega prośbom dzieci podczas zakupów, co prowadzi do nieplanowanych wydatków. W przypadku nastolatków ten odsetek wzrasta do ponad

0: połowy. Cena nadal jest kluczowym czynnikiem, ale dzieci mają znaczący wpływ na decyzje zakupowe. Wraz z wiekiem dziecka jego wpływ na zakupy rośnie, a prośby nastolatków są równie skuteczne jak promocje cenowe. Początek roku szkolnego nie zmienia tej sytuacji, a lista zakupów często się wydłuża. Rząd planuje wprowadzenie obowiązkowego monitoringu przy bankomatach i wpłatomatach. Nagrania z transakcji mają być przechowywane przez 90 dni, a dostęp do nich uzyska 11 instytucji państwowych. Nowe przepisy przewidują również grzywny za zasłanianie twarzy podczas korzystania z tych urządzeń. Celem zmian jest skuteczniejsza walka z cyberprzestępczością i praniem pieniędzy. Projekt jest już w konsultacjach z Ministerstwem Finansów. Jeśli wejdzie w życie, dotknie milionów użytkowników bankomatów w Polsce.
1: Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowaną walkę o niższe ceny energii po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie. Polska, Czechy, Słowacja i Węgry wspólnie sprzeciwiają się unijnym propozycjom, które mogłyby podnieść koszty energii. Premier Tusk podkreślił, że wysokie ceny energii zagrażają konkurencyjności całej Unii Europejskiej. Grupa Wyszehradzka domaga się także utrzymania funduszy na politykę spójności i rolnictwo w nowym budżecie Unia Europejska. Premierzy V4 zgodnie stwierdzili, że ich jedność jest kluczowa w obronie interesów regionu.
2: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
0: Spór o Falklandy ponownie przybiera na sile. Prezydent Argentyny Javier Milei zapowiada walkę o wyspy, grożąc Wielkiej Brytanii sankcjami i budową bazy wojskowej. W tle konfliktu są potężne złoża ropy naftowej. Milei ma ciche poparcie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który sugeruje zmianę amerykańskiego stanowiska w sprawie suwerenności wysp. Wielka Brytania pod rządami premiera Andy'ego Burnhama pozostaje nieugięta, podkreślając prawo mieszkańców Falklandów do samostanowienia. Sytuacja jest napięta, a międzynarodowa polityka bacznie obserwuje rozwój wydarzeń. Stanisław Szwed, poseł PiS i były wiceminister rodziny, ujawnił, że jego emerytura wynosi 21,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. To najwyższa kwota wśród posłów emerytów, co zaskoczyło nawet samego Szweda. Tak wysoka emerytura to efekt pracy w szkodliwych warunkach oraz kontynuowania kariery zawodowej do 69 roku życia. Szwed pracował jako elektryk przy piecach hartowniczych, co wpłynęło na wysokość jego świadczenia. Po przekroczeniu drugiego progu podatkowego na jego konto wpływa około 12 tysięcy złotych netto miesięcznie. Beata Szydło, była premier Polski, zgromadziła znaczne oszczędności, które trzyma w trzech walutach – euro, dolarach i złotówkach. Jej główne źródło dochodów to uposażenie z Parlamentu Europejskiego oraz polska emerytura. Łączne oszczędności Szydło wynoszą ponad 700 tysięcy złotych, co pokazuje jej dbałość o zabezpieczenie finansowe. Była premier inwestuje także w nieruchomości, posiadając dom i gospodarstwo rolne o łącznej wartości 700 tysięcy złotych. W jej garażu znajdują się dwa samochody – SsangYong Corando i Audi Q3.
1: Po śmierci jednego z małżonków dostęp do wspólnego konta bankowego może być ograniczony. Banki stosują różne procedury, a kluczowe są umowa rachunku i regulamin banku. W niektórych przypadkach konto może zostać przekształcone na indywidualne, w innych dostęp do środków może być czasowo zablokowany. Ważne jest, by odróżnić techniczny dostęp do konta od prawa własności do zgromadzonych środków. Część pieniędzy może wejść do masy spadkowej i podlegać podziałowi między spadkobierców. Warto wcześniej sprawdzić zasady obowiązujące w swoim banku, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Prezes ZUS, Liwiusz Laska, ujawnił, że jego przyszła emerytura wyniesie niecałe 4200 zł brutto. To efekt decyzji sprzed lat, kiedy przez 18 lat prowadził działalność gospodarczą, płacąc minimalne składki. Laska przyznaje, że mimo wysokich dochodów, jego emerytura będzie stosunkowo niska. Podkreśla, że podobny problem dotyczy wielu Polaków, którzy również mogą otrzymać niskie świadczenia. Prezes ZUS zachęca do oszczędzania w PPK i IKZE oraz regularnego sprawdzania prognoz emerytalnych. Polski przemysł obronny wkracza w nową erę dzięki współpracy sieci badawczej Łukasiewicz i Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 2026 podpisano 4 kluczowe umowy. Wśród nich znalazły się projekty dotyczące polskiego materiału wybuchowego Unipex oraz systemów zasilania lotnisk w czasie blackoutu. Współpraca z zakładami chemicznymi Nitrochem obejmuje produkcję amunicji i paliw rakietowych. To krok milowy w rozwoju technologii obronnych, które wzmocnią bezpieczeństwo Polski.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 17 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Ciepły dzień z jesiennym światłem. Połączenie, które trudno przegapić.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3397 odcinku Barw Szczęścia Celina pokaże, jak sprytnie można zdobyć dowody na zdradę. Już w poniedziałek, 14 września, o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak Celina organizuje podstępną kolację, by przechytrzyć Karolinę. Wciągnie w to Łukasza, który nieświadomy planu zgodzi się na spotkanie z Karoliną i Brunem. Celina, udając zainteresowanie ich szalonym ślubem w Las Vegas, sprytnie zdobędzie dostęp do telefonu Karoliny. Wykorzysta chwilę nieuwagi, by skopiować dane, które mogą oczyścić Justina z zarzutów. Czy Celina zdoła udowodnić niewinność Justina i zdemaskować Karolinę? Odpowiedź już w poniedziałek.
2: Barwy Szczęścia wkraczają na nowe tory w 3411 odcinku, który zostanie wyemitowany 2 października o 25 w TVP2. Lucyna, matka Macieja Wilka, ujawnia swoje prawdziwe oblicze, co wstrząśnie rodziną Pyrków. Hubert odkrywa, że Lucyna i Wilk od początku knuli intrygi, by przejąć ich dom. Policja wkracza do akcji, gdy Lucyna oskarża Huberta o nękanie, ale na szczęście nie dochodzi do jego zatrzymania. Pyrkowie stają twarzą w twarz z Wilkiem, który nie zamierza odpuścić. Lucyna wraca z nowym lokatorem, co tylko komplikuje sytuację. Intrygi Wilka i Lucyny nabierają tempa, a rodzina Pyrków musi stawić czoła kolejnym wyzwaniom. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 21 września zobaczymy 203 odcinek, w którym emocje sięgną zenitu. Hancer, oskarżona przez Bejzę o próbę zabójstwa Cichana, ujawnia szokującą prawdę o dziecku Bejzy. Tymczasem Mukadder, Bejza i Gulsum tworzą sojusz, by realizować swoje plany. Engin zdradza, że to Bejza mogła być zamieszana w śmierć Jasemin. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i Nadzieję na antenie TVP2. Główne role grają Talia Celebi jako Hancer i Turksewe jako Cichan. Przygoda z bohaterami potrwa jeszcze kilka lat, zanim doczekamy się finału. W nadchodzącym 7 odcinku serialu Felicita Zośka ujawni rodzicom Kamila szokującą prawdę o jego podwójnym życiu i istnieniu wnuka Niko. Ta informacja wstrząśnie rodziną, odkrywając przed nimi tajemnicę zmarłego syna. Karol, przeszukując rzeczy Kamila, natrafi na tajemniczy przedmiot, który wzbudzi niepokój Elżbiety. Czy to odkrycie ma związek z sekretnym życiem Kamila we Włoszech? Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnym odcinku. Emisja 7 odcinka odbędzie się w poniedziałek, 21 września, o godzinie 20:30 na TVP1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD. Serial Felicita to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i poszukiwaniu prawdy.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Barwy Szczęścia szykują emocjonujący 3397 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września. Renata, grana przez Annę Mrozowską, postanawia opuścić Feel Good po burzliwym sporze z Dominiką. Żąda 200 tysięcy złotych za swoje udziały, co stawia Dominikę przed trudnym wyborem. Konflikt między bohaterkami narastał od dłuższego czasu, a teraz osiąga punkt kulminacyjny. Czy Dominika, w którą wciela się Karolina Chapko, zgodzi się na warunki Renaty? Odpowiedź poznamy już wkrótce. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 25 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
1: W 1939 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami emocjonującego finału procesu Igora Jabłońskiego. Jego żona, Paulina, odważnie złoży zeznania, które staną się kluczowe w skazaniu bezwzględnego przestępcy. Mimo prób adwokata, by podważyć jej wiarygodność, sąd nie będzie miał wątpliwości i skaże Jabłońskiego na dożywocie. To jednak nie koniec dramatów dla Magdy i Andrzeja Budzyńskich, którzy wciąż będą musieli zmagać się z niebezpieczeństwem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o 20:50. Na antenie dwójki. Produkcję można także oglądać na platformie TVP VOD. W 1940 odcinku serialu M jak miłość emocje sięgną zenitu. Kinga Zduńska odkrywa na swoim ciele niepokojącą zmianę – guzek w piersi. Mimo początkowych prób zbagatelizowania problemu, decyduje się poinformować o tym męża, Piotrka. Piotrek, będąc w trakcie rozprawy sądowej, nie waha się ani chwili i postanawia udawać omdlenie, by jak najszybciej dotrzeć do żony. Razem udają się do lekarza, który uspokaja ich, że to jedynie torbielka hormonalna. Na szczęście nie ma potrzeby dalszych inwazyjnych badań. Szybka reakcja małżeństwa zostaje pochwalona przez lekarkę, a dodatkowe USG ma jedynie potwierdzić, że Kinga jest w pełni zdrowa.
2: Z Splątane losy wkraczają w emocjonujący 44. odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 14 na TVP1. Minewer odkryje prawdę o swojej rodzinie, a Jasemin ujawni, że jest jej zaginioną wnuczką. Khalil będzie drżał przed ujawnieniem swojego sekretu, że Pakize wcale nie zaginęła, lecz jest w śpiączce. Remzi nie przestanie naciskać na Khalila, żądając pieniędzy za milczenie. Tahsin rozpocznie poszukiwania byłego policjanta, co może mieć poważne konsekwencje dla jego rodziny. Minewer traci zaufanie do Pynar, gdy dowie się, że dziewczyna zgubiła minę i namówiła ją do milczenia. Jasemin postanowi zdystansować się od Kerema, by uniknąć nieporozumień z zazdrosną Ezgi. Ten odcinek pełen będzie napięcia i emocji, które nie pozwolą oderwać się od ekranu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą także 18 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Nie trzeba się jeszcze żegnać z latem. Pogoda nadal sprzyja lekkości.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Na granicy niemiecko-francuskiej doszło do niecodziennej sytuacji. 54-letni Polak, poszukiwany listem gończym za niezapłaconą grzywnę, uniknął więzienia dzięki swojemu pasażerowi. Mężczyzna zapłacił za niego 2400 euro, co pozwoliło obu kontynuować podróż. Funkcjonariusze przyznają, że to rzadki przypadek, gdy ktoś ma przy sobie tak dużą sumę pieniędzy.
2: W obwodzie archangelskim na północy Rosji doszło do tragicznego wypadku. Minibus zderzył się z samochodem osobowym i ciężarówką przewożącą drewno, co spowodowało śmierć 12 osób, w tym dziecka, a 8 osób zostało rannych. Do zdarzenia doszło w piątek, 11 września, podczas manewru wyprzedzania przez kierowcę minibusa. Okoliczności wypadku badają miejscowe służby. Chińska influencerka Ganfan Yingying, znana z jedzenia ogromnych porcji jedzenia na żywo, zmarła w wieku 24 lat z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Przed śmiercią apelowała do swoich fanów, by nie stawiali pieniędzy ponad zdrowie. Jej historia jest ostrzeżeniem przed niebezpiecznymi trendami w sieci.
1: Krajowa Grupa Spożywcza odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Transformacja spółki Pszczółka w producenta racji wojskowych to jeden z priorytetów. Wiceminister Grzegorz Wrona podkreśla także znaczenie zabezpieczenia dostaw energii i infrastruktury krytycznej. Polska wzmacnia swoją odporność na kryzysy, łącząc bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne w nowej strategii.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nowy Jork zanotował najbezpieczniejsze lato w historii, z rekordowo niską liczbą strzelanin i zabójstw. Komisarz NYPD Jessica Tisch podkreśla, że to zasługa intensywnych działań policji. Mimo ogólnego spadku przestępczości wzrosła liczba ciężkich napaści i przestępstw z nienawiści. Niestety, ostatnie dni przyniosły tragiczne wydarzenia, w tym ataki nożem na Brooklynie i Manhattanie. Ziemniaki i cebula nie powinny być przechowywane razem. Oba produkty wydzielają związki i wilgoć, które mogą przyspieszać ich psucie. Ziemniaki najlepiej trzymać w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu z dostępem do powietrza. Unikajmy też przechowywania ich w foliowych workach i na nasłonecznionych blatach. W Żarach doszło do usiłowania rozboju na kierowcy taksówki. 30-letni napastnik groził mu nożem, próbując ukraść samochód. Dzięki szybkiej interwencji policji mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu kara od 3 do 20 lat więzienia. Jesień to trudny czas dla naszej skóry, która często staje się sucha i podrażniona. Naturalnym rozwiązaniem może być żel aloesowy, znany ze swoich właściwości nawilżających i łagodzących. Regularne stosowanie tego produktu pomaga przywrócić skórze odpowiednie nawilżenie i elastyczność. Warto włączyć go do codziennej pielęgnacji, aby cieszyć się komfortem nawet w chłodniejsze dni.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zbliża się jesień, a wraz z nią czas na przeniesienie roślin doniczkowych do wnętrz. Warto jednak pamiętać, że wraz z nimi mogą pojawić się niechciani goście, szkodniki. Aby temu zapobiec, zaleca się dokładne sprawdzenie roślin przed wniesieniem ich do domu. Wystarczy dokładne mycie letnią wodą, aby usunąć potencjalne zagrożenia.
1: Gotowanie mleka czy ziemniaków często kończy się kipieniem, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy natłuścić krawędzie garnka masłem lub margaryną, co zapobiega wylewaniu się zawartości. To stara metoda, którą stosowały nasze babcie. Dodatkowo można użyć drewnianej łyżki na garnku, by rozbijać pianę i uniknąć bałaganu.
2: Jesień to czas grzybobrania, ale po powrocie do domu czeka nas czyszczenie zbiorów. Prosty sposób na usunięcie piasku i ściółki to kąpiel w zimnej wodzie z solą. Wystarczy kilka minut, by pozbyć się zanieczyszczeń i larw. Po takim zabiegu grzyby należy dokładnie przepłukać i szybko wykorzystać w kuchni.
1: Jesienią spodnie z szeroką nogawką stają się modowym hitem. Są wygodne, uniwersalne i pasują do różnych stylizacji, od casualowych po eleganckie. Warto zwrócić uwagę na modele z wysokim stanem, które optycznie wydłużają sylwetkę. Kluczowe jest jednak dopasowanie spodni do własnych preferencji i sylwetki.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mycie okien może być problematyczne, zwłaszcza gdy ramy z PCV żółkną od słońca i zanieczyszczeń. Zamiast agresywnych środków chemicznych warto sięgnąć po domowe metody. Soda oczyszczona i mieszanka kwasku cytrynowego z octem skutecznie przywracają biel ramom okiennym. Pamiętajmy też o regularnym czyszczeniu uszczelek, aby uniknąć pleśni. W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. Zegary cofniemy z godziny 3 na 2, co da nam dodatkową godzinę snu. Zmiana ta, choć planowana na weekend, może wpłynąć na nasz rytm dobowy. Osoby pracujące w nocy powinny pamiętać, że za dodatkową godzinę pracy przysługuje im wynagrodzenie. Marta Nawrocka, pierwsza dama, zadeklarowała chęć zaproszenia premiera Donalda Tuska i jego żony Małgorzaty na obiad do Pałacu Prezydenckiego. To potencjalny gest mający na celu złagodzenie napięć politycznych. Nawrocka podkreśliła, że ceni dialog i wzajemne poznanie, określając premiera jako sympatycznego człowieka. Spotkanie miałoby odbyć się w atmosferze szacunku i bez nienawiści.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Krakowie zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: 40 lat temu Oprah Winfrey zadebiutowała w telewizji, zmieniając amerykańskie media na zawsze. Jej talk show stał się areną dla niezapomnianych momentów. Od skakania Toma Cruise'a po kanapie, po historyczny coming out Ellen DeGeneres. Oprah nie tylko rozdawała samochody, ale i emocje. A jej rozmowa z Michaelem Jacksonem przyciągnęła przed ekrany 100 milionów widzów. Choć program zakończył się w 2011 roku, jego legenda trwa. A Oprah wciąż jest ikoną, której charyzma pozostaje niedościgniona.
2: W budce suflera znowu zawrzało. Jacek Kawalec, który od 2022 roku był wokalistą zespołu, odszedł po tym, jak sparodiował Zenka Martyniuka. Afera rozkręciła się na dobre, gdy Martyniuk nazwał Kawalca chamskim i bezczelnym. Teraz pałeczkę przejął Krzysztof Wałecki, znany z oddziału zamkniętego. Ciekawe, czy nowy wokalista też będzie miał ochotę na sceniczne żarty.
1: Céline Dion powróciła na scenę po ponad 6 latach przerwy, a jej koncert w Paryżu był prawdziwym emocjonalnym rollercoasterem. Artystka, zmagająca się z rzadką chorobą, nie tylko dotrzymała obietnicy powrotu, ale także wzruszyła publiczność do łez. Mimo opóźnienia fani wybaczyli jej wszystko, a sama Dion przyznała, że jest kim jest, dzięki ich miłości. W eleganckiej czarnej kreacji zaśpiewała swoje największe hity, przypominając wszystkim, dlaczego jest ikoną muzyki. Ula Milewska, która jeszcze niedawno triumfowała jako Lady Gaga w Twoja twarz brzmi znajomo, teraz zaliczyła spektakularny upadek, wcielając się w Dodę. Choć charakteryzacja była na medal, to wokal pozostawił wiele do życzenia, co zgodnie potwierdzili jurorzy, przyznając jej 4 jedynki. Sama Doda, choć pochwaliła show, nie omieszkała skrytykować wokalnych przygotowań, obwiniając o to starą manierę narzuconą przez program. Ciekawe, czy nauczycielka wokalna weźmie sobie te słowa do serca.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Elisabeth Duda, nasza ulubiona Francuzka z polskim sercem, powraca na ekrany w programie Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Ta charyzmatyczna aktorka, która kiedyś podbiła serca widzów swoim urokiem i humorem, znów będzie łączyć dwa światy. Polski i francuski. Po latach przerwy Duda wraca, by przypomnieć nam, że Polska to jej drugie miejsce na ziemi. Z pewnością wniesie do programu nie tylko elegancję, ale i mnóstwo anegdot o francuskim stylu życia. Warszawa zaskoczyła modowym pokazem, gdzie worki na śmieci i stare kable stały się nowymi ikonami stylu. W ramach 7 edycji Mody na recykling znane osobistości, w tym Tamara González-Perea i Damian Janikowski, zaprezentowały kreacje, które bardziej przypominają zawartość kosza na elektroodpady niż garderobę. Suknie z tektury, gorsety z folii i ramoneski z kabli udowodniły, że moda i ekologia mogą iść w parze, choć z pewnością nie jest to styl dla każdego. Organizatorzy chcieli nie tylko zadziwić, ale i edukować, pokazując, że śmieci mogą mieć drugie życie. Justyna Steczkowska wkrótce stanie się teściową. Jej syn, Leon Myszkowski, i jego narzeczona Ksenia Ngo szykują się do ślubu, choć dokładna data wciąż pozostaje tajemnicą. Para, która poznała się w walentynki, planuje ceremonię na przyszły rok, być może w cieplejszym klimacie. Przygotowania do ślubu będą relacjonowane w telewizji, a Justyna, mimo napiętego grafiku koncertowego, wspiera młodych na każdym kroku. Lady Gaga, znana z ekstrawaganckich strojów i scenicznych występów, zaskoczyła wszystkich, pojawiając się na spacerze w Kalifornii z noworodkiem w chuście. 40-letnia gwiazda, która od lat marzyła o macierzyństwie, wreszcie spełniła swoje pragnienie. Ojcem dziecka jest jej narzeczony, Michael Polanski. Choć szczegóły dotyczące nowego członka rodziny pozostają tajemnicą, fani już zasypują media społecznościowe gratulacjami.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Marcin Maciejczak, 20-letni wokalista, zaskoczył wszystkich w programie Twoja twarz brzmi znajomo, wcielając się w legendarną korę. W czarnej mini i z czerwonymi ustami młody artysta nie tylko zdobył serca widzów, ale i wygrał odcinek, przekazując nagrodę na cele charytatywne. Internauci nie szczędzili pochwał, twierdząc, że Marcin pozamiatał scenę. Kora wiecznie żywa, a Marcin? Może nowa ikona?
1: Sky Showtime zaskakuje nas nowym sezonem serialu, który przenosi się z górskich szczytów na Śląsk. Pionek to kontynuacja Ślebody, gdzie Maria Dębska i Maciej Musiał ponownie wcielają się w swoje role, a akcja kręci się wokół serii morderstw. Anka, grana przez Dębską, staje się bardziej nieprzewidywalna, co zaskakuje Bastiana. Serial, pełen śląskiego klimatu i lokalnych smaczków, dostępny jest na platformie Sky Showtime w każdy czwartek. Blur postanowili zrobić sobie żart z wytwórni, tworząc Song 2 jako hałaśliwą prowokację. Zamiast odstraszyć, utwór stał się jednym z największych hitów lat 90., a słynne Wuhu rozbrzmiewało na stadionach i w reklamach. Zespół chciał pokazać, że prostota i hałas nie są przepisem na sukces, ale los zagrał im na nosie. Song 2 udowodniło, że czasem to, co miało być żartem, staje się legendą.
2: Kto by pomyślał, że nazwa jednego z najbardziej rozpoznawalnych zespołów rockowych, Nickelback, narodziła się nie w blasku reflektorów, a przy kasie w Starbucksie? Mike Krueger, wydając klientom 5-centową resztę, wpadł na pomysł, który zmienił losy jego zespołu. Zamiast wymyślnych strategii marketingowych wystarczyło jedno zdanie. Here's your Nickelback. I tak oto, z codziennej rutyny, powstała legenda rocka.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 15 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Wołominie doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z domów weselnych. Nad ranem policja znalazła ciało 42-letniego mężczyzny z licznymi obrażeniami, w tym ranami głowy. Dwaj mężczyźni, którzy byli z nim tej nocy, usłyszeli zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Trzeci uczestnik, świadek zdarzenia, odpowie za nieudzielenie pomocy. Śledztwo w tej sprawie trwa.
2: Mariusz B. został skazany na dożywocie za 4 brutalne zabójstwa, ale do dziś nie odnaleziono ciał jego ofiar. Śledczy przez lata przeszukiwali lasy i analizowali zeznania, jednak bezskutecznie. Wariograf wskazał, że zwłoki mogą być zakopane, ale dokładne miejsce pozostaje tajemnicą. Mariusz B. nie ujawnił, gdzie ukrył ciała, a jego kuzyn zaprzecza udziałowi w zbrodniach. W piątek wieczorem w centrum Warszawy doszło do poważnego wypadku. 27-letni motocyklista wjechał w dwoje pieszych na ulicy Emilii Plater. 75-letnia kobieta oraz kierowca jednośladu zostali ciężko ranni i trafili do szpitala. Policja potwierdziła, że motocyklista był trzeźwy. Warszawa wprowadza nowoczesny system sterowania oświetleniem ulicznym. Dzięki umowie z firmą Emitel blisko 120 tysięcy latarni LED będzie zarządzanych zdalnie, co pozwoli na oszczędności rzędu 30%. Nowe centrum zarządzania powstanie przy placu Starynkiewicza i ma być gotowe w 2027 roku. W przyszłości latarnie mogą być wyposażone w czujniki ruchu i zanieczyszczeń, a także ładowarki do rowerów i hulajnóg.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W Warszawie rośnie problem z dzikami. Od początku roku do końca lipca odnotowano już ponad 14 tysięcy zgłoszeń dotyczących ich obecności, co stanowi rekordowy wzrost. Coraz częściej dochodzi też do ataków na ludzi i zwierzęta domowe. Przepisy związane z afrykańskim pomorem świń uniemożliwiają skuteczne działania, co sprawia, że sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna.
2: W Zakopanem policja zatrzymała kilku turystów, którzy po spożyciu alkoholu wracali do hotelu na elektrycznych hulajnogach. Jeden z nich, turysta z Belgii, miał 1,5 promila alkoholu i otrzymał mandat w wysokości 2500 zł. Podobne sytuacje miały miejsce wcześniej, gdy 4 turystów z Wielkiej Brytanii również zostało ukaranych wysokimi mandatami. Policja przypomina, że za jazdę hulajnogą po alkoholu grożą kary sięgające nawet 2500 zł.
1: Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matury 2026. Świadectwo dojrzałości otrzymało 87% absolwentów, czyli 280 870 osób. Licealiści poradzili sobie lepiej niż uczniowie techników, gdzie zdawalność wyniosła niecałe 80%. Największym wyzwaniem dla maturzystów była matematyka, którą zdało niecałe 89% zdających.
2: Na tatrzańskim szlaku w Dolinie Chochołowskiej pojawiła się niedźwiedzica z trojgiem młodych. Zwierzęta spokojnie przeszły między turystami, nie wykazując agresji. Nagranie z tego niezwykłego spotkania szybko zdobyło popularność w mediach społecznościowych. Przypomina ono, że w Tatrach można natknąć się na dzikie zwierzęta, dlatego warto zachować ostrożność.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Górnik Zabrze pokonał Lecha Poznań 2-1 w emocjonującym meczu 8 kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie na arenie Zabrze przyciągnęło ponad 28 tysięcy widzów. Bohaterem gospodarzy został Erik Prekop, który strzelił 2 gole w drugiej połowie. Dzięki temu zwycięstwu Górnik Zabrze objął prowadzenie w tabeli. Eksperci z Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej odkryli, że przedsiębiorca prowadzący stację kontroli pojazdów nie zaewidencjonował wpłat na ponad 3 miliony złotych. W wyniku tego zaniedbania jego zobowiązanie w podatku VAT zostało zaniżone o ponad 700 tysięcy złotych. Mężczyzna przyznał się do winy, złożył korekty deklaracji VAT i uregulował należności. Proceder ten nie byłby możliwy na taką skalę, gdyby kierowcy pamiętali o odbieraniu paragonów.
2: W Białymstoku odbyła się potańcówka pod hasłem 1000 świateł Śródmieścia na ulicy Kilińskiego. Wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców, a wyjątkową atmosferę tworzyła ogromna kula disco. Zastępca prezydenta Rafał Rudnicki wcielił się w rolę DJ-a, serwując taneczne hity. Kolejna taka impreza planowana jest dopiero na przyszły rok. Kobieta straciła ponad 265 tysięcy złotych, wierząc w historię mężczyzny podającego się za generała z Jemenu. Oszust wyłudził pieniądze pod pretekstem dostarczenia wojskowej przesyłki. Proceder trwał kilka tygodni, aż kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Policja apeluje o ostrożność przy zawieraniu internetowych znajomości.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Wstrząsająca sprawa z Olecka. Anna W. została skazana na 15 lat więzienia za śmierć swojej 9-miesięcznej córki Blanki. Dziewczynka zmarła w wyniku maltretowania, a sekcja zwłok wykazała liczne obrażenia. Ojciec dziecka, Grzegorz W., został uniewinniony. Decyzja sądu o złagodzeniu wyroku dla matki wywołała oburzenie społeczne.

0: 13 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Wrzesień pokazuje dziś swoje łagodne oblicze. W powietrzu spokój i równowaga.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa jest wiceliderem Ekstraklasy, a bramkarz Otto Hindrich wyrasta na objawienie sezonu, ratując drużynę w kluczowych momentach. Były napastnik Legii, Jacek Cyzio, uważa, że postawienie na Rumuna to strzał w dziesiątkę. Jan Kuchta, nowy nabytek, ma szansę stać się kluczowym wzmocnieniem ataku. Przed Legią hitowe starcie z Widzewem, które może przynieść kolejne emocjonujące zakończenie. W Legii Warszawa doszło do rewolucyjnych zmian w składzie. Klub opuściło 15 piłkarzy, co pozwoliło na oszczędności i głęboką przebudowę. Trener Marek Papszun, nazywając to okienkiem Kopciuszka, pozyskał 8 nowych zawodników bez dużych nakładów finansowych. Papszun wierzy, że mimo trudności ekonomicznych, Legia ma szansę na sukces w nadchodzącym sezonie.
2: Nick Prelec, najlepszy strzelec Jagiellonii w Ekstraklasie, przygotowuje się do meczu z Wisłą Kraków. Słoweniec, który zdobył już 4 bramki w tym sezonie, został powołany do szerokiej kadry reprezentacji Słowenii. Wisła, mimo odejścia swojego najlepszego strzelca Jordiego Sancheza, pozostaje groźnym rywalem. Trener Jagiellonii, Adrian Siemieniec, wierzy, że jego drużyna może przełamać serię zwycięstw krakowskiego Beniaminka na własnym stadionie. Raków Częstochowa przełamał serię 6 porażek, wygrywając z Motorem Lublin 2-1 w 8 kolejce PKO BP Ekstraklasy. Bohaterem meczu został Patryk Maku, który strzelił 2 gole, zapewniając drużynie pierwsze punkty w sezonie. Mimo zwycięstwa Raków pozostaje na ostatnim miejscu w tabeli. Debiut nowego trenera Tomasza Kaczmarka przyniósł długo oczekiwane przełamanie.
0: Sport w Radiu Super Express.
2: Trener Jagiellonii Białystok, Adrian Siemieniec, znalazł się w centrum afery sędziowskiej po ujawnieniu przez Wirtualną Polskę jego kontaktów z sędzią przed meczem. Siemieniec przyznał, że wysyłanie wiadomości było błędem, choć nie miał złych intencji. Obiecał, że sytuacja się nie powtórzy. Komisja Ligi Ekstraklasy SA zajmie się tą sprawą, choć nie ma podejrzeń o korupcję. Kamil Grabara, polski bramkarz, dołączył do Juventusu Turyn na roczne wypożyczenie z opcją wykupu. Ekspert Piotr Czachowski ocenia ten transfer jako kluczowy dla włoskiego klubu, podkreślając, że Grabara ma szansę szybko wywalczyć pozycję numer 1. Obecnie zmiennik Guglielma Vicario, Grabara może wzmocnić Juventus w walce o Ligę Mistrzów. Czy Polak poprowadzi starą damę do sukcesów? Czas pokaże.
1: Polscy siatkarze rozpoczęli Mistrzostwa Europy od pewnego zwycięstwa nad Portugalią 3-0. Wilfredo Leon, jeden z liderów drużyny, w wywiadzie podkreślił, że celem jest zdobycie złota. Przy okazji zdradził, że po incydencie sprzed 3 lat, kiedy to dał fance swój numer telefonu, podjął decyzję, by więcej tego nie robić. Kolejny mecz Polacy zagrają z Izraelem.
2: Deszcz przerwał Grand Prix Danii na żużlu, co mocno wpłynęło na klasyfikację Mistrzostw Świata. Bartosz Zmarzlik stracił prowadzenie na rzecz Roberta Lamberta, który teraz ma przewagę 1 punktu. O złoto walczy także Australijczyk Brady Kurz, tracąc tylko 3 punkty do lidera. Ostateczna rozgrywka odbędzie się w Toruniu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na tegorocznym US Open w Nowym Jorku uwagę przyciąga nie tylko gra na korcie, ale i trybuny. Trinity Rodman, partnerka finalisty Bena Sheltona i córka Denisa Rodmana, stała się gwiazdą internetu dzięki swoim żywiołowym reakcjom. Jej wideo po wygranej Sheltona nad Hubertem Hurkaczem zdobyło już ponad 17,5 miliona odsłon. Trinity, mimo młodego wieku, jest już uznaną piłkarką w lidze NWSL i reprezentacji Stanów Zjednoczonych.
2: Na PGE, e-narodowym w Warszawie, trwa finał Mistrzostw Europy w driftingu. Dwaj Polacy, Piotr Więcek i Paweł Korpuliński, walczą o tytuł mistrza, ale rywale z Irlandii depczą im po piętach. Na trybunach zasiadło prawie 50 tysięcy kibiców, a dodatkową atrakcją są pokazy bolidów Formuły 1. To prawdziwe święto motorsportu w Polsce.
1: Jan Tomaszewski ostro skomentował konflikt Roberta Lewandowskiego z Rodrigo de Paulem podczas meczu Chicago Fire z Interem Miami. Były bramkarz reprezentacji Polski stanął w obronie Lewandowskiego, nazywając de Paula głupkiem. Tomaszewski zasugerował także, że Lewandowski powinien mieć specjalne przywileje w kadrze narodowej, a harmonogram meczów powinien być dostosowany do jego potrzeb. Mikaela De Meyter, była kanadyjska hokeistka, powróciła na Instagram po 2-tygodniowej przerwie, publikując odważne zdjęcia. Jej śmiałe fotografie wywołały lawinę komentarzy wśród fanów. De Meyter, znana jako najpiękniejsza bramkarka świata, od kilku lat skupia się na karierze modelki, co przyniosło jej ponad 3 miliony obserwujących. Internauci z niecierpliwością czekają na kolejne zaskakujące kreacje.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Sydney Sweeney, znana z serialu Euforia, ponownie przyciągnęła uwagę, występując w odważnej kampanii reklamowej Tylko Sport. Aktorka pojawia się w niej całkowicie naga, co wywołało burzę w internecie. Opinie są podzielone. Jedni chwalą jej odwagę, inni krytykują za nadmierną seksualizację. Kampania stała się tematem szerokiej debaty o granicach w marketingu. Z Włoch dotarła tragiczna wiadomość o śmierci 19-letniego Bartosza Malinowskiego, młodego piłkarza z województwa lubuskiego. Zawodnik związany z Lechią Zielona Góra zmarł nad jeziorem Castel Gandolfo podczas wyjazdu z przyjaciółmi. Środowisko piłkarskie w Polsce pogrążyło się w smutku, a kluby, w których grał, złożyły kondolencje jego rodzinie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą również 16 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3397 odcinku Barw Szczęścia Celina pokaże, jak sprytnie można zdobyć dowody na zdradę. Już w poniedziałek, 14 września, o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak Celina organizuje podstępną kolację, by przechytrzyć Karolinę. Wciągnie w to Łukasza, który nieświadomy planu zgodzi się na spotkanie z Karoliną i Brunem. Celina, udając zainteresowanie ich szalonym ślubem w Las Vegas, sprytnie zdobędzie dostęp do telefonu Karoliny. Wykorzysta chwilę nieuwagi, by skopiować dane, które mogą oczyścić Justina z zarzutów. Czy Celina zdoła udowodnić niewinność Justina i zdemaskować Karolinę? Odpowiedź już w poniedziałek. W 1030 odcinku serialu Dziedzictwo Ezgi ponownie wprowadza chaos w życie Sinana. Kobieta okłamuje go, że z powodu urazu nie może mieć dzieci, co ma na celu zatrzymanie go przy sobie. Sinan, pełen wyrzutów sumienia, postanawia znaleźć lekarza, który pomoże Ezgi. Manipulacje Ezgi i Izil stają się coraz bardziej drastyczne, a Sinan odkłada na bok własne szczęście, by pomóc byłej narzeczonej. Odcinek ten zostanie wyemitowany 16 września o godzinie 16 na TVP 1. Wszystkie odcinki są również dostępne na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to turecka telenowela pełna miłości, dramatów rodzinnych i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 21 września zobaczymy 203 odcinek, w którym emocje sięgną zenitu. Hanser, oskarżona przez Bejzę o próbę zabójstwa Cihana, ujawnia szokującą prawdę o dziecku Bejzy. Tymczasem Mukadder, Bejza i Gulsum tworzą sojusz, by realizować swoje plany. Engin zdradza, że to Bejza mogła być zamieszana w śmierć Yasemin. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i Nadzieję na antenie TVP 2. Główne role grają Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cihan. Przygoda z bohaterami potrwa jeszcze kilka lat, zanim doczekamy się finału. W nadchodzącym 7 odcinku serialu Felicita Zośka ujawni rodzicom Kamila szokującą prawdę o jego podwójnym życiu i istnieniu wnuka Niko. Ta informacja wstrząśnie rodziną, odkrywając przed nimi tajemnicę zmarłego syna. Karol, przeszukując rzeczy Kamila, natrafi na tajemniczy przedmiot, który wzbudzi niepokój Elżbiety. Czy to odkrycie ma związek z sekretnym życiem Kamila we Włoszech? Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnym odcinku. Emisja 7 odcinka odbędzie się w poniedziałek, 21 września, o godzinie 20:30 na TVP 1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD. Serial Felicita to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i poszukiwaniu prawdy.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Barwy Szczęścia szykują emocjonujący 3397 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września. Renata, grana przez Annę Mrozowską, postanawia opuścić Feel Good po burzliwym sporze z Dominiką. Żąda 200 tysięcy złotych za swoje udziały, co stawia Dominikę przed trudnym wyborem. Konflikt między bohaterkami narastał od dłuższego czasu, a teraz osiąga punkt kulminacyjny. Czy Dominika, w którą wciela się Karolina Chapko, zgodzi się na warunki Renaty? Odpowiedź poznamy już wkrótce. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 20:05 na TVP 2, a także online w serwisie TVP VOD.
1: W 1939 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami emocjonującego finału procesu Igora Jabłońskiego. Jego żona, Paulina, odważnie złoży zeznania, które staną się kluczowe w skazaniu bezwzględnego przestępcy. Mimo prób adwokata, by podważyć jej wiarygodność, sąd nie będzie miał wątpliwości i skaże Jabłońskiego na dożywocie. To jednak nie koniec dramatów dla Magdy i Andrzeja Budzyńskich, którzy wciąż będą musieli zmagać się z niebezpieczeństwem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o 20:50. Na antenie dwójki. Produkcję można także oglądać na platformie TVP VOD. W 1940 odcinku serialu M jak miłość emocje sięgną zenitu. Kinga Zduńska odkrywa na swoim ciele niepokojącą zmianę – guzek w piersi. Mimo początkowych prób zbagatelizowania problemu, decyduje się poinformować o tym męża, Piotrka. Piotrek, będąc w trakcie rozprawy sądowej, nie waha się ani chwili i postanawia udawać omdlenie, by jak najszybciej dotrzeć do żony. Razem udają się do lekarza, który uspokaja ich, że to jedynie torbielka hormonalna. Na szczęście nie ma potrzeby dalszych inwazyjnych badań. Szybka reakcja małżeństwa zostaje pochwalona przez lekarkę, a dodatkowe USG ma jedynie potwierdzić, że Kinga jest w pełni zdrowa.
2: Splątane losy wkraczają w emocjonujący 44. odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 14 na TVP1. Muneber odkryje prawdę o swojej rodzinie, a Jasemin ujawni, że jest jej zaginioną wnuczką. Khalil będzie drżał przed ujawnieniem swojego sekretu, że Pakize wcale nie zaginęła, lecz jest w śpiączce. Ramzi nie przestanie naciskać na Khalila, żądając pieniędzy za milczenie. Tahsin rozpocznie poszukiwania byłego policjanta, co może mieć poważne konsekwencje dla jego rodziny. Muneber straci zaufanie do Pynar, gdy dowie się, że dziewczyna zgubiła minę i namówiła ją do milczenia. Jasemin postanowi zdystansować się od Kerema, by uniknąć nieporozumień z zazdrosną Ezgi. Ten odcinek pełen będzie napięcia i emocji, które nie pozwolą oderwać się od ekranu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 17 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą również 17 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Wrześniowe ciepło wprowadza spokój. Nic nie trzeba, wszystko można.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Tym żyje świat.
1: Minęła 14.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
1: Urzędy skarbowe zwracają podatek pobrany od dodatkowych świadczeń z ZUS, co dotyczy emerytów z rocznym dochodem nieprzekraczającym 30 tysięcy złotych. Zwrot wynosi złotych i obejmuje głównie osoby z emeryturami do 2400 zł brutto. Procedura jest automatyczna, ale można ją przyspieszyć, logując się na podatki.gov.pl i zatwierdzając PIT 37 po 15 lutego. Wtedy pieniądze trafiają na konto nawet w ciągu kilkunastu dni. Tiffaine Ozier, córka Brigitte Macron, potwierdziła swój związek z 22-letnim Antoinem Lecomte'em. Para poznała się latem w Le Touquet, gdzie Lecomte pracował jako instruktor kitesurfingu. Różnica wieku między nimi wynosi 20 lat, co wywołało porównania do małżeństwa Brigitte i Emmanuela Macronu. Tiffaine podkreśla, że to poważna relacja i mają wspólne plany na przyszłość.
3: Książę Harry i Meghan Markle niespodziewanie powrócili do Wielkiej Brytanii, opuszczając swoją rezydencję w Montecito w Kalifornii. Sąsiedzi twierdzą, że para zniknęła z dnia na dzień, nie informując nawet szkoły swoich dzieci. Archie i Lilibet rozpoczęli naukę w brytyjskiej szkole w Cotswolds. Na razie nie wiadomo, czy Sussexowie zamierzają sprzedać swoją posiadłość w Stanach Zjednoczonych.
1: Na Filipinach trwa dramat po pożarze promu MV June Aster. Potwierdzono śmierć 76 osób, a w sobotę odnaleziono ciała 41 kolejnych ofiar. Uratowano 43 osoby, ale 13 wciąż jest zaginionych, w tym kapitan statku. Przyczyny pożaru nadal nie są znane, a ratownicy kontynuują poszukiwania.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Górnik Zabrze pokonał Lecha Poznań 2-1 w emocjonującym meczu 8 kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie na arenie Zabrze przyciągnęło ponad 28 tysięcy widzów. Bohaterem gospodarzy został Erik Prekop, który strzelił 2 gole w drugiej połowie. Dzięki temu zwycięstwu Górnik Zabrze objął prowadzenie w tabeli.
1: Warszawa podpisała umowę z firmą Emitel na nowoczesny system zarządzania miejskim oświetleniem. Dzięki inwestycji wartej 79 milionów złotych, sterowanie 120 tysiącami lamp LED będzie możliwe z jednego miejsca. Nowy system ma przynieść 30% oszczędności w zakresie oświetlenia, a pełne uruchomienie planowane jest na 2027 rok. Dodatkowo rozważane są funkcje takie jak pomiar jakości powietrza czy ładowanie rowerów elektrycznych. W Bolesławcu policjanci zatrzymali 30-letniego motocyklistę, który w obszarze zabudowanym pędził z prędkością 157 km na godzinę. Mężczyzna nie tylko przekroczył prędkość, ale także jechał na jednym kole i wyprzedzał w miejscach niedozwolonych. Stracił już prawo jazdy, a jego sprawą zajmie się sąd. Dodatkowo motocykl nie miał ważnego badania technicznego. Masz problem z pogniecionymi cholewkami w wysokich butach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć kartonowych rurek, które zazwyczaj wyrzucamy, jak te po papierze toaletowym czy ręcznikach papierowych. Włóż je do wnętrza cholewek, aby zachować ich kształt i uniknąć zagnieceń. To tani i ekologiczny sposób na przedłużenie życia ulubionych kozaków.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na tatrzańskim szlaku w Dolinie Chochołowskiej pojawiła się niedźwiedzica z trojgiem młodych. Zwierzęta spokojnie przeszły między turystami, nie wykazując agresji. Nagranie z tego niezwykłego spotkania szybko zdobyło popularność w mediach społecznościowych. Przypomina ono, że w Tatrach można natknąć się na dzikie zwierzęta, dlatego warto zachować ostrożność. Mariusz B. został skazany na dożywocie za 4 brutalne zabójstwa, ale do dziś nie odnaleziono ciał jego ofiar. Śledczy przez lata przeszukiwali lasy i analizowali zeznania, jednak bezskutecznie. Wariograf wskazał, że zwłoki mogą być zakopane, ale dokładne miejsce pozostaje tajemnicą. Mariusz B. nie ujawnił, gdzie ukrył ciała, a jego kuzyn zaprzecza udziałowi w zbrodniach. W piątek wieczorem w centrum Warszawy doszło do poważnego wypadku. 27-letni motocyklista wjechał w dwoje pieszych na ulicy Emilii Plater. 75-letnia kobieta oraz kierowca jednośladu zostali ciężko ranni i trafili do szpitala. Policja potwierdziła, że motocyklista był trzeźwy. Dominika Chorosińska, znana posłanka Prawa i Sprawiedliwości, zdobyła popularność jako aktorka pod nazwiskiem Figurska. Widzowie pamiętają ją z roli Ewy w serialu M jak Miłość. Prywatnie jej małżeństwo z Michałem Chorosińskim przeszło poważny kryzys, ale para zdołała go przezwyciężyć. Chorosińska podkreśla, że to wiara pomogła im przetrwać trudne chwile.
4: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
1: Aleksandra Kwaśniewska zorganizowała dla swoich rodziców, Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, wyjątkową podróż do Alp. Kluczowym punktem wyprawy był przejazd zabytkowym pociągiem z lat 20. XX wieku, który oferował malownicze widoki na szwajcarskie krajobrazy. Relacja z tej podróży, w tym zdjęcia i osobiste wrażenia, została udostępniona przez Aleksandrę w mediach społecznościowych.
3: W 2008 roku posłanka PiS Elżbieta Kruk wzbudziła kontrowersje w Sejmie, gdy podejrzewano ją o przybycie na obrady pod wpływem alkoholu. Dziennikarze zauważyli jej nietypowe zachowanie i wyczuwalną woń alkoholu, co wywołało falę spekulacji. Kruk tłumaczyła, że jej stan wynikał z obchodzonych dzień wcześniej urodzin, a nie z upojenia alkoholowego. Mimo to sytuacja stała się głośnym tematem w mediach.
4: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 16 stopni w Krakowie, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie tak samo 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres.

0: wiatrze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, odszedł w wieku zaledwie 39 lat po długiej walce z nowotworem mózgu. Jego pogrzeb, zarezerwowany tylko dla najbliższych, był pełen nietypowych gestów. Żałobnicy otrzymali pamiątkowe magnesy z wizerunkiem uśmiechniętego Adriana i żartobliwymi napisami, które miały przypominać o jego optymizmie. Cóż, nawet po śmierci potrafił rozbawić swoich bliskich. Telewizyjna dwójka zaskakuje nas powrotem kultowego formatu, tym razem z podtytułem Nowe pokolenie. Wśród uczestników pojawia się Eleni Platiksa, Greczynka, która ma nas nauczyć południowego luzu i wiedzy o Europie. Czyżby polska telewizja potrzebowała świeżej krwi, by przyciągnąć widzów? Program, w którym obcokrajowcy rywalizują o prestiż, można oglądać w każdą niedzielę o 16.10 na TVP2. Ciekawe, czy Eleni zdoła podbić serca Polaków swoim śródziemnomorskim uśmiechem.
3: Felicjan Andrzejczak, głos, który wszyscy kojarzą z Jolka, Jolka, pamiętasz? Miał w życiu swoją prawdziwą muzę, Jadwigę. To ona dała mu skrzydła, by porzucił nudną pracę nauczyciela i zaryzykował karierę w muzyce. Choć cała Polska śpiewała o Jolce, to do Jadwigi wracał po koncertach. Andrzejczak, antyidol polskiego rocka, pozostawił po sobie nie tylko niezapomniane utwory, ale i piękną historię miłości, która trwała ponad 50 lat.
2: Magda Gessler, znana z miłości do wykwintnych smaków, zdradziła swoje kulinarne słabości. Na jej talerzu królują czerwone krewetki, które potrafią kosztować nawet kilka tysięcy złotych. Wśród ulubionych dań restauratorki znalazły się także dziczyzna, gazpacho, parmezan i polski biały ser. Wygląda na to, że Gessler nie boi się wyrazistych smaków, a jej podniebienie zdecydowanie nie zna granic.
1: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Kaja Paschalska, znana z roli Oli Lubicz w Klanie, przyznaje, że czerwony dywan to dla niej bardziej pole bitwy niż miejsce do błyszczenia. Mimo lat spędzonych w show biznesie, stres związany z publicznymi wystąpieniami nie odpuszcza, a pewność siebie to tylko starannie założona zbroja. Aktorka, choć na scenie wydaje się pewna siebie, w rzeczywistości woli unikać bycia w centrum uwagi. 40 lat przyniosło jej jednak więcej dystansu i wyrozumiałości wobec siebie, co w tym świecie fleszy i oceniania jest prawdziwym osiągnięciem. Krystyna Kołodziejczyk przez 4 dekady twierdziła, że sekretem jej szczęśliwego małżeństwa z pilotem Wiesławem Szyszką były częste rozłąki. Los postanowił potraktować te słowa dosłownie, rozdzielając ich w najtrudniejszym momencie życia. Wiesław przegrał walkę z rakiem, a Krystyna, nieświadoma jego śmierci, odeszła 2 tygodnie później. Ich wspólna ceremonia pogrzebowa stała się symbolem miłości, która przetrwała wszystko, nawet śmierć. Joanna Rawik, gwiazda PRL-u, pożegnała się z tym światem w swoim stylu, bez smutku i z przyjaciółmi u boku. Na warszawskich powązkach wojskowych jej prochy spoczęły w różowej urnie, a zamiast krzyża pojawił się słupek z wyrzeźbionym liściem. Wspomniano jej szacunek do generała Jaruzelskiego i lewicowe przekonania, co dodało pikanterii całemu wydarzeniu. Nawet po śmierci Rawik pokazała, że potrafi zaskoczyć i zrobić wszystko po swojemu.
3: 8. edycja Azja Express zaskakuje już na starcie. Katarzyna Zilman i Jania Lesar, mimo sportowego zacięcia, musiały pożegnać się z programem po zaledwie 2 odcinkach. Kontuzje, uderzenia w głowę i szycie jutowych worków okazały się zbyt dużym wyzwaniem. Internauci nie szczędzą krytyki, a kamery uchwyciły nawet momenty, które uczestniczki wolałyby zapomnieć. W grze pozostało jeszcze 7 par, które walczą o zwycięstwo w tej emocjonującej podróży przez Azję.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Hanna Bieluszko, znana z serialu Barwy Szczęścia, nie daje się chorobie nowotworowej i wraca na plan zdjęciowy. Mimo wyczerpującej chemioterapii i czekającej ją operacji rekonstrukcji jelita, aktorka nie traci optymizmu. Wierzy, że dobra energia od ludzi pomoże jej odzyskać siły. Cóż, nie każdy ma w sobie tyle determinacji, by w obliczu takich wyzwań jeszcze marzyć o roli silnej staruszki w filmie fabularnym.
3: Ach, te lata 80., kiedy to polska telewizja zaserwowała nam pierwszą operę Mydlaną w labiryncie. Wtedy młodziutka Jowita Budnik, zaledwie 15-letnia, zdobyła serca widzów jako Marta Białek. Dziś, po latach, Budnik błyszczy na czerwonym dywanie i wciąż zachwyca w popularnych serialach. Kto by pomyślał, że z telenoweli można trafić na szczyty aktorskiej kariery?
2: Matt Bellamy z zespołu Muse postanowił, że gitara to nie tylko kawałek drewna z kilkoma strunami. Zamiast klasycznych dźwięków, jego instrumenty przypominają bardziej futurystyczne gadżety z filmów science fiction. Dzięki współpracy z lutnikiem Hugh Mansonem, Bellamy wprowadził do swoich gitar efekty, czujniki i kontrolery MIDI, które pozwalają mu na scenie robić cuda bez odchodzenia od mikrofonu. To nie tylko muzyka, to prawdziwa rewolucja dźwiękowa, która sprawia, że klasyczne brzmienia rocka wydają się być reliktem przeszłości. Tom Morello z Rage Against the Machine udowodnił, że gitara to nie tylko instrument, ale prawdziwy czarodziej. Bez DJ-a, bez sampli, a jednak brzmiał, jakby skraczował płyty. Jego gitara stała się gramofonem, a przełącznik przetworników zastąpił crossfader. W Bulls on Parade Morello pokazał, że można zamienić struny w prawdziwe dzieło sztuki, a wszystko to bez pomocy elektroniki. Kto by pomyślał, że rock może być tak blisko hip-hopu?
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 15 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W piątek wieczorem w centrum Warszawy doszło do poważnego wypadku. Motocyklista potrącił dwoje pieszych na ulicy Emilii Plater. 75-letnia kobieta i 27-letni kierowca motocykla z poważnymi obrażeniami trafili do szpitala. Policja ustaliła, że oboje byli trzeźwi. Warszawa podpisała umowę z firmą Emitel na nowoczesny system zarządzania miejskim oświetleniem. Dzięki inwestycji wartej 79 milionów złotych, sterowanie 120 tysiącami lamp LED będzie możliwe z jednego miejsca. Nowy system ma przynieść 30% oszczędności w zakresie oświetlenia, a pełne uruchomienie planowane jest na 2027 rok. Dodatkowo rozważane są funkcje takie jak pomiar jakości powietrza czy ładowanie rowerów elektrycznych. W Warszawie doszło do kolizji na przejeździe kolejowym, gdzie kierowca ciężarówki zignorował znak stop i uderzył w lokomotywę. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale zdarzenie wywołało falę oburzenia wśród internautów. Stołeczna policja przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowych. Kierowca otrzymał mandat w wysokości 1500 zł i 10 punktów karnych.
2: 22-letni Roman M. został skazany na 5 lat i 2 miesiące więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu. Mężczyzna prowadził Audi z prędkością 227 km na godzinę, mimo ograniczenia do 90 km na godzinę i uderzył w drzewo, co spowodowało śmierć pasażera. Sąd orzekł także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz nałożył na Romana M. obowiązek zapłaty odszkodowania. Wyrok jest prawomocny.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Były pracownik serwisu hulajnóg DOT w Warszawie ujawnia, że w firmie większy nacisk kładziono na liczbę naprawionych pojazdów niż na ich jakość. Twierdzi, że niektóre hulajnogi wracały na ulicę mimo wcześniejszych wypadków, a naprawy były wykonywane pobieżnie. DOT zapewnia, że każda hulajnoga przechodzi obowiązkową kontrolę przed ponownym udostępnieniem użytkownikom. Firma podkreśla, że bezpieczeństwo użytkowników jest dla niej priorytetem.
1: W Tatrach, na popularnej trasie w Dolinie Chochołowskiej, turyści mieli niecodzienną okazję zobaczyć z bliska niedźwiedzicę z trzema młodymi. Zwierzęta spokojnie przecięły ścieżkę i udały się w kierunku niebieskiego szlaku. Nagranie z tego spotkania szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych. Przypomina się, by w takich sytuacjach zachować spokój i nie podchodzić do dzikich zwierząt. Zakopiańscy policjanci zatrzymali kilku turystów, którzy po zakrapianych imprezach wracali do hotelu na elektrycznych hulajnogach. Najwyższy wynik alkomatu to 1,5 promila, co skutkowało mandatem w wysokości 2500 zł. Funkcjonariusze przypominają, że jazda na hulajnodze po alkoholu jest surowo karana. Kontrole będą kontynuowane. Wisła Kraków pokonała Jagiellonię Białystok 2-0 w jednym z hitów ósmej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Angel Rodado zdobył obie bramki dla gospodarzy, zapewniając im zasłużone zwycięstwo. Mecz toczył się w gorącej atmosferze, podgrzanej aferą związaną z trenerem Jagiellonii, Adrianem Siemieńcem. Kibice Wisły nie szczędzili mu przypomnień o kontrowersyjnych SMS-ach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Daniel Michalski otrzymał ostatnią dziką kartę do turnieju głównego Invest in Szczecin Open. Po sukcesach w Krakowie i Poznaniu polski tenisista wraca na szczecińskie korty, by powalczyć o kolejny dobry wynik. Turniej odbędzie się od 14 do 20 września, a Michalski dołączy do Alana Ważnego i Kacpra Knitera, którzy również zagrają dzięki dzikim kartom. Organizatorzy liczą, że polscy zawodnicy dostarczą kibicom wielu emocji. Po wakacjach w pociągach Polregio pozostało ponad 600 zgubionych przedmiotów. Najwięcej zapominalskich podróżowało przez województwa zachodniopomorskie, małopolskie, łódzkie i pomorskie. Niemal połowa zgub wróciła już do właścicieli, a w województwie lubelskim skuteczność odzyskiwania sięgnęła 100%. Wśród zgubionych rzeczy znalazły się nie tylko typowe przedmioty podróżne, ale i te, które zaskoczyły nawet doświadczonych kolejarzy. Kobieta straciła ponad 265 tysięcy złotych, oszukana przez mężczyznę podającego się za generała na misji w Jemenie. Poznany w mediach społecznościowych, zdobył jej zaufanie i przekonał do wysyłania pieniędzy na rzekome opłaty za przesyłkę. Oszustwo wyszło na jaw, gdy kobieta nie miała już środków na kolejne przelewy. Policja ostrzega przed podobnymi sytuacjami i przypomina, by być czujnym wobec próśb o pieniądze od internetowych znajomych.
2: W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. O godzinie 3 cofniemy wskazówki na drugą, co pozwoli nam spać godzinę dłużej. Nowoczesne urządzenia, takie jak smartfony, zrobią to automatycznie, ale klasyczne zegarki będą wymagały naszej uwagi. Zmiana czasu może wpłynąć na nasz zegar biologiczny, powodując chwilowe zaburzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Białostoccy policjanci poszukują 16-letniej Urszuli Bielawskiej, która zaginęła 8 sierpnia. Dziewczyna ma około 172 cm wzrostu, niebieskie oczy i ciemne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie czarny t-shirt, ciemne szorty i białe buty sportowe. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu nastolatki i prosi o kontakt osoby, które mogą mieć informacje na jej temat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Białymstoku zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju, we Wrocławiu, na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Wrzesień pokazuje dziś swoje łagodne oblicze. W powietrzu spokój i równowaga.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie. Nowe miejsce.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W latach 30. w Polsce wybuchła tak zwana Wielka Afera Cukrowa. Bank Cukrownictwa, potężny gracz finansowy, padł ofiarą oszustwa związanego z fałszywymi dokumentami i znikającymi wagonami cukru. Kluczową postacią był kupiec Dawid Mortka Szpiro, który fałszował dokumenty przy współudziale pracowników kolei. Sprawa trafiła do sądu, gdzie Bank Cukrownictwa walczył o odzyskanie 277 tysięcy złotych. Choć bank nie był organizatorem oszustwa, afera ujawniła słabe punkty w kontroli nad przepływem towarów i dokumentów w II Rzeczypospolitej. Bank przetrwał dwudziestolecie międzywojenne, ale zakończył działalność po II wojnie światowej. W Szwecji trwa gorączkowa końcówka kampanii wyborczej. Najnowsze sondaże wskazują na topniejącą przewagę opozycji pod wodzą Magdaleny Andersson nad rządem premiera Ulfa Kristerssona. Wybory zdecydują nie tylko o przyszłym premierze, ale także o ewentualnym wejściu szwedzkich demokratów do rządu. To historyczna szansa dla tej partii, która dotąd była uważana za skrajną prawicę. W tle kampanii pojawiają się kontrowersje związane z liderem szwedzkich demokratów, Jimmy Åkessonem, oskarżanym o kontakty z gangiem motocyklowym. Wybory odbędą się już dziś, a ich wynik może znacząco zmienić szwedzką scenę polityczną. Na rynku hurtowym paliw zapanowała chwilowa stabilizacja po sobotnich wzrostach cen. Czołowi dostawcy utrzymali ceny z dnia poprzedniego, co oznacza brak nowych cenników na niedzielę. Najtańszą benzynę oferuje dziś Aramco, a najtańszy olej napędowy znajdziemy u Orlenu. Mimo obecnego spokoju, wcześniejsze podwyżki mogą wkrótce wpłynąć na ceny detaliczne na stacjach benzynowych. Sytuacja na rynku jest napięta z powodu wysokich cen ropy i słabego złotego. Kierowcy mogą spodziewać się zmian w cenach paliw w nadchodzących dniach.
2: Wysokie ceny paliw w Polsce wywołały polityczną burzę. Prezes PiS Jarosław Kaczyński przypomniał premierowi Donaldowi Tuskowi jego obietnicę o paliwie po ponad 5 zł, podczas gdy obecnie

0: ceny przekraczają 9 zł za litr. Rząd Donalda Tuska tłumaczy, że za podwyżki odpowiada prezydent Karol Nawrocki, który zablokował kluczową ustawę. Minister energii Miłosz Motyka wskazuje, że brak środków na dalsze dopłaty do paliw to efekt decyzji prezydenta. Prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, co zablokowało finansowanie programu tanich paliw. Sytuację dodatkowo komplikuje napięcie na Bliskim Wschodzie, wpływające na światowe ceny ropy.
1: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
0: Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowaną walkę o niższe ceny energii po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie. Polska, Czechy, Słowacja i Węgry wspólnie sprzeciwiają się unijnym propozycjom, które mogłyby podnieść koszty energii. Premier Tusk podkreślił, że wysokie ceny energii zagrażają konkurencyjności całej Unii Europejskiej. Grupa Wyszehradzka domaga się także utrzymania funduszy na politykę spójności i rolnictwo w nowym budżecie Unia Europejska. Premierzy V4 zgodnie stwierdzili, że ich jedność jest kluczowa w obronie interesów regionu.
2: Spór o Falklandy ponownie przybiera na sile. Prezydent Argentyny Javier Milei zapowiada walkę o wyspy, grożąc Wielkiej Brytanii sankcjami i budową bazy wojskowej. W tle konfliktu są potężne złoża ropy naftowej. Milei ma ciche poparcie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który sugeruje zmianę amerykańskiego stanowiska w sprawie suwerenności wysp. Wielka Brytania pod rządami premiera Andy'ego Burnhama pozostaje nieugięta, podkreślając prawo mieszkańców Falklandów do samostanowienia. Sytuacja jest napięta, a międzynarodowa polityka bacznie obserwuje rozwój wydarzeń.
0: Ponad 30 lat po likwidacji PGR-ów ich ziemia wciąż jest znaczącym majątkiem Skarbu Państwa. Z pierwotnych 4 750 000 hektarów, około 1 300 000 hektarów nadal pozostaje w państwowym zasobie. Większość tej ziemi, bo aż 80%, jest dzierżawiona rolnikom. Najwięcej gruntów po dawnych PGR-ach znajduje się w zachodniej Polsce, szczególnie w województwie zachodniopomorskim. Pomimo upływu lat, ziemia po PGR-ach pozostaje jednym z największych zasobów państwowych.
2: Stanisław Szwed, poseł PiS i były wiceminister rodziny, ujawnił, że jego emerytura wynosi 21,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. To najwyższa kwota wśród posłów emerytów, co zaskoczyło nawet samego Szweda. Tak wysoka emerytura to efekt pracy w szkodliwych warunkach oraz kontynuowania kariery zawodowej do 69 roku życia. Szwed pracował jako elektryk przy piecach hartowniczych, co wpłynęło na wysokość jego świadczenia. Po przekroczeniu drugiego progu podatkowego na jego konto wpływa około 12 tysięcy złotych netto miesięcznie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Były premier Leszek Miller twierdzi, że prawdziwe pieniądze można zarobić w samorządzie, a nie w polityce krajowej. Uważa, że polski premier powinien zarabiać około 60 tysięcy złotych miesięcznie, co odzwierciedlałoby ciężką pracę na tym stanowisku. Miller podkreśla, że pieniądze w polityce są konieczne, ale nie powinny być celem samym w sobie. Zwraca uwagę, że w Polsce najbogatsi trzymają się z dala od polityki, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, gdzie zamożni ludzie często angażują się w życie publiczne. Były premier przyznaje, że po odejściu z polityki znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, co pokazuje, jak ważne jest zabezpieczenie finansowe dla byłych liderów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą też 16 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3397 odcinku Barw Szczęścia Celina pokaże, jak sprytnie można zdobyć dowody na zdradę. Już w poniedziałek, 14 września, o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak Celina organizuje podstępną kolację, by przechytrzyć Karolinę. Wciągnie w to Łukasza, który nieświadomy planu zgodzi się na spotkanie z Karoliną i Brunem. Celina, udając zainteresowanie ich szalonym ślubem w Las Vegas, sprytnie zdobędzie dostęp do telefonu Karoliny. Wykorzysta chwilę nieuwagi, by skopiować dane, które mogą oczyścić Justina z zarzutów. Czy Celina zdoła udowodnić niewinność Justina i zdemaskować Karolinę? Odpowiedź już w poniedziałek. W 1030 odcinku serialu Dziedzictwo Ezgi ponownie wprowadza chaos w życie Sinana. Kobieta okłamuje go, że z powodu urazu nie może mieć dzieci, co ma na celu zatrzymanie go przy sobie. Sinan, pełen wyrzutów sumienia, postanawia znaleźć lekarza, który pomoże Ezgi. Manipulacje Ezgi i Izil stają się coraz bardziej drastyczne, a Sinan odkłada na bok własne szczęście, by pomóc byłej narzeczonej. Odcinek ten zostanie wyemitowany 16 września o godzinie 16 na TVP 1. Wszystkie odcinki są również dostępne na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to turecka telenowela pełna miłości, dramatów rodzinnych i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 21 września zobaczymy 203 odcinek, w którym emocje sięgną zenitu. Hanser, oskarżona przez Bejzę o próbę zabójstwa Cihana, ujawnia szokującą prawdę o dziecku Bejzy. Tymczasem Mukadder, Bejza i Gulsum tworzą sojusz, by realizować swoje plany. Engin zdradza, że to Bejza mogła być zamieszana w śmierć Yasemin. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i Nadzieję na antenie TVP 2. Główne role grają Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cihan. Przygoda z bohaterami potrwa jeszcze kilka lat, zanim doczekamy się finału. W nadchodzącym 7 odcinku serialu Felicita Zośka ujawni rodzicom Kamila szokującą prawdę o jego podwójnym życiu i istnieniu wnuka Niko. Ta informacja wstrząśnie rodziną, odkrywając przed nimi tajemnicę zmarłego syna. Karol, przeszukując rzeczy Kamila, natrafi na tajemniczy przedmiot, który wzbudzi niepokój Elżbiety. Czy to odkrycie ma związek z sekretnym życiem Kamila we Włoszech? Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnym odcinku. Emisja 7 odcinka odbędzie się w poniedziałek, 21 września, o godzinie 20:30 na TVP 1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD. Serial Felicita to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i poszukiwaniu prawdy.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Barwy Szczęścia szykują emocjonujący 3397 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września. Renata, grana przez Annę Mrozowską, postanawia opuścić Feel Good po burzliwym sporze z Dominiką. Żąda 200 tysięcy złotych za swoje udziały, co stawia Dominikę przed trudnym wyborem. Konflikt między bohaterkami narastał od dłuższego czasu, a teraz osiąga punkt kulminacyjny. Czy Dominika, w którą wciela się Karolina Chapko, zgodzi się na warunki Renaty? Odpowiedź poznamy już wkrótce. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 25 na TVP 2, a także online w serwisie TVP VOD.
1: W 1939 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami emocjonującego finału procesu Igora Jabłońskiego. Jego żona, Paulina, odważnie złoży zeznania, które staną się kluczowe w wskazaniu bezwzględnego przestępcy. Mimo prób adwokata, by podważyć jej wiarygodność, sąd nie będzie miał wątpliwości i skaże Jabłońskiego na dożywocie. To jednak nie koniec dramatów dla Magdy i Andrzeja Budzyńskich, którzy wciąż będą musieli zmagać się z niebezpieczeństwem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o 20:50. Na antenie dwójki. Produkcję można także oglądać na platformie TVP VOD. W 1940 odcinku serialu M jak miłość emocje sięgną zenitu. Kinga Zduńska odkrywa na swoim ciele niepokojącą zmianę – guzek w piersi. Mimo początkowych prób zbagatelizowania problemu, decyduje się poinformować o tym męża, Piotrka. Piotrek, będąc w trakcie rozprawy sądowej, nie waha się ani chwili i postanawia udawać omdlenie, by jak najszybciej dotrzeć do żony. Razem udają się do lekarza, który uspokaja ich, że to jedynie torbielka hormonalna. Na szczęście nie ma potrzeby dalszych inwazyjnych badań. Szybka reakcja małżeństwa zostaje pochwalona przez lekarkę, a dodatkowe USG ma jedynie potwierdzić, że Kinga jest w pełni zdrowa.
2: Splątane losy wkraczają w emocjonujący 44. odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 14 na TVP1. Minever odkryje prawdę o swojej rodzinie, a Jasemin ujawni, że jest jej zaginioną wnuczką. Khalil będzie drżał przed ujawnieniem swojego sekretu, że Pakize wcale nie zaginęła, lecz jest w śpiączce. Ramzi nie przestanie naciskać na Khalila, żądając pieniędzy za milczenie. Tahsin rozpocznie poszukiwania byłego policjanta, co może mieć poważne konsekwencje dla jego rodziny. Univer straci zaufanie do Pynar, gdy dowie się, że dziewczyna zgubiła minę i namówiła ją do milczenia. Jasemin postanowi zdystansować się od Kerema, by uniknąć nieporozumień z zazdrosną Ezgi. Ten odcinek pełen będzie napięcia i emocji, które nie pozwolą oderwać się od ekranu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą tak samo 17 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Deszczowe chmury to we wrześniu część urokliwej, przejściowej pogody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Na granicy niemiecko-francuskiej doszło do niecodziennej sytuacji. 54-letni Polak, poszukiwany listem gończym za niezapłaconą grzywnę, uniknął więzienia dzięki swojemu pasażerowi. Mężczyzna zapłacił za niego 2400 euro, co pozwoliło obu kontynuować podróż. Funkcjonariusze przyznają, że to rzadki przypadek, gdy ktoś ma przy sobie tak dużą sumę pieniędzy.
2: W obwodzie archangelskim na północy Rosji doszło do tragicznego wypadku. Minibus zderzył się z samochodem osobowym i ciężarówką przewożącą drewno, co spowodowało śmierć 12 osób, w tym dziecka, a 8 osób zostało rannych. Do zdarzenia doszło w piątek, 11 września, podczas manewru wyprzedzania przez kierowcę minibusa. Okoliczności wypadku badają miejscowe służby. Chińska influencerka Ganfan Yingying, znana z jedzenia ogromnych porcji jedzenia na żywo, zmarła w wieku 24 lat z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Przed śmiercią apelowała do swoich fanów, by nie stawiali pieniędzy ponad zdrowie. Jej historia jest ostrzeżeniem przed niebezpiecznymi trendami w sieci.
1: Krajowa Grupa Spożywcza odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Transformacja spółki Pszczółka w producenta racji wojskowych to jeden z priorytetów. Wiceminister Grzegorz Wrona podkreśla także znaczenie zabezpieczenia dostaw energii i infrastruktury krytycznej. Polska wzmacnia swoją odporność na kryzysy, łącząc bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne w nowej strategii.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nowy Jork zanotował najbezpieczniejsze lato w historii, z rekordowo niską liczbą strzelanin i zabójstw. Komisarz NYPD Jessica Tisch podkreśla, że to zasługa intensywnych działań policji. Mimo ogólnego spadku przestępczości wzrosła liczba ciężkich napaści i przestępstw z nienawiści. Niestety, ostatnie dni przyniosły tragiczne wydarzenia, w tym ataki nożem na Brooklynie i Manhattanie. Ziemniaki i cebula nie powinny być przechowywane razem. Oba produkty wydzielają związki i wilgoć, które mogą przyspieszać ich psucie. Ziemniaki najlepiej trzymać w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu z dostępem do powietrza. Unikajmy też przechowywania ich w foliowych workach i na nasłonecznionych blatach. W Żarach doszło do usiłowania rozboju na kierowcy taksówki. 30-letni napastnik groził mu nożem, próbując ukraść samochód. Dzięki szybkiej interwencji policji mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu kara od 3 do 20 lat więzienia. Jesień to trudny czas dla naszej skóry, która często staje się sucha i podrażniona. Naturalnym rozwiązaniem może być żel aloesowy, znany ze swoich właściwości nawilżających i łagodzących. Regularne stosowanie tego produktu pomaga przywrócić skórze odpowiednie nawilżenie i elastyczność. Warto włączyć go do codziennej pielęgnacji, aby cieszyć się komfortem nawet w chłodniejsze dni.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zbliża się jesień, a wraz z nią czas na przeniesienie roślin doniczkowych do wnętrz. Warto jednak pamiętać, że wraz z nimi mogą pojawić się niechciani goście, szkodniki. Aby temu zapobiec, zaleca się dokładne sprawdzenie roślin przed wniesieniem ich do domu. Wystarczy dokładne mycie letnią wodą, aby usunąć potencjalne zagrożenia.
1: Gotowanie mleka czy ziemniaków często kończy się kipieniem, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy natłuścić krawędzie garnka masłem lub margaryną, co zapobiega wylewaniu się zawartości. To stara metoda, którą stosowały nasze babcie. Dodatkowo można użyć drewnianej łyżki na garnku, by rozbijać pianę i uniknąć bałaganu.
2: Jesień to czas grzybobrania, ale po powrocie do domu czeka nas czyszczenie zbiorów. Prosty sposób na usunięcie piasku i ściółki to kąpiel w zimnej wodzie z solą. Wystarczy kilka minut, by pozbyć się zanieczyszczeń i larw. Po takim zabiegu grzyby należy dokładnie przepłukać i szybko wykorzystać w kuchni.
1: Jesienią spodnie z szeroką nogawką stają się modowym hitem. Są wygodne, uniwersalne i pasują do różnych stylizacji, od casualowych po eleganckie. Warto zwrócić uwagę na modele z wysokim stanem, które optycznie wydłużają sylwetkę. Kluczowe jest jednak dopasowanie spodni do własnych preferencji i sylwetki.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mycie okien może być problematyczne, zwłaszcza gdy ramy z PCV żółkną od słońca i zanieczyszczeń. Zamiast agresywnych środków chemicznych warto sięgnąć po domowe metody. Soda oczyszczona i mieszanka kwasku cytrynowego z octem skutecznie przywracają biel ramom okiennym. Pamiętajmy też o regularnym czyszczeniu uszczelek, aby uniknąć pleśni. W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. Zegary cofniemy z godziny 3 na 2, co da nam dodatkową godzinę snu. Zmiana ta, choć planowana na weekend, może wpłynąć na nasz rytm dobowy. Osoby pracujące w nocy powinny pamiętać, że za dodatkową godzinę pracy przysługuje im wynagrodzenie. Marta Nawrocka, pierwsza dama, zadeklarowała chęć zaproszenia premiera Donalda Tuska i jego żony Małgorzaty na obiad do Pałacu Prezydenckiego. To potencjalny gest mający na celu złagodzenie napięć politycznych. Nawrocka podkreśliła, że ceni dialog i wzajemne poznanie, określając premiera jako sympatycznego człowieka. Spotkanie miałoby odbyć się w atmosferze szacunku i bez nienawiści.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą też 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wrzesień to czas, kiedy działkowcy stają przed wielkim wyzwaniem. Koniec lata nie oznacza odpoczynku, a wręcz przeciwnie. To czas na intensywne przygotowania do zimy. Trzeba usunąć resztki roślin, przekopać ziemię i zadbać o odpowiednie nawożenie. A wszystko to, by wiosną cieszyć się bujnymi plonami. Kto by pomyślał, że ogrodnictwo to taki sport ekstremalny? W budce suflera znowu zawrzało. Jacek Kawalec, który od 2022 roku był wokalistą zespołu, odszedł po tym, jak sparodiował Zenka Martyniuka. Afera rozkręciła się na dobre, gdy Martyniuk nazwał Kawalca chamskim i bezczelnym. Teraz pałeczkę przejął Krzysztof Wałecki, znany z oddziału zamkniętego. Ciekawe, czy nowy wokalista też będzie miał ochotę na sceniczne żarty.
2: Céline Dion powróciła na scenę po ponad 6 latach przerwy, a jej koncert w Paryżu był prawdziwym emocjonalnym rollercoasterem. Artystka, zmagająca się z rzadką chorobą, nie tylko dotrzymała obietnicy powrotu, ale także wzruszyła publiczność do łez. Mimo opóźnienia fani wybaczyli jej wszystko, a sama Dion przyznała, że jest kim jest, dzięki ich miłości. W eleganckiej czarnej kreacji zaśpiewała swoje największe hity, przypominając wszystkim, dlaczego jest ikoną muzyki. Ula Milewska, która jeszcze niedawno triumfowała jako Lady Gaga w Twoja twarz brzmi znajomo, teraz zaliczyła spektakularny upadek, wcielając się w Dodę. Choć charakteryzacja była na medal, to wokal pozostawił wiele do życzenia, co zgodnie potwierdzili jurorzy, przyznając jej 4 jedynki. Sama Doda, choć pochwaliła show, nie omieszkała skrytykować wokalnych przygotowań, obwiniając o to starą manierę narzuconą przez program. Ciekawe, czy nauczycielka wokalna weźmie sobie te słowa do serca? Iwana Bilkowa, czeska gwiazda programu Europa da się lubić, nowe pokolenie, zaraża widzów swoim niepowtarzalnym humorem i dystansem. Kto by pomyślał, że ta urocza dama, która z lekkością żartuje z narodowych stereotypów, ma za sobą imponującą karierę dyplomatyczną. Była wiceministrą rozwoju regionalnego i dyrektorką Czech Turizm w Polsce, a teraz z wdziękiem promuje czeską kulturę na ekranie. Jej obecność to gwarancja, że nawet najpoważniejsze rozmowy zamienią się w pełne śmiechu potyczki słowne.
1: Lady Gaga, znana z ekstrawaganckich strojów i scenicznych występów, zaskoczyła wszystkich, pojawiając się na spacerze w Kalifornii z noworodkiem w chuście. 40-letnia gwiazda, która od lat marzyła o macierzyństwie, wreszcie spełniła swoje pragnienie. Ojcem dziecka jest jej narzeczony, Michael Polanski. Choć szczegóły dotyczące nowego członka rodziny pozostają tajemnicą, fani już zasypują media społecznościowe gratulacjami. Marcin Maciejczak, 20-letni wokalista, zaskoczył wszystkich w programie Twoja twarz brzmi znajomo, wcielając się w legendarną korę. W czarnej mini i z czerwonymi ustami młody artysta nie tylko zdobył serca widzów, ale i wygrał odcinek, przekazując nagrodę na cele charytatywne. Internauci nie szczędzili pochwał, twierdząc, że Marcin pozamiatał scenę. Kora wiecznie żywa, a Marcin? Może nowa ikona?
2: Sky Showtime zaskakuje nas nowym sezonem serialu, który przenosi się z górskich szczytów na Śląsk. Pionek to kontynuacja Ślebody, gdzie Maria Dębska i Maciej Musiał ponownie wcielają się w swoje role, a akcja kręci się wokół serii morderstw. Anka, grana przez Dębską, staje się bardziej nieprzewidywalna, co zaskakuje Bastiana. Serial, pełen śląskiego klimatu i lokalnych smaczków, dostępny jest na platformie Sky Showtime w każdy czwartek. Reese Witherspoon, która właśnie skończyła 50 lat, znowu zaskakuje świat. Tym razem nie chodzi o nowy film, ale o zdjęcie z córką Ava, które wywołało burzę w sieci. Internauci nie mogą uwierzyć, że matka i córka wyglądają jak bliźniaczki, a geny ojca chyba postanowiły zrobić sobie wolne. Reese, mimo 2 rozwodów, wciąż zachwyca i udowadnia, że czas dla niej nie istnieje.
1: W polskim showbiznesie trwa prawdziwa rewolucja uśmiechów. Gwiazdy, jak Michał Wiśniewski czy Filip Heiser, inwestują w śnieżnobiałe zęby, które lśnią bardziej niż zimowy śnieg. Niektórzy celebryci postawili na naturalność, inni zaś na efekt albo grubo, albo wcale. W końcu, kto by się przejmował naturalnym wyglądem, skoro można błyszczeć jak hollywoodzka gwiazda?
2: Blur postanowili zrobić sobie żart z wytwórni, tworząc Song 2 jako hałaśliwą prowokację. Zamiast odstraszyć, utwór stał się jednym z największych hitów lat 90., a słynne Wuhu rozbrzmiewało na stadionach i w reklamach. Zespół chciał pokazać, że prostota i hałas nie są przepisem na sukces, ale los zagrał im na nosie. Song 2 udowodniło, że czasem to, co miało być żartem, staje się legendą. Joan Jett po rozpadzie The Runaways nie mogła znaleźć wydawcy w Stanach Zjednoczonych, więc założyła własną wytwórnię Blackheart Records. Zaczęła sprzedawać swoje płyty z bagażnika samochodu, co brzmi jak scenariusz do filmu o niezłomnej artystce. Jej wersja I Love Rock'n'Roll stała się hitem, mimo że początkowo nikt nie chciał jej grać. Cóż, czasem trzeba wziąć sprawy w swoje ręce, by pokazać światu, jak bardzo się myli.
1: Kto by pomyślał, że nazwa jednego z najbardziej rozpoznawalnych zespołów rockowych, Nickelback, narodziła się nie w blasku reflektorów, a przy kasie w Starbucksie. Mike Krueger, wydając klientom 5-centową resztę, padł na pomysł, który zmienił losy jego zespołu. Zamiast wymyślnych strategii marketingowych wystarczyło jedno zdanie. Here's your Nickelback. I tak oto, z codziennej rutyny, powstała legenda rocka.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Ciepły dzień z jesiennym światłem. Połączenie, które trudno przegapić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Na przejeździe kolejowym w Podkowie Leśnej doszło do groźnie wyglądającej kolizji. Samochód osobowy wjechał pod pociąg WKD, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Mimo to pasażerowie musieli zmagać się z poważnymi opóźnieniami. Zdarzenie to przypomina niedawną tragedię w Sokolnikach Suchych, gdzie zginęła jedna osoba. W Wołominie doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z domów weselnych. Nad ranem policja znalazła ciało 42-letniego mężczyzny z licznymi obrażeniami, w tym ranami głowy. Dwaj mężczyźni, którzy byli z nim tej nocy, usłyszeli zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Trzeci uczestnik, świadek zdarzenia, odpowie za nieudzielenie pomocy. Śledztwo w tej sprawie trwa.
1: Mariusz B. został skazany na dożywocie za 4 brutalne zabójstwa, ale do dziś nie odnaleziono ciał jego ofiar. Śledczy przez lata przeszukiwali lasy i analizowali zeznania, jednak bezskutecznie. Wariograf wskazał, że zwłoki mogą być zakopane, ale dokładne miejsce pozostaje tajemnicą. Mariusz B. nie ujawnił, gdzie ukrył ciała, a jego kuzyn zaprzecza udziałowi w zbrodniach. W piątek wieczorem w centrum Warszawy doszło do poważnego wypadku. 27-letni motocyklista wjechał w dwoje pieszych na ulicy Emilii Plater. 75-letnia kobieta oraz kierowca jednośladu zostali ciężko ranni i trafili do szpitala. Policja potwierdziła, że motocyklista był trzeźwy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Warszawa wprowadza nowoczesny system sterowania oświetleniem ulicznym. Dzięki umowie z firmą Emitel blisko 120 tysięcy latarni LED będzie zarządzanych zdalnie, co pozwoli na oszczędności rzędu 30%. Nowe centrum zarządzania powstanie przy placu Starynkiewicza i ma być gotowe w 2027 roku. W przyszłości latarnie mogą być wyposażone w czujniki ruchu i zanieczyszczeń, a także ładowarki do rowerów i hulajnóg.
0: W Warszawie rośnie problem z dzikami. Od początku roku do końca lipca odnotowano już ponad 14 tysięcy zgłoszeń dotyczących ich obecności, co stanowi rekordowy wzrost. Coraz częściej dochodzi też do ataków na ludzi i zwierzęta domowe. Przepisy związane z afrykańskim pomorem świń uniemożliwiają skuteczne działania, co sprawia, że sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna.
1: W Zakopanem policja zatrzymała kilku turystów, którzy po spożyciu alkoholu wracali do hotelu na elektrycznych hulajnogach. Jeden z nich, turysta z Belgii, miał 1,5 promila alkoholu i otrzymał mandat w wysokości 2500 zł. Podobne sytuacje miały miejsce wcześniej, gdy 4 turystów z Wielkiej Brytanii również zostało ukaranych wysokimi mandatami. Policja przypomina, że za jazdę hulajnogą po alkoholu grożą kary sięgające nawet 2500 zł.
0: Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matury 2026. Świadectwo dojrzałości otrzymało 87% absolwentów, czyli 280 870 osób. Licealiści poradzili sobie lepiej niż uczniowie techników, gdzie zdawalność wyniosła niecałe 80%. Największym wyzwaniem dla maturzystów była matematyka, którą zdało niecałe 89% zdających.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na tatrzańskim szlaku w Dolinie Chochołowskiej pojawiła się niedźwiedzica z trojgiem młodych. Zwierzęta spokojnie przeszły między turystami, nie wykazując agresji. Nagranie z tego niezwykłego spotkania szybko zdobyło popularność w mediach społecznościowych. Przypomina ono, że w Tatrach można natknąć się na dzikie zwierzęta, dlatego warto zachować ostrożność.
0: Górnik Zabrze pokonał Lecha Poznań 2-1 w emocjonującym meczu 8 kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie na arenie Zabrze przyciągnęło ponad 28 tysięcy widzów. Bohaterem gospodarzy został Erik Prekop, który strzelił 2 gole w drugiej połowie. Dzięki temu zwycięstwu Górnik Zabrze objął prowadzenie w tabeli. Eksperci z Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej odkryli, że przedsiębiorca prowadzący stację kontroli pojazdów nie zaewidencjonował wpłat na ponad 3 miliony złotych. W wyniku tego zaniedbania jego zobowiązanie w podatku VAT zostało zaniżone o ponad 700 tysięcy złotych. Mężczyzna przyznał się do winy, złożył korekty deklaracji VAT i uregulował należności. Proceder ten nie byłby możliwy na taką skalę, gdyby kierowcy pamiętali o odbieraniu paragonów.
1: W Białymstoku odbyła się potańcówka pod hasłem 1000 świateł Śródmieścia na ulicy Kilińskiego. Wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców, a wyjątkową atmosferę tworzyła ogromna kula disco. Zastępca prezydenta Rafał Rudnicki wcielił się w rolę DJ-a, serwując taneczne hity. Kolejna taka impreza planowana jest dopiero na przyszły rok.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kobieta straciła ponad 265 tysięcy złotych, wierząc w historię mężczyzny podającego się za generała z Jemenu. Oszust wyłudził pieniądze pod pretekstem dostarczenia wojskowej przesyłki. Proceder trwał kilka tygodni, aż kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Policja apeluje o ostrożność przy zawieraniu internetowych znajomości. 52-letni mieszkaniec Oławy został zatrzymany za groźby, kierowane pod adresem premiera Polski. Mężczyzna publikował je w mediach społecznościowych, sądząc, że pozostanie anonimowy. Policja szybko ustaliła jego tożsamość i zatrzymała go w jego domu. Teraz grozi mu kara więzienia do 3 lat.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Białymstoku zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 17 stopni. Idealna pogoda na chwilę spokoju, na ławce, w parku lub z książką na balkonie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa jest wiceliderem Ekstraklasy, a bramkarz Otto Hindrich wyrasta na objawienie sezonu, ratując drużynę w kluczowych momentach. Były napastnik Legii, Jacek Cyzio, uważa, że postawienie na Rumuna to strzał w dziesiątkę. Jan Kuchta, nowy nabytek, ma szansę stać się kluczowym wzmocnieniem ataku. Przed Legią hitowe starcie z Widzewem, które może przynieść kolejne emocjonujące zakończenie. W Legii Warszawa doszło do rewolucyjnych zmian w składzie. Klub opuściło 15 piłkarzy, co pozwoliło na oszczędności i głęboką przebudowę. Trener Marek Papszun, nazywając to okienkiem Kopciuszka, pozyskał 8 nowych zawodników bez dużych nakładów finansowych. Papszun wierzy, że mimo trudności ekonomicznych, Legia ma szansę na sukces w nadchodzącym sezonie.
2: Nick Prelec, najlepszy strzelec Jagiellonii w Ekstraklasie, przygotowuje się do meczu z Wisłą Kraków. Słoweniec, który zdobył już 4 bramki w tym sezonie, został powołany do szerokiej kadry reprezentacji Słowenii. Wisła, mimo odejścia swojego najlepszego strzelca Jordiego Sancheza, pozostaje groźnym rywalem. Trener Jagiellonii, Adrian Siemieniec, wierzy, że jego drużyna może przełamać serię zwycięstw krakowskiego Beniaminka na własnym stadionie. Raków Częstochowa przełamał serię 6 porażek, wygrywając z Motorem Lublin 2-1 w 8 kolejce PKO BP Ekstraklasy. Bohaterem meczu został Patryk Maku, który strzelił 2 gole, zapewniając drużynie pierwsze punkty w sezonie. Mimo zwycięstwa Raków pozostaje na ostatnim miejscu w tabeli. Debiut nowego trenera Tomasza Kaczmarka przyniósł długo oczekiwane przełamanie.
0: Sport w Radiu Super Express.
2: Trener Jagiellonii Białystok, Adrian Siemieniec, znalazł się w centrum afery sędziowskiej po ujawnieniu przez Wirtualną Polskę jego kontaktów z sędzią przed meczem. Siemieniec przyznał, że wysyłanie wiadomości było błędem, choć nie miał złych intencji. Obiecał, że sytuacja się nie powtórzy. Komisja Ligi Ekstraklasy SA zajmie się tą sprawą, choć nie ma podejrzeń o korupcję. Kamil Grabara, polski bramkarz, dołączył do Juventusu Turyn na roczne wypożyczenie z opcją wykupu. Ekspert Piotr Czachowski ocenia ten transfer jako kluczowy dla włoskiego klubu, podkreślając, że Grabara ma szansę szybko wywalczyć pozycję numer 1. Obecnie zmiennik Guglielma Vicario, Grabara może wzmocnić Juventus w walce o Ligę Mistrzów. Czy Polak poprowadzi starą damę do sukcesów? Czas pokaże.
1: Polscy siatkarze rozpoczęli Mistrzostwa Europy od pewnego zwycięstwa nad Portugalią 3-0. Wilfredo Leon, jeden z liderów drużyny, w wywiadzie podkreślił, że celem jest zdobycie złota. Przy okazji zdradził, że po incydencie sprzed 3 lat, kiedy to dał fance swój numer telefonu, podjął decyzję, by więcej tego nie robić. Kolejny mecz Polacy zagrają z Izraelem.
2: Deszcz przerwał Grand Prix Danii na żużlu, co mocno wpłynęło na klasyfikację Mistrzostw Świata. Bartosz Zmarzlik stracił prowadzenie na rzecz Roberta Lamberta, który teraz ma przewagę 1 punktu. O złoto walczy także Australijczyk Brady Kurz, tracąc tylko 3 punkty do lidera. Ostateczna rozgrywka odbędzie się w Toruniu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na tegorocznym US Open w Nowym Jorku uwagę przyciąga nie tylko gra na korcie, ale i trybuny. Trinity Rodman, partnerka finalisty Bena Sheltona i córka Denisa Rodmana, stała się gwiazdą internetu dzięki swoim żywiołowym reakcjom. Jej wideo o wygranej Sheltona nad Hubertem Hurkaczem zdobyło już ponad 17,5 miliona odsłon. Trinity, mimo młodego wieku, jest już uznaną piłkarką w lidze NWSL i reprezentacji Stanów Zjednoczonych.
2: Na PGE Narodowym w Warszawie trwa finał Mistrzostw Europy w driftingu. Dwaj Polacy, Piotr Więcek i Paweł Korpuliński, walczą o tytuł mistrza, ale rywale z Irlandii depczą im po piętach. Na trybunach zasiadło prawie 50 tysięcy kibiców, a dodatkową atrakcją są pokazy bolidów Formuły 1. To prawdziwe święto motorsportu w Polsce.
1: Jan Tomaszewski ostro skomentował konflikt Roberta Lewandowskiego z Rodrigo de Paulem podczas meczu Chicago Fire z Interem Miami. Były bramkarz reprezentacji Polski stanął w obronie Lewandowskiego, nazywając de Paula głupkiem. Tomaszewski zasugerował także, że Lewandowski powinien mieć specjalne przywileje w kadrze narodowej, a harmonogram meczów powinien być dostosowany do jego potrzeb. Mikaela Demeiter, była kanadyjska hokeistka, powróciła na Instagram po 2-tygodniowej przerwie, publikując odważne zdjęcia. Jej śmiałe fotografie wywołały lawinę komentarzy wśród fanów. Demeiter, znana jako najpiękniejsza bramkarka świata, od kilku lat skupia się na karierze modelki, co przyniosło jej ponad 3 miliony obserwujących. Internauci z niecierpliwością czekają na kolejne zaskakujące kreacje.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Sydney Sweeney, znana z serialu Euforia, ponownie przyciągnęła uwagę, występując w odważnej kampanii reklamowej Tylko Sport. Aktorka pojawia się w niej całkowicie naga, co wywołało burzę w internecie. Opinie są podzielone. Jedni chwalą jej odwagę, inni krytykują za nadmierną seksualizację. Kampania stała się tematem szerokiej debaty o granicach w marketingu. Z Włoch dotarła tragiczna wiadomość o śmierci 19-letniego Bartosza Malinowskiego, młodego piłkarza z województwa lubuskiego. Zawodnik związany z Lechią Zielona Góra zmarł nad jeziorem Castel Gandolfo podczas wyjazdu z przyjaciółmi. Środowisko piłkarskie w Polsce pogrążyło się w smutku, a kluby, w których grał, złożyły kondolencje jego rodzinie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą także 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3397 odcinku Barw Szczęścia Celina pokaże, jak sprytnie można zdobyć dowody na zdradę. Już w poniedziałek, 14 września, o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak Celina organizuje podstępną kolację, by przechytrzyć Karolinę. Wciągnie w to Łukasza, który nieświadomy planu zgodzi się na spotkanie z Karoliną i Brunem. Celina, udając zainteresowanie ich szalonym ślubem w Las Vegas, sprytnie zdobędzie dostęp do telefonu Karoliny. Wykorzysta chwilę nieuwagi, by skopiować dane, które mogą oczyścić Justina z zarzutów. Czy Celina zdoła udowodnić niewinność Justina i zdemaskować Karolinę? Odpowiedź już w poniedziałek. W 1030 odcinku serialu Dziedzictwo Ezgi ponownie wprowadza chaos w życie Sinana. Kobieta okłamuje go, że z powodu urazu nie może mieć dzieci, co ma na celu zatrzymanie go przy sobie. Sinan, pełen wyrzutów sumienia, postanawia znaleźć lekarza, który pomoże Ezgi. Manipulacje Ezgi i Izil stają się coraz bardziej drastyczne, a Sinan odkłada na bok własne szczęście, by pomóc byłej narzeczonej. Odcinek ten zostanie wyemitowany 16 września o godzinie 16 na TVP 1. Wszystkie odcinki są również dostępne na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to turecka telenowela pełna miłości, dramatów rodzinnych i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 21 września zobaczymy 203 odcinek, w którym emocje sięgną zenitu. Hancer, oskarżona przez Bejzę o próbę zabójstwa Cihana, ujawnia szokującą prawdę o dziecku Bejzy. Tymczasem Mukadder, Bejza i Gulsum tworzą sojusz, by realizować swoje plany. Engin zdradza, że to Bejza mogła być zamieszana w śmierć Yasemin. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i Nadzieję na antenie TVP 2. Główne role grają Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cihan. Przygoda z bohaterami potrwa jeszcze kilka lat, zanim doczekamy się finału.
1: Serial Pierwsza Miłość zbliża się do emocjonującego odcinka 4251, który zostanie wyemitowany w piątek, 18 września, o godzinie 18 na Polsacie. Angelika zmaga się z bolesną stratą ojca, co może prowadzić do napięć z Elizą. Świder, próbując zatrzymać Elizę przy sobie, proponuje jej przejęcie dowodzenia w klubie Iskra. Ich wspólne interesy mogą być kluczem do przyszłości. Tymczasem Bolesław, skonfliktowany z Świdrem, planował morderstwo, które nie doszło do skutku. Czy Eliza zdecyduje się na nowy początek? Czy pozostanie związana z przeszłością? Odcinki Pierwszej Miłości można także oglądać w streamingu Polsat Box Go.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W nadchodzącym 7 odcinku serialu Felicita Zośka ujawni rodzicom Kamila szokującą prawdę o jego podwójnym życiu i istnieniu wnuka Niko. Ta informacja wstrząśnie rodziną, odkrywając przed nimi tajemnicę zmarłego syna. Karol, przeszukując rzeczy Kamila, natrafi na tajemniczy przedmiot, który wzbudzi niepokój Elżbiety. Czy to odkrycie ma związek z sekretnym życiem Kamila we Włoszech? Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnym odcinku. Emisja 7 odcinka odbędzie się w poniedziałek, 21 września, o godzinie 20.30 na TVP 1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD. Serial Felicita to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i poszukiwaniu prawdy.
1: W 1939 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami emocjonującego finału procesu Igora Jabłońskiego. Jego żona, Paulina, odważnie złoży zeznania, które staną się kluczowe w skazaniu bezwzględnego przestępcy. Mimo prób adwokata, by podważyć jej wiarygodność, sąd nie będzie miał wątpliwości i skaże Jabłońskiego na dożywocie. To jednak nie koniec dramatów dla Magdy i Andrzeja Budzyńskich, którzy wciąż będą musieli zmagać się z niebezpieczeństwem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o 20.50. na antenie dwójki. Produkcję można także oglądać na platformie TOP VOD. W 1940 odcinku serialu M jak miłość emocje sięgną zenitu. Kinga Zduńska odkrywa na swoim ciele niepokojącą zmianę – guzek w piersi. Mimo początkowych prób zbagatelizowania problemu, decyduje się poinformować o tym męża, Piotrka. Piotrek, będąc w trakcie rozprawy sądowej, nie waha się ani chwili i postanawia udawać omdlenie, by jak najszybciej dotrzeć do żony. Razem udają się do lekarza, który uspokaja ich, że to jedynie torbielka hormonalna. Na szczęście nie ma potrzeby dalszych inwazyjnych badań. Szybka reakcja małżeństwa zostaje pochwalona przez lekarkę, a dodatkowe USG ma jedynie potwierdzić, że Kinga jest w pełni zdrowa.
2: Splątane losy wkraczają w emocjonujący 44. odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 14 na TVP1. Minewer odkryje prawdę o swojej rodzinie, a Jasemin ujawni, że jest jej zaginioną wnuczką. Khalil będzie drżał przed ujawnieniem swojego sekretu, że Pakize wcale nie zaginęła, lecz jest w śpiączce. Ramzi nie przestanie naciskać na Khalila, żądając pieniędzy za milczenie. Tahsin rozpocznie poszukiwania byłego policjanta, co może mieć poważne konsekwencje dla jego rodziny. Minewer straci zaufanie do Pynar, gdy dowie się, że dziewczyna zgubiła minę i namówiła ją do milczenia. Jasemin postanowi zdystansować się od Kerema, by uniknąć nieporozumień z zazdrosną Ezgi. Ten odcinek pełen będzie napięcia i emocji, które nie pozwolą oderwać się od ekranu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 16 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą również 16 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Ciepły dzień z jesiennym światłem. Połączenie, które trudno przegapić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Urzędy skarbowe zwracają podatek pobrany od dodatkowych świadczeń z ZUS, co dotyczy emerytów z rocznym dochodem nieprzekraczającym 30 tysięcy złotych. Zwrot wynosi złotych i obejmuje głównie osoby z emeryturami do 2400 zł brutto. Procedura jest automatyczna, ale można ją przyspieszyć, logując się na podatki.gov.pl i zatwierdzając PIT 37 po 15 lutego. Wtedy pieniądze trafiają na konto nawet w ciągu kilkunastu dni. Tiphaine Ozier, córka Brigitte Macron, potwierdziła swój związek z 22-letnim Antoinem Lecomte'em. Para poznała się latem w Le Touquet, gdzie Lecomte pracował jako instruktor kitesurfingu. Różnica wieku między nimi wynosi 20 lat, co wywołało porównania do małżeństwa Brigitte i Emmanuela Macronu. Tiphaine podkreśla, że to poważna relacja i mają wspólne plany na przyszłość.
3: Książę Harry i Meghan Markle niespodziewanie powrócili do Wielkiej Brytanii, opuszczając swoją rezydencję w Montecito w Kalifornii. Sąsiedzi twierdzą, że para zniknęła z dnia na dzień, nie informując nawet szkoły swoich dzieci. Archie i Lilibet rozpoczęli naukę w brytyjskiej szkole w Cotswolds. Na razie nie wiadomo, czy Sussexowie zamierzają sprzedać swoją posiadłość w Stanach Zjednoczonych.
2: Na Filipinach trwa dramat po pożarze promu MV June Aster. Potwierdzono śmierć 76 osób, a w sobotę odnaleziono ciała 41 kolejnych ofiar. Uratowano 43 osoby, ale 13 wciąż jest zaginionych, w tym kapitan statku. Przyczyny pożaru nadal nie są znane, a ratownicy kontynuują poszukiwania.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: 6-letnia Marysia z Andrychowa. Mimo braku rączek, świetnie radzi sobie w codziennym życiu. Ostatnio jednak, podczas obiadu w restauracji, spotkała się z nieprzyjemnym zachowaniem. Obca kobieta nakrzyczała na dziewczynkę zatrzymanie stóp na stole, a obsługa nie zareagowała. Rodzice apelują o zrozumienie i powstrzymanie się od pochopnych ocen.
2: W Zakopanem policja zatrzymała kilku turystów, którzy po spożyciu alkoholu wracali do hotelu na elektrycznych hulajnogach. Jeden z nich, turysta z Belgii, miał 1,5 promila alkoholu i otrzymał mandat w wysokości 2500 zł. Podobne sytuacje miały miejsce wcześniej, gdy 4 turystów z Wielkiej Brytanii również zostało ukaranych wysokimi mandatami. Policja przypomina, że za jazdę hulajnogą po alkoholu grożą kary sięgające nawet 2500 zł.
3: Górnik Zabrze pokonał Lecha Poznań 2-1 w emocjonującym meczu 8. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie na arenie Zabrze przyciągnęło ponad 28 tysięcy widzów. Bohaterem gospodarzy został Erik Prekop, który strzelił 2 gole w drugiej połowie. Dzięki temu zwycięstwu Górnik Zabrze objął prowadzenie w tabeli. Na przejeździe kolejowym w Podkowie Leśnej doszło do groźnie wyglądającej kolizji. Samochód osobowy wjechał pod pociąg WKD, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Mimo to pasażerowie musieli zmagać się z poważnymi opóźnieniami. Zdarzenie to przypomina niedawną tragedię w Sokolnikach Suchych, gdzie zginęła jedna osoba.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Bolesławcu policjanci zatrzymali 30-letniego motocyklistę, który w obszarze zabudowanym pędził z prędkością 157 km na godzinę. Mężczyzna nie tylko przekroczył prędkość, ale także jechał na jednym kole i wyprzedzał w miejscach niedozwolonych. Stracił już prawo jazdy, a jego sprawą zajmie się sąd. Dodatkowo motocykl nie miał ważnego badania technicznego. Masz problem z pogniecionymi cholewkami w wysokich butach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć kartonowych rurek, które zazwyczaj wyrzucamy, jak te po papierze toaletowym czy ręcznikach papierowych. Włóż je do wnętrza cholewek, aby zachować ich kształt i uniknąć zagnieceń. To tani i ekologiczny sposób na przedłużenie życia ulubionych kozaków. Mariusz B. został skazany na dożywocie za 4 brutalne zabójstwa, ale do dziś nie odnaleziono ciał jego ofiar. Śledczy przez lata przeszukiwali lasy i analizowali zeznania, jednak bezskutecznie. Wariograf wskazał, że zwłoki mogą być zakopane, ale dokładne miejsce pozostaje tajemnicą. Mariusz B. nie ujawnił, gdzie ukrył ciała, a jego kuzyn zaprzecza udziałowi w zbrodniach. Dominika Chorosińska, znana posłanka Prawa i Sprawiedliwości, zdobyła popularność jako aktorka pod nazwiskiem Figurska. Widzowie pamiętają ją z roli Ewy w serialu M jak Miłość. Prywatnie jej małżeństwo z Michałem Chorosińskim przeszło poważny kryzys, ale para zdołała go przezwyciężyć. Chorosińska podkreśla, że to wiara pomogła im przetrwać trudne chwile.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Aleksandra Kwaśniewska zorganizowała dla swoich rodziców, Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, wyjątkową podróż do Alp. Kluczowym punktem wyprawy był przejazd zabytkowym pociągiem z lat 20. XX wieku, który oferował malownicze widoki na szwajcarskie krajobrazy. Relacja z tej podróży, w tym zdjęcia i osobiste wrażenia, została udostępniona przez Aleksandrę w mediach społecznościowych.
3: W 2008 roku posłanka PiS Elżbieta Kruk wzbudziła kontrowersje w Sejmie, gdy podejrzewano ją o przybycie na obrady pod wpływem alkoholu. Dziennikarze zauważyli jej nietypowe zachowanie i wyczuwalną woń alkoholu, co wywołało falę spekulacji. Kruk tłumaczyła, że jej stan wynikał z obchodzonych dzień wcześniej urodzin, a nie z upojenia alkoholowego. Mimo to sytuacja stała się głośnym tematem w mediach.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą także 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Temperatura dziś łagodna, ale chłodna. Wrzesień pokazuje swoją spokojniejszą twarz.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. 40 lat temu Oprah Winfrey zadebiutowała w telewizji, zmieniając amerykańskie media na zawsze. Jej talk show stał się areną dla niezapomnianych momentów. Od skakania Toma Cruise'a po kanapie, po historyczny coming out Ellen DeGeneres. Oprah nie tylko rozdawała samochody, ale i emocje, a jej rozmowa z Michaelem Jacksonem przyciągnęła przed ekrany 100 milionów widzów. Choć program zakończył się w 2011 roku, jego legenda trwa, a Oprah wciąż jest ikoną, której charyzma pozostaje niedościgniona. Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, odszedł w wieku zaledwie 39 lat po długiej walce z nowotworem mózgu. Jego pogrzeb, zarezerwowany tylko dla najbliższych, był pełen nietypowych gestów. Żałobnicy otrzymali pamiątkowe magnesy z wizerunkiem uśmiechniętego Adriana i żartobliwymi napisami, które miały przypominać o jego optymizmie. Cóż, nawet po śmierci potrafił rozbawić swoich bliskich. Telewizyjna dwójka zaskakuje nas powrotem kultowego formatu, tym razem z podtytułem Nowe pokolenie. Wśród uczestników pojawia się Eleni Platiksa, Greczynka, która ma nas nauczyć południowego luzu i wiedzy o Europie. Czyżby polska telewizja potrzebowała świeżej krwi, by przyciągnąć widzów? Program, w którym obcokrajowcy rywalizują o prestiż, można oglądać w każdą niedzielę o 16:10 na TVP2. Ciekawe, czy Eleni zdoła podbić serca Polaków swoim śródziemnomorskim uśmiechem.
1: Elisabeth Duda, nasza ulubiona Francuzka z polskim sercem, powraca na ekrany w programie Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Ta charyzmatyczna aktorka, która kiedyś podbiła serca widzów swoim urokiem i humorem, znów będzie łączyć dwa światy. Polski i francuski. Po latach przerwy Duda wraca, by przypomnieć nam, że Polska to jej drugie miejsce na ziemi. Z pewnością wniesie do programu nie tylko elegancję, ale i mnóstwo anegdot o francuskim stylu życia.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Felicjan Andrzej. Głos, który wszyscy kojarzą z Jolka, Jolka pamiętasz? Miał w życiu swoją prawdziwą muzę, Jadwigę. To ona dała mu skrzydła, by porzucił nudną pracę nauczyciela i zaryzykował karierę w muzyce. Choć cała Polska śpiewała o Jolce, to do Jadwigi wracał po koncertach. Andrzejczak, antyidol polskiego rocka, pozostawił po sobie nie tylko niezapomniane utwory, ale i piękną historię miłości, która trwała ponad 50 lat.
0: Magda Gessler, znana z miłości do wykwintnych smaków, zdradziła swoje kulinarne słabości. Na jej talerzu królują czerwone krewetki, które potrafią kosztować nawet kilka tysięcy złotych. Wśród ulubionych dań restauratorki znalazły się także dziczyzna, gazpacho, parmezan i polski biały ser. Wygląda na to, że Gessler nie boi się wyrazistych smaków, a jej podniebienie zdecydowanie nie zna granic. Krystyna Kołodziejczyk przez 4 dekady twierdziła, że sekretem jej szczęśliwego małżeństwa z pilotem Wiesławem Szyszką były częste rozłąki. Los postanowił potraktować te słowa dosłownie, rozdzielając ich w najtrudniejszym momencie życia. Wiesław przegrał walkę z rakiem, a Krystyna, nieświadoma jego śmierci, odeszła 2 tygodnie później. Ich wspólna ceremonia pogrzebowa stała się symbolem miłości, która przetrwała wszystko, nawet śmierć.
1: 8. edycja Azja Express zaskakuje już na starcie. Katarzyna Zilman i Jania Lesar, mimo sportowego zacięcia, musiały pożegnać się z programem po zaledwie 2 odcinkach. Kontuzje, uderzenia w głowę i szycie jutowych worków okazały się zbyt dużym wyzwaniem. Internauci nie szczędzą krytyki, a kamery uchwyciły nawet momenty, które uczestniczki wolałyby zapomnieć. W grze pozostało jeszcze 7 par, które walczą o zwycięstwo w tej emocjonującej podróży przez Azję.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express. Hanna Bieluszko, znana z serialu Barwy Szczęścia, nie daje się chorobie nowotworowej i wraca na plan zdjęciowy. Mimo wyczerpującej chemioterapii i czekającej ją operacji rekonstrukcji jelita, aktorka nie traci optymizmu. Wierzy, że dobra energia od ludzi pomoże jej odzyskać siły. Cóż, nie każdy ma w sobie tyle determinacji, by w obliczu takich wyzwań jeszcze marzyć o roli silnej staruszki w filmie fabularnym.
1: Ach, te lata 80., kiedy to polska telewizja zaserwowała nam pierwszą operę Mydlaną w labiryncie. Wtedy młodziutka Jowita Budnik, zaledwie 15-letnia, zdobyła serca widzów jako Marta Białek. Dziś, po latach, Budnik błyszczy na czerwonym dywanie i wciąż zachwyca w popularnych serialach. Kto by pomyślał, że z telenoweli można trafić na szczyty aktorskiej kariery?
0: Matt Bellamy z zespołu Muse postanowił, że gitara to nie tylko kawałek drewna z kilkoma strunami. Zamiast klasycznych dźwięków, jego instrumenty przypominają bardziej futurystyczne gadżety z filmów science fiction. Dzięki współpracy z lutnikiem Hugh Mansonem, Bellamy wprowadził do swoich gitar efekty, czujniki i kontrolery MIDI, które pozwalają mu na scenie robić cuda bez odchodzenia od mikrofonu. To nie tylko muzyka, to prawdziwa rewolucja dźwiękowa, która sprawia, że klasyczne brzmienia rocka wydają się być reliktem przeszłości. Tom Morello z Rage Against the Machine udowodnił, że gitara to nie tylko instrument, ale prawdziwy czarodziej. Bez DJ-a, bez sampli, a jednak brzmiał, jakby skraczował płyty. Jego gitara stała się gramofonem, a przełącznik przetworników zastąpił crossfader. W Bulls on Parade Morello pokazał, że można zamienić struny w prawdziwe dzieło sztuki, a wszystko to bez pomocy elektroniki. Kto by pomyślał, że rock może być tak blisko hip-hopu?
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1020 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 13 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Katowic spodziewajmy się 14 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Chłód dziś to nie przeszkoda, a zaproszenie do zatrzymania się na chwilę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W piątek wieczorem w centrum Warszawy doszło do poważnego wypadku. Motocyklista potrącił dwoje pieszych na ulicy Emilii Plater. 75-letnia kobieta i 27-letni kierowca motocykla z poważnymi obrażeniami trafili do szpitala. Policja ustaliła, że oboje byli trzeźwi. Warszawa podpisała umowę z firmą Emitel na nowoczesny system zarządzania miejskim oświetleniem. Dzięki inwestycji wartej 79 milionów złotych, sterowanie 120 tysiącami lamp LED będzie możliwe z jednego miejsca. Nowy system ma przynieść 30% oszczędności w zakresie oświetlenia, a pełne uruchomienie planowane jest na 2027 rok. Dodatkowo rozważane są funkcje takie jak pomiar jakości powietrza czy ładowanie rowerów elektrycznych. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu pasażerskiego jadącego z Kijowa do Warszawy. Zdarzenie miało miejsce na Ukrainie, zaledwie 2 kilometry od polskiej granicy. Dzięki szybkiemu ostrzeżeniu nikt nie ucierpiał. To kolejny niebezpieczny incydent w tym rejonie w ostatnich godzinach. W Wołominie doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z domów weselnych. Policja znalazła ciało 42-letniego mężczyzny z licznymi obrażeniami, w tym ranami głowy. Dwaj mężczyźni, którzy pili z nim alkohol, zostali aresztowani i usłyszeli zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem była śmierć. Trzeci mężczyzna, świadek pobicia, odpowie za nieudzielenie pomocy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Wołominie.
2: Były pracownik serwisu hulajnóg DOT w Warszawie ujawnia, że w firmie większy nacisk kładziono na liczbę naprawionych pojazdów niż na ich jakość. Twierdzi, że niektóre hulajnogi wracały na ulicę mimo wcześniejszych wypadków, a naprawy były wykonywane pobieżnie. DOT zapewnia, że każda hulajnoga przechodzi obowiązkową kontrolę przed ponownym udostępnieniem użytkownikom. Firma podkreśla, że bezpieczeństwo użytkowników jest dla niej priorytetem. 6-letnia Marysia z Andrychowa. Mimo braku rączek, świetnie radzi sobie w codziennym życiu. Ostatnio jednak, podczas obiadu w restauracji, spotkała się z nieprzyjemnym zachowaniem. Obca kobieta nakrzyczała na dziewczynkę zatrzymanie stóp na stole, a obsługa nie zareagowała. Rodzice apelują o zrozumienie i powstrzymanie się od pochopnych ocen.
1: W Tatrach, na popularnej trasie w Dolinie Chochołowskiej, turyści mieli niecodzienną okazję zobaczyć z bliska niedźwiedzicę z trzema młodymi. Zwierzęta spokojnie przecięły ścieżkę i udały się w kierunku niebieskiego szlaku. Nagranie z tego spotkania szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych. Przypomina się, by w takich sytuacjach zachować spokój i nie podchodzić do dzikich zwierząt. Zakopiańscy policjanci zatrzymali kilku turystów, którzy po zakrapianych imprezach wracali do hotelu na elektrycznych hulajnogach. Najwyższy wynik alkomatu to 1,5 promila, co skutkowało mandatem w wysokości 2500 zł. Funkcjonariusze przypominają, że jazda na hulajnodze po alkoholu jest surowo karana. Kontrole będą kontynuowane. Wisła Kraków pokonała Jagiellonię Białystok 2-0 w jednym z hitów 8 kolejki PKO BP Ekstraklasy. Angel Rodado zdobył obie bramki dla gospodarzy, zapewniając im zasłużone zwycięstwo. Mecz toczył się w gorącej atmosferze, podgrzanej aferą związaną z trenerem Jagiellonii, Adrianem Siemieńcem. Kibice Wisły nie szczędzili mu przypomnień o kontrowersyjnych SMS-ach. Kobieta straciła ponad 265 tysięcy złotych, oszukana przez mężczyznę podającego się za generała na misji w Jemenie. Poznany w mediach społecznościowych, zdobył jej zaufanie i przekonał do wysyłania pieniędzy na rzekome opłaty za przesyłkę. Oszustwo wyszło na jaw, gdy kobieta nie miała już środków na kolejne przelewy. Policja ostrzega przed podobnymi sytuacjami i przypomina, by być czujnym wobec próśb o pieniądze od internetowych znajomych.
2: W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. O godzinie 3 cofniemy wskazówki na drugą, co pozwoli nam spać godzinę dłużej. Nowoczesne urządzenia, takie jak smartfony, zrobią to automatycznie, ale klasyczne zegarki będą wymagały naszej uwagi. Zmiana czasu może wpłynąć na nasz zegar biologiczny, powodując chwilowe zaburzenia. Wstrząsająca sprawa z Olecka. Anna W. została skazana na 15 lat więzienia za śmierć swojej 9-miesięcznej córki Blanki. Dziewczynka zmarła w wyniku maltretowania, a sekcja zwłok wykazała liczne obrażenia. Ojciec dziecka, Grzegorz W., został uniewinniony. Decyzja sądu o złagodzeniu wyroku dla matki wywołała oburzenie społeczne.
1: 35-letni mieszkaniec powiatu augustowskiego stanie przed sądem za nielegalny lot dronem. Mężczyzna nie zgłosił operacji w wymaganym systemie i przeleciał nad trzema strefami zamkniętymi, w tym nad terenem wojskowym i Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Prokuratura oskarża go o naruszenie przepisów ruchu lotniczego, za co grozi mu do 5 lat więzienia. Oskarżony tłumaczył się niewiedzą, ale to nie uchroniło go przed zarzutami. Białostoccy policjanci poszukują 16-letniej Urszuli Bielawskiej, która zaginęła 8 sierpnia. Dziewczyna ma około 172 cm wzrostu, niebieskie oczy i ciemne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie czarny t-shirt, ciemne shorty i białe buty sportowe. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu nastolatki i prosi o kontakt osoby, które mogą mieć informacje na jej temat.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W latach 30. w Polsce wybuchła tak zwana Wielka Afera Cukrowa. Bank Cukrownictwa, potężny gracz finansowy, padł ofiarą oszustwa związanego z fałszywymi dokumentami i znikającymi wagonami cukru. Kluczową postacią był kupiec Dawid Mortka Szpiro, który fałszował dokumenty przy współudziale pracowników kolei. Sprawa trafiła do sądu, gdzie Bank Cukrownictwa walczył o odzyskanie 277 tysięcy złotych. Choć bank nie był organizatorem oszustwa, afera ujawniła słabe punkty w kontroli nad przepływem towarów i dokumentów w II Rzeczypospolitej. Bank przetrwał dwudziestolecie międzywojenne, ale zakończył działalność po II wojnie światowej. W Szwecji trwa gorączkowa końcówka kampanii wyborczej. Najnowsze sondaże wskazują na topniejącą przewagę opozycji pod wodzą Magdaleny Andersson nad rządem premiera Ulfa Kristerssona. Wybory zdecydują nie tylko o przyszłym premierze, ale także o ewentualnym wejściu szwedzkich demokratów do rządu. To historyczna szansa dla tej partii, która dotąd była uważana za skrajną prawicę. W tle kampanii pojawiają się kontrowersje związane z liderem szwedzkich demokratów, Jimmy Åkessonem, oskarżanym o kontakty z gangiem motocyklowym. Wybory odbędą się już dziś, a ich wynik może znacząco zmienić szwedzką scenę polityczną. Na rynku hurtowym paliw zapanowała chwilowa stabilizacja po sobotnich wzrostach cen. Czołowi dostawcy utrzymali ceny z dnia poprzedniego, co oznacza brak nowych cenników na niedzielę. Najtańszą benzynę oferuje dziś Aramco, a najtańszy olej napędowy znajdziemy u Orlenu. Mimo obecnego spokoju, wcześniejsze podwyżki mogą wkrótce wpłynąć na ceny detaliczne na stacjach benzynowych. Sytuacja na rynku jest napięta z powodu wysokich cen ropy i słabego złotego. Kierowcy mogą spodziewać się zmian w cenach paliw w nadchodzących dniach.
2: Wysokie ceny paliw w Polsce wywołały polityczną burzę. Prezes PiS Jarosław Kaczyński przypomniał premierowi Donaldowi Tuskowi jego obietnicę o paliwie po ponad 5 zł, podczas gdy obecnie ceny przekraczają 9 zł za litr. Rząd Donalda Tuska tłumaczy, że za podwyżki odpowiada prezydent Karol Nawrocki, który zablokował kluczową ustawę. Minister energii Miłosz Motyka wskazuje, że brak środków na dalsze dopłaty do paliw to efekt decyzji prezydenta. Prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, co zablokowało finansowanie programu tanich paliw. Sytuację dodatkowo komplikuje napięcie na Bliskim Wschodzie, wpływające na światowe ceny ropy.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowaną walkę o niższe ceny energii po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie. Polska, Czechy, Słowacja i Węgry wspólnie sprzeciwiają się unijnym propozycjom, które mogłyby podnieść koszty energii. Premier Tusk podkreślił, że wysokie ceny energii zagrażają konkurencyjności całej Unii Europejskiej. Grupa Wyszehradzka domaga się także utrzymania funduszy na politykę spójności i rolnictwo w nowym budżecie Unia Europejska. Premierzy V4 zgodnie stwierdzili, że ich jedność jest kluczowa w obronie interesów regionu.
1: Spór o Falklandy ponownie przybiera na sile. Prezydent Argentyny Javier Milei zapowiada walkę o wyspy, grożąc Wielkiej Brytanii sankcjami.

0: Chinami i budową bazy wojskowej. W tle konfliktu są potężne złoża ropy naftowej. Milei ma ciche poparcie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który sugeruje zmianę amerykańskiego stanowiska w sprawie suwerenności wysp. Wielka Brytania pod rządami premiera Andy'ego Burnhama pozostaje nieugięta, podkreślając prawo mieszkańców Falklandów do samostanowienia. Sytuacja jest napięta, a międzynarodowa polityka bacznie obserwuje rozwój wydarzeń.
1: Ponad 30 lat po likwidacji PGR-ów. Ich ziemia wciąż jest znaczącym majątkiem Skarbu Państwa. Z pierwotnych 4 750 000 hektarów, około 1 300 000 hektarów nadal pozostaje w państwowym zasobie. Większość tej ziemi, bo aż 80%, jest dzierżawiona rolnikom. Najwięcej gruntów po dawnych PGR-ach znajduje się w zachodniej Polsce, szczególnie w województwie zachodniopomorskim. Pomimo upływu lat, ziemia po PGR-ach pozostaje jednym z największych zasobów państwowych.
0: Stanisław Szwed, poseł PiS i były wiceminister rodziny, ujawnił, że jego emerytura wynosi 21,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. To najwyższa kwota wśród posłów emerytów, co zaskoczyło nawet samego Szweda. Tak wysoka emerytura to efekt pracy w szkodliwych warunkach oraz kontynuowania kariery zawodowej do 69 roku życia. Szwed pracował jako elektryk przy piecach hartowniczych, co wpłynęło na wysokość jego świadczenia. Po przekroczeniu drugiego progu podatkowego na jego konto wpływa około 12 tysięcy złotych netto miesięcznie.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Były premier Leszek Miller twierdzi, że prawdziwe pieniądze można zarobić w samorządzie, a nie w polityce krajowej. Uważa, że polski premier powinien zarabiać około 60 tysięcy złotych miesięcznie, co odzwierciedlałoby ciężką pracę na tym stanowisku. Miller podkreśla, że pieniądze w polityce są konieczne, ale nie powinny być celem samym w sobie. Zwraca uwagę, że w Polsce najbogatsi trzymają się z dala od polityki, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, gdzie zamożni ludzie często angażują się w życie publiczne. Były premier przyznaje, że po odejściu z polityki znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, co pokazuje, jak ważne jest zabezpieczenie finansowe dla byłych liderów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1019 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to także 14 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Rzeźkość powietrza dodaje wrześniowi głębi i cichego uroku.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3397 odcinku Barw Szczęścia Celina pokaże, jak sprytnie można zdobyć dowody na zdradę. Już w poniedziałek, 14 września, o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak Celina organizuje podstępną kolację, by przechytrzyć Karolinę. Wciągnie w to Łukasza, który nieświadomy planu zgodzi się na spotkanie z Karoliną i Brunem. Celina, udając zainteresowanie ich szalonym ślubem w Las Vegas, sprytnie zdobędzie dostęp do telefonu Karoliny. Wykorzysta chwilę nieuwagi, by skopiować dane, które mogą oczyścić Justina z zarzutów. Czy Celina zdoła udowodnić niewinność Justina i zdemaskować Karolinę? Odpowiedź już w poniedziałek. W 1030 odcinku serialu Dziedzictwo Ezgi ponownie wprowadza chaos w życie Sinana. Kobieta okłamuje go, że z powodu urazu nie może mieć dzieci, co ma na celu zatrzymanie go przy sobie. Sinan, pełen wyrzutów sumienia, postanawia znaleźć lekarza, który pomoże Ezgi. Manipulacje Ezgi i Izil stają się coraz bardziej drastyczne, a Sinan odkłada na bok własne szczęście, by pomóc byłej narzeczonej. Odcinek ten zostanie wyemitowany 16 września o godzinie 16 na TVP 1. Wszystkie odcinki są również dostępne na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to turecka telenowela pełna miłości, dramatów rodzinnych i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 21 września zobaczymy 203 odcinek, w którym emocje sięgną zenitu. Hancer, oskarżona przez Bejzę o próbę zabójstwa Cihana, ujawnia szokującą prawdę o dziecku Bejzy. Tymczasem Mukadder, Bejza i Gulsum tworzą sojusz, by realizować swoje plany. Engin zdradza, że to Bejza mogła być zamieszana w śmierć Yasemin. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i Nadzieję na antenie TVP 2. Główne role grają Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cihan. Przygoda z bohaterami potrwa jeszcze kilka lat, zanim doczekamy się finału.
1: Serial Pierwsza Miłość zbliża się do emocjonującego odcinka 4251, który zostanie wyemitowany w piątek, 18 września, o godzinie 18 na Polsacie. Angelika zmaga się z bolesną stratą ojca, co może prowadzić do napięć z Elizą. Świder, próbując zatrzymać Elizę przy sobie, proponuje jej przejęcie dowodzenia w klubie Iskra. Ich wspólne interesy mogą być kluczem do przyszłości. Tymczasem Bolesław, skonfliktowany z Świdrem, planował morderstwo, które nie doszło do skutku. Czy Eliza zdecyduje się na nowy początek? Czy pozostanie związana z przeszłością? Odcinki Pierwszej Miłości można także oglądać w streamingu Polsat Box Go.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W nadchodzącym 7 odcinku serialu Felicita Zośka ujawni rodzicom Kamila szokującą prawdę o jego podwójnym życiu i istnieniu wnuka Niko. Ta informacja wstrząśnie rodziną, odkrywając przed nimi tajemnicę zmarłego syna. Karol, przeszukując rzeczy Kamila, natrafi na tajemniczy przedmiot, który wzbudzi niepokój Elżbiety. Czy to odkrycie ma związek z sekretnym życiem Kamila we Włoszech? Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnym odcinku. Emisja 7 odcinka odbędzie się w poniedziałek, 21 września, o godzinie 20.30 na TVP 1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD. Serial Felicita to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i poszukiwaniu prawdy.
1: W 1939 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami emocjonującego finału procesu Igora Jabłońskiego. Jego żona, Paulina, odważnie złoży zeznania, które staną się kluczowe w skazaniu bezwzględnego przestępcy. Mimo prób adwokata, by podważyć jej wiarygodność, sąd nie będzie miał wątpliwości i skaże Jabłońskiego na dożywocie. To jednak nie koniec dramatów dla Magdy i Andrzeja Budzyńskich, którzy wciąż będą musieli zmagać się z niebezpieczeństwem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o 20.50. na antenie dwójki. Produkcję można także oglądać na platformie TOP VOD. W 1940 odcinku serialu M jak miłość emocje sięgną zenitu. Kinga Zduńska odkrywa na swoim ciele niepokojącą zmianę – guzek w piersi. Mimo początkowych prób zbagatelizowania problemu, decyduje się poinformować o tym męża, Piotrka. Piotrek, będąc w trakcie rozprawy sądowej, nie waha się ani chwili i postanawia udawać omdlenie, by jak najszybciej dotrzeć do żony. Razem udają się do lekarza, który uspokaja ich, że to jedynie torbielka hormonalna. Na szczęście nie ma potrzeby dalszych inwazyjnych badań. Szybka reakcja małżeństwa zostaje pochwalona przez lekarkę, a dodatkowe USG ma jedynie potwierdzić, że Kinga jest w pełni zdrowa.
2: Splątane losy wkraczają w emocjonujący 44. odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 14 na TVP1. Minerva odkryje prawdę o swojej rodzinie, a Yasemin ujawni, że jest jej zaginioną wnuczką. Khalil będzie drżał przed ujawnieniem swojego sekretu, że Pakize wcale nie zaginęła, lecz jest w śpiączce. Ramzi nie przestanie naciskać na Khalila, żądając pieniędzy za milczenie. Tahsin rozpocznie poszukiwania byłego policjanta, co może mieć poważne konsekwencje dla jego rodziny. Minerva straci zaufanie do Pinar, gdy dowie się, że dziewczyna zgubiła minę i namówiła ją do milczenia. Yasemin postanowi zdystansować się od Kerema, by uniknąć nieporozumień z zazdrosną Ezgi. Ten odcinek pełen będzie napięcia i emocji, które nie pozwolą oderwać się od ekranu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 15 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Ciepły dzień bez upału, w sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Na granicy niemiecko-francuskiej doszło do niecodziennej sytuacji. 54-letni Polak, poszukiwany listem gończym za niezapłaconą grzywnę, uniknął więzienia dzięki swojemu pasażerowi. Mężczyzna zapłacił za niego 2400 euro, co pozwoliło obu kontynuować podróż. Funkcjonariusze przyznają, że to rzadki przypadek, gdy ktoś ma przy sobie tak dużą sumę pieniędzy.
2: W obwodzie archangelskim na północy Rosji doszło do tragicznego wypadku. Minibus zderzył się z samochodem osobowym i ciężarówką przewożącą drewno, co spowodowało śmierć 12 osób, w tym dziecka, a 8 osób zostało rannych. Do zdarzenia doszło w piątek, 11 września, podczas manewru wyprzedzania przez kierowcę minibusa. Okoliczności wypadku badają miejscowe służby. Chińska influencerka Ganfan Yingying, znana z jedzenia ogromnych porcji jedzenia na żywo, zmarła w wieku 24 lat z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Przed śmiercią apelowała do swoich fanów, by nie stawiali pieniędzy ponad zdrowie. Jej historia jest ostrzeżeniem przed niebezpiecznymi trendami w sieci.
1: Krajowa Grupa Spożywcza odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Transformacja spółki Pszczółka w producenta racji wojskowych to jeden z priorytetów. Wiceminister Grzegorz Wrona podkreśla także znaczenie zabezpieczenia dostaw energii i infrastruktury krytycznej. Polska wzmacnia swoją odporność na kryzysy, łącząc bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne w nowej strategii.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nowy Jork zanotował najbezpieczniejsze lato w historii, z rekordowo niską liczbą strzelanin i zabójstw. Komisarz NYPD Jessica Tisch podkreśla, że to zasługa intensywnych działań policji. Mimo ogólnego spadku przestępczości wzrosła liczba ciężkich napaści i przestępstw z nienawiści. Niestety, ostatnie dni przyniosły tragiczne wydarzenia, w tym ataki nożem na Brooklynie i Manhattanie. Ziemniaki i cebula nie powinny być przechowywane razem. Oba produkty wydzielają związki i wilgoć, które mogą przyspieszać ich psucie. Ziemniaki najlepiej trzymać w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu z dostępem do powietrza. Unikajmy też przechowywania ich w foliowych workach i na nasłonecznionych blatach. W Żarach doszło do usiłowania rozboju na kierowcy taksówki. 30-letni napastnik groził mu nożem, próbując ukraść samochód. Dzięki szybkiej interwencji policji mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu kara od 3 do 20 lat więzienia. Jesień to trudny czas dla naszej skóry, która często staje się sucha i podrażniona. Naturalnym rozwiązaniem może być żel aloesowy, znany ze swoich właściwości nawilżających i łagodzących. Regularne stosowanie tego produktu pomaga przywrócić skórze odpowiednie nawilżenie i elastyczność. Warto włączyć go do codziennej pielęgnacji, aby cieszyć się komfortem nawet w chłodniejsze dni.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zbliża się jesień, a wraz z nią czas na przeniesienie roślin doniczkowych do wnętrz. Warto jednak pamiętać, że wraz z nimi mogą pojawić się niechciani goście, szkodniki. Aby temu zapobiec, zaleca się dokładne sprawdzenie roślin przed wniesieniem ich do domu. Wystarczy dokładne mycie letnią wodą, aby usunąć potencjalne zagrożenia.
1: Gotowanie mleka czy ziemniaków często kończy się kipieniem, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy natłuścić krawędzie garnka masłem lub margaryną, co zapobiega wylewaniu się zawartości. To stara metoda, którą stosowały nasze babcie. Dodatkowo można użyć drewnianej łyżki na garnku, by rozbijać pianę i uniknąć bałaganu.
2: Jesień to czas grzybobrania, ale po powrocie do domu czeka nas czyszczenie zbiorów. Prosty sposób na usunięcie piasku i ściółki to kąpiel w zimnej wodzie z solą. Wystarczy kilka minut, by pozbyć się zanieczyszczeń i larw. Po takim zabiegu grzyby należy dokładnie przepłukać i szybko wykorzystać w kuchni.
1: Jesienią spodnie z szeroką nogawką stają się modowym hitem. Są wygodne, uniwersalne i pasują do różnych stylizacji, od casualowych po eleganckie. Warto zwrócić uwagę na modele z wysokim stanem, które optycznie wydłużają sylwetkę. Kluczowe jest jednak dopasowanie spodni do własnych preferencji i sylwetki.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mycie okien może być problematyczne, zwłaszcza gdy ramy z PCV żółkną od słońca i zanieczyszczeń. Zamiast agresywnych środków chemicznych warto sięgnąć po domowe metody. Soda oczyszczona i mieszanka kwasku cytrynowego z octem skutecznie przywracają biel ramom okiennym. Pamiętajmy też o regularnym czyszczeniu uszczelek, aby uniknąć pleśni. W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. Zegary cofniemy z godziny 3 na 2, co da nam dodatkową godzinę snu. Zmiana ta, choć planowana na weekend, może wpłynąć na nasz rytm dobowy. Osoby pracujące w nocy powinny pamiętać, że za dodatkową godzinę pracy przysługuje im wynagrodzenie. Marta Nawrocka, pierwsza dama, zadeklarowała chęć zaproszenia premiera Donalda Tuska i jego żony Małgorzaty na obiad do Pałacu Prezydenckiego. To potencjalny gest mający na celu złagodzenie napięć politycznych. Nawrocka podkreśliła, że ceni dialog i wzajemne poznanie, określając premiera jako sympatycznego człowieka. Spotkanie miałoby odbyć się w atmosferze szacunku i bez nienawiści.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie również 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Wrześniowe powietrze ma dziś lekkość i chłód. Duet idealny do prostych przyjemności.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wrzesień to czas, kiedy działkowcy stają przed wielkim wyzwaniem. Koniec lata nie oznacza odpoczynku, a wręcz przeciwnie. To czas na intensywne przygotowania do zimy. Trzeba usunąć resztki roślin, przekopać ziemię i zadbać o odpowiednie nawożenie. A wszystko to, by wiosną cieszyć się bujnymi plonami. Kto by pomyślał, że ogrodnictwo to taki sport ekstremalny? W budce suflera znowu zawrzało. Jacek Kawalec, który od 2022 roku był wokalistą zespołu, odszedł po tym, jak sparodiował Zenka Martyniuka. Afera rozkręciła się na dobre, gdy Martyniuk nazwał Kawalca chamskim i bezczelnym. Teraz pałeczkę przejął Krzysztof Wałecki, znany z oddziału zamkniętego. Ciekawe, czy nowy wokalista też będzie miał ochotę na sceniczne żarty.
2: Céline Dion powróciła na scenę po ponad 6 latach przerwy, a jej koncert w Paryżu był prawdziwym emocjonalnym rollercoasterem. Artystka, zmagająca się z rzadką chorobą, nie tylko dotrzymała obietnicy powrotu, ale także wzruszyła publiczność do łez. Mimo opóźnienia fani wybaczyli jej wszystko, a sama Dion przyznała, że jest kim jest, dzięki ich miłości. W eleganckiej czarnej kreacji zaśpiewała swoje największe hity, przypominając wszystkim, dlaczego jest ikoną muzyki. Ula Milewska, która jeszcze niedawno triumfowała jako Lady Gaga w Twoja twarz brzmi znajomo, teraz zaliczyła spektakularny upadek, wcielając się w Dodę. Choć charakteryzacja była na medal, to wokal pozostawił wiele do życzenia, co zgodnie potwierdzili jurorzy, przyznając jej 4 jedynki. Sama Doda, choć pochwaliła show, nie omieszkała skrytykować wokalnych przygotowań, obwiniając o to starą manierę narzuconą przez program. Ciekawe, czy nauczycielka wokalna weźmie sobie te słowa do serca? Julia Wieniawa, znana z tego, że potrafi robić wszystko naraz, teraz planuje dodać do swojego CV tytuł mamy. Właśnie ogłosiła, że chce zostać mamą przed 30, a to już za rogiem, bo w grudniu kończy 28 lat. W międzyczasie, między jednym sukcesem a drugim, zasiada w jury Tańca z Gwiazdami i promuje nowy singiel 27. Ciekawe, czy w jej leśnym domku znajdzie się miejsce na kolejne trofea z show biznesu.
1: Lady Gaga, znana z ekstrawaganckich strojów i scenicznych występów, zaskoczyła wszystkich, pojawiając się na spacerze w Kalifornii z noworodkiem w chuście. 40-letnia gwiazda, która od lat marzyła o macierzyństwie, wreszcie spełniła swoje pragnienie. Ojcem dziecka jest jej narzeczony, Michael Polanski. Choć szczegóły dotyczące nowego członka rodziny pozostają tajemnicą, fani już zasypują media społecznościowe gratulacjami. Marcin Maciejczak, 20-letni wokalista, zaskoczył wszystkich w programie Twoja twarz brzmi znajomo, wcielając się w legendarną korę. W czarnej mini i z czerwonymi ustami młody artysta nie tylko zdobył serca widzów, ale i wygrał odcinek, przekazując nagrodę na cele charytatywne. Internauci nie szczędzili pochwał, twierdząc, że Marcin pozamiatał scenę. Kora wiecznie żywa. A Marcin? Może nowa ikona?
2: Sky Showtime zaskakuje nas nowym sezonem serialu, który przenosi się z górskich szczytów na Śląsk. Pionek to kontynuacja Ślebody, gdzie Maria Dębska i Maciej Musiał ponownie wcielają się w swoje role, a akcja kręci się wokół serii morderstw. Anka, grana przez Dębską, staje się bardziej nieprzewidywalna, co zaskakuje Bastiana. Serial, pełen śląskiego klimatu i lokalnych smaczków, dostępny jest na platformie Sky Showtime w każdy czwartek. Reese Witherspoon, która właśnie skończyła 50 lat, znowu zaskakuje świat. Tym razem nie chodzi o nowy film, ale o zdjęcie z córką Awą, które wywołało burzę w sieci. Internauci nie mogą uwierzyć, że matka i córka wyglądają jak bliźniaczki, a geny ojca chyba postanowiły zrobić sobie wolne. Reese, mimo 2 rozwodów, wciąż zachwyca i udowadnia, że czas dla niej nie istnieje. Joanna Rawik, gwiazda PRL-u, pożegnała się z tym światem w swoim stylu, bez smutku i z przyjaciółmi u boku. Na warszawskich powązkach wojskowych jej prochy spoczęły w różowej urnie, a zamiast krzyża pojawił się słupek z wyrzeźbionym liściem. Wspomniano jej szacunek do generała Jaruzelskiego i lewicowe przekonania, co dodało pikanterii całemu wydarzeniu. Nawet po śmierci Rawik pokazała, że potrafi zaskoczyć i zrobić wszystko po swojemu. Blur postanowili zrobić sobie żart z wytwórni, tworząc Song 2 jako hałaśliwą prowokację. Zamiast odstraszyć, utwór stał się jednym z największych hitów lat 90., a słynne Wuhu rozbrzmiewało na stadionach i w reklamach. Zespół chciał pokazać, że prostota i hałas nie są przepisem na sukces, ale los zagrał im na nosie. Song 2 udowodniło, że czasem to, co miało być żartem, staje się legendą. Joan Jett po rozpadzie The Runaways nie mogła znaleźć wydawcy w Stanach Zjednoczonych, więc założyła własną wytwórnię Blackheart Records. Zaczęła sprzedawać swoje płyty z bagażnika samochodu, co brzmi jak scenariusz do filmu o niezłomnej artystce. Jej wersja I Love Rock'n'Roll stała się hitem, mimo że początkowo nikt nie chciał jej grać. Cóż, czasem trzeba wziąć sprawy w swoje ręce, by pokazać światu, jak bardzo się myli.
1: Kto by pomyślał, że nazwa jednego z najbardziej rozpoznawalnych zespołów rockowych, Nickelback, narodziła się nie w blasku reflektorów, a przy kasie w Starbucksie? Mike Krueger, wydając klientom 5-centową resztę, padł na pomysł, który zmienił losy jego zespołu. Zamiast wymyślnych strategii marketingowych wystarczyło jedno zdanie. Here's your Nickelback. I tak oto, z codziennej rutyny, powstała legenda rocka.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 13 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Katowic termometry ukażą 14 stopni i zachmurzenie całkowite. To jeden z tych dni, kiedy chłód wpisuje się w krajobraz z łagodną pewnością.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Na przejeździe kolejowym w Podkowie Leśnej doszło do groźnie wyglądającej kolizji. Samochód osobowy wjechał pod pociąg WKD, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Mimo to pasażerowie musieli zmagać się z poważnymi opóźnieniami. Zdarzenie to przypomina niedawną tragedię w Sokolnikach Suchych, gdzie zginęła jedna osoba. W Wołominie doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z domów weselnych. Nad ranem policja znalazła ciało 42-letniego mężczyzny z licznymi obrażeniami, w tym ranami głowy. Dwaj mężczyźni, którzy byli z nim tej nocy, usłyszeli zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Trzeci uczestnik, świadek zdarzenia, odpowie za nieudzielenie pomocy. Śledztwo w tej sprawie trwa.
1: Mariusz B. został skazany na dożywocie za 4 brutalne zabójstwa, ale do dziś nie odnaleziono ciał jego ofiar. Śledczy przez lata przeszukiwali lasy i analizowali zeznania, jednak bezskutecznie. Wariograf wskazał, że zwłoki mogą być zakopane, ale dokładne miejsce pozostaje tajemnicą. Mariusz B. nie ujawnił, gdzie ukrył ciała, a jego kuzyn zaprzecza udziałowi w zbrodniach. Warszawa wprowadza nowoczesny system sterowania oświetleniem ulicznym. Dzięki umowie z firmą Emitel blisko 120 tysięcy latarni LED będzie zarządzanych zdalnie, co pozwoli na oszczędności rzędu 30%. Nowe centrum zarządzania powstanie przy placu Starynkiewicza i ma być gotowe w 2027 roku. W przyszłości latarnie mogą być wyposażone w czujniki ruchu i zanieczyszczeń, a także ładowarki do rowerów i hulajnóg.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W Warszawie rośnie problem z dzikami. Od początku roku do końca lipca odnotowano już ponad 14 tysięcy zgłoszeń dotyczących ich obecności, co stanowi rekordowy wzrost. Coraz częściej dochodzi też do ataków na ludzi i zwierzęta domowe. Przepisy związane z afrykańskim pomorem świń uniemożliwiają skuteczne działania, co sprawia, że sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matury 2026. Świadectwo dojrzałości otrzymało 87% absolwentów, czyli 280 870 osób. Licealiści poradzili sobie lepiej niż uczniowie techników, gdzie zdawalność wyniosła niecałe 80%. Największym wyzwaniem dla maturzystów była matematyka, którą zdało niecałe 89% zdających.
1: 6-letnia Marysia z Andrychowa, urodzona bez rączek, na co dzień radzi sobie doskonale, używając nóg jak rąk. Ostatnio jednak, podczas rodzinnego obiadu w restauracji, spotkała się z nieprzyjemną sytuacją. Nieznajoma kobieta skrytykowała dziewczynkę za trzymanie nóg na stole, co doprowadziło Marysię do łez. Rodzice apelują o zrozumienie i empatię wobec osób z niepełnosprawnościami. Na tatrzańskim szlaku w Dolinie Chochołowskiej pojawiła się niedźwiedzica z trojgiem młodych. Zwierzęta spokojnie przeszły między turystami, nie wykazując agresji. Nagranie z tego niezwykłego spotkania szybko zdobyło popularność w mediach społecznościowych. Przypomina ono, że w Tatrach można natknąć się na dzikie zwierzęta, dlatego warto zachować ostrożność.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express. Górnik Zabrze pokonał Lecha Poznań 2-1 w emocjonującym meczu 8 kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie na arenie Zabrze przyciągnęło ponad 28 tysięcy widzów. Bohaterem gospodarzy został Erik Prekop, który strzelił 2 gole w drugiej połowie. Dzięki temu zwycięstwu Górnik Zabrze objął prowadzenie w tabeli.
1: Po wakacjach w pociągach Polregio pozostało ponad 600 zgubionych przedmiotów. Najwięcej zapominalskich podróżowało przez województwa zachodniopomorskie, małopolskie, łódzkie i pomorskie. Niemal połowa zgub wróciła już do właścicieli, a w województwie lubelskim skuteczność odzyskiwania sięgnęła 100%. Wśród zgubionych rzeczy znalazły się nie tylko typowe przedmioty podróżne, ale i te, które zaskoczyły nawet doświadczonych kolejarzy.
0: Eksperci z Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej odkryli, że przedsiębiorca prowadzący stację kontroli pojazdów nie zaewidencjonował wpłat na ponad 3 miliony złotych. W wyniku tego zaniedbania jego zobowiązanie w podatku VAT zostało zaniżone o ponad 700 tysięcy złotych. Mężczyzna przyznał się do winy, złożył korekty deklaracji VAT i uregulował należności. Proceder ten nie byłby możliwy na taką skalę, gdyby kierowcy pamiętali o odbieraniu paragonów.
1: W Białymstoku odbyła się potańcówka pod hasłem 1000 świateł Śródmieścia na ulicy Kilińskiego. Wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców, a wyjątkową atmosferę tworzyła ogromna kula disco. Zastępca prezydenta Rafał Rudnicki wcielił się w rolę DJ-a, serwując taneczne hity. Kolejna taka impreza planowana jest dopiero na przyszły rok.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Kobieta straciła ponad 265 tysięcy złotych, wierząc w historię mężczyzny podającego się za generała z Jemenu. Oszust wyłudził pieniądze pod pretekstem dostarczenia wojskowej przesyłki. Proceder trwał kilka tygodni, aż kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Policja apeluje o ostrożność przy zawieraniu internetowych znajomości. 52-letni mieszkaniec Oławy został zatrzymany za groźby, kierowane pod adresem premiera Polski. Mężczyzna publikował je w mediach społecznościowych, sądząc, że pozostanie anonimowy. Policja szybko ustaliła jego tożsamość i zatrzymała go w jego domu. Teraz grozi mu kara więzienia do 3 lat.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 14 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Idealna pogoda na chwilę spokoju na ławce, w parku lub z książką na balkonie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa jest wiceliderem Ekstraklasy, a bramkarz Otto Hindrich wyrasta na objawienie sezonu, ratując drużynę w kluczowych momentach. Były napastnik Legii, Jacek Cyzio, uważa, że postawienie na Rumuna to strzał w dziesiątkę. Jan Kuchta, nowy nabytek, ma szansę stać się kluczowym wzmocnieniem ataku. Przed Legią hitowe starcie z Widzewem, które może przynieść kolejne emocjonujące zakończenie. W Legii Warszawa doszło do rewolucyjnych zmian w składzie. Klub opuściło 15 piłkarzy, co pozwoliło na oszczędności i głęboką przebudowę. Trener Marek Papszun, nazywając to okienkiem Kopciuszka, pozyskał 8 nowych zawodników bez dużych nakładów finansowych. Papszun wierzy, że mimo trudności ekonomicznych, Legia ma szansę na sukces w nadchodzącym sezonie.
1: Nick Prelec, najlepszy strzelec Jagiellonii w Ekstraklasie, przygotowuje się do meczu z Wisłą Kraków. Słoweniec, który zdobył już 4 bramki w tym sezonie, został powołany do szerokiej kadry reprezentacji Słowenii. Wisła, mimo odejścia swojego najlepszego strzelca Jordiego Sancheza, pozostaje groźnym rywalem. Trener Jagiellonii, Adrian Siemieniec, wierzy, że jego drużyna może przełamać serię zwycięstw krakowskiego Beniaminka na własnym stadionie. Raków Częstochowa przełamał serię 6 porażek, wygrywając z Motorem Lublin 2-1 w 8 kolejce PKO BP Ekstraklasy. Bohaterem meczu został Patryk Maku, który strzelił 2 gole, zapewniając drużynie pierwsze punkty w sezonie. Mimo zwycięstwa Raków pozostaje na ostatnim miejscu w tabeli. Debiut nowego trenera Tomasza Kaczmarka przyniósł długo oczekiwane przełamanie.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Trener Jagiellonii Białystok, Adrian Siemieniec, znalazł się w centrum afery sędziowskiej po ujawnieniu przez Wirtualną Polskę jego kontaktów z sędzią przed meczem. Siemieniec przyznał, że wysyłanie wiadomości było błędem, choć nie miał złych intencji. Obiecał, że sytuacja się nie powtórzy. Komisja Ligi Ekstraklasy SA zajmie się tą sprawą, choć nie ma podejrzeń o korupcję. Kamil Grabara, polski bramkarz, dołączył do Juventusu Turyn na roczne wypożyczenie z opcją wykupu. Ekspert Piotr Czachowski ocenia ten transfer jako kluczowy dla włoskiego klubu, podkreślając, że Grabara ma szansę szybko wywalczyć pozycję numer 1. Obecnie zmiennik Guglielma Vicario, Grabara może wzmocnić Juventus w walce o Ligę Mistrzów. Czy Polak poprowadzi starą damę do sukcesów? Czas pokaże.
0: Polscy siatkarze rozpoczęli Mistrzostwa Europy od pewnego zwycięstwa nad Portugalią 3-0. Wilfredo Leon, jeden z liderów drużyny, w wywiadzie podkreślił, że celem jest zdobycie złota. Przy okazji zdradził, że po incydencie sprzed 3 lat, kiedy to dał fance swój numer telefonu, podjął decyzję, by więcej tego nie robić. Kolejny mecz Polacy zagrają z Izraelem.
1: Deszcz przerwał Grand Prix Danii na żużlu, co mocno wpłynęło.

0: Wpłynęło na klasyfikację Mistrzostw Świata. Bartosz Zmarzlik stracił prowadzenie na rzecz Roberta Lamberta, który teraz ma przewagę jednego punktu. O złoto walczy także Australijczyk Brady Kurz, tracąc tylko 3 punkty do lidera. Ostateczna rozgrywka odbędzie się w Toruniu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na tegorocznym US Open w Nowym Jorku uwagę przyciąga nie tylko gra na korcie, ale i trybuny. Trinity Rodman, partnerka finalisty Bena Sheltona i córka Denisa Rodmana, stała się gwiazdą internetu dzięki swoim żywiołowym reakcjom. Jej wideo o wygranej Sheltona nad Hubertem Hurkaczem zdobyło już ponad 17,5 miliona odsłon. Trinity, mimo młodego wieku, jest już uznaną piłkarką w lidze NWSL i reprezentacji Stanów Zjednoczonych.
0: Na PGE E-Narodowym w Warszawie trwa finał Mistrzostw Europy w driftingu. Dwaj Polacy, Piotr Więcek i Paweł Korpuliński, walczą o tytuł mistrza, ale rywale z Irlandii depczą im po piętach. Na trybunach zasiadło prawie 50 tysięcy kibiców, a dodatkową atrakcją są pokazy bolidów Formuły 1. To prawdziwe święto motorsportu w Polsce.
2: Jan Tomaszewski ostro skomentował konflikt Roberta Lewandowskiego z Rodrigo de Paulem podczas meczu Chicago Fire z Interem Miami. Były bramkarz reprezentacji Polski stanął w obronie Lewandowskiego, nazywając de Paula głupkiem. Tomaszewski zasugerował także, że Lewandowski powinien mieć specjalne przywileje w kadrze narodowej, a harmonogram meczów powinien być dostosowany do jego potrzeb. Mikaela Demeiter, była kanadyjska hokeistka, powróciła na Instagram po 2-tygodniowej przerwie, publikując odważne zdjęcia. Jej śmiałe fotografie wywołały lawinę komentarzy wśród fanów. Demeiter, znana jako najpiękniejsza bramkarka świata, od kilku lat skupia się na karierze modelki, co przyniosło jej ponad 3 miliony obserwujących. Internauci z niecierpliwością czekają na kolejne zaskakujące kreacje.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Sydney Sweeney, znana z serialu Euforia, ponownie przyciągnęła uwagę, występując w odważnej kampanii reklamowej Tylko Sport. Aktorka pojawia się w niej całkowicie naga, co wywołało burzę w internecie. Opinie są podzielone. Jedni chwalą jej odwagę, inni krytykują za nadmierną seksualizację. Kampania stała się tematem szerokiej debaty o granicach w marketingu. Z Włoch dotarła tragiczna wiadomość o śmierci 19-letniego Bartosza Malinowskiego, młodego piłkarza z województwa lubuskiego. Zawodnik związany z Lechią Zielona Góra zmarł nad jeziorem Castel Gandolfo podczas wyjazdu z przyjaciółmi. Środowisko piłkarskie w Polsce pogrążyło się w smutku, a kluby, w których grał, złożyły kondolencje jego rodzinie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 14 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą podobnie 14 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Dzień mija pod znakiem lekkiego chłodu i stonowanej atmosfery.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3397 odcinku Barw Szczęścia Celina pokaże, jak sprytnie można zdobyć dowody na zdradę. Już w poniedziałek, 14 września, o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak Celina organizuje podstępną kolację, by przechytrzyć Karolinę. Wciągnie w to Łukasza, który nieświadomy planu zgodzi się na spotkanie z Karoliną i Brunem. Celina, udając zainteresowanie ich szalonym ślubem w Las Vegas, sprytnie zdobędzie dostęp do telefonu Karoliny. Wykorzysta chwilę nieuwagi, by skopiować dane, które mogą oczyścić Justina z zarzutów. Czy Celina zdoła udowodnić niewinność Justina i zdemaskować Karolinę? Odpowiedź już w poniedziałek. W 1030 odcinku serialu Dziedzictwo Ezgi ponownie wprowadza chaos w życie Sinana. Kobieta okłamuje go, że z powodu urazu nie może mieć dzieci, co ma na celu zatrzymanie go przy sobie. Sinan, pełen wyrzutów sumienia, postanawia znaleźć lekarza, który pomoże Ezgi. Manipulacje Ezgi i Izil stają się coraz bardziej drastyczne, a Sinan odkłada na bok własne szczęście, by pomóc byłej narzeczonej. Odcinek ten zostanie wyemitowany 16 września o godzinie 16 na TVP 1. Wszystkie odcinki są również dostępne na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to turecka telenowela pełna miłości, dramatów rodzinnych i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 21 września zobaczymy 203 odcinek, którym emocje sięgną zenitu. Hancer, oskarżona przez Bejzę o próbę zabójstwa Cihana, ujawnia szokującą prawdę o dziecku Bejzy. Tymczasem Mukadder, Bejza i Gulsum tworzą sojusz, by realizować swoje plany. Engin zdradza, że to Bejza mogła być zamieszana w śmierć Yasemin. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i Nadzieję na antenie TVP 2. Główne role grają Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cihan. Przygoda z bohaterami potrwa jeszcze kilka lat, zanim doczekamy się finału. W nadchodzącym 7 odcinku serialu Felicita Zośka ujawni rodzicom Kamila szokującą prawdę o jego podwójnym życiu i istnieniu wnuka Niko. Ta informacja wstrząśnie rodziną, odkrywając przed nimi tajemnicę zmarłego syna. Karol, przeszukując rzeczy Kamila, natrafi na tajemniczy przedmiot, który wzbudzi niepokój Elżbiety. Czy to odkrycie ma związek z sekretnym życiem Kamila we Włoszech? Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnym odcinku. Emisja 7 odcinka odbędzie się w poniedziałek, 21 września, o godzinie 20.30 na TVP 1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD. Serial Felicita to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i poszukiwaniu prawdy.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 1939 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami emocjonującego finału procesu Igora Jabłońskiego. Jego żona, Paulina, odważnie złoży zeznania, które staną się kluczowe w skazaniu bezwzględnego przestępcy. Mimo prób adwokata, by podważyć jej wiarygodność, sąd nie będzie miał wątpliwości i skaże Jabłońskiego na dożywocie. To jednak nie koniec dramatów dla Magdy i Andrzeja Budyńskich, którzy wciąż będą musieli zmagać się z niebezpieczeństwem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września, o 20.50 na antenie Dwójki. Produkcję można także oglądać na platformie TOP VOD. W 1940 odcinku serialu M jak miłość emocje sięgną zenitu. Kinga Zduńska odkrywa na swoim ciele niepokojącą zmianę – guzek w piersi. Mimo początkowych prób zbagatelizowania problemu, decyduje się poinformować o tym męża, Piotrka. Piotrek, będąc w trakcie rozprawy sądowej, nie waha się ani chwili i postanawia udawać omdlenie, by jak najszybciej dotrzeć do żony. Razem udają się do lekarza, który uspokaja ich, że to jedynie torbielka hormonalna. Na szczęście nie ma potrzeby dalszych inwazyjnych badań. Szybka reakcja małżeństwa zostaje pochwalona przez lekarkę, a dodatkowe USG ma jedynie potwierdzić, że Kinga jest w pełni zdrowa. W nadchodzącym 4251 odcinku Pierwszej Miłości Angelika staje w obliczu ogromnej tragedii po stracie ojca. Jej życie przewraca się do góry nogami, a w tle pojawia się konflikt z Elizą. Tymczasem Świder próbuje zbliżyć się do Elizy, oferując jej władzę w klubie Iskra. Liczy, że wspólne interesy połączą ich na dłużej. Bolesław, znikając z pola widzenia, pozostawia po sobie chaos i napięcie. Czy Eliza zdecyduje się na nowe życie, czy pozostanie w cieniu przeszłości? Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 18 września, o 18 na Polsacie. Wszystkie odcinki można także obejrzeć na platformie Polsat Box Go.
2: Splątane losy wkraczają w emocjonujący 44. odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 14 na TVP1. Minerva odkryje prawdę o swojej rodzinie, a Yasemin ujawni, że jest jej zaginioną wnuczką. Khalil będzie drżał przed ujawnieniem swojego sekretu, że Pakize wcale nie zaginęła, lecz jest w śpiączce. Ramzi nie przestanie naciskać na Khalila, żądając pieniędzy za milczenie. Tahsin rozpocznie poszukiwania byłego policjanta, co może mieć poważne konsekwencje dla jego rodziny. Minerva traci zaufanie do Pinar, gdy dowie się, że dziewczyna zgubiła minę i namówiła ją do milczenia. Yasemin postanowi zdystansować się od Kerema, by uniknąć nieporozumień z zazdrosną Ezgi. Ten odcinek pełen będzie napięcia i emocji, które nie pozwolą oderwać się od ekranu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 15 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Choć deszcz przelotny, wrześniowe dni wciąż kuszą spacerami i jesiennym klimatem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Urzędy skarbowe zwracają podatek pobrany od dodatkowych świadczeń z ZUS, co dotyczy emerytów z rocznym dochodem nieprzekraczającym 30 tysięcy złotych. Zwrot wynosi złotych i obejmuje głównie osoby z emeryturami do 2400 zł brutto. Procedura jest automatyczna, ale można ją przyspieszyć, logując się na podatki.gov.pl i zatwierdzając PIT 37 po 15 lutego. Wtedy pieniądze trafiają na konto nawet w ciągu kilkunastu dni. Tiphaine Ozier, córka Brigitte Macron, potwierdziła swój związek z 22-letnim Antoinem Lecomte'em. Para poznała się latem w Le Touquet, gdzie Lecomte pracował jako instruktor kitesurfingu. Różnica wieku między nimi wynosi 20 lat, co wywołało porównania do małżeństwa Brigitte i Emmanuela Macronów. Tiphaine podkreśla, że to poważna relacja i mają wspólne plany na przyszłość.
3: Książę Harry i Meghan Markle niespodziewanie powrócili do Wielkiej Brytanii, opuszczając swoją rezydencję w Montecito w Kalifornii. Sąsiedzi twierdzą, że para zniknęła z dnia na dzień, nie informując nawet szkoły swoich dzieci. Archie i Lilibet rozpoczęli naukę w brytyjskiej szkole w Cotswolds. Na razie nie wiadomo, czy Sussexowie zamierzają sprzedać swoją posiadłość w Stanach Zjednoczonych.
2: Na Filipinach trwa dramat po pożarze promu MV June Aster. Potwierdzono śmierć 76 osób, a w sobotę odnaleziono ciała 41 kolejnych ofiar. Uratowano 43 osoby, ale 13 wciąż jest zaginionych, w tym kapitan statku. Przyczyny pożaru nadal nie są znane, a ratownicy kontynuują poszukiwania.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. 6-letnia Marysia z Andrychowa. Mimo braku rączek, świetnie radzi sobie w codziennym życiu. Ostatnio jednak, podczas obiadu w restauracji, spotkała się z nieprzyjemnym zachowaniem. Obca kobieta nakrzyczała na dziewczynkę zatrzymanie stóp na stole, a obsługa nie zareagowała. Rodzice apelują o zrozumienie i powstrzymanie się od pochopnych ocen. Górnik Zabrze pokonał Lecha Poznań 2-1 w emocjonującym meczu 8 kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie na arenie Zabrze przyciągnęło ponad 28 tysięcy widzów. Bohaterem gospodarzy został Erik Prekop, który strzelił 2 gole w drugiej połowie. Dzięki temu zwycięstwu Górnik Zabrze objął prowadzenie w tabeli. Na przejeździe kolejowym w Podkowie Leśnej doszło do groźnie wyglądającej kolizji. Samochód osobowy wjechał pod pociąg WKD, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Mimo to pasażerowie musieli zmagać się z poważnymi opóźnieniami. Zdarzenie to przypomina niedawną tragedię w Sokolnikach Suchych, gdzie zginęła jedna osoba.
2: Od jutra, po 3-miesięcznym remoncie, tramwaje wracają na Aleję Niepodległości w Warszawie. Pasażerowie mogą spodziewać się powrotu linii 17, 19, 33 i 14. Tymczasem na Pradze Południe, w Alei Zielenieckiej, tramwaje znikną na tydzień z powodu wymiany zwrotnic. Zmiany dotkną linii 7, 22 i 25. Szczegóły dostępne są na stronie WTP.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Bolesławcu policjanci zatrzymali 30-letniego motocyklistę, który w obszarze zabudowanym pędził z prędkością 157 km na godzinę. Mężczyzna nie tylko przekroczył prędkość, ale także jechał na jednym kole i wyprzedzał w miejscach niedozwolonych. Stracił już prawo jazdy, a jego sprawą zajmie się sąd. Dodatkowo motocykl nie miał ważnego badania technicznego. Masz problem z pogniecionymi cholewkami w wysokich butach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć kartonowych rurek, które zazwyczaj wyrzucamy, jak te po papierze toaletowym czy ręcznikach papierowych. Włóż je do wnętrza cholewek, aby zachować ich kształt i uniknąć zagnieceń. To tani i ekologiczny sposób na przedłużenie życia ulubionych kozaków. Mariusz B. został skazany na dożywocie za 4 brutalne zabójstwa, ale do dziś nie odnaleziono ciał jego ofiar. Śledczy przez lata przeszukiwali lasy i analizowali zeznania, jednak bezskutecznie. Wariograf wskazał, że zwłoki mogą być zakopane, ale dokładne miejsce pozostaje tajemnicą. Mariusz B. nie ujawnił, gdzie ukrył ciała, a jego kuzyn zaprzecza udziałowi w zbrodniach. Dominika Chorosińska, znana posłanka Prawa i Sprawiedliwości, zdobyła popularność jako aktorka pod nazwiskiem Figurska. Widzowie pamiętają ją z roli Ewy w serialu M jak miłość. Prywatnie jej małżeństwo z Michałem Chorosińskim przeszło poważny kryzys, ale para zdołała go przezwyciężyć. Chorosińska podkreśla, że to wiara pomogła im przetrwać trudne chwile.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Aleksandra Kwaśniewska zorganizowała dla swoich rodziców, Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, wyjątkową podróż do Alp. Kluczowym punktem wyprawy był przejazd zabytkowym pociągiem z lat 20. XX wieku, który oferował malownicze widoki na szwajcarskie krajobrazy. Relacja z tej podróży, w tym zdjęcia i osobiste wrażenia, została udostępniona przez Aleksandrę w mediach społecznościowych.
3: W 2008 roku posłanka PiS Elżbieta Kruk wzbudziła kontrowersję w Sejmie, gdy podejrzewano ją o przybycie na obrady pod wpływem alkoholu. Dziennikarze zauważyli jej nietypowe zachowanie i wyczuwalną woń alkoholu, co wywołało falę spekulacji. Kruk tłumaczyła, że jej stan wynikał z obchodzonych dzień wcześniej urodzin, a nie z upojenia alkoholowego. Mimo to sytuacja stała się głośnym tematem w mediach.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie zachmurzenie całkowite i temperatura 14 stopni oraz wiatr południowy o prędkości 2 metry na sekundę. W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura również 14 stopni i wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, odszedł w wieku zaledwie 39 lat po długiej walce z nowotworem mózgu. Jego pogrzeb, zarezerwowany tylko dla najbliższych, był pełen nietypowych gestów. Żałobnicy otrzymali pamiątkowe magnesy z wizerunkiem uśmiechniętego Adriana i żartobliwymi napisami, które miały przypominać o jego optymizmie. Cóż, nawet po śmierci potrafił rozbawić swoich bliskich. Telewizyjna dwójka zaskakuje nas powrotem kultowego formatu, tym razem z podtytułem Nowe pokolenie. Wśród uczestników pojawia się Eleni Platiksa, Greczynka, która ma nas nauczyć południowego luzu i wiedzy o Europie. Czyżby polska telewizja potrzebowała świeżej krwi, by przyciągnąć widzów? Program, w którym obcokrajowcy rywalizują o prestiż, można oglądać w każdą niedzielę o 16:10 na TVP2. Ciekawe, czy Eleni zdoła podbić serca Polaków swoim śródziemnomorskim uśmiechem.
2: Elisabeth Duda, nasza ulubiona Francuzka z polskim sercem, powraca na ekrany w programie Europa da się lubić, nowe pokolenie. Ta charyzmatyczna aktorka, która kiedyś podbiła serca widzów swoim urokiem i humorem, znów będzie łączyć dwa światy, polski i francuski. Po latach przerwy Duda wraca, by przypomnieć nam, że Polska to jej drugie miejsce na ziemi. Z pewnością wniesie do programu nie tylko elegancję, ale i mnóstwo anegdot o francuskim stylu życia.
1: Magda Gessler, znana z miłości do wykwintnych smaków, zdradziła swoje kulinarne słabości. Na jej talerzu królują czerwone krewetki, które potrafią kosztować nawet kilka tysięcy złotych. Wśród ulubionych dań restauratorki znalazły się także dziczyzna, gazpacho, parmezan i polski biały ser. Wygląda na to, że Gessler nie boi się wyrazistych smaków, a jej podniebienie zdecydowanie nie zna granic.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Iwana Bilkowa, czeska gwiazda programu Europa da się lubić, nowe pokolenie, zaraża widzów swoim niepowtarzalnym humorem i dystansem. Kto by pomyślał, że ta urocza dama, która z lekkością żartuje z narodowych stereotypów, ma za sobą imponującą karierę dyplomatyczną. Była wiceministrą rozwoju regionalnego i dyrektorką Czech Tourism w Polsce, a teraz z wdziękiem promuje czeską kulturę na ekranie. Jej obecność to gwarancja, że nawet najpoważniejsze rozmowy zamienią się w pełne śmiechu potyczki słowne. Kaja Paschalska, znana z roli Oli Lubicz w Klanie, przyznaje, że czerwony dywan to dla niej bardziej pole bitwy niż miejsce do błyszczenia. Mimo lat spędzonych w show biznesie, stres związany z publicznymi wystąpieniami nie odpuszcza, a pewność siebie to tylko starannie założona zbroja. Aktorka, choć na scenie wydaje się pewna siebie, w rzeczywistości woli unikać bycia w centrum uwagi. 40 lat przyniosło jej jednak więcej dystansu i wyrozumiałości wobec siebie, co w tym świecie fleszy i oceniania jest prawdziwym osiągnięciem. Krystyna Kołodziejczyk przez 4 dekady twierdziła, że sekretem jej szczęśliwego małżeństwa z pilotem Wiesławem Szyszką były częste rozłąki. Los postanowił potraktować te słowa dosłownie, rozdzielając ich w najtrudniejszym momencie życia. Wiesław przegrał walkę z rakiem, a Krystyna, nieświadoma jego śmierci, odeszła 2 tygodnie później. Ich wspólna ceremonia pogrzebowa stała się symbolem miłości, która przetrwała wszystko, nawet śmierć.
2: W polskim showbiznesie trwa prawdziwa rewolucja uśmiechów. Gwiazdy, jak Michał Wiśniewski czy Filip Heiser, inwestują w śnieżnobiałe zęby, które lśnią bardziej niż zimowy śnieg. Niektórzy celebryci postawili na naturalność, inni zaś na efekt albo grubo, albo wcale. W końcu, kto by się przejmował naturalnym wyglądem, skoro można błyszczeć jak hollywoodzka gwiazda?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: 8. edycja Azja Express zaskakuje już na starcie. Katarzyna Zilman i Jania Lesar, mimo sportowego zacięcia, musiały pożegnać się z programem po zaledwie 2 odcinkach. Kontuzje, uderzenia w głowę i szycie jutowych worków okazały się zbyt dużym wyzwaniem. Internauci nie szczędzą krytyki, a kamery uchwyciły nawet momenty, które uczestniczki wolałyby zapomnieć. W grze pozostało jeszcze 7 par, które walczą o zwycięstwo w tej emocjonującej podróży przez Azję. Ach, te lata 80., kiedy to polska telewizja zaserwowała nam pierwszą operę Mydlaną w labiryncie. Wtedy młodziutka Jowita Budnik, zaledwie 15-letnia, zdobyła serca widzów jako Marta Białek. Dziś, po latach, Budnik błyszczy na czerwonym dywanie i wciąż zachwyca w popularnych serialach. Kto by pomyślał, że z telenoweli można trafić na szczyty aktorskiej kariery? Motley Crue, zespół, który miał zakończyć swoją koncertową działalność w 2015 roku, znowu wrócił na scenę, bo przecież kto by się przejmował własnymi deklaracjami. Po sukcesie filmu The Dirt i propozycji trasy z Def Leppard, muzycy postanowili, że jednak warto jeszcze raz zagrać dla tłumów. Niestety, Mick Mars nie dołączył do tej reaktywacji z powodów zdrowotnych, co doprowadziło do prawnego zamieszania z resztą zespołu. Cóż, wygląda na to, że w świecie rocka pożegnania są tylko chwilowe.
1: Tom Morello z Rage Against the Machine udowodnił, że gitara to nie tylko instrument, ale prawdziwy czarodziej. Bez DJ-a, bez sampli, a jednak brzmiał, jakby skraczował płyty. Jego gitara stała się gramofonem, a przełącznik przetworników zastąpił crossfader. W Bulls on Parade Morello pokazał, że można zamienić struny w prawdziwe dzieło sztuki, a wszystko to bez pomocy elektroniki. Kto by pomyślał, że rock może być tak blisko hip-hopu?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1020 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 13 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Katowicach termometry pokażą 14 stopni i zachmurzenie całkowite. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawa podpisała umowę z firmą Emitel na nowoczesny system zarządzania miejskim oświetleniem. Dzięki inwestycji wartej 79 milionów złotych, sterowanie 120 tysiącami lamp LED będzie możliwe z jednego miejsca. Nowy system ma przynieść 30% oszczędności w zakresie oświetlenia, a pełne uruchomienie planowane jest na 2027 rok. Dodatkowo rozważane są funkcje takie jak pomiar jakości powietrza czy ładowanie rowerów elektrycznych. W piątek wieczorem w centrum Warszawy doszło do poważnego wypadku. 27-letni motocyklista wjechał w dwoje pieszych na ulicy Emilii Plater. 75-letnia kobieta oraz kierowca jednośladu zostali ciężko ranni i trafili do szpitala. Policja potwierdziła, że motocyklista był trzeźwy. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu pasażerskiego jadącego z Kijowa do Warszawy. Zdarzenie miało miejsce na Ukrainie, zaledwie 2 kilometry od polskiej granicy. Dzięki szybkiemu ostrzeżeniu nikt nie ucierpiał. To kolejny niebezpieczny incydent w tym rejonie w ostatnich godzinach.
2: Były pracownik serwisu hulajnóg DOT w Warszawie ujawnia, że w firmie większy nacisk kładziono na liczbę naprawionych pojazdów niż na ich jakość. Twierdzi, że niektóre hulajnogi wracały na ulicę mimo wcześniejszych wypadków, a naprawy były wykonywane pobieżnie. DOT zapewnia, że każda hulajnoga przechodzi obowiązkową kontrolę przed ponownym udostępnieniem użytkownikom. Firma podkreśla, że bezpieczeństwo użytkowników jest dla niej priorytetem.
1: W Tatrach, na popularnej trasie w Dolinie Chochołowskiej, turyści mieli niecodzienną okazję zobaczyć z bliska niedźwiedzicę z trzema młodymi. Zwierzęta spokojnie przecięły ścieżkę i udały się w kierunku niebieskiego szlaku. Nagranie z tego spotkania szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych. Przypomina się, by w takich sytuacjach zachować spokój i nie podchodzić do dzikich zwierząt. Daniel Michalski otrzymał ostatnią dziką kartę do turnieju głównego Invest in Szczecin Open. Po sukcesach w Krakowie i Poznaniu polski tenisista wraca na szczecińskie korty, by powalczyć o kolejny dobry wynik. Turniej odbędzie się od 14 do 20 września, a Michalski dołączy do Alana Ważnego i Kacpra Knitera, którzy również zagrają dzięki dzikim kartom. Organizatorzy liczą, że polscy zawodnicy dostarczą kibicom wielu emocji.
2: W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. O godzinie 3 cofniemy wskazówki na drugą, co pozwoli nam spać godzinę dłużej. Nowoczesne urządzenia, takie jak smartfony, zrobią to automatycznie, ale klasyczne zegarki będą wymagały naszej uwagi. Zmiana czasu może wpłynąć na nasz zegar biologiczny, powodując chwilowe zaburzenia.
1: Białostoccy policjanci poszukują 16-letniej Urszuli Bielawskiej, która zaginęła 8 sierpnia. Dziewczyna ma około 172 cm wzrostu, niebieskie oczy i ciemne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie czarny t-shirt, ciemne szorty i białe buty sportowe. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu nastolatki i prosi o kontakt osoby, które mogą mieć informacje na jej temat. W Żarach doszło do usiłowania rozboju na kierowcy taksówki. 30-letni napastnik groził mu nożem, próbując ukraść samochód. Dzięki szybkiej interwencji policji mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu kara od 3 do 20 lat więzienia.
2: Gotowanie mleka czy ziemniaków często kończy się kipieniem, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy natłuścić krawędzie garnka masłem lub margaryną, co zapobiega wylewaniu się zawartości. To stara metoda, którą stosowały nasze babcie. Dodatkowo można użyć drewnianej łyżki na garnku, by rozbijać pianę i uniknąć bałaganu.
1: Jesień to czas grzybobrania, ale po powrocie do domu czeka nas czyszczenie zbiorów. Prosty sposób na usunięcie piasku i ściółki to kąpiel w zimnej wodzie z solą. Wystarczy kilka minut, by pozbyć się zanieczyszczeń i larw. Po takim zabiegu grzyby należy dokładnie przepłukać i szybko wykorzystać w kuchni. Mycie okien może być problematyczne, zwłaszcza gdy ramy z PCV żółkną od słońca i zanieczyszczeń. Zamiast agresywnych środków chemicznych warto sięgnąć po domowe metody. Soda oczyszczona i mieszanka kwasku cytrynowego z octem skutecznie przywracają biel ramom okiennym. Pamiętajmy też o regularnym czyszczeniu uszczelek, aby uniknąć pleśni. Marta Nawrocka, pierwsza dama, zadeklarowała chęć zaproszenia premiera Donalda Tuska i jego żony Małgorzaty na obiad do Pałacu Prezydenckiego. To potencjalny gest mający na celu złagodzenie napięć politycznych. Nawrocka podkreśliła, że ceni dialog i wzajemne poznanie, określając premiera jako sympatycznego człowieka. Spotkanie miałoby odbyć się w atmosferze szacunku i bez nienawiści.
2: Na granicy niemiecko-francuskiej doszło do niecodziennej sytuacji. 54-letni Polak, poszukiwany listem gończym za niezapłaconą grzywnę, uniknął więzienia dzięki swojemu pasażerowi. Mężczyzna zapłacił za niego 2400 euro, co pozwoliło obu kontynuować podróż. Funkcjonariusze przyznają, że to rzadki przypadek, gdy ktoś ma przy sobie tak dużą sumę pieniędzy.
1: Chińska influencerka Gan Fan Yingying, znana z jedzenia ogromnych porcji jedzenia na żywo, zmarła w wieku 24 lat z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Przed śmiercią apelowała do swoich fanów, by nie stawiali pieniędzy ponad zdrowie. Jej historia jest ostrzeżeniem przed niebezpiecznymi trendami w sieci.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Białymstoku powietrze jest umiarkowane, a we Wrocławiu dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W latach 30. w Polsce wybuchła tak zwana Wielka Afera Cukrowa. Bank Cukrownictwa, potężny gracz finansowy, padł ofiarą oszustwa związanego z fałszywymi dokumentami i znikającymi wagonami.

0: Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowaną walkę o niższe ceny energii po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie. Polska, Czechy, Słowacja i Węgry wspólnie sprzeciwiają się unijnym propozycjom, które mogłyby podnieść koszty energii. Premier Tusk podkreślił, że wysokie ceny energii zagrażają konkurencyjności całej Unii Europejskiej. Grupa Wyszehradzka domaga się także utrzymania funduszy na politykę spójności i rolnictwo w nowym budżecie Unia Europejska. Premierzy V4 zgodnie stwierdzili, że ich jedność jest kluczowa w obronie interesów regionu.
1: Spór o Falklandy ponownie przybiera na sile. Prezydent Argentyny Javier Milei zapowiada walkę o wyspy, grożąc Wielkiej Brytanii sankcjami i budową bazy wojskowej. W tle konfliktu są potężne złoża ropy naftowej. Milei ma ciche poparcie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który sugeruje zmianę amerykańskiego stanowiska w sprawie suwerenności wysp. Wielka Brytania pod rządami premiera Andy'ego Burnhama pozostaje nieugięta, podkreślając prawo mieszkańców Falklandów do samostanowienia. Sytuacja jest napięta, a międzynarodowa polityka bacznie obserwuje rozwój wydarzeń.
2: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
0: Ponad 30 lat po likwidacji PGR-ów. Ich ziemia wciąż jest znaczącym majątkiem Skarbu Państwa. Z pierwotnych 4 750 000 hektarów, około 1 300 000 hektarów nadal pozostaje w państwowym zasobie. Większość tej ziemi, bo aż 80%, jest dzierżawiona rolnikom. Najwięcej gruntów po dawnych PGR-ach znajduje się w zachodniej Polsce, szczególnie w województwie zachodniopomorskim. Pomimo upływu lat, ziemia po PGR-ach pozostaje jednym z największych zasobów państwowych.
1: Były premier Leszek Miller twierdzi, że prawdziwe pieniądze można zarobić w samorządzie, a nie w polityce krajowej. Uważa, że polski premier powinien zarabiać około 60 tysięcy złotych miesięcznie, co odzwierciedlałoby ciężką pracę na tym stanowisku. Miller podkreśla, że pieniądze w polityce są konieczne, ale nie powinny być celem samym w sobie. Zwraca uwagę, że w Polsce najbogatsi trzymają się z dala od polityki, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, gdzie zamożni ludzie często angażują się w życie publiczne. Były premier przyznaje, że po odejściu z polityki znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, co pokazuje, jak ważne jest zabezpieczenie finansowe dla byłych liderów.
0: W Kajetanach rozpoczęła się 49. Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa UCHO 2026, poświęcona problemom otorynolaryngologii dziecięcej. Eksperci podsumują program wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu, w ramach którego przebadano ponad 30 tysięcy uczniów warszawskich szkół. Podczas konferencji omówione zostaną także wyniki badania PICTURE, które wykazało, że niecałe 5% dzieci zgłasza szumy uszne. Specjaliści będą dyskutować o wpływie nowych technologii na rozwój mowy oraz o zastosowaniu sztucznej inteligencji w diagnostyce słuchu. Wydarzenie potrwa do 15 września i obejmie między innymi operacje pokazowe oraz warsztaty. Po śmierci jednego z małżonków dostęp do wspólnego konta bankowego może być ograniczony. Banki stosują różne procedury, a kluczowe są umowa rachunku i regulamin banku. W niektórych przypadkach konto może zostać przekształcone na indywidualne, w innych dostęp do środków może być czasowo zablokowany. Ważne jest, by odróżnić techniczny dostęp do konta od prawa własności do zgromadzonych środków. Część pieniędzy może wejść do masy spadkowej i podlegać podziałowi między spadkobierców. Warto wcześniej sprawdzić zasady obowiązujące w swoim banku, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Prezes ZUS, Liwiusz Laska, ujawnił, że jego przyszła emerytura wyniesie niecałe 4200 zł brutto. To efekt decyzji sprzed lat, kiedy przez 18 lat prowadził działalność gospodarczą, płacąc minimalne składki. Laska przyznaje, że mimo wysokich dochodów, jego emerytura będzie stosunkowo niska. Podkreśla, że podobny problem dotyczy wielu Polaków, którzy również mogą otrzymać niskie świadczenia. Prezes ZUS zachęca do oszczędzania w PPK i IKZE oraz regularnego sprawdzania prognoz emerytalnych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 14 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą też 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3397 odcinku Barw Szczęścia Celina pokaże, jak sprytnie można zdobyć dowody na zdradę. Już w poniedziałek, 14 września, o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak Celina organizuje podstępną kolację, by przechytrzyć Karolinę. Wciągnie w to Łukasza, który nieświadomy planu zgodzi się na spotkanie z Karoliną i Brunem. Celina, udając zainteresowanie ich szalonym ślubem w Las Vegas, sprytnie zdobędzie dostęp do telefonu Karoliny. Wykorzysta chwilę nieuwagi, by skopiować dane, które mogą oczyścić Justina z zarzutów. Czy Celina zdoła udowodnić niewinność Justina i zdemaskować Karolinę? Odpowiedź już w poniedziałek. W 1030 odcinku serialu Dziedzictwo Ezgi ponownie wprowadza chaos w życie Sinana. Kobieta okłamuje go, że z powodu urazu nie może mieć dzieci, co ma na celu zatrzymanie go przy sobie. Sinan, pełen wyrzutów sumienia, postanawia znaleźć lekarza, który pomoże Ezgi. Manipulacje Ezgi i Izil stają się coraz bardziej drastyczne, a Sinan odkłada na bok własne szczęście, by pomóc byłej narzeczonej. Odcinek ten zostanie wyemitowany 16 września o godzinie 16 na TVP 1. Wszystkie odcinki są również dostępne na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to turecka telenowela pełna miłości, dramatów rodzinnych i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 21 września zobaczymy 203 odcinek, w którym emocje sięgną zenitu. Hancer, oskarżona przez Bejzę o próbę zabójstwa Cihana, ujawnia szokującą prawdę o dziecku Bejzy. Tymczasem Mukadder, Bejza i Gulsum tworzą sojusz, by realizować swoje plany. Engin zdradza, że to Bejza mogła być zamieszana w śmierć Yasemin. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i Nadzieję na antenie TVP 2. Główne role grają Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cihan. Przygoda z bohaterami potrwa jeszcze kilka lat, zanim doczekamy się finału. W nadchodzącym 7 odcinku serialu Felicita Zośka ujawni rodzicom Kamila szokującą prawdę o jego podwójnym życiu i istnieniu wnuka Niko. Ta informacja wstrząśnie rodziną, odkrywając przed nimi tajemnicę zmarłego syna. Karol, przeszukując rzeczy Kamila, natrafi na tajemniczy przedmiot, który wzbudzi niepokój Elżbiety. Czy to odkrycie ma związek z sekretnym życiem Kamila we Włoszech? Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnym odcinku. Emisja 7 odcinka odbędzie się w poniedziałek, 21 września, o godzinie 20:30 na TVP 1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD. Serial Felicita to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i poszukiwaniu prawdy.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Barwy Szczęścia szykują emocjonujący 3397 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września. Renata, grana przez Annę Mrozowską, postanawia opuścić Feel Good po burzliwym sporze z Dominiką. Żąda 200 tysięcy złotych za swoje udziały, co stawia Dominikę przed trudnym wyborem. Konflikt między bohaterkami narastał od dłuższego czasu, a teraz osiąga punkt kulminacyjny. Czy Dominika, w którą wciela się Karolina Chapko, zgodzi się na warunki Renaty? Odpowiedź poznamy już wkrótce. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 20:05 na TVP 2, a także online w serwisie TVP VOD.
1: W 1939 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami emocjonującego finału procesu Igora Jabłońskiego. Jego żona, Paulina, odważnie złoży zeznania, które staną się kluczowe w skazaniu bezwzględnego przestępcy. Mimo prób adwokata, by podważyć jej wiarygodność, sąd nie będzie miał wątpliwości i skaże Jabłońskiego na dożywocie. To jednak nie koniec dramatów dla Magdy i Andrzeja Budzyńskich, którzy wciąż będą musieli zmagać się z niebezpieczeństwem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o 20:50. Na antenie dwójki. Produkcję można także oglądać na platformie TVP VOD. W 1940 odcinku serialu M jak miłość emocje sięgną zenitu. Kinga Zduńska odkrywa na swoim ciele niepokojącą zmianę – guzek w piersi. Mimo początkowych prób zbagatelizowania problemu, decyduje się poinformować o tym męża, Piotrka. Piotrek, będąc w trakcie rozprawy sądowej, nie waha się ani chwili i postanawia udawać omdlenie, by jak najszybciej dotrzeć do żony. Razem udają się do lekarza, który uspokaja ich, że to jedynie torbielka hormonalna. Na szczęście nie ma potrzeby dalszych inwazyjnych badań. Szybka reakcja małżeństwa zostaje pochwalona przez lekarkę, a dodatkowe USG ma jedynie potwierdzić, że Kinga jest w pełni zdrowa.
2: Splątane losy wkraczają w emocjonujący 44. odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 14 na TVP1. Unever odkryje prawdę o swojej rodzinie, a Yasemin ujawni, że jest jej zaginioną wnuczką. Khalil będzie drżał przed ujawnieniem swojego sekretu, że Pakize wcale nie zaginęła, lecz jest w śpiączce. Ramzi nie przestanie naciskać na Khalila, żądając pieniędzy za milczenie. Tahsin rozpocznie poszukiwania byłego policjanta, co może mieć poważne konsekwencje dla jego rodziny. Unever straci zaufanie do Pynar, gdy dowie się, że dziewczyna zgubiła minę i namówiła ją do milczenia. Yasemin postanowi zdystansować się od Kerema, by uniknąć nieporozumień z zazdrosną Ezgi. Ten odcinek pełen będzie napięcia i emocji, które nie pozwolą oderwać się od ekranu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 15 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Rosyjskie drony zaatakowały cele w zachodniej Ukrainie. Z jednym z nich uderzającym zaledwie kilometr od polskiej granicy. W odpowiedzi polskie F-16 zostały poderwane do działania, a wojsko monitorowało sytuację. Premier Donald Tusk zwołał na godzinę 17 specjalną odprawę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, by omówić sytuację. Na szczęście, mimo ataku na pociąg relacji Kijów-Warszawa, nikt nie został poszkodowany.
3: Na granicy niemiecko-francuskiej doszło do niecodziennej sytuacji. 54-letni Polak, poszukiwany listem gończym za niezapłaconą grzywnę, uniknął więzienia dzięki swojemu pasażerowi. Mężczyzna zapłacił za niego 2400 euro, co pozwoliło obu kontynuować podróż. Funkcjonariusze przyznają, że to rzadki przypadek, gdy ktoś ma przy sobie tak dużą sumę pieniędzy.
2: W obwodzie archangelskim na północy Rosji doszło do tragicznego wypadku. Minibus zderzył się z samochodem osobowym i ciężarówką przewożącą drewno, co spowodowało śmierć 12 osób, w tym dziecka, a 8 osób zostało rannych. Do zdarzenia doszło w piątek, 11 września, podczas manewru wyprzedzania przez kierowcę minibusa. Okoliczności wypadku badają miejscowe służby. Chińska influencerka Ganfan Yingying, znana z jedzenia ogromnych porcji jedzenia na żywo, zmarła w wieku 24 lat z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Przed śmiercią apelowała do swoich fanów, by nie stawiali pieniędzy ponad zdrowie. Jej historia jest ostrzeżeniem przed niebezpiecznymi trendami w sieci.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Krajowa Grupa Spożywcza odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Transformacja spółki Pszczółka w producenta racji wojskowych to jeden z priorytetów. Wiceminister Grzegorz Wrona podkreśla także znaczenie zabezpieczenia dostaw energii i infrastruktury krytycznej. Polska wzmacnia swoją odporność na kryzysy, łącząc bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne w nowej strategii.
2: Nowy Jork zanotował najbezpieczniejsze lato w historii, z rekordowo niską liczbą strzelanin i zabójstw. Komisarz NYPD Jessica Tisch podkreśla, że to zasługa intensywnych działań policji. Mimo ogólnego spadku przestępczości wzrosła liczba ciężkich napaści i przestępstw z nienawiści. Niestety, ostatnie dni przyniosły tragiczne wydarzenia, w tym ataki nożem na Brooklynie i Manhattanie. Ziemniaki i cebula nie powinny być przechowywane razem. Oba produkty wydzielają związki i wilgoć, które mogą przyspieszać ich psucie. Ziemniaki najlepiej trzymać w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu z dostępem do powietrza. Unikajmy też przechowywania ich w foliowych workach i na nasłonecznionych blatach. W Żarach doszło do usiłowania rozboju na kierowcy taksówki. 30-letni napastnik groził mu nożem, próbując ukraść samochód. Dzięki szybkiej interwencji policji mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu kara od 3 do 20 lat więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zbliża się jesień, a wraz z nią czas na przeniesienie roślin doniczkowych do wnętrz. Warto jednak pamiętać, że wraz z nimi mogą pojawić się niechciani goście, szkodniki. Aby temu zapobiec, zaleca się dokładne sprawdzenie roślin przed wniesieniem ich do domu. Wystarczy dokładne mycie letnią wodą, aby usunąć potencjalne zagrożenia.
3: Gotowanie mleka czy ziemniaków często kończy się kipieniem, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy natłuścić krawędzie garnka masłem lub margaryną, co zapobiega wylewaniu się zawartości. To stara metoda, którą stosowały nasze babcie. Dodatkowo można użyć drewnianej łyżki na garnku, by rozbijać pianę i uniknąć bałaganu.
2: Jesień to czas grzybobrania, ale po powrocie do domu czeka nas czyszczenie zbiorów. Prosty sposób na usunięcie piasku i ściółki to kąpiel w zimnej wodzie z solą. Wystarczy kilka minut, by pozbyć się zanieczyszczeń i larw. Po takim zabiegu grzyby należy dokładnie przepłukać i szybko wykorzystać w kuchni.
3: Jesienią spodnie z szeroką nogawką stają się modowym hitem. Są wygodne, uniwersalne i pasują do różnych stylizacji, od casualowych po eleganckie. Warto zwrócić uwagę na modele z wysokim stanem, które optycznie wydłużają sylwetkę. Kluczowe jest jednak dopasowanie spodni do własnych preferencji i sylwetki.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mycie okien może być problematyczne, zwłaszcza gdy ramy z PCV żółkną od słońca i zanieczyszczeń. Zamiast agresywnych środków chemicznych warto sięgnąć po domowe metody. Soda oczyszczona i mieszanka kwasku cytrynowego z octem skutecznie przywracają biel ramom okiennym. Pamiętajmy też o regularnym czyszczeniu uszczelek, aby uniknąć pleśni. W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. Zegary cofniemy z godziny 3 na 2, co da nam dodatkową godzinę snu. Zmiana ta, choć planowana na weekend, może wpłynąć na nasz rytm dobowy. Osoby pracujące w nocy powinny pamiętać, że za dodatkową godzinę pracy przysługuje im wynagrodzenie. Marta Nawrocka, pierwsza dama, zadeklarowała chęć zaproszenia premiera Donalda Tuska i jego żony Małgorzaty na obiad do Pałacu Prezydenckiego. To potencjalny gest mający na celu złagodzenie napięć politycznych. Nawrocka podkreśliła, że ceni dialog i wzajemne poznanie, określając premiera jako sympatycznego człowieka. Spotkanie miałoby odbyć się w atmosferze szacunku i bez nienawiści.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 14 stopni w Krakowie, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie także 14 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wrzesień to czas, kiedy działkowcy stają przed wielkim wyzwaniem. Koniec lata nie oznacza odpoczynku, a wręcz przeciwnie. To czas na intensywne przygotowania do zimy. Trzeba usunąć resztki roślin, przekopać ziemię i zadbać o odpowiednie nawożenie. A wszystko to, by wiosną cieszyć się bujnymi plonami. Kto by pomyślał, że ogrodnictwo to taki sport ekstremalny? W budce suflera znowu zawrzało. Jacek Kawalec, który od 2022 roku był wokalistą zespołu, odszedł po tym, jak sparodiował Zenka Martyniuka. Afera rozkręciła się na dobre, gdy Martyniuk nazwał Kawalca chamskim i bezczelnym. Teraz pałeczkę przejął Krzysztof Wałecki, znany z oddziału zamkniętego. Ciekawe, czy nowy wokalista też będzie miał ochotę na sceniczne żarty.
2: Céline Dion powróciła na scenę po ponad 6 latach przerwy, a jej koncert w Paryżu był prawdziwym emocjonalnym rollercoasterem. Artystka, zmagająca się z rzadką chorobą, nie tylko dotrzymała obietnicy powrotu, ale także wzruszyła publiczność do łez. Mimo opóźnienia fani wybaczyli jej wszystko, a sama Dion przyznała, że jest kim jest, dzięki ich miłości. W eleganckiej czarnej kreacji zaśpiewała swoje największe hity, przypominając wszystkim, dlaczego jest ikoną muzyki. Ula Milewska, która jeszcze niedawno triumfowała jako Lady Gaga w Twoja twarz brzmi znajomo, teraz zaliczyła spektakularny upadek, wcielając się w Dodę. Choć charakteryzacja była na medal, to wokal pozostawił wiele do życzenia, co zgodnie potwierdzili jurorzy, przyznając jej 4 jedynki. Sama Doda, choć pochwaliła show, nie omieszkała skrytykować wokalnych przygotowań, obwiniając o to starą manierę narzuconą przez program. Ciekawe, czy nauczycielka wokalna weźmie sobie te słowa do serca? Julia Wieniawa, znana z tego, że potrafi robić wszystko naraz, teraz planuje dodać do swojego CV tytuł mamy. Właśnie ogłosiła, że chce zostać mamą przed 30, a to już za rogiem, bo w grudniu kończy 28 lat. W międzyczasie, między jednym sukcesem a drugim, zasiada w jury Tańca z Gwiazdami i promuje nowy singiel 27. Ciekawe, czy w jej leśnym domku znajdzie się miejsce na kolejne trofea z show biznesu.
1: Lady Gaga, znana z ekstrawaganckich strojów i scenicznych występów, zaskoczyła wszystkich, pojawiając się na spacerze w Kalifornii z noworodkiem w chuście. 40-letnia gwiazda, która od lat marzyła o macierzyństwie, wreszcie spełniła swoje pragnienie. Ojcem dziecka jest jej narzeczony, Michael Polanski. Choć szczegóły dotyczące nowego członka rodziny pozostają tajemnicą, fani już zasypują media społecznościowe gratulacjami. Marcin Maciejczak, 20-letni wokalista, zaskoczył wszystkich w programie Twoja twarz brzmi znajomo, wcielając się w legendarną Korę. W czarnej mini i z czerwonymi ustami młody artysta nie tylko zdobył serca widzów, ale i wygrał odcinek, przekazując nagrodę na cele charytatywne. Internauci nie szczędzili pochwał, twierdząc, że Marcin pozamiatał scenę. Kora wiecznie żywa, a Marcin? Może nowa ikona?
2: Sky Showtime zaskakuje nas nowym sezonem serialu, który przenosi się z górskich szczytów na Śląsk. Pionek to kontynuacja Ślebody, gdzie Maria Dębska i Maciej Musiał ponownie wcielają się w swoje role, a akcja kręci się wokół serii morderstw. Anka, grana przez Dębską, staje się bardziej nieprzewidywalna, co zaskakuje Bastiana. Serial, pełen śląskiego klimatu i lokalnych smaczków, dostępny jest na platformie Sky Showtime w każdy czwartek. Reese Witherspoon, która właśnie skończyła 50 lat, znowu zaskakuje świat. Tym razem nie chodzi o nowy film, ale o zdjęcie z córką Ava, które wywołało burzę w sieci. Internauci nie mogą uwierzyć, że matka i córka wyglądają jak bliźniaczki, a geny ojca chyba postanowiły zrobić sobie wolne. Reese, mimo dwóch rozwodów, wciąż zachwyca i udowadnia, że czas dla niej nie istnieje. Joanna Rawik, gwiazda PRL-u, pożegnała się z tym światem w swoim stylu, bez smutku i z przyjaciółmi u boku. Na warszawskich powązkach wojskowych jej prochy spoczęły w różowej urnie, a zamiast krzyża pojawił się słupek z wyrzeźbionym liściem. Wspomniano jej szacunek do generała Jaruzelskiego i lewicowe przekonania, co dodało pikanterii całemu wydarzeniu. Nawet po śmierci Rawik pokazała, że potrafi zaskoczyć i zrobić wszystko po swojemu. Blur postanowili zrobić sobie żart z wytwórni, tworząc Song 2 jako hałaśliwą prowokację. Zamiast odstraszyć, utwór stał się jednym z największych hitów lat 90., a słynne Wuhu rozbrzmiewało na stadionach i w reklamach. Zespół chciał pokazać, że prostota i hałas nie są przepisem na sukces, ale los zagrał im na nosie. Song 2 udowodniło, że czasem to, co miało być żartem, staje się legendą. Joan Jett po rozpadzie The Runaways nie mogła znaleźć wydawcy w Stanach Zjednoczonych, więc założyła własną wytwórnię Blackheart Records. Zaczęła sprzedawać swoje płyty z bagażnika samochodu, co brzmi jak scenariusz do filmu o niezłomnej artystce. Jej wersja I Love Rock'n'Roll stała się hitem, mimo że początkowo nikt nie chciał jej grać. Cóż, czasem trzeba wziąć sprawy w swoje ręce, by pokazać światu, jak bardzo się myli.
1: Kto by pomyślał, że nazwa jednego z najbardziej rozpoznawalnych zespołów rockowych, Nickelback, narodziła się nie w blasku reflektorów, a przy kasie w Starbucksie? Mike Krueger, wydając klientom 5-centową resztę, padł na pomysł, który zmienił losy jego zespołu. Zamiast wymyślnych strategii marketingowych wystarczyło jedno zdanie. Here's your Nickelback. I tak oto, z codziennej rutyny, powstała legenda rocka.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Toruniu odczujemy temperaturę 12 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Katowic będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Jutro, 14 września, w niektórych regionach Polski mogą wystąpić burze. Największe prawdopodobieństwo ich pojawienia się jest między południem a późnym popołudniem, szczególnie na północy, północnym wschodzie, w centrum i na południu kraju. Burze będą krótkie i niezbyt intensywne, ale mogą im towarzyszyć przelotne opady deszczu i silniejsze podmuchy wiatru. Wieczorem pogoda zacznie się stabilizować.
2: Na przejeździe kolejowym w Podkowie Leśnej doszło do groźnie wyglądającej kolizji. Samochód osobowy wjechał pod pociąg WKD, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Mimo to pasażerowie musieli zmagać się z poważnymi opóźnieniami. Zdarzenie to przypomina niedawną tragedię w Sokolnikach Suchych, gdzie zginęła jedna osoba.
1: W piątek wieczorem w centrum Warszawy doszło do poważnego wypadku. Motocyklista potrącił dwoje pieszych na ulicy Emilii Plater. 75-letnia kobieta i 27-letni kierowca motocykla z poważnymi obrażeniami trafili do szpitala. Policja ustaliła, że oboje byli trzeźwi.
2: 22-letni Roman M. został skazany na 5 lat i 2 miesiące więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu. Mężczyzna prowadził Audi z prędkością 227 km na godzinę, mimo ograniczenia do 90 km na godzinę i uderzył w drzewo, co spowodowało śmierć pasażera. Sąd orzekł także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz nałożył na Romana M. obowiązek zapłaty odszkodowania. Wyrok jest prawomocny.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Mariusz B. został skazany na dożywocie za 4 brutalne zabójstwa, ale do dziś nie odnaleziono ciał jego ofiar. Śledczy przez lata przeszukiwali lasy i analizowali zeznania, jednak bezskutecznie. Wariograf wskazał, że zwłoki mogą być zakopane, ale dokładne miejsce pozostaje tajemnicą. Mariusz B. nie ujawnił, gdzie ukrył ciała, a jego kuzyn zaprzecza udziałowi w zbrodniach. Tramwaje wracają na Aleję Niepodległości w Warszawie po 3-miesięcznym remoncie. Od jutra linie 17, 19, 33 i 14 ponownie będą kursować na swoich stałych trasach. Tymczasem na Pradze Południe, na Alei Zielenieckiej, przez tydzień nie będą jeździć tramwaje z powodu wymiany zwrotnic. Linie 7 i 22 pojadą zmienionymi trasami, a linia 25 zostanie zawieszona. Warszawa wprowadza nowoczesny system sterowania oświetleniem ulicznym. Dzięki umowie z firmą Emitel blisko 120 tysięcy latarni LED będzie zarządzanych zdalnie, co pozwoli na oszczędności rzędu 30%. Nowe centrum zarządzania powstanie przy placu Starynkiewicza i ma być gotowe w 2027 roku. W przyszłości latarnie mogą być wyposażone w czujniki ruchu i zanieczyszczeń, a także ładowarki do rowerów i hulajnóg.
2: W Warszawie rośnie problem z dzikami. Od początku roku do końca lipca odnotowano już ponad 14 tysięcy zgłoszeń dotyczących ich obecności, co stanowi rekordowy wzrost. Coraz częściej dochodzi też do ataków na ludzi i zwierzęta domowe. Przepisy związane z afrykańskim pomorem świń uniemożliwiają skuteczne działania, co sprawia, że sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: 6-letnia Marysia z Andrychowa. Mimo braku rączek, świetnie radzi sobie w codziennym życiu. Ostatnio jednak, podczas obiadu w restauracji, spotkała się z nieprzyjemnym zachowaniem. Obca kobieta nakrzyczała na dziewczynkę za trzymanie stóp na stole, a obsługa nie zareagowała. Rodzice apelują o zrozumienie i powstrzymanie się od pochopnych ocen. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matury 2026. Świadectwo dojrzałości otrzymało 87% absolwentów, czyli 280 870 osób. Licealiści poradzili sobie lepiej niż uczniowie techników, gdzie zdawalność wyniosła niecałe 80%. Największym wyzwaniem dla maturzystów była matematyka, którą zdało niecałe 89% zdających.
1: Na tatrzańskim szlaku w Dolinie Chochołowskiej pojawiła się niedźwiedzica z trojgiem młodych. Zwierzęta spokojnie przeszły między turystami, nie wykazując agresji. Nagranie z tego niezwykłego spotkania szybko zdobyło popularność w mediach społecznościowych. Przypomina ono, że w Tatrach można natknąć się na dzikie zwierzęta, dlatego warto zachować ostrożność. Po wakacjach w pociągach Polregio pozostało ponad 600 zgubionych przedmiotów. Najwięcej zapominalskich podróżowało przez województwa zachodniopomorskie, małopolskie, łódzkie i pomorskie. Niemal połowa zgub wróciła już do właścicieli, a w województwie lubelskim skuteczność odzyskiwania sięgnęła 100%. Wśród zgubionych rzeczy znalazły się nie tylko typowe przedmioty podróżne, ale i te, które zaskoczyły nawet doświadczonych kolejarzy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Białymstoku odbyła się potańcówka pod hasłem 1000 świateł Śródmieścia na ulicy Kilińskiego. Wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców, a wyjątkową atmosferę tworzyła ogromna kula disco. Zastępca prezydenta Rafał Rudnicki wcielił się w rolę DJ-a, serwując taneczne hity. Kolejna taka impreza planowana jest dopiero na przyszły rok. 52-letni mieszkaniec Oławy został zatrzymany za groźby, kierowane pod adresem premiera Polski. Mężczyzna publikował je w mediach społecznościowych, sądząc, że pozostanie anonimowy. Policja szybko ustaliła jego tożsamość i zatrzymała go w jego domu. Teraz grozi mu kara więzienia do 3 lat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa jest wiceliderem Ekstraklasy, a bramkarz Otto Hindrich wyrasta na objawienie sezonu, ratując drużynę w kluczowych momentach. Były napastnik Legii, Jacek Cyzio, uważa, że postawienie na Rumuna to strzał w dziesiątkę. Jan Kuchta, nowy nabytek, ma szansę stać się kluczowym wzmocnieniem ataku. Przed Legią hitowe starcie z Widzewem, które może przynieść kolejne emocjonujące zakończenie. W Legii Warszawa doszło do rewolucyjnych zmian w składzie. Klub opuściło 15 piłkarzy, co pozwoliło na oszczędności i głęboką przebudowę. Trener Marek Papszun, nazywając to okienkiem Kopciuszka, pozyskał 8 nowych zawodników bez dużych nakładów finansowych. Papszun wierzy, że mimo trudności ekonomicznych, Legia ma szansę na sukces w nadchodzącym sezonie.
2: Nick Prelec, najlepszy strzelec Jagiellonii w Ekstraklasie, przygotowuje się do meczu z Wisłą Kraków. Słoweniec, który zdobył już 4 bramki w tym sezonie, został powołany do szerokiej kadry reprezentacji Słowenii. Wisła, mimo odejścia swojego najlepszego strzelca Jordiego Sancheza, pozostaje groźnym rywalem. Trener Jagiellonii, Adrian Siemieniec, wierzy, że jego drużyna może przełamać serię zwycięstw krakowskiego Beniaminka na własnym stadionie. Otto Hindrich, bramkarz Legii Warszawa, zyskuje coraz większe uznanie za swoje występy. Trener Marek Papszun i eksperci podkreślają jego wyjątkowe umiejętności, wróżąc mu wielką karierę i potencjalny transfer. Hindrich wielokrotnie ratował drużynę w trudnych sytuacjach, co czyni go kluczowym zawodnikiem stołecznego klubu. Czy to już najlepszy bramkarz w Ekstraklasie? Czas pokaże. Raków Częstochowa przełamał serię 6 porażek, wygrywając z Motorem Lublin 2-1 w 8 kolejce PKO BP Ekstraklasy. Bohaterem meczu został Patryk Maku, który strzelił 2 gole, zapewniając drużynie pierwsze punkty w sezonie. Mimo zwycięstwa Raków pozostaje na ostatnim miejscu w tabeli. Debiut nowego trenera Tomasza Kaczmarka przyniósł długo oczekiwane przełamanie. Trener Jagiellonii Białystok, Adrian Siemieniec, znalazł się w centrum afery sędziowskiej po ujawnieniu przez Wirtualną Polskę jego kontaktów z sędzią przed meczem. Siemieniec przyznał, że wysyłanie wiadomości było błędem, choć nie miał złych intencji. Obiecał, że sytuacja się nie powtórzy. Komisja Ligi Ekstraklasy SA zajmie się tą sprawą, choć nie ma podejrzeń o korupcję. Kamil Grabara, polski bramkarz, dołączył do Juventusu Turyn na roczne wypożyczenie z opcją wykupu. Ekspert Piotr Czachowski ocenia ten transfer jako kluczowy dla włoskiego klubu, podkreślając, że Grabara ma szansę szybko wywalczyć pozycję numer 1. Obecnie zmiennik Guglielma Vicario, Grabara może wzmocnić Juventus w walce o Ligę Mistrzów. Czy Polak poprowadzi starą damę do sukcesów? Czas pokaże.
1: W ten weekend Barskowice koło Stargardu staną się areną emocjonujących zawodów STIHL Timber Sports. W sobotę odbędą się 23. Mistrzostwa Polski, a w niedzielę Mistrzostwa Europy w formacie trofi. Wśród polskich zawodników zobaczymy m.in. Jacka Gronwalda i Michała Dubickiego. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna będzie transmisja online.
2: Deszcz przerwał Grand Prix Danii na żużlu, co mocno wpłynęło na klasyfikację Mistrzostw Świata. Bartosz Zmarzlik stracił prowadzenie na rzecz

0: Roberta Lamberta, który teraz ma przewagę jednego punktu. O złoto walczy także Australijczyk Brady Kurz, tracąc tylko 3 punkty do lidera. Ostateczna rozgrywka odbędzie się w Toruniu. Jelena Rybakina triumfowała w finale US Open 2026 roku, pokonując Arynę Sabalenkę 6-4, 5-7, 6-2. Dzięki temu zwycięstwu Rybakina zostanie nową liderką rankingu WTA. Sabalenka, ustępująca liderka, zmagała się z emocjami, które dały o sobie znać po zakończeniu meczu. Kamery uchwyciły moment, gdy Białorusinka nie kryła frustracji po porażce.
1: Na tegorocznym US Open w Nowym Jorku uwagę przyciąga nie tylko gra na korcie, ale i trybuny. Trinity Rodman, partnerka finalisty Bena Sheltona i córka Denisa Rodmana, stała się gwiazdą internetu dzięki swoim żywiołowym reakcjom. Jej wideo o wygranej Sheltona nad Hubertem Hurkaczem zdobyło już ponad 17,5 miliona odsłon. Trinity, mimo młodego wieku, jest już uznaną piłkarką w lidze NWSL i reprezentacji Stanów Zjednoczonych.
0: Na PGE, e-narodowym w Warszawie, trwa finał Mistrzostw Europy w driftingu. Dwaj Polacy, Piotr Więcek i Paweł Korpuliński, walczą o tytuł mistrza, ale rywale z Irlandii depczą im po piętach. Na trybunach zasiadło prawie 50 tysięcy kibiców, a dodatkową atrakcją są pokazy bolidów Formuły 1. To prawdziwe święto motorsportu w Polsce.
1: Jan Tomaszewski ostro skomentował konflikt Roberta Lewandowskiego z Rodrigo de Paulem podczas meczu Chicago Fire z Interem Miami. Były bramkarz reprezentacji Polski stanął w obronie Lewandowskiego, nazywając de Paula głupkiem. Tomaszewski zasugerował także, że Lewandowski powinien mieć specjalne przywileje w kadrze narodowej, a harmonogram meczów powinien być dostosowany do jego potrzeb. Mikaela Demeiter, była kanadyjska hokeistka, powróciła na Instagram po dwutygodniowej przerwie, publikując odważne zdjęcia. Jej śmiałe fotografie wywołały lawinę komentarzy wśród fanów. Demeiter, znana jako najpiękniejsza bramkarka świata, od kilku lat skupia się na karierze modelki, co przyniosło jej ponad 3 miliony obserwujących. Internauci z niecierpliwością czekają na kolejne zaskakujące kreacje.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą również 14 stopni, a wiatr osiągnie 1 metr na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3397 odcinku Barw Szczęścia Celina pokaże, jak sprytnie można zdobyć dowody na zdradę. Już w poniedziałek, 14 września, o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak Celina organizuje podstępną kolację, by przechytrzyć Karolinę. Wciągnie w to Łukasza, który nieświadomy planu zgodzi się na spotkanie z Karoliną i Brunem. Celina, udając zainteresowanie ich szalonym ślubem w Las Vegas, sprytnie zdobędzie dostęp do telefonu Karoliny. Wykorzysta chwilę nieuwagi, by skopiować dane, które mogą oczyścić Justina z zarzutów. Czy Celina zdoła udowodnić niewinność Justina i zdemaskować Karolinę? Odpowiedź już w poniedziałek. W 1030 odcinku serialu Dziedzictwo Ezgi ponownie wprowadza chaos w życie Sinana. Kobieta okłamuje go, że z powodu urazu nie może mieć dzieci, co ma na celu zatrzymanie go przy sobie. Sinan, pełen wyrzutów sumienia, postanawia znaleźć lekarza, który pomoże Ezgi. Manipulacje Ezgi i Izil stają się coraz bardziej drastyczne, a Sinan odkłada na bok własne szczęście, by pomóc byłej narzeczonej. Odcinek ten zostanie wyemitowany 16 września o godzinie 16 na TVP 1. Wszystkie odcinki są również dostępne na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to turecka telenowela pełna miłości, dramatów rodzinnych i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 21 września zobaczymy 203 odcinek, w którym emocje sięgną zenitu. Hansel, oskarżona przez Bejzę o próbę zabójstwa Cihana, ujawnia szokującą prawdę o dziecku Bejzy. Tymczasem Mukadder, Bejza i Gulsum tworzą sojusz, by realizować swoje plany. Engin zdradza, że to Bejza mogła być zamieszana w śmierć Yasemin. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i Nadzieję na antenie TVP2. Główne role grają Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cihan. Przygoda z bohaterami potrwa jeszcze kilka lat, zanim doczekamy się finału. Pierwsza miłość wkracza w emocjonującą fazę. W odcinku 4251, który zostanie wyemitowany w piątek, 18 września, o godzinie 18 na Polsacie, Karolina Kazanowa wraca do domu po długiej rekonwalescencji. Jej powrót nie będzie jednak spokojny. Podczas spaceru przypadkiem trafi na miejsce wypadku, co wywoła u niej zaskakujące zachowanie. W tym samym czasie policja otrzyma nowe dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu sprawcy jej potrącenia. To ważny moment, bo sprawa do tej pory pozostała niewyjaśniona. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o tej samej porze, a także w streamingu Polsat Box Go.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W nadchodzącym 7 odcinku serialu Felicita Zośka ujawni rodzicom Kamila szokującą prawdę o jego podwójnym życiu i istnieniu wnuka Niko. Ta informacja wstrząśnie rodziną, odkrywając przed nimi tajemnicę zmarłego syna. Karol, przeszukując rzeczy Kamila, natrafi na tajemniczy przedmiot, który wzbudzi niepokój Elżbiety. Czy to odkrycie ma związek z sekretnym życiem Kamila we Włoszech? Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnym odcinku. Emisja 7 odcinka odbędzie się w poniedziałek, 21 września, o godzinie 20.30 na TVP1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD. Serial Felicita to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i poszukiwaniu prawdy.
1: W 1939 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami emocjonującego finału procesu Igora Jabłońskiego. Jego żona, Paulina, odważnie złoży zeznania, które staną się kluczowe w wskazaniu bezwzględnego przestępcy. Mimo prób adwokata, by podważyć jej wiarygodność, sąd nie będzie miał wątpliwości i skaże Jabłońskiego na dożywocie. To jednak nie koniec dramatów dla Magdy i Andrzeja Budzyńskich, którzy wciąż będą musieli zmagać się z niebezpieczeństwem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o 20.50. na antenie dwójki. Produkcję można także oglądać na platformie TVP VOD. W 1940 odcinku serialu M jak miłość emocje sięgną zenitu. Kinga Zduńska odkrywa na swoim ciele niepokojącą zmianę – guzek w piersi. Mimo początkowych prób zbagatelizowania problemu, decyduje się poinformować o tym męża, Piotrka. Piotrek, będąc w trakcie rozprawy sądowej, nie waha się ani chwili i postanawia udawać omdlenie, by jak najszybciej dotrzeć do żony. Razem udają się do lekarza, który uspokaja ich, że to jedynie torbielka hormonalna. Na szczęście nie ma potrzeby dalszych inwazyjnych badań. Szybka reakcja małżeństwa zostaje pochwalona przez lekarkę, a dodatkowe USG ma jedynie potwierdzić, że Kinga jest w pełni zdrowa.
2: Splątane losy wkraczają w emocjonujący 44. odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 14 na TVP1. Univer odkryje prawdę o swojej rodzinie, a Jasemin ujawni, że jest jej zaginioną wnuczką. Halil będzie drżał przed ujawnieniem swojego sekretu, że Pakize wcale nie zaginęła, lecz jest w śpiączce. Ramzi nie przestanie naciskać na Halila, żądając pieniędzy za milczenie. Tahsin rozpocznie poszukiwania byłego policjanta, co może mieć poważne konsekwencje dla jego rodziny. Univer straci zaufanie do Pynar, gdy dowie się, że dziewczyna zgubiła minę i namówiła ją do milczenia. Jasemin postanowi zdystansować się od Kerema, by uniknąć nieporozumień z zazdrosną Ezgi. Ten odcinek pełen będzie napięcia i emocji, które nie pozwolą oderwać się od ekranu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1018 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić także 14 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Adam Bielan został nowym przewodniczącym europejskich konserwatystów i reformatorów w Parlamencie Europejskim. Zastąpił na tym stanowisku Mateusza Morawieckiego, który zrezygnował w lipcu. Bielan zapowiada wzmocnienie ugrupowania przed nadchodzącymi wyborami europejskimi. Wybory nowego lidera odbyły się podczas kongresu w Dubrowniku. Urzędy skarbowe zwracają podatek pobrany od dodatkowych świadczeń z ZUS, co dotyczy emerytów z rocznym dochodem nieprzekraczającym 30 tysięcy złotych. Zwrot wynosi złotych i obejmuje głównie osoby z emeryturami do 2400 złotych brutto. Procedura jest automatyczna, ale można ją przyspieszyć, logując się na podatki.gov.pl i zatwierdzając PIT 37 po 15 lutego. Wtedy pieniądze trafiają na konto nawet w ciągu kilkunastu dni. Tiffaine Ozier, córka Brigitte Macron, potwierdziła swój związek z 22-letnim Antoinem Lecomte'em. Para poznała się latem w Le Touquet, gdzie Lecomte pracował jako instruktor kitesurfingu. Różnica wieku między nimi wynosi 20 lat, co wywołało porównania do małżeństwa Brigitte i Emmanuela Macronu. Tiffaine podkreśla, że to poważna relacja i mają wspólne plany na przyszłość.
2: Książę Harry i Meghan Markle niespodziewanie powrócili do Wielkiej Brytanii, opuszczając swoją rezydencję w Montecito w Kalifornii. Sąsiedzi twierdzą, że para zniknęła z dnia na dzień, nie informując nawet szkoły swoich dzieci. Archie i Lilibet rozpoczęli naukę w brytyjskiej szkole w Cotswolds. Na razie nie wiadomo, czy Sussexowie zamierzają sprzedać swoją posiadłość w Stanach Zjednoczonych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na Filipinach trwa dramat po pożarze promu MV June Aster. Potwierdzono śmierć 76 osób, a w sobotę odnaleziono ciała 41 kolejnych ofiar. Uratowano 43 osoby, ale 13 wciąż jest zaginionych, w tym kapitan statku. Przyczyny pożaru nadal nie są znane, a ratownicy kontynuują poszukiwania.
2: 6-letnia Marysia z Andrychowa. Mimo braku rączek, świetnie radzi sobie w codziennym życiu. Ostatnio jednak, podczas obiadu w restauracji, spotkała się z nieprzyjemnym zachowaniem. Obca kobieta nakrzyczała na dziewczynkę zatrzymanie stóp na stole, a obsługa nie zareagowała. Rodzice apelują o zrozumienie i powstrzymanie się od pochopnych ocen.
0: Jutro, 14 września, w niektórych regionach Polski mogą wystąpić burze. Największe prawdopodobieństwo ich pojawienia się jest między południem a późnym popołudniem, szczególnie na północy, północnym wschodzie, w centrum i na południu kraju. Burze będą krótkie i niezbyt intensywne, ale mogą im towarzyszyć przelotne opady deszczu i silniejsze podmuchy wiatru. Wieczorem pogoda zacznie się stabilizować. W Bolesławcu policjanci zatrzymali 30-letniego motocyklistę, który w obszarze zabudowanym pędził z prędkością 157 km na godzinę. Mężczyzna nie tylko przekroczył prędkość, ale także jechał na jednym kole i wyprzedzał w miejscach niedozwolonych. Stracił już prawo jazdy, a jego sprawą zajmie się sąd. Dodatkowo motocykl nie miał ważnego badania technicznego.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Jesień to trudny czas dla naszej skóry, która często staje się sucha i podrażniona. Naturalnym rozwiązaniem może być żel aloesowy, znany ze swoich właściwości nawilżających i łagodzących. Regularne stosowanie tego produktu pomaga przywrócić skórze odpowiednie nawilżenie i elastyczność. Warto włączyć go do codziennej pielęgnacji, aby cieszyć się komfortem nawet w chłodniejsze dni. Masz problem z pogniecionymi cholewkami w wysokich butach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć kartonowych rurek, które zazwyczaj wyrzucamy, jak te po papierze toaletowym czy ręcznikach papierowych. Włóż je do wnętrza cholewek, aby zachować ich kształt i uniknąć zagnieceń. To tani i ekologiczny sposób na przedłużenie życia ulubionych kozaków. Tramwaje wracają na Aleję Niepodległości w Warszawie po 3-miesięcznym remoncie. Od jutra linie 17, 19, 33 i 14 ponownie będą kursować na swoich stałych trasach. Tymczasem na Pradze Południe, na Alei Zielenieckiej, przez tydzień nie będą jeździć tramwaje z powodu wymiany zwrotnic. Linie 7 i 22 pojadą zmienionymi trasami, a linia 25 zostanie zawieszona. Dominika Chorosińska, znana posłanka Prawa i Sprawiedliwości, zdobyła popularność jako aktorka pod nazwiskiem Figurska. Widzowie pamiętają ją z roli Ewy w serialu M jak miłość. Prywatnie jej małżeństwo z Michałem Chorosińskim przeszło poważny kryzys, ale para zdołała go przezwyciężyć. Chorosińska podkreśla, że to wiara pomogła im przetrwać trudne chwile.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Aleksandra Kwaśniewska zorganizowała dla swoich rodziców, Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, wyjątkową podróż do Alp. Kluczowym punktem wyprawy był przejazd zabytkowym pociągiem z lat 20. XX wieku, który oferował malownicze widoki na szwajcarskie krajobrazy. Relacja z tej podróży, w tym zdjęcia i osobiste wrażenia, została udostępniona przez Aleksandrę w mediach społecznościowych.
2: W 2008 roku posłanka PiS Elżbieta Kruk wzbudziła kontrowersje w Sejmie, gdy podejrzewano ją o przybycie na obrady pod wpływem alkoholu. Dziennikarze zauważyli jej nietypowe zachowanie i wyczuwalną woń alkoholu, co wywołało falę spekulacji. Kruk tłumaczyła, że jej stan wynikał z obchodzonych dzień wcześniej urodzin, a nie z upojenia alkoholowego. Mimo to sytuacja stała się głośnym tematem w mediach.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 14 stopni w Krakowie, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie też 14 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Powietrze w obydwóch miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, odszedł w wieku zaledwie 39 lat po długiej walce z nowotworem mózgu. Jego pogrzeb, zarezerwowany tylko dla najbliższych, był pełen nietypowych gestów. Żałobnicy otrzymali pamiątkowe magnesy z wizerunkiem uśmiechniętego Adriana i żartobliwymi napisami, które miały przypominać o jego optymizmie. Cóż, nawet po śmierci potrafił rozbawić swoich bliskich. Telewizyjna dwójka zaskakuje nas powrotem kultowego formatu, tym razem z podtytułem Nowe pokolenie. Wśród uczestników pojawia się Eleni Platiksa, Greczynka, która ma nas nauczyć południowego luzu i wiedzy o Europie. Czyżby polska telewizja potrzebowała świeżej krwi, by przyciągnąć widzów? Program, w którym obcokrajowcy rywalizują o prestiż, można oglądać w każdą niedzielę o 16.10 na TVP2. Ciekawe, czy Eleni zdoła podbić serca Polaków swoim śródziemnomorskim uśmiechem.
3: Elisabeth Duda, nasza ulubiona Francuzka z polskim sercem, powraca na ekrany w programie Europa da się lubić, nowe pokolenie. Ta charyzmatyczna aktorka, która kiedyś podbiła serca widzów swoim urokiem i humorem, znów będzie łączyć dwa światy, polski i francuski. Po latach przerwy Duda wraca, by przypomnieć nam, że Polska to jej drugie miejsce na ziemi. Z pewnością wniesie do programu nie tylko elegancję, ale i mnóstwo anegdot o francuskim stylu życia.
2: Magda Gessler, znana z miłości do wykwintnych smaków, zdradziła swoje kulinarne słabości. Na jej talerzu królują czerwone krewetki, które potrafią kosztować nawet kilka tysięcy złotych. Wśród ulubionych dań restauratorki znalazły się także dziczyzna, gazpacho, parmezan i polski biały ser. Wygląda na to, że Gessler nie boi się wyrazistych smaków, a jej podniebienie zdecydowanie nie zna granic.
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Iwana Bilkowa, czeska gwiazda programu Europa da się lubić, nowe pokolenie, zaraża widzów swoim niepowtarzalnym humorem i dystansem. Kto by pomyślał, że ta urocza dama, która z lekkością żartuje z narodowych stereotypów, ma za sobą imponującą karierę dyplomatyczną. Była wiceministrą rozwoju regionalnego i dyrektorką Czech Turizm w Polsce, a teraz z wdziękiem promuje czeską kulturę na ekranie. Jej obecność to gwarancja, że nawet najpoważniejsze rozmowy zamienią się w pełne śmiechu potyczki słowne. Kaja Paschalska, znana z roli Oli Lubicz w Klanie, przyznaje, że czerwony dywan to dla niej bardziej pole bitwy niż miejsce do błyszczenia. Mimo lat spędzonych w show biznesie, stres związany z publicznymi wystąpieniami nie odpuszcza, a pewność siebie to tylko starannie założona zbroja. Aktorka, choć na scenie wydaje się pewna siebie, w rzeczywistości woli unikać bycia w centrum uwagi. 40 lat przyniosło jej jednak więcej dystansu i wyrozumiałości wobec siebie, co w tym świecie fleszy i oceniania jest prawdziwym osiągnięciem.
3: W polskim showbiznesie trwa prawdziwa rewolucja uśmiechów. Gwiazdy, jak Michał Wiśniewski czy Filip Heiser, inwestują w śnieżnobiałe zęby, które lśnią bardziej niż zimowy śnieg. Niektórzy celebryci postawili na naturalność, inni zaś na efekt albo grubo, albo wcale. W końcu, kto by się przejmował naturalnym wyglądem, skoro można błyszczeć jak hollywoodzka gwiazda? 8. edycja Asia Express zaskakuje już na starcie. Katarzyna Zilman i Jania Lesar, mimo sportowego zacięcia, musiały pożegnać się z programem po zaledwie 2 odcinkach. Kontuzje, uderzenia w głowę i szycie jutowych worków okazały się zbyt dużym wyzwaniem. Internauci nie szczędzą krytyki, a kamery uchwyciły nawet momenty, które uczestniczki wolałyby zapomnieć. W grze pozostało jeszcze 7 par, które walczą o zwycięstwo w tej emocjonującej podróży przez Azję.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Ach, te lata 80., kiedy to polska telewizja zaserwowała nam pierwszą operę Mydlaną w labiryncie. Wtedy młodziutka Jowita Budnik, zaledwie 15-letnia, zdobyła serca widzów jako Marta Białek. Dziś, po latach, Budnik błyszczy na czerwonym dywanie i wciąż zachwyca w popularnych serialach. Kto by pomyślał, że z telenoweli można trafić na szczyty aktorskiej kariery? Motley Crue, zespół, który miał zakończyć swoją koncertową działalność w 2015 roku, znowu wrócił na scenę, bo przecież kto by się przejmował własnymi deklaracjami. Po sukcesie filmu The Dirt i propozycji trasy z Def Leppard, muzycy postanowili, że jednak warto jeszcze raz zagrać dla tłumów. Niestety, Mick Mars nie dołączył do tej reaktywacji z powodów zdrowotnych, co doprowadziło do prawnego zamieszania z resztą zespołu. Cóż, wygląda na to, że w świecie rocka pożegnania są tylko chwilowe.
2: Ach, te lata 80. Kiss, zespół, który przez dekadę ukrywał się za warstwą makijażu, 18 września 1983 roku postanowił pokazać swoje prawdziwe oblicze. Występ w MTV przy premierze Lick It Up był jak zrzucenie maski superbohatera. Niektórzy fani byli w szoku, inni zachwyceni. Dla jednych to była utrata tożsamości, dla innych nowy początek. A co się okazało? Bez makijażu też można zdobyć złotą płytę. Tom Morello z Rage Against the Machine udowodnił, że gitara to nie tylko instrument, ale prawdziwy czarodziej. Bez DJ-a, bez sampli, a jednak brzmiał, jakby skraczował płyty. Jego gitara stała się gramofonem, a przełącznik przetworników zastąpił crossfader. W Bulls on Parade Morello pokazał, że można zamienić struny w prawdziwe dzieło sztuki, a wszystko to bez pomocy elektroniki. Kto by pomyślał, że rock może być tak blisko hip-hopu?
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Toruniu odczujemy temperaturę 12 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Katowic będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W Wołominie doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z domów weselnych. Nad ranem policja znalazła ciało 42-letniego mężczyzny z licznymi obrażeniami, w tym ranami głowy. Dwaj mężczyźni, którzy byli z nim tej nocy, usłyszeli zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Trzeci uczestnik, świadek zdarzenia, odpowie za nieudzielenie pomocy. Śledztwo w tej sprawie trwa.
1: Od jutra, po 3-miesięcznym remoncie, tramwaje wracają na Aleję Niepodległości w Warszawie. Pasażerowie mogą spodziewać się powrotu linii 17, 19, 33 i 14. Tymczasem na Pradze Południe, w Alei Zielenieckiej, tramwaje znikną na tydzień z powodu wymiany zwrotnic. Zmiany dotkną linii 7, 22 i 25. Szczegóły dostępne są na stronie WTP. Warszawa podpisała umowę z firmą Emitel na nowoczesny system zarządzania miejskim oświetleniem. Dzięki inwestycji wartej 79 milionów złotych, sterowanie 120 tysiącami lamp LED będzie możliwe z jednego miejsca. Nowy system ma przynieść 30% oszczędności w zakresie oświetlenia, a pełne uruchomienie planowane jest na 2027 rok. Dodatkowo rozważane są funkcje takie jak pomiar jakości powietrza czy ładowanie rowerów elektrycznych.
0: Jutro, 14 września, w części Polski mogą wystąpić burze, choć ich prawdopodobieństwo jest niewielkie. Największa szansa na wyładowania będzie od południa do późnego popołudnia. Głównie na północy, północnym wschodzie, w centrum i na południu kraju. Burze będą krótkotrwałe i słabe, ale lokalnie mogą przynieść mocniejszy deszcz i silniejsze porywy wiatru. Wieczorem sytuacja powinna się uspokoić.
1: W piątek wieczorem w centrum Warszawy doszło do poważnego wypadku. 27-letni motocyklista wjechał w dwoje pieszych na ulicy Emilii Plater. 75-letnia kobieta oraz kierowca jednośladu zostali ciężko ranni i trafili do szpitala. Policja potwierdziła, że motocyklista był trzeźwy. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu pasażerskiego jadącego z Kijowa do Warszawy. Zdarzenie miało miejsce na Ukrainie, zaledwie 2 kilometry od polskiej granicy. Dzięki szybkiemu ostrzeżeniu nikt nie ucierpiał. To kolejny niebezpieczny incydent w tym rejonie w ostatnich godzinach. W Tatrach, na popularnej trasie w Dolinie Chochołowskiej, turyści mieli niecodzienną okazję zobaczyć z bliska niedźwiedzicę z trzema młodymi. Zwierzęta spokojnie przecięły ścieżkę i udały się w kierunku niebieskiego szlaku. Nagranie z tego spotkania szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych. Przypomina się, by w takich sytuacjach zachować spokój i nie podchodzić do dzikich zwierząt. 6-letnia Marysia z Andrychowa, urodzona bez rączek, na co dzień radzi sobie doskonale, używając nóg jak rąk. Ostatnio jednak, podczas rodzinnego obiadu w restauracji, spotkała się z nieprzyjemną sytuacją. Nieznajoma kobieta skrytykowała dziewczynkę za trzymanie nóg na stole, co doprowadziło Marysię do łez. Rodzice apelują o zrozumienie i empatię wobec osób z niepełnosprawnościami.
0: Górnik Zabrze pokonał Lecha Poznań 2-1 w emocjonującym meczu 8. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie na arenie Zabrze przyciągnęło ponad 28 tysięcy widzów. Bohaterem gospodarzy został Erik Prekop, który strzelił 2 gole w drugiej połowie. Dzięki temu zwycięstwu Górnik Zabrze objął prowadzenie w tabeli. Eksperci z Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej odkryli, że przedsiębiorca prowadzący stację kontroli pojazdów nie zaewidencjonował wpłat na ponad 3 miliony złotych. W wyniku tego zaniedbania jego zobowiązanie w podatku VAT zostało zaniżone o ponad 700 tysięcy złotych. Mężczyzna przyznał się do winy, złożył korekty deklaracji VAT i uregulował należności. Proceder ten nie byłby możliwy na taką skalę, gdyby kierowcy pamiętali o odbieraniu paragonów. W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. O godzinie 3 cofniemy wskazówki na drugą, co pozwoli nam spać godzinę dłużej. Nowoczesne urządzenia, takie jak smartfony, zrobią to automatycznie, ale klasyczne zegarki będą wymagały naszej uwagi. Zmiana czasu może wpłynąć na nasz zegar biologiczny, powodując chwilowe zaburzenia.
1: Kobieta straciła ponad 265 tysięcy złotych, wierząc w historię mężczyzny podającego się za generała z Jemenu. Oszust wyłudził pieniądze pod pretekstem dostarczenia wojskowej przesyłki. Proceder trwał kilka tygodni, aż kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Policja apeluje o ostrożność przy zawieraniu internetowych znajomości. 35-letni mieszkaniec powiatu augustowskiego stanie przed sądem za nielegalny lot dronem. Mężczyzna nie zgłosił operacji w wymaganym systemie i przeleciał nad 3 strefami zamkniętymi, w tym nad terenem wojskowym i Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Prokuratura oskarża go o naruszenie przepisów ruchu lotniczego, za co grozi mu do 5 lat więzienia. Oskarżony tłumaczył się niewiedzą, ale to nie uchroniło go przed zarzutami. Białostoccy policjanci poszukują 16-letniej Urszuli Bielawskiej, która zaginęła 8 sierpnia. Dziewczyna ma około 172 cm wzrostu, niebieskie oczy i ciemne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie czarny t-shirt, ciemne shorty i białe buty sportowe. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu nastolatki i prosi o kontakt osoby, które mogą mieć informacje na jej temat.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza prognoza przewiduje zachmurzenie całkowite i temperaturę 14 stopni w Białymstoku z wiatrem południowo-zachodnim o sile 2 metry na sekundę. We Wrocławiu zauważymy lekkie opady deszczu, temperaturę 15 stopni, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 1 metr na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W latach 30. w Polsce wybuchła tak zwana Wielka Afera Cukrowa. Bank Cukrownictwa, potężny gracz finansowy, padł ofiarą oszustwa związanego z fałszywymi dokumentami i znikającymi wagonami cukru. Kluczową postacią był kupiec Dawid Mortka Szpiro, który fałszował dokumenty przy współudziale pracowników kolei. Sprawa trafiła do sądu, gdzie Bank Cukrownictwa walczył o odzyskanie 277 tysięcy złotych. Choć bank nie był organizatorem oszustwa, afera ujawniła słabe punkty w kontroli nad przepływem towarów i dokumentów w II Rzeczypospolitej. Bank przetrwał dwudziestolecie międzywojenne, ale zakończył działalność po II wojnie światowej. W Szwecji trwa gorączkowa końcówka kampanii wyborczej. Najnowsze sondaże wskazują na topniejącą przewagę opozycji pod wodzą Magdaleny Andersson nad rządem premiera Ulfa Kristerssona. Wybory zdecydują nie tylko o przyszłym premierze, ale także o ewentualnym wejściu szwedzkich demokratów do rządu. To historyczna szansa dla tej partii, która dotąd była uważana za skrajną prawicę. W tle kampanii pojawiają się kontrowersje związane z liderem szwedzkich demokratów, Jimmy Åkessonem, oskarżanym o kontakty z gangiem motocyklowym. Wybory odbędą się już dziś, a ich wynik może znacząco zmienić szwedzką scenę polityczną.
0: Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowaną walkę o niższe ceny energii po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie. Polska, Czechy, Słowacja i Węgry wspólnie sprzeciwiają się unijnym propozycjom, które mogłyby podnieść koszty energii. Premier Tusk podkreślił, że wysokie ceny energii zagrażają konkurencyjności całej Unii Europejskiej. Grupa Wyszehradzka domaga się także utrzymania funduszy na politykę spójności i rolnictwo w nowym budżecie Unia Europejska. Premierzy V4 zgodnie stwierdzili, że ich jedność jest kluczowa w obronie interesów regionu.
1: Spór o Falklandy ponownie przybiera na sile. Prezydent Argentyny Javier Milei zapowiada walkę o wyspy, grożąc Wielkiej Brytanii sankcjami i budową bazy wojskowej. W tle konfliktu są potężne złoża ropy naftowej. Milei ma ciche poparcie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który sugeruje zmianę amerykańskiego stanowiska w sprawie suwerenności wysp. Wielka Brytania pod rządami premiera Andy'ego Burnhama pozostaje nieugięta, podkreślając prawo mieszkańców Falklandów do samostanowienia. Sytuacja jest napięta, a międzynarodowa polityka bacznie obserwuje rozwój wydarzeń.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express. Ponad 30 lat po likwidacji PGR-ów. Ich ziemia wciąż jest znaczącym majątkiem Skarbu Państwa. Z pierwotnych 4 750 000 hektarów, około 1 300 000 hektarów nadal pozostaje w państwowym zasobie. Większość tej ziemi, bo aż 80%, jest dzierżawiona rolnikom. Najwięcej gruntów po dawnych PGR-ach znajduje się w zachodniej Polsce, szczególnie w województwie zachodniopomorskim. Pomimo upływu lat, ziemia po PGR-ach pozostaje jednym z największych zasobów państwowych.
1: Były premier Leszek Miller twierdzi, że prawdziwe pieniądze można zarobić w samorządzie, a nie w polityce krajowej. Uważa, że polski premier powinien zarabiać około 60 tysięcy złotych miesięcznie, co odzwierciedlałoby ciężką pracę na tym stanowisku. Miller podkreśla, że pieniądze w polityce są konieczne, ale nie powinny być celem samym w sobie. Zwraca uwagę, że w Polsce najbogatsi trzymają się z dala od polityki, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, gdzie zamożni ludzie często angażują się w życie publiczne. Były premier przyznaje, że po odejściu z polityki znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, co pokazuje, jak ważne jest zabezpieczenie finansowe dla byłych liderów.
0: W Kajetanach rozpoczęła się 49. Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa UCHO 2026, poświęcona problemom otorynolaryngologii dziecięcej. Eksperci podsumują program wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu, w ramach którego przebadano ponad 30 tysięcy uczniów warszawskich szkół. Podczas konferencji omówione zostaną także wyniki badania PICTURE, które wykazało, że niecałe 5% dzieci zgłasza szumy uszne. Specjaliści będą dyskutować o wpływie nowych technologii na rozwój mowy oraz o zastosowaniu sztucznej inteligencji w diagnostyce słuchu. Wydarzenie potrwa do 15 września i obejmie między innymi operacje pokazowe oraz warsztaty. Po śmierci jednego z małżonków dostęp do wspólnego konta bankowego może być ograniczony. Banki stosują różne procedury, a kluczowe są umowa rachunku i regulamin banku. W niektórych przypadkach konto może zostać przekształcone na indywidualne, w innych dostęp do środków może być czasowo zablokowany. Ważne jest, by odróżnić techniczny dostęp do konta od prawa własności do zgromadzonych środków. Część pieniędzy może wejść do masy spadkowej i podlegać podziałowi między spadkobierców. Warto wcześniej sprawdzić zasady obowiązujące w swoim banku, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

0: są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Prezes ZUS, Liwiusz Laska, ujawnił, że jego przyszła emerytura wyniesie niecałe 4200 zł brutto. To efekt decyzji sprzed lat, kiedy przez 18 lat prowadził działalność gospodarczą, płacąc minimalne składki. Laska przyznaje, że mimo wysokich dochodów, jego emerytura będzie stosunkowo niska. Podkreśla, że podobny problem dotyczy wielu Polaków, którzy również mogą otrzymać niskie świadczenia. Prezes ZUS zachęca do oszczędzania w PPK i IKZE oraz regularnego sprawdzania prognoz emerytalnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. Dla Bydgoszczy zaś termometry pokażą 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3397 odcinku Barw Szczęścia Celina pokaże, jak sprytnie można zdobyć dowody na zdradę. Już w poniedziałek, 14 września, o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak Celina organizuje podstępną kolację, by przechytrzyć Karolinę. Wciągnie w to Łukasza, który nieświadomy planu zgodzi się na spotkanie z Karoliną i Brunem. Celina, udając zainteresowanie ich szalonym ślubem w Las Vegas, sprytnie zdobędzie dostęp do telefonu Karoliny. Wykorzysta chwilę nieuwagi, by skopiować dane, które mogą oczyścić Justina z zarzutów. Czy Celina zdoła udowodnić niewinność Justina i zdemaskować Karolinę? Odpowiedź już w poniedziałek. W 1030 odcinku serialu Dziedzictwo Ezgi ponownie wprowadza chaos w życie Sinana. Kobieta okłamuje go, że z powodu urazu nie może mieć dzieci, co ma na celu zatrzymanie go przy sobie. Sinan, pełen wyrzutów sumienia, postanawia znaleźć lekarza, który pomoże Ezgi. Manipulacje Ezgi i Izil stają się coraz bardziej drastyczne, a Sinan odkłada na bok własne szczęście, by pomóc byłej narzeczonej. Odcinek ten zostanie wyemitowany 16 września o godzinie 16 na TVP 1. Wszystkie odcinki są również dostępne na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to turecka telenowela pełna miłości, dramatów rodzinnych i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 21 września zobaczymy 203 odcinek, w którym emocje sięgną zenitu. Hansel, oskarżona przez Bejzę o próbę zabójstwa Cihana, ujawnia szokującą prawdę o dziecku Bejzy. Tymczasem Mukadder, Bejza i Gulsum tworzą sojusz, by realizować swoje plany. Engin zdradza, że to Bejza mogła być zamieszana w śmierć Yasemin. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i Nadzieję na antenie TVP 2. Główne role grają Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cihan. Przygoda z bohaterami potrwa jeszcze kilka lat, zanim doczekamy się finału. Pierwsza miłość wkracza w emocjonującą fazę. W odcinku 4251, który zostanie wyemitowany w piątek, 18 września, o godzinie 18 na Polsacie, Karolina Kazanowa wraca do domu po długiej rekonwalescencji. Jej powrót nie będzie jednak spokojny. Podczas spaceru przypadkiem trafi na miejsce wypadku, co wywoła u niej zaskakujące zachowanie. W tym samym czasie policja otrzyma nowe dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu sprawcy jej potrącenia. To ważny moment, bo sprawa do tej pory pozostawała niewyjaśniona. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o tej samej porze, a także w streamingu Polsat Box Go.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W nadchodzącym 7 odcinku serialu Felicita Zośka ujawni rodzicom Kamila szokującą prawdę o jego podwójnym życiu i istnieniu wnuka Niko. Ta informacja wstrząśnie rodziną, odkrywając przed nimi tajemnicę zmarłego syna. Karol, przeszukując rzeczy Kamila, natrafi na tajemniczy przedmiot, który wzbudzi niepokój Elżbiety. Czy to odkrycie ma związek z sekretnym życiem Kamila we Włoszech? Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnym odcinku. Emisja 7 odcinka odbędzie się w poniedziałek, 21 września, o godzinie 20.30 na TVP 1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD. Serial Felicita to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i poszukiwaniu prawdy.
1: W 1939 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami emocjonującego finału procesu Igora Jabłońskiego. Jego żona, Paulina, odważnie złoży zeznania, które staną się kluczowe w wskazaniu bezwzględnego przestępcy. Mimo prób adwokata, by podważyć jej wiarygodność, sąd nie będzie miał wątpliwości i skaże Jabłońskiego na dożywocie. To jednak nie koniec dramatów dla Magdy i Andrzeja Budzyńskich, którzy wciąż będą musieli zmagać się z niebezpieczeństwem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września, o 20.50. na antenie dwójki. Produkcję można także oglądać na platformie TVP VOD. W 1940 odcinku serialu M jak miłość emocje sięgną zenitu. Kinga Zduńska odkrywa na swoim ciele niepokojącą zmianę – guzek w piersi. Mimo początkowych prób zbagatelizowania problemu, decyduje się poinformować o tym męża, Piotrka. Piotrek, będąc w trakcie rozprawy sądowej, nie waha się ani chwili i postanawia udawać omdlenie, by jak najszybciej dotrzeć do żony. Razem udają się do lekarza, który uspokaja ich, że to jedynie torbielka hormonalna. Na szczęście nie ma potrzeby dalszych inwazyjnych badań. Szybka reakcja małżeństwa zostaje pochwalona przez lekarkę, a dodatkowe USG ma jedynie potwierdzić, że Kinga jest w pełni zdrowa.
2: Splątane losy wkraczają w emocjonujący 44. odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 14 na TVP1. Unever odkryje prawdę o swojej rodzinie, a Yasemin ujawni, że jest jej zaginioną wnuczką. Khalil będzie drżał przed ujawnieniem swojego sekretu, że Pakize wcale nie zaginęła, lecz jest w śpiączce. Ramzi nie przestanie naciskać na Khalila, żądając pieniędzy za milczenie. Tahsin rozpocznie poszukiwania byłego policjanta, co może mieć poważne konsekwencje dla jego rodziny. Unever straci zaufanie do Pynar, gdy dowie się, że dziewczyna zgubiła minę i namówiła ją do milczenia. Yasemin postanowi zdystansować się od Kerema, by uniknąć nieporozumień z zazdrosną Ezgi. Ten odcinek pełen będzie napięcia i emocji, które nie pozwolą oderwać się od ekranu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą podobnie 14 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Pierwsza.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Rosyjskie drony i pociski uderzyły w zachodnią Ukrainę, zbliżając się niebezpiecznie do granic Polski i NATO. W strefie zagrożenia znalazł się specjalny pociąg z europejskimi VIP-ami, w tym byłym premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem, który musiał zostać ewakuowany. Atak wywołał alarm po polskiej stronie granicy, a estoński minister spraw zagranicznych Margus Tsahkna poinformował o problemach na przejściu granicznym. Rosyjskie działania określono jako terror Putina, a Ukraina apeluje o zdecydowaną reakcję Zachodu.
3: Na granicy niemiecko-francuskiej doszło do niecodziennej sytuacji. 54-letni Polak, poszukiwany listem gończym za niezapłaconą grzywnę, uniknął więzienia dzięki swojemu pasażerowi. Mężczyzna zapłacił za niego 2400 euro, co pozwoliło obu kontynuować podróż. Funkcjonariusze przyznają, że to rzadki przypadek, gdy ktoś ma przy sobie tak dużą sumę pieniędzy.
2: Dwaj włoscy grzybiarze zostali zatrzymani przez szwajcarską policję w kantonie Ticino z 30 kg borowików. Przekroczyli oni lokalny limit, który wynosi 3 kg na osobę dziennie. Cały zbiór został skonfiskowany i przekazany do domu opieki dla osób starszych. Grzybiarze odpowiedzą za złamanie przepisów dotyczących zbierania grzybów. Tragiczny wypadek w Tatrach Wysokich. 36-letni turysta z Polski zginął po upadku w przepaść w okolicy Batyżowieckiej Próby. Słowackie służby ratunkowe, które szybko dotarły na miejsce, mogły jedynie potwierdzić jego zgon. Pomocy potrzebował także 40-letni Polak, który nie mógł samodzielnie zejść z trudnego terenu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W obwodzie archangelskim na północy Rosji doszło do tragicznego wypadku. Minibus zderzył się z samochodem osobowym i ciężarówką przewożącą drewno, co spowodowało śmierć 12 osób, w tym dziecka, a 8 osób zostało rannych. Do zdarzenia doszło w piątek, 11 września, podczas manewru wyprzedzania przez kierowcę minibusa. Okoliczności wypadku badają miejscowe służby. Chińska influencerka Ganfan Yingying, znana z jedzenia ogromnych porcji jedzenia na żywo, zmarła w wieku 24 lat z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Przed śmiercią apelowała do swoich fanów, by nie stawiali pieniędzy ponad zdrowie. Jej historia jest ostrzeżeniem przed niebezpiecznymi trendami w sieci.
3: Krajowa Grupa Spożywcza odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Transformacja spółki Pszczółka w producenta racji wojskowych to jeden z priorytetów. Wiceminister Grzegorz Wrona podkreśla także znaczenie zabezpieczenia dostaw energii i infrastruktury krytycznej. Polska wzmacnia swoją odporność na kryzysy, łącząc bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne w nowej strategii.
2: Ziemniaki i cebula nie powinny być przechowywane razem. Oba produkty wydzielają związki i wilgoć, które mogą przyspieszać ich psucie. Ziemniaki najlepiej trzymać w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu z dostępem do powietrza. Unikajmy też przechowywania ich w foliowych workach i na nasłonecznionych blatach.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Żarach doszło do usiłowania rozboju na kierowcy taksówki. 30-letni napastnik groził mu nożem, próbując ukraść samochód. Dzięki szybkiej interwencji policji mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu kara od 3 do 20 lat więzienia.
3: Gotowanie mleka czy ziemniaków często kończy się kipieniem, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy natłuścić krawędzie garnka masłem lub margaryną, co zapobiega wylewaniu się zawartości. To stara metoda, którą stosowały nasze babcie. Dodatkowo można użyć drewnianej łyżki na garnku, by rozbijać pianę i uniknąć bałaganu.
2: Jesień to czas grzybobrania, ale po powrocie do domu czeka nas czyszczenie zbiorów. Prosty sposób na usunięcie piasku i ściółki to kąpiel w zimnej wodzie z solą. Wystarczy kilka minut, by pozbyć się zanieczyszczeń i larw. Po takim zabiegu grzyby należy dokładnie przepłukać i szybko wykorzystać w kuchni.
3: Jesienią spodnie z szeroką nogawką stają się modowym hitem. Są wygodne, uniwersalne i pasują do różnych stylizacji, od casualowych po eleganckie. Warto zwrócić uwagę na modele z wysokim stanem, które optycznie wydłużają sylwetkę. Kluczowe jest jednak dopasowanie spodni do własnych preferencji i sylwetki.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mycie okien może być problematyczne, zwłaszcza gdy ramy z PSV żółkną od słońca i zanieczyszczeń. Zamiast agresywnych środków chemicznych warto sięgnąć po domowe metody. Soda oczyszczona i mieszanka kwasku cytrynowego z octem skutecznie przywracają biel ramom okiennym. Pamiętajmy też o regularnym czyszczeniu uszczelek, aby uniknąć pleśni. W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. Zegary cofniemy z godziny 3 na 2, co da nam dodatkową godzinę snu. Zmiana ta, choć planowana na weekend, może wpłynąć na nasz rytm dobowy. Osoby pracujące w nocy powinny pamiętać, że za dodatkową godzinę pracy przysługuje im wynagrodzenie. Marta Nawrocka, pierwsza dama, zadeklarowała chęć zaproszenia premiera Donalda Tuska i jego żony Małgorzaty na obiad do Pałacu Prezydenckiego. To potencjalny gest mający na celu złagodzenie napięć politycznych. Nawrocka podkreśliła, że ceni dialog i wzajemne poznanie, określając premiera jako sympatycznego człowieka. Spotkanie miałoby odbyć się w atmosferze szacunku i bez nienawiści.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Krakowie zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie. Na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 14 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Céline Dion powróciła na scenę po ponad 6 latach przerwy, a jej koncert w Paryżu był prawdziwym emocjonalnym rollercoasterem. Artystka, zmagająca się z rzadką chorobą, nie tylko dotrzymała obietnicy powrotu, ale także wzruszyła publiczność do łez. Mimo opóźnienia fani wybaczyli jej wszystko, a sama Dion przyznała, że jest kim jest, dzięki ich miłości. W eleganckiej czarnej kreacji zaśpiewała swoje największe hity, przypominając wszystkim, dlaczego jest ikoną muzyki. Ula Milewska, która jeszcze niedawno triumfowała jako Lady Gaga w Twoja twarz brzmi znajomo, teraz zaliczyła spektakularny upadek, wcielając się w Dodę. Choć charakteryzacja była na medal, to wokal pozostawił wiele do życzenia, co zgodnie potwierdzili jurorzy, przyznając jej 4 jedynki. Sama Doda, choć pochwaliła show, nie omieszkała skrytykować wokalnych przygotowań, obwiniając o to starą manierę narzuconą przez program. Ciekawe, czy nauczycielka wokalna weźmie sobie te słowa do serca. Julia Wieniawa, znana z tego, że potrafi robić wszystko naraz, teraz planuje dodać do swojego CV tytuł mamy. Właśnie ogłosiła, że chce zostać mamą przed 30, a to już za rogiem, bo w grudniu kończy 28 lat. W międzyczasie, między jednym sukcesem a drugim, zasiada w jury Tańca z Gwiazdami i promuje nowy singiel 27. Ciekawe, czy w jej leśnym domku znajdzie się miejsce na kolejne trofea z show biznesu. Krystyna Kołodziejczyk przez 4 dekady twierdziła, że sekretem jej szczęśliwego małżeństwa z pilotem Wiesławem Szyszką były częste rozłąki. Los postanowił potraktować te słowa dosłownie, rozdzielając ich w najtrudniejszym momencie życia. Wiesław przegrał walkę z rakiem, a Krystyna, nieświadoma jego śmierci, odeszła 2 tygodnie później. Ich wspólna ceremonia pogrzebowa stała się symbolem miłości, która przetrwała wszystko, nawet śmierć.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: W Wenecji zakończył się 83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy, a Srebrny Lew trafił do twórców filmu Możliwa Miłość. Zaskoczeniem jest rola Macieja Musiała, który jako producent wykonawczy przyczynił się do sukcesu tego dzieła. Film, inspirowany Dekalogiem Kieślowskiego, już zdobył serca krytyków i będzie walczył o Oscara jako kandydat Korei Południowej. Cóż, kto by pomyślał, że Musiał z aktora stanie się producentem na międzynarodową skalę?
2: Marcin Maciejczak, 20-letni wokalista, zaskoczył wszystkich w programie Twoja twarz brzmi znajomo, wcielając się w legendarną Korę. Czarnej mini i z czerwonymi ustami młody artysta nie tylko zdobył serca widzów, ale i wygrał odcinek, przekazując nagrodę na cele charytatywne. Internauci nie szczędzili pochwał, twierdząc, że Marcin pozamiatał scenę. Kora wiecznie żywa, a Marcin? Może nowa ikona? Arkadiusz Zgorzelski, znany jako Mega Kot, znów w centrum uwagi. Ten szczeciński biznesmen i celebryta, który zasłynął z kontrowersyjnych występów u Lorda Kruszwila, nie przestaje szokować. Tym razem internet huczy od plotek o jego nowej, znacznie młodszej partnerce. Zgorzelski, specjalista od dużych różnic wieku, nie pozostaje dłużny krytykom i z humorem odpowiada na falę hejtu, twierdząc, że to zakompleksione stare dziady i baby nie mogą się pogodzić z jego młodzieńczym duchem. Cóż, Mega Kot jak zawsze na fali, a...
1: Reese Witherspoon, która właśnie skończyła 50 lat, znowu zaskakuje świat. Tym razem nie chodzi o nowy film, ale o zdjęcie z córką Ową, które wywołało burzę w sieci. Internauci nie mogą uwierzyć, że matka i córka wyglądają jak bliźniaczki, a geny ojca chyba postanowiły zrobić sobie wolne. Reese, mimo 2 rozwodów, wciąż zachwyca i udowadnia, że czas dla niej nie istnieje.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Taniec z Gwiazdami świętuje swoje 20-lecie, a my zadajemy sobie pytanie, czy ktoś jeszcze pamięta te wszystkie twarze, które przewinęły się przez parkiet. Kiedyś przed telewizorami zasiadało nawet 8 milionów widzów, teraz to zaledwie 2 miliony. Weterani programu, jak Stefano Terrazzino czy Rafał Maserak, stali się niemalże ikonami, a rekordzista zaliczył ponad 20 sezonów. Cóż, kto by pomyślał, że taniec może być taką długodystansową dyscypliną?
1: Blur postanowili zrobić sobie żart z wytwórni, tworząc Song 2 jako hałaśliwą prowokację. Zamiast odstraszyć, utwór stał się jednym z największych hitów lat 90., a słynne Wuhu rozbrzmiewało na stadionach i w reklamach. Zespół chciał pokazać, że prostota i hałas nie są przepisem na sukces, ale los zagrał im na nosie. Song 2 udowodniło, że czasem to, co miało być żartem, staje się legendą. Joan Jett po rozpadzie The Runaways nie mogła znaleźć wydawcy w Stanach Zjednoczonych, więc założyła własną wytwórnię Blackheart Records. Zaczęła sprzedawać swoje płyty z bagażnika samochodu, co brzmi jak scenariusz do filmu o niezłomnej artystce. Jej wersja I Love Rock'n'Roll stała się hitem, mimo że początkowo nikt nie chciał jej grać. Cóż, czasem trzeba wziąć sprawy w swoje ręce, by pokazać światu, jak bardzo się myli.
2: Irlandzka ikona rocka, zespół U2, świętuje swoje 50-lecie, a emocje wokół nich są jak zawsze skrajne. Od uwielbienia za charyzmę Bono i niezapomniane koncerty, po zarzuty o megalomanię i hipokryzję, U2 nie przestaje dzielić opinii publicznej. Zespół, który sprzedał 170 milionów płyt i zdobył 22 nagrody Grammy, wciąż jest na ustach wszystkich, choć niektórzy twierdzą, że ich muzyka straciła dawny blask. Mimo to U2 nie zamierza zwalniać tempa i już zapowiada nowy album na jesień, udowadniając, że ich historia jeszcze się nie kończy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 12 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Katowicach możemy spodziewać się temperatury 14 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Jakość powietrza w tej chwili w obydwóch miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Jutro, 14 września, w niektórych regionach Polski mogą wystąpić burze. Największe prawdopodobieństwo ich pojawienia się jest między południem a późnym popołudniem, szczególnie na północy, północnym wschodzie, w centrum i na południu kraju. Burze będą krótkie i niezbyt intensywne, ale mogą im towarzyszyć przelotne opady deszczu i silniejsze podmuchy wiatru. Wieczorem pogoda zacznie się stabilizować.
2: Na przejeździe kolejowym w Podkowie Leśnej doszło do groźnie wyglądającej kolizji. Samochód osobowy wjechał pod pociąg WKD, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Mimo to pasażerowie musieli zmagać się z poważnymi opóźnieniami. Zdarzenie to przypomina niedawną tragedię w Sokolnikach Suchych, gdzie zginęła jedna osoba.
1: W piątek wieczorem w centrum Warszawy doszło do poważnego wypadku. Motocyklista potrącił dwoje pieszych na ulicy Emilii Plater. 75-letnia kobieta i 27-letni kierowca motocykla z poważnymi obrażeniami trafili do szpitala. Policja ustaliła, że oboje byli trzeźwi. Mariusz B. został skazany na dożywocie za 4 brutalne zabójstwa, ale do dziś nie odnaleziono ciał jego ofiar. Śledczy przez lata przeszukiwali lasy i analizowali zeznania, jednak bezskutecznie. Wariograf wskazał, że zwłoki mogą być zakopane, ale dokładne miejsce pozostaje tajemnicą. Mariusz B. nie ujawnił, gdzie ukrył ciała, a jego kuzyn zaprzecza udziałowi w zbrodniach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tramwaje wracają na Aleję Niepodległości w Warszawie po 3-miesięcznym remoncie. Od jutra linie 17, 19, 33 i 14 ponownie będą kursować na swoich stałych trasach. Tymczasem na Pradze Południe, na Alei Zielenieckiej, przez tydzień nie będą jeździć tramwaje z powodu wymiany zwrotnic. Linie 7 i 22 pojadą zmienionymi trasami, a linia 25 zostanie zawieszona. W Wołominie doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z domów weselnych. Policja znalazła ciało 42-letniego mężczyzny z licznymi obrażeniami, w tym ranami głowy. Dwaj mężczyźni, którzy pili z nim alkohol, zostali aresztowani i usłyszeli zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem była śmierć. Trzeci mężczyzna, świadek pobicia, odpowie za nieudzielenie pomocy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Wołominie.
2: W Warszawie rośnie problem z dzikami. Od początku roku do końca lipca odnotowano już ponad 14 tysięcy zgłoszeń dotyczących ich obecności, co stanowi rekordowy wzrost. Coraz częściej dochodzi też do ataków na ludzi i zwierzęta domowe. Przepisy związane z afrykańskim pomorem świń uniemożliwiają skuteczne działania, co sprawia, że sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna. Były pracownik serwisu hulajnóg DOT w Warszawie ujawnia, że w firmie większy nacisk kładziono na liczbę naprawionych pojazdów niż na ich jakość. Twierdzi, że niektóre hulajnogi wracały na ulicę mimo wcześniejszych wypadków, a naprawy były wykonywane pobieżnie. DOT zapewnia, że każda hulajnoga przechodzi obowiązkową kontrolę przed ponownym udostępnieniem użytkownikom. Firma podkreśla, że bezpieczeństwo użytkowników jest dla niej priorytetem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 6-letnia Marysia z Andrychowa, mimo braku rączek, świetnie radzi sobie w codziennym życiu. Ostatnio jednak, podczas obiadu w restauracji, spotkała się z nieprzyjemnym zachowaniem. Obca kobieta nakrzyczała na dziewczynkę zatrzymanie stóp na stole, a obsługa nie zareagowała. Rodzice apelują o zrozumienie i powstrzymanie się od pochopnych ocen.
1: Na tatrzańskim szlaku w Dolinie Chochołowskiej pojawiła się niedźwiedzica z trojgiem młodych. Zwierzęta spokojnie przeszły między turystami, nie wykazując agresji. Nagranie z tego niezwykłego spotkania szybko zdobyło popularność w mediach społecznościowych. Przypomina ono, że w Tatrach można natknąć się na dzikie zwierzęta, dlatego warto zachować ostrożność. Wisła Kraków pokonała Jagiellonię Białystok 2-0 w jednym z hitów 8 kolejki PKO BP Ekstraklasy. Angel Rodado zdobył obie bramki dla gospodarzy, zapewniając im zasłużone zwycięstwo. Mecz toczył się w gorącej atmosferze, podgrzanej aferą związaną z trenerem Jagiellonii, Adrianem Siemieńcem. Kibice Wisły nie szczędzili mu przypomnień o kontrowersyjnych SMS-ach. Po wakacjach w pociągach Polregio pozostało ponad 600 zgubionych przedmiotów. Najwięcej zapominalskich podróżowało przez województwa zachodniopomorskie, małopolskie, łódzkie i pomorskie. Niemal połowa zgub wróciła już do właścicieli, a w województwie lubelskim skuteczność odzyskiwania sięgnęła 100%. Wśród zgubionych rzeczy znalazły się nie tylko typowe przedmioty podróżne, ale i te, które zaskoczyły nawet doświadczonych kolejarzy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Białymstoku odbyła się potańcówka pod hasłem 1000 świateł Śródmieścia na ulicy Kilińskiego. Wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców, a wyjątkową atmosferę tworzyła ogromna kula disco. Zastępca prezydenta Rafał Rudnicki wcielił się w rolę DJ-a, serwując taneczne hity. Kolejna taka impreza planowana jest dopiero na przyszły rok. 52-letni mieszkaniec Oławy został zatrzymany za groźby, kierowane pod adresem premiera Polski. Mężczyzna publikował je w mediach społecznościowych, sądząc, że pozostanie anonimowy. Policja szybko ustaliła jego tożsamość i zatrzymała go w jego domu. Teraz grozi mu kara więzienia do 3 lat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: robiąc to okienkiem Kopciuszka, pozyskał 8 nowych zawodników bez dużych nakładów finansowych. Papszun wierzy, że mimo trudności ekonomicznych Legia ma szansę na sukces w nadchodzącym sezonie.
1: Otto Hindrich, bramkarz Legii Warszawa, zyskuje coraz większe uznanie za swoje występy. Trener Marek Papszun i eksperci podkreślają jego wyjątkowe umiejętności, wróżąc mu wielką karierę i potencjalny transfer. Hindrich wielokrotnie ratował drużynę w trudnych sytuacjach, co czyni go kluczowym zawodnikiem stołecznego klubu. Czy to już najlepszy bramkarz w Ekstraklasie? Czas pokaże. Raków Częstochowa przełamał serię 6 porażek, wygrywając z Motorem Lublin 2-1 w 8 kolejce PKO BP Ekstraklasy. Bohaterem meczu został Patryk Maku, który strzelił 2 gole, zapewniając drużynie pierwsze punkty w sezonie. Mimo zwycięstwa Raków pozostaje na ostatnim miejscu w tabeli. Debiut nowego trenera Tomasza Kaczmarka przyniósł długo oczekiwane przełamanie.
2: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Trener Jagiellonii Białystok, Adrian Siemieniec, znalazł się w centrum afery sędziowskiej po ujawnieniu przez Wirtualną Polskę jego kontaktów z sędzią przed meczem. Siemieniec przyznał, że wysyłanie wiadomości było błędem, choć nie miał złych intencji. Obiecał, że sytuacja się nie powtórzy. Komisja Ligi Ekstraklasy SA zajmie się tą sprawą, choć nie ma podejrzeń o korupcję.
0: W ten weekend Barskowice koło Stargardu staną się areną emocjonujących zawodów STIHL Timber Sports. W sobotę odbędą się 23. Mistrzostwa Polski, a w niedzielę Mistrzostwa Europy w formacie trofi. Wśród polskich zawodników zobaczymy m.in. Jacka Gronwalda i Michała Dubickiego. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna będzie transmisja online.
1: Deszcz przerwał Grand Prix Danii na żużlu, co mocno wpłynęło na klasyfikację Mistrzostw Świata. Bartosz Zmarzlik stracił prowadzenie na rzecz Roberta Lamberta, który teraz ma przewagę 1 punktu. O złoto walczy także Australijczyk Brady Kurz, tracąc tylko 3 punkty do lidera. Ostateczna rozgrywka odbędzie się w Toruniu. Jelena Rybakina triumfowała w finale US Open 2026 roku, pokonując Arynę Sabalenkę 6-4, 5-7, 6-2. Dzięki temu zwycięstwu Rybakina zostanie nową liderką rankingu WTA. Sabalenka, ustępująca liderka, zmagała się z emocjami, które dały o sobie znać po zakończeniu meczu. Kamery uchwyciły moment, gdy Białorusinka nie kryła frustracji po porażce.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Anastazja Kuś, 19-letnia polska lekkoatletka, zakończyła sezon zdobyciem złotego medalu na Mistrzostwach Świata juniorek. Teraz odpoczywa na zasłużonym urlopie z matką, Alicją. Jej profil na Instagramie zapełnia się zdjęciami z wyjazdu, które zachwycają fanów. Anastazja nie tylko odnosi sukcesy na bieżni, ale także zdobywa popularność w mediach.
0: Na tegorocznym US Open w Nowym Jorku uwagę przyciąga nie tylko gra na korcie, ale i trybuny. Trinity Rodman, partnerka finalisty Bena Sheltona i córka Denisa Rodmana, stała się gwiazdą internetu dzięki swoim żywiołowym reakcjom. Jej wideo po wygranej Sheltona nad Hubertem Hurkaczem zdobyło już ponad 17,5 miliona odsłon. Trinity, mimo młodego wieku, jest już uznaną piłkarką w lidze NWSL i reprezentacji Stanów Zjednoczonych.
1: Na PGE, e-narodowym w Warszawie, trwa finał Mistrzostw Europy w driftingu. Dwaj Polacy, Piotr Więcek i Paweł Korpuliński, walczą o tytuł mistrza, ale rywale z Irlandii depczą im po piętach. Na trybunach zasiadło prawie 50 tysięcy kibiców, a dodatkową atrakcją są pokazy bolidów Formuły 1. To prawdziwe święto motorsportu w Polsce.
0: Jan Tomaszewski ostro skomentował konflikt Roberta Lewandowskiego z Rodrigo de Paulem podczas meczu Chicago Fire z Interem Miami. Były bramkarz reprezentacji Polski stanął w obronie Lewandowskiego, nazywając de Paula głupkiem. Tomaszewski zasugerował także, że Lewandowski powinien mieć specjalne przywileje w kadrze narodowej, a harmonogram meczów powinien być dostosowany do jego potrzeb.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Rachel Stuhlman, znana jako pierwsza influencerka tenisa, zdobyła ogromną popularność w mediach społecznościowych. Jej odważny wizerunek przyciągnął ponad 300 tysięcy fanów na Instagramie. Stuhlman, była tenisistka z University of Missouri, łączy sport z modą, promując tenis w nowoczesny sposób. Jej misją jest popularyzacja tego sportu i uczynienie go bardziej przystępnym dla każdego. Sydney Sweeney, znana z serialu Euforia, ponownie przyciągnęła uwagę, występując w odważnej kampanii reklamowej Tylko Sport. Aktorka pojawia się w niej całkowicie naga, co wywołało burzę w internecie. Opinie są podzielone. Jedni chwalą jej odwagę, inni krytykują za nadmierną seksualizację. Kampania stała się tematem szerokiej debaty o granicach w marketingu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1019 hektopaskali. W Warszawie temperatura wyniesie 14 stopni. Z wiatrem z prędkością 1 metr na sekundę.

0: W Goszczy przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
1: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3397 odcinku Barw Szczęścia Celina pokaże, jak sprytnie można zdobyć dowody na zdradę. Już w poniedziałek, 14 września, o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak Celina organizuje podstępną kolację, by przechytrzyć Karolinę. Wciągnie w to Łukasza, który nieświadomy planu zgodzi się na spotkanie z Karoliną i Brunem. Celina, udając zainteresowanie ich szalonym ślubem w Las Vegas, sprytnie zdobędzie dostęp do telefonu Karoliny. Wykorzysta chwilę nieuwagi, by skopiować dane, które mogą oczyścić Justina z zarzutów. Czy Celina zdoła udowodnić niewinność Justina i zdemaskować Karolinę? Odpowiedź już w poniedziałek. W 1030 odcinku serialu Dziedzictwo Ezgi ponownie wprowadza chaos w życie Sinana. Kobieta okłamuje go, że z powodu urazu nie może mieć dzieci, co ma na celu zatrzymanie go przy sobie. Sinan, pełen wyrzutów sumienia, postanawia znaleźć lekarza, który pomoże Ezgi. Manipulacje Ezgi i Izil stają się coraz bardziej drastyczne, a Sinan odkłada na bok własne szczęście, by pomóc byłej narzeczonej. Odcinek ten zostanie wyemitowany 16 września o godzinie 16 na TVP 1. Wszystkie odcinki są również dostępne na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to turecka telenowela pełna miłości, dramatów rodzinnych i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 21 września zobaczymy 203 odcinek, w którym emocje sięgną zenitu. Hancer, oskarżona przez Bejzę o próbę zabójstwa Cihana, ujawnia szokującą prawdę o dziecku Bejzy. Tymczasem Mukadder, Bejza i Gulsum tworzą sojusz, by realizować swoje plany. Engin zdradza, że to Bejza mogła być zamieszana w śmierć Yasemin. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i Nadzieję na antenie TVP 2. Główne role grają Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cihan. Przygoda z bohaterami potrwa jeszcze kilka lat, zanim doczekamy się finału. Pierwsza miłość wkracza w emocjonującą fazę. W odcinku 4251, który zostanie wyemitowany w piątek, 18 września, o godzinie 18 na Polsacie, Karolina Kazanowa wraca do domu po długiej rekonwalescencji. Jej powrót nie będzie jednak spokojny. Podczas spaceru przypadkiem trafi na miejsce wypadku, co wywoła u niej zaskakujące zachowanie. W tym samym czasie policja otrzyma nowe dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu sprawcy jej potrącenia. To ważny moment, bo sprawa do tej pory pozostawała niewyjaśniona. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o tej samej porze, a także w streamingu Polsat Box Go.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W nadchodzącym 7 odcinku serialu Felicita Zośka ujawni rodzicom Kamila szokującą prawdę o jego podwójnym życiu i istnieniu wnuka Niko. Ta informacja wstrząśnie rodziną, odkrywając przed nimi tajemnicę zmarłego syna. Karol, przeszukując rzeczy Kamila, natrafi na tajemniczy przedmiot, który wzbudzi niepokój Elżbiety. Czy to odkrycie ma związek z sekretnym życiem Kamila we Włoszech? Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnym odcinku. Emisja 7 odcinka odbędzie się w poniedziałek, 21 września, o godzinie 20.30 na TVP 1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD. Serial Felicita to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i poszukiwaniu prawdy.
1: W 1939 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami emocjonującego finału procesu Igora Jabłońskiego. Jego żona, Paulina, odważnie złoży zeznania, które staną się kluczowe w skazaniu bezwzględnego przestępcy. Mimo prób adwokata, by podważyć jej wiarygodność, sąd nie będzie miał wątpliwości i skaże Jabłońskiego na dożywocie. To jednak nie koniec dramatów dla Magdy i Andrzeja Budyńskich, którzy wciąż będą musieli zmagać się z niebezpieczeństwem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września, o 20.50. na antenie dwójki. Produkcję można także oglądać na platformie TVP VOD. W nadchodzącym 4251 odcinku Pierwszej Miłości Angelika staje w obliczu ogromnej tragedii po stracie ojca. Jej życie przewraca się do góry nogami, a w tle pojawia się konflikt z Elizą. Tymczasem Świder próbuje zbliżyć się do Elizy, oferując jej władzę w klubie Iskra. Liczy, że wspólne interesy połączą ich na dłużej. Bolesław, znikając z pola widzenia, pozostawia po sobie chaos i napięcie. Czy Eliza zdecyduje się na nowe życie, czy pozostanie w cieniu przeszłości? Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 18 września, o 18 na Polsacie. Wszystkie odcinki można także obejrzeć na platformie Polsat Box Go.
2: Splątane losy wkraczają w emocjonujący 44. odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 14 na TVP1. Minerva odkryje prawdę o swojej rodzinie, a Jasemin ujawni, że jest jej zaginioną wnuczką. Khalil będzie drżał przed ujawnieniem swojego sekretu, że Pakize wcale nie zaginęła, lecz jest w śpiączce. Ramzi nie przestanie naciskać na Khalila, żądając pieniędzy za milczenie. Tahsin rozpocznie poszukiwania byłego policjanta, co może mieć poważne konsekwencje dla jego rodziny. Minerva straci zaufanie do Pynar, gdy dowie się, że dziewczyna zgubiła minę i namówiła ją do milczenia. Jasemin postanowi zdystansować się od Kerema, by uniknąć nieporozumień z zazdrosną Ezgi. Ten odcinek pełen będzie napięcia i emocji, które nie pozwolą oderwać się od ekranu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Poznaniu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Gdańsku możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 17 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Adam Bielan został nowym przewodniczącym europejskich konserwatystów i reformatorów w Parlamencie Europejskim. Zastąpił na tym stanowisku Mateusza Morawieckiego, który zrezygnował w lipcu. Bielan zapowiada wzmocnienie ugrupowania przed nadchodzącymi wyborami europejskimi. Wybory nowego lidera odbyły się podczas kongresu w Dubrowniku. Premier Donald Tusk zwołał pilne posiedzenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa po atakach dronów na Ukrainę, blisko polskiej granicy. Drony uderzyły zaledwie 1 kilometr od granicy, trafiając między innymi w pociąg relacji Kijów-Warszawa. Tusk ostrzegł, że eskalacja konfliktu staje się faktem i nie można wykluczyć, że dotknie ona również Polski. Władze będą pracować w trybie wzmocnionym, przygotowując się na możliwe działania ze strony Rosji.
3: Z najnowszego sondażu wynika, że niecałe 57% Polaków uważa, iż Zbigniew Ziobro powinien zostać usunięty z Prawa i Sprawiedliwości. Sprawa dotyczy 450 tysięcy złotych przekazanych jego fundacji przez prezesa upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Mimo kontrowersji, Jarosław Kaczyński nadal wspiera byłego ministra sprawiedliwości. Tymczasem Ziobro przebywa poza Polską, mierząc się z zarzutami dotyczącymi nieprawidłowości finansowych.
2: Urzędy skarbowe zwracają podatek pobrany od dodatkowych świadczeń z ZUS, co dotyczy emerytów z rocznym dochodem nieprzekraczającym 30 tysięcy złotych. Zwrot wynosi złotych i obejmuje głównie osoby z emeryturami do 2400 złotych brutto. Procedura jest automatyczna, ale można ją przyspieszyć, logując się na podatki.gov.pl i zatwierdzając PIT 37 po 15 lutego. Wtedy pieniądze trafiają na konto nawet w ciągu kilkunastu dni.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tiffaine Ozier, córka Brigitte Macron, potwierdziła swój związek z 22-letnim Antoinem Lecomte'em. Para poznała się latem w Le Touquet, gdzie Lecomte pracował jako instruktor kitesurfingu. Różnica wieku między nimi wynosi 20 lat, co wywołało porównania do małżeństwa Brigitte i Emmanuela Macronu. Tiffaine podkreśla, że to poważna relacja i mają wspólne plany na przyszłość.
3: Książę Harry i Meghan Markle niespodziewanie powrócili do Wielkiej Brytanii, opuszczając swoją rezydencję w Montecito w Kalifornii. Sąsiedzi twierdzą, że para zniknęła z dnia na dzień, nie informując nawet szkoły swoich dzieci. Archie i Lilibet rozpoczęli naukę w brytyjskiej szkole w Cotswolds. Na razie nie wiadomo, czy Sussexowie zamierzają sprzedać swoją posiadłość w Stanach Zjednoczonych. Na Litwie doszło dziś do fałszywego alarmu. W pobliżu Wilna wykryto na radarach obiekty, które uznano za drony, co spowodowało zamknięcie lotniska i poderwanie myśliwca NATO. Po sprawdzeniu okazało się, że to jedynie stado ptaków. Alarm odwołano po 38 minutach, a lotnisko wznowiło pracę.
2: Na Filipinach trwa dramat po pożarze promu MV June Aster. Potwierdzono śmierć 76 osób, a w sobotę odnaleziono ciała 41 kolejnych ofiar. Uratowano 43 osoby, ale 13 wciąż jest zaginionych, w tym kapitan statku. Przyczyny pożaru nadal nie są znane, a ratownicy kontynuują poszukiwania.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Nowy Jork zanotował najbezpieczniejsze lato w historii, z rekordowo niską liczbą strzelanin i zabójstw. Komisarz NYPD Jessica Tisch podkreśla, że to zasługa intensywności działań policji. Mimo ogólnego spadku przestępczości wzrosła liczba ciężkich napaści i przestępstw z nienawiści. Niestety, ostatnie dni przyniosły tragiczne wydarzenia, w tym ataki nożem na Brooklynie i Manhattanie. Zbliża się jesień, a wraz z nią czas na przeniesienie roślin doniczkowych do wnętrz. Warto jednak pamiętać, że wraz z nimi mogą pojawić się niechciani goście, szkodniki. Aby temu zapobiec, zaleca się dokładne sprawdzenie roślin przed wniesieniem ich do domu. Wystarczy dokładne mycie letnią wodą, aby usunąć potencjalne zagrożenia. Masz problem z pogniecionymi cholewkami w wysokich butach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć kartonowych rurek, które zazwyczaj wyrzucamy, jak te po papierze toaletowym czy ręcznikach papierowych. Włóż je do wnętrza cholewek, aby zachować ich kształt i uniknąć zagnieceń. To tani i ekologiczny sposób na przedłużenie życia ulubionych kozaków. Dominika Chorosińska, znana posłanka Prawa i Sprawiedliwości, zdobyła popularność jako aktorka pod nazwiskiem Figurska. Widzowie pamiętają ją z roli Ewy w serialu M jak miłość. Prywatnie jej małżeństwo z Michałem Chorosińskim przeszło poważny kryzys, ale para zdołała go przezwyciężyć. Chorosińska podkreśla, że to wiara pomogła im przetrwać trudne chwile.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Aleksandra Kwaśniewska zorganizowała dla swoich rodziców, Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, wyjątkową podróż do Alp. Kluczowym punktem wyprawy był przejazd zabytkowym pociągiem z lat 20. XX wieku, który oferował malownicze widoki na szwajcarskie krajobrazy. Relacja z tej podróży, w tym zdjęcia i osobiste wrażenia, została udostępniona przez Aleksandrę w mediach społecznościowych.
3: W 2008 roku posłanka PiS Elżbieta Kruk wzbudziła kontrowersje w Sejmie, gdy podejrzewano ją o przybycie na obrady pod wpływem alkoholu. Dziennikarze zauważyli jej nietypowe zachowanie i wyczuwalną woń alkoholu, co wywołało falę spekulacji. Kruk tłumaczyła, że jej stan wynikał z obchodzonych dzień wcześniej urodzin, a nie z upojenia alkoholowego. Mimo to sytuacja stała się głośnym tematem w mediach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 1 metr na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wrzesień to czas, kiedy działkowcy stają przed wielkim wyzwaniem. Koniec lata nie oznacza odpoczynku, a wręcz przeciwnie. To czas na intensywne przygotowania do zimy. Trzeba usunąć resztki roślin, przekopać ziemię i zadbać o odpowiednie nawożenie. A wszystko to, by wiosną cieszyć się bujnymi plonami. Kto by pomyślał, że ogrodnictwo to taki sport ekstremalny?
2: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, odszedł w wieku zaledwie 39 lat po długiej walce z nowotworem mózgu. Jego pogrzeb, zarezerwowany tylko dla najbliższych, był pełen nietypowych gestów. Żałobnicy otrzymali pamiątkowe magnesy z wizerunkiem uśmiechniętego Adriana i żartobliwymi napisami, które miały przypominać o jego optymizmie. Cóż, nawet po śmierci potrafił rozbawić swoich bliskich.
1: Elisabeth Duda, nasza ulubiona Francuzka z polskim sercem, powraca na ekrany w programie Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Ta charyzmatyczna aktorka, która kiedyś podbiła serca widzów swoim urokiem i humorem, znów będzie łączyć dwa światy. Polski i francuski. Po latach przerwy Duda wraca, by przypomnieć nam, że Polska to jej drugie miejsce na ziemi. Z pewnością wniesie do programu nie tylko elegancję, ale i mnóstwo anegdot o francuskim stylu życia.
2: Iwana Bilkowa, czeska gwiazda programu Europa da się lubić, nowe pokolenie, zaraża widzów swoim niepowtarzalnym humorem i dystansem. Kto by pomyślał, że ta urocza dama, która z lekkością żartuje z narodowych stereotypów, ma za sobą imponującą karierę dyplomatyczną. Była wiceministrą rozwoju regionalnego i dyrektorką Czech Turizm w Polsce, a teraz z wdziękiem promuje czeską kulturę na ekranie. Jej obecność to gwarancja, że nawet najpoważniejsze rozmowy zamienią się w pełne śmiechu potyczki słowne.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Sky Showtime zaskakuje nas nowym sezonem serialu, który przenosi się z górskich szczytów na Śląsk. Pionek to kontynuacja Ślebody, gdzie Maria Dębska i Maciej Musiał ponownie wcielają się w swoje role, a akcja kręci się wokół serii morderstw. Anka, grana przez Dębską, staje się bardziej nieprzewidywalna, co zaskakuje Bastiana. Serial, pełen śląskiego klimatu i lokalnych smaczków, dostępny jest na platformie Sky Showtime w każdy czwartek.
1: Omena Mensa zorganizowała w Wenecji galę Top Charity, która przeszła do historii. W ciągu jednej nocy zebrano ponad 13 milionów złotych na cele charytatywne, a licytacja dzieła Andy'ego Warhola osiągnęła rekordową kwotę blisko 5 milionów złotych. Wśród luksusowych atrakcji znalazł się rejs superjachtem z Mensach i Rafałem Brzoską, który wylicytowano za 500 000 euro. Czyżbyśmy mieli nową definicję dobroczynności na bogato? Ósma edycja Azja Express zaskakuje już na starcie. Katarzyna Zilman i Jania Lesar, mimo sportowego zacięcia, musiały pożegnać się z programem po zaledwie dwóch odcinkach. Kontuzje, uderzenia w głowę i szycie jutowych worków okazały się zbyt dużym wyzwaniem. Internauci nie szczędzą krytyki, a kamery uchwyciły nawet momenty, które uczestniczki wolałyby zapomnieć. W grze pozostało jeszcze 7 par, które walczą o zwycięstwo w tej emocjonującej podróży przez Azję. Ach, te lata 80., kiedy to polska telewizja zaserwowała nam pierwszą operę Mydlaną w labiryncie. Wtedy młodziutka Jowita Budnik, zaledwie 15-letnia, zdobyła serca widzów jako Marta Białek. Dziś, po latach, Budnik błyszczy na czerwonym dywanie i wciąż zachwyca w popularnych serialach. Kto by pomyślał, że z telenoweli można trafić na szczyty aktorskiej kariery?
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Motley Crue, zespół, który miał zakończyć swoją koncertową działalność w 2015 roku, znowu wrócił na scenę, bo przecież kto by się przejmował własnymi deklaracjami. Po sukcesie filmu The Dirt i propozycji trasy z Def Leppard, muzycy postanowili, że jednak warto jeszcze raz zagrać dla tłumów. Niestety, Mick Mars nie dołączył do tej reaktywacji z powodów zdrowotnych, co doprowadziło do prawnego zamieszania z resztą zespołu. Cóż, wygląda na to, że w świecie rocka pożegnania są tylko chwilowe.
2: Matt Bellamy z zespołu Muse postanowił, że gitara to nie tylko kawałek drewna z kilkoma strunami. Zamiast klasycznych dźwięków, jego instrumenty przypominają bardziej futurystyczne gadżety z filmów science fiction. Dzięki współpracy z lutnikiem Hugh Mansonem, Bellamy wprowadził do swoich gitar efekty, czujniki i kontrolery MIDI, które pozwalają mu na scenie robić cuda bez odchodzenia od mikrofonu. To nie tylko muzyka, to prawdziwa rewolucja dźwiękowa, która sprawia, że klasyczne brzmienia rocka wydają się być reliktem przeszłości. Ach, te lata 80. Kiss, zespół, który przez dekadę ukrywał się za warstwą makijażu, 18 września 1983 roku postanowił pokazać swoje prawdziwe oblicze. Występ w MTV przy premierze Lick It Up był jak zrzucenie maski superbohatera. Niektórzy fani byli w szoku, inni zachwyceni. Dla jednych to była utrata tożsamości, dla innych nowy początek. A co się okazało? Bez makijażu też można zdobyć złotą płytę. Tom Morello z Rage Against the Machine udowodnił, że gitara to nie tylko instrument, ale prawdziwy czarodziej. Bez DJ-a, bez sampli, a jednak brzmiał, jakby skraczował płyty. Jego gitara stała się gramofonem, a przełącznik przetworników zastąpił crossfader. W Bulls on Parade Morello pokazał, że można zamienić struny w prawdziwe dzieło sztuki, a wszystko to bez pomocy elektroniki. Kto by pomyślał, że rock może być tak blisko hip-hopu?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Katowicach termometry pokażą 16 stopni i zachmurzenie całkowite. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Od jutra, po 3-miesięcznym remoncie, tramwaje wracają na Aleję Niepodległości w Warszawie. Pasażerowie mogą spodziewać się powrotu linii 17, 19, 33 i 14. Tymczasem na Pradze Południe, w Alei Zielenieckiej, tramwaje znikną na tydzień z powodu wymiany zwrotnic. Zmiany dotkną linii 7, 22 i 25. Szczegóły dostępne są na stronie WTP.
2: 22-letni Roman M. został skazany na 5 lat i 2 miesiące więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu. Mężczyzna prowadził Audi z prędkością 227 km na godzinę, mimo ograniczenia do 90 km na godzinę i uderzył w drzewo, co spowodowało śmierć pasażera. Sąd orzekł także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz nałożył na Romana M. obowiązek zapłaty odszkodowania. Wyrok jest prawomocny. Jutro, 14 września, w części Polski mogą wystąpić burze, choć ich prawdopodobieństwo jest niewielkie. Największa szansa na wyładowania będzie od południa do późnego popołudnia. Głównie na północy, północnym wschodzie, w centrum i na południu kraju. Burze będą krótkotrwałe i słabe, ale lokalnie mogą przynieść mocniejszy deszcz i silniejsze porywy wiatru. Wieczorem sytuacja powinna się uspokoić.
1: W piątek wieczorem w centrum Warszawy doszło do poważnego wypadku. 27-letni motocyklista wjechał w dwoje pieszych na ulicy Emilii Plater. 75-letnia kobieta oraz kierowca jednośladu zostali ciężko ranni i trafili do szpitala. Policja potwierdziła, że motocyklista był trzeźwy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu pasażerskiego jadącego z Kijowa do Warszawy. Zdarzenie miało miejsce na Ukrainie, zaledwie 2 kilometry od polskiej granicy. Dzięki szybkiemu ostrzeżeniu nikt nie ucierpiał. To kolejny niebezpieczny incydent w tym rejonie w ostatnich godzinach. Plac Powstańców Warszawy przeszedł spektakularną metamorfozę. Beton ustąpił miejsca tysiącom roślin, nowym drzewom i urokliwym alejkom. To część projektu Nowe Centrum Warszawy, który zmienia oblicze Śródmieścia. Nowa przestrzeń oferuje zaciszny ogród muzyki i plac pod pergolami. W Tatrach, na popularnej trasie w Dolinie Chochołowskiej, turyści mieli niecodzienną okazję zobaczyć z bliska niedźwiedzicę z 3 młodymi. Zwierzęta spokojnie przecięły ścieżkę i udały się w kierunku niebieskiego szlaku. Nagranie z tego spotkania szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych. Przypomina się, by w takich sytuacjach zachować spokój i nie podchodzić do dzikich zwierząt. W Zakopanem policja zatrzymała kilku turystów, którzy po spożyciu alkoholu wracali do hotelu na elektrycznych hulajnogach. Jeden z nich, turysta z Belgii, miał 1,5 promila alkoholu i otrzymał mandat w wysokości 2500 zł. Podobne sytuacje miały miejsce wcześniej, gdy 4 turystów z Wielkiej Brytanii również zostało ukaranych wysokimi mandatami. Policja przypomina, że za jazdę hulajnogą po alkoholu grożą kary sięgające nawet 2500 zł.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: 6-letnia Marysia z Andrychowa, urodzona bez rączek, na co dzień radzi sobie doskonale, używając nóg jak rąk. Ostatnio jednak, podczas rodzinnego obiadu w restauracji, spotkała się z nieprzyjemną sytuacją. Nieznajoma kobieta skrytykowała dziewczynkę za trzymanie nóg na stole, co doprowadziło Marysię do łez. Rodzice apelują o zrozumienie i empatię wobec osób z niepełnosprawnościami.
2: Górnik Zabrze pokonał Lecha Poznań 2-1 w emocjonującym meczu 8. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie na arenie Zabrze przyciągnęło ponad 28 tysięcy widzów. Bohaterem gospodarzy został Erik Prekop, który strzelił 2 gole w drugiej połowie. Dzięki temu zwycięstwu Górnik Zabrze objął prowadzenie w tabeli. Eksperci z Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej odkryli, że przedsiębiorca prowadzący stację kontroli pojazdów nie zaewidencjonował wpłat na ponad 3 miliony złotych. W wyniku tego zaniedbania jego zobowiązanie w podatku VAT zostało zaniżone o ponad 700 tysięcy złotych. Mężczyzna przyznał się do winy, złożył korekty deklaracji VAT i uregulował należności. Proceder ten nie byłby możliwy na taką skalę, gdyby kierowcy pamiętali o odbieraniu paragonów. W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. O godzinie 3 cofniemy wskazówki na 2, co pozwoli nam spać godzinę dłużej. Nowoczesne urządzenia, takie jak smartfony, zrobią to automatycznie, ale klasyczne zegarki będą wymagały naszej uwagi. Zmiana czasu może wpłynąć na nasz zegar biologiczny, powodując chwilowe zaburzenia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Kobieta straciła ponad 265 tysięcy złotych, wierząc w historię mężczyzny podającego się za generała z Jemenu. Oszust wyłudził pieniądze pod pretekstem dostarczenia wojskowej przesyłki. Proceder trwał kilka tygodni, aż kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Policja apeluje o ostrożność przy zawieraniu internetowych znajomości. Białostoccy policjanci poszukują 16-letniej Urszuli Bielawskiej, która zaginęła 8 sierpnia. Dziewczyna ma około 172 cm wzrostu, niebieskie oczy i ciemne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie czarny t-shirt, ciemne shorty i białe buty sportowe. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu nastolatki i prosi o kontakt osoby, które mogą mieć informacje na jej temat.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W latach 30. w Polsce wybuchła tak zwana Wielka Afera Cukrowa. Bank Cukrownictwa, potężny gracz finansowy, padł ofiarą oszustwa związanego z fałszywymi dokumentami i znikającymi wagonami cukru. Kluczową postacią był kupiec Dawid Mortka Szpiro, który fałszował dokumenty przy współudziale pracowników kolei. Sprawa trafiła do sądu, gdzie Bank Cukrownictwa walczył o odzyskanie 277 tysięcy złotych. Choć bank nie był organizatorem oszustwa, afera ujawniła słabe punkty w kontroli nad przepływem towarów i dokumentów w II Rzeczypospolitej. Bank przetrwał dwudziestolecie międzywojenne, ale zakończył działalność po II wojnie światowej. W Szwecji trwa gorączkowa końcówka kampanii wyborczej. Najnowsze sondaże wskazują na topniejącą przewagę opozycji pod wodzą Magdaleny Andersson nad rządem premiera Ulfa Kristerssona. Wybory zdecydują nie tylko o przyszłym premierze, ale także o ewentualnym wejściu szwedzkich demokratów do rządu. To historyczna szansa dla tej partii, która dotąd była uważana za skrajną prawicę. W tle kampanii pojawiają się kontrowersje związane z liderem szwedzkich demokratów, Jimmy Åkessonem, oskarżanym o kontakty z gangiem motocyklowym. Wybory odbędą się już dziś, a ich wynik może znacząco zmienić szwedzką scenę polityczną.
2: Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowaną walkę o niższe ceny energii po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie. Polska, Czechy, Słowacja i Węgry wspólnie sprzeciwiają się unijnym propozycjom, które mogłyby podnieść koszty energii. Premier Tusk podkreślił, że wysokie ceny energii zagrażają konkurencyjności całej Unii Europejskiej. Grupa Wyszehradzka domaga się także utrzymania funduszy na politykę spójności i rolnictwo w nowym budżecie Unia Europejska. Premierzy V4 zgodnie stwierdzili, że ich jedność jest kluczowa w obronie interesów regionu.
1: Spór o Falklandy ponownie przybiera na sile. Prezydent Argentyny Javier Milei zapowiada walkę o wyspy, grożąc Wielkiej Brytanii sankcjami i budową bazy wojskowej. W tle konfliktu są potężne złoża ropy naftowej. Milei ma ciche poparcie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który sugeruje zmianę amerykańskiego stanowiska w sprawie suwerenności wysp. Wielka Brytania pod rządami premiera Andy'ego Burnhama pozostaje nieugięta, podkreślając prawo mieszkańców Falklandów do samostanowienia. Sytuacja jest napięta, a międzynarodowa polityka bacznie obserwuje rozwój Falklandów

0: premier Leszek Miller twierdzi, że prawdziwe pieniądze można zarobić w samorządzie, a nie w polityce krajowej. Uważa, że polski premier powinien zarabiać około 60 tysięcy złotych miesięcznie, co odzwierciedlałoby ciężką pracę na tym stanowisku. Miller podkreśla, że pieniądze w polityce są konieczne, ale nie powinny być celem samym w sobie. Zwraca uwagę, że w Polsce najbogatsi trzymają się z dala od polityki, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, gdzie zamożni ludzie często angażują się w życie publiczne. Były premier przyznaje, że po odejściu z polityki znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, co pokazuje, jak ważne jest zabezpieczenie finansowe dla byłych liderów.
1: W Kajetanach rozpoczęła się 49. Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa UCHO 2026, poświęcona problemom otorynolaryngologii dziecięcej. Eksperci podsumują program wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu, w ramach którego przebadano ponad 30 tysięcy uczniów warszawskich szkół. Podczas konferencji omówione zostaną także wyniki badania PICTURE, które wykazało, że niecałe 5% dzieci zgłasza szumy uszne. Specjaliści będą dyskutować o wpływie nowych technologii na rozwój mowy oraz o zastosowaniu sztucznej inteligencji w diagnostyce słuchu. Wydarzenie potrwa do 15 września i obejmie między innymi operacje pokazowe oraz warsztaty. Po śmierci jednego z małżonków dostęp do wspólnego konta bankowego może być ograniczony. Banki stosują różne procedury, a kluczowe są umowa rachunku i regulamin banku. W niektórych przypadkach konto może zostać przekształcone na indywidualne, w innych dostęp do środków może być czasowo zablokowany. Ważne jest, by odróżnić techniczny dostęp do konta od prawa własności do zgromadzonych środków. Część pieniędzy może wejść do masy spadkowej i podlegać podziałowi między spadkobierców. Warto wcześniej sprawdzić zasady obowiązujące w swoim banku, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Prezes ZUS, Liwiusz Laska, ujawnił, że jego przyszła emerytura wyniesie niecałe 4200 zł brutto. To efekt decyzji sprzed lat, kiedy przez 18 lat prowadził działalność gospodarczą, płacąc minimalne składki. Laska przyznaje, że mimo wysokich dochodów, jego emerytura będzie stosunkowo niska. Podkreśla, że podobny problem dotyczy wielu Polaków, którzy również mogą otrzymać niskie świadczenia. Prezes ZUS zachęca do oszczędzania w PPK i IKZE oraz regularnego sprawdzania prognoz emerytalnych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. Dla Bydgoszczy zaś termometry pokażą 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3397 odcinku Barw Szczęścia Celina pokaże, jak sprytnie można zdobyć dowody na zdradę. Już w poniedziałek, 14 września, o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak Celina organizuje podstępną kolację, by przechytrzyć Karolinę. Wciągnie w to Łukasza, który nieświadomy planu zgodzi się na spotkanie z Karoliną i Brunem. Celina, udając zainteresowanie ich szalonym ślubem w Las Vegas, sprytnie zdobędzie dostęp do telefonu Karoliny. Wykorzysta chwilę nieuwagi, by skopiować dane, które mogą oczyścić Justina z zarzutów. Czy Celina zdoła udowodnić niewinność Justina i zdemaskować Karolinę? Odpowiedź już w poniedziałek. W 1030 odcinku serialu Dziedzictwo Ezgi ponownie wprowadza chaos w życie Sinana. Kobieta okłamuje go, że z powodu urazu nie może mieć dzieci, co ma na celu zatrzymanie go przy sobie. Sinan, pełen wyrzutów sumienia, postanawia znaleźć lekarza, który pomoże Ezgi. Manipulacje Ezgi i Izil stają się coraz bardziej drastyczne, a Sinan odkłada na bok własne szczęście, by pomóc byłej narzeczonej. Odcinek ten zostanie wyemitowany 16 września o godzinie 16 na TVP 1. Wszystkie odcinki są również dostępne na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to turecka telenowela pełna miłości, dramatów rodzinnych i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 21 września zobaczymy 203 odcinek, w którym emocje sięgną zenitu. Hancer, oskarżona przez Bejzę o próbę zabójstwa Cichana, ujawnia szokującą prawdę o dziecku Bejzy. Tymczasem Mukadder, Bejza i Gulsum tworzą sojusz, by realizować swoje plany. Engin zdradza, że to Bejza mogła być zamieszana w śmierć Yasemin. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i Nadzieję na antenie TVP 2. Główne role grają Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cichan. Przygoda z bohaterami potrwa jeszcze kilka lat, zanim doczekamy się finału. Pierwsza miłość wkracza w emocjonującą fazę. W odcinku 4251, który zostanie wyemitowany w piątek, 18 września, o godzinie 18 na Polsacie, Karolina Kazanowa wraca do domu po długiej rekonwalescencji. Jej powrót nie będzie jednak spokojny. Podczas spaceru przypadkiem trafi na miejsce wypadku, co wywoła u niej zaskakujące zachowanie. W tym samym czasie policja otrzyma nowe dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu sprawcy jej potrącenia. To ważny moment, bo sprawa do tej pory pozostawała niewyjaśniona. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o tej samej porze, a także w streamingu Polsat Box Go.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W nadchodzącym 7 odcinku serialu Felicita Zośka ujawni rodzicom Kamila szokującą prawdę o jego podwójnym życiu i istnieniu wnuka Niko. Ta informacja wstrząśnie rodziną, odkrywając przed nimi tajemnicę zmarłego syna. Karol, przeszukując rzeczy Kamila, natrafi na tajemniczy przedmiot, który wzbudzi niepokój Elżbiety. Czy to odkrycie ma związek z sekretnym życiem Kamila we Włoszech? Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnym odcinku. Emisja 7 odcinka odbędzie się w poniedziałek, 21 września, o godzinie 20.30 na TVP 1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD. Serial Felicita to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i poszukiwaniu prawdy.
1: W 1939 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami emocjonującego finału procesu Igora Jabłońskiego. Jego żona, Paulina, odważnie złoży zeznania, które staną się kluczowe w skazaniu bezwzględnego przestępcy. Mimo prób adwokata, by podważyć jej wiarygodność, sąd nie będzie miał wątpliwości i skaże Jabłońskiego na dożywocie. To jednak nie koniec dramatów dla Magdy i Andrzeja Budyńskich, którzy wciąż będą musieli zmagać się z niebezpieczeństwem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września, o 20.50. na antenie dwójki. Produkcję można także oglądać na platformie TVP VOD. W nadchodzącym 4251 odcinku Pierwszej Miłości Angelika staje w obliczu ogromnej tragedii po stracie ojca. Jej życie przewraca się do góry nogami, a w tle pojawia się konflikt z Elizą. Tymczasem Świder próbuje zbliżyć się do Elizy, oferując jej władzę w klubie Iskra. Liczy, że wspólne interesy połączą ich na dłużej. Bolesław, znikając z pola widzenia, pozostawia po sobie chaos i napięcie. Czy Eliza zdecyduje się na nowe życie, czy pozostanie w cieniu przeszłości? Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 18 września, o 18 na Polsacie. Wszystkie odcinki można także obejrzeć na platformie Polsat Box Go.
2: Splątane losy wkraczają w emocjonujący 44. odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 14 na TVP1. Munever odkryje prawdę o swojej rodzinie, a Yasemin ujawni, że jest jej zaginioną wnuczką. Khalil będzie drżał przed ujawnieniem swojego sekretu, że Pakize wcale nie zaginęła, lecz jest w śpiączce. Ramzi nie przestanie naciskać na Khalila, żądając pieniędzy za milczenie. Tahsin rozpocznie poszukiwania byłego policjanta, co może mieć poważne konsekwencje dla jego rodziny. Munever straci zaufanie do Pynar, gdy dowie się, że dziewczyna zgubiła minę i namówiła ją do milczenia. Yasemin postanowi zdystansować się od Kerema, by uniknąć nieporozumień z zazdrosną Ezgi. Ten odcinek pełen będzie napięcia i emocji, które nie pozwolą oderwać się od ekranu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1018 hektopaskali. Termometry w Poznaniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Gdańska temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Urzędy skarbowe zwracają podatek pobrany od dodatkowych świadczeń z ZUS, co dotyczy emerytów z rocznym dochodem nieprzekraczającym 30 tysięcy złotych. Zwrot wynosi złotych i obejmuje głównie osoby z emeryturami do 2400 zł brutto. Procedura jest automatyczna, ale można ją przyspieszyć, logując się na podatki.gov.pl i zatwierdzając PIT 37 po 15 lutego. Wtedy pieniądze trafiają na konto nawet w ciągu kilkunastu dni. Tiphaine Ozier, córka Brigitte Macron, potwierdziła swój związek z 22-letnim Antoinem Lecomte'em. Para poznała się latem w Le Touquet, gdzie Lecomte pracował jako instruktor kitesurfingu. Różnica wieku między nimi wynosi 20 lat, co wywołało porównania do małżeństwa Brigitte i Emmanuela Macronu. Tiphaine podkreśla, że to poważna relacja i mają wspólne plany na przyszłość.
3: Książę Harry i Meghan Markle niespodziewanie powrócili do Wielkiej Brytanii, opuszczając swoją rezydencję w Montecito w Kalifornii. Sąsiedzi twierdzą, że para zniknęła z dnia na dzień, nie informując nawet szkoły swoich dzieci. Archie i Lilibet rozpoczęli naukę w brytyjskiej szkole w Cotswolds. Na razie nie wiadomo, czy Sussexowie zamierzają sprzedać swoją posiadłość w Stanach Zjednoczonych.
2: Na Filipinach trwa dramat po pożarze promu MV June Aster. Potwierdzono śmierć 76 osób, a w sobotę odnaleziono ciała 41 kolejnych ofiar. Uratowano 43 osoby, ale 13 wciąż jest zaginionych, w tym kapitan statku. Przyczyny pożaru nadal nie są znane, a ratownicy kontynuują poszukiwania.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. 6-letnia Marysia z Andrychowa. Mimo braku rączek, świetnie radzi sobie w codziennym życiu. Ostatnio jednak, podczas obiadu w restauracji, spotkała się z nieprzyjemnym zachowaniem. Obca kobieta nakrzyczała na dziewczynkę zatrzymanie stóp na stole, a obsługa nie zareagowała. Rodzice apelują o zrozumienie i powstrzymanie się od pochopnych ocen.
2: W Zakopanem policja zatrzymała kilku turystów, którzy po spożyciu alkoholu wracali do hotelu na elektrycznych hulajnogach. Jeden z nich, turysta z Belgii, miał 1,5 promila alkoholu i otrzymał mandat w wysokości 2500 zł. Podobne sytuacje miały miejsce wcześniej, gdy 4 turystów z Wielkiej Brytanii również zostało ukaranych wysokimi mandatami. Policja przypomina, że za jazdę hulajnogą po alkoholu grożą kary sięgające nawet 2500 zł.
3: Górnik Zabrze pokonał Lecha Poznań 2-1 w emocjonującym meczu 8. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie na arenie Zabrze przyciągnęło ponad 28 tysięcy widzów. Bohaterem gospodarzy został Erik Prekop, który strzelił 2 gole w drugiej połowie. Dzięki temu zwycięstwu Górnik Zabrze objął prowadzenie w tabeli. Na przejeździe kolejowym w Podkowie Leśnej doszło do groźnie wyglądającej kolizji. Samochód osobowy wjechał pod pociąg WKD, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Mimo to pasażerowie musieli zmagać się z poważnymi opóźnieniami. Zdarzenie to przypomina niedawną tragedię w Sokolnikach Suchych, gdzie zginęła jedna osoba.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Bolesławcu policjanci zatrzymali 30-letniego motocyklistę, który w obszarze zabudowanym pędził z prędkością 157 km na godzinę. Mężczyzna nie tylko przekroczył prędkość, ale także jechał na jednym kole i wyprzedzał w miejscach niedozwolonych. Stracił już prawo jazdy, a jego sprawą zajmie się sąd. Dodatkowo motocykl nie miał ważnego badania technicznego. Masz problem z pogniecionymi cholewkami w wysokich butach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć kartonowych rurek, które zazwyczaj wyrzucamy, jak te po papierze toaletowym czy ręcznikach papierowych. Włóż je do wnętrza cholewek, aby zachować ich kształt i uniknąć zagniece. To tani i ekologiczny sposób na przedłużenie życia ulubionych kozaków. Mariusz B. został skazany na dożywocie za 4 brutalne zabójstwa, ale do dziś nie odnaleziono ciał jego ofiar. Śledczy przez lata przeszukiwali lasy i analizowali zeznania, jednak bezskutecznie. Wariograf wskazał, że zwłoki mogą być zakopane, ale dokładne miejsce pozostaje tajemnicą. Mariusz B. nie ujawnił, gdzie ukrył ciała, a jego kuzyn zaprzecza udziałowi w zbrodniach. Dominika Chorosińska, znana posłanka Prawa i Sprawiedliwości, zdobyła popularność jako aktorka pod nazwiskiem Figurska. Widzowie pamiętają ją z roli Ewy w serialu M jak Miłość. Prywatnie jej małżeństwo z Michałem Chorosińskim przeszło poważny kryzys, ale para zdołała go przezwyciężyć. Chorosińska podkreśla, że to wiara pomogła im przetrwać trudne chwile.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Aleksandra Kwaśniewska zorganizowała dla swoich rodziców, Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, wyjątkową podróż do Alp. Kluczowym punktem wyprawy był przejazd zabytkowym pociągiem z lat 20. XX wieku, który oferował malownicze widoki na szwajcarskie krajobrazy. Relacja z tej podróży, w tym zdjęcia i osobiste wrażenia, została udostępniona przez Aleksandrę w mediach społecznościowych.
3: W 2008 roku posłanka PiS Elżbieta Kruk wzbudziła kontrowersje w Sejmie, gdy podejrzewano ją o przybycie na obrady pod wpływem alkoholu. Dziennikarze zauważyli jej nietypowe zachowanie i wyczuwalną woń alkoholu, co wywołało falę spekulacji. Kruk tłumaczyła, że jej stan wynikał z obchodzonych dzień wcześniej urodzin, a nie z upojenia alkoholowego. Mimo to sytuacja stała się głośnym tematem w mediach.
4: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Kraków to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 1 metr na sekundę. W Szczecinie natomiast termometry też pokażą 16 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
5: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
6: Reklama.
7: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
5: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: 40 lat temu Oprah Winfrey zadebiutowała w telewizji, zmieniając amerykańskie media na zawsze. Jej talk show stał się areną dla niezapomnianych momentów. Od skakania Toma Cruise'a po kanapie, po historyczny coming out Ellen DeGeneres. Oprah nie tylko rozdawała samochody, ale i emocje, a jej rozmowa z Michaelem Jacksonem przyciągnęła przed ekrany 100 milionów widzów. Choć program zakończył się w 2011 roku, jego legenda trwa, a Oprah wciąż jest ikoną, której charyzma pozostaje niedościgniona. Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, odszedł w wieku zaledwie 39 lat po długiej walce z nowotworem mózgu. Jego pogrzeb, zarezerwowany tylko dla najbliższych, był pełen nietypowych gestów. Żałobnicy otrzymali pamiątkowe magnesy z wizerunkiem uśmiechniętego Adriana i żartobliwymi napisami, które miały przypominać o jego optymizmie. Cóż, nawet po śmierci potrafił rozbawić swoich bliskich. Telewizyjna dwójka zaskakuje nas powrotem kultowego formatu, tym razem z podtytułem Nowe pokolenie. Wśród uczestników pojawia się Eleni Platiksa, Greczynka, która ma nas nauczyć południowego luzu i wiedzy o Europie. Czyżby polska telewizja potrzebowała świeżej krwi, by przyciągnąć widzów? Program, w którym obcokrajowcy rywalizują o prestiż, można oglądać w każdą niedzielę o 16:10 na TVP2. Ciekawe, czy Eleni zdoła podbić serca Polaków swoim śródziemnomorskim uśmiechem.
2: Elisabeth Duda, nasza ulubiona Francuzka z polskim sercem, powraca na ekrany w programie Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Ta charyzmatyczna aktorka, która kiedyś podbiła serca widzów swoim urokiem i humorem, znów będzie łączyć dwa światy. Polski i francuski. Po latach przerwy Duda wraca, by przypomnieć nam, że Polska to jej drugie miejsce na ziemi. Z pewnością wniesie do programu nie tylko elegancję, ale i mnóstwo anegdot o francuskim stylu życia.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Felicjan Andrzej. Głos, który wszyscy kojarzą z Jolka, Jolka pamiętasz? Miał w życiu swoją prawdziwą muzę, Jadwigę. To ona dała mu skrzydła, by porzucił nudną pracę nauczyciela i zaryzykował karierę w muzyce. Choć cała Polska śpiewała o Jolce, to do Jadwigi wracał po koncertach. Andrzejczak, antyidol polskiego rocka, pozostawił po sobie nie tylko niezapomniane utwory, ale i piękną historię miłości, która trwała ponad 50 lat.
1: Magda Gessler, znana z miłości do wykwintnych smaków, zdradziła swoje kulinarne słabości. Na jej talerzu królują czerwone krewetki, które potrafią kosztować nawet kilka tysięcy złotych. Wśród ulubionych dań restauratorki znalazły się także dziczyzna, gazpacho, parmezan i polski biały ser. Wygląda na to, że Gessler nie boi się wyrazistych smaków, a jej podniebienie zdecydowanie nie zna granic. Krystyna Kołodziejczyk przez 4 dekady twierdziła, że sekretem jej szczęśliwego małżeństwa z pilotem Wiesławem Szyszką były częste rozłąki. Los postanowił potraktować te słowa dosłownie, rozdzielając ich w najtrudniejszym momencie życia. Wiesław przegrał walkę z rakiem, a Krystyna, nieświadoma jego śmierci, odeszła 2 tygodnie później. Ich wspólna ceremonia pogrzebowa stała się symbolem miłości, która przetrwała wszystko, nawet śmierć.
2: 8. edycja Azja Express zaskakuje już na starcie. Katarzyna Zilman i Jania Lesar, mimo sportowego zacięcia, musiały pożegnać się z programem po zaledwie 2 odcinkach. Kontuzje, uderzenia w głowę i szycie jutowych worków okazały się zbyt dużym wyzwaniem. Internauci nie szczędzą krytyki, a kamery uchwyciły nawet momenty, które uczestniczki wolałyby zapomnieć. W grze pozostało jeszcze 7 par, które walczą o zwycięstwo w tej emocjonującej podróży przez Azję.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Hanna Bieluszko, znana z serialu Barwy Szczęścia, nie daje się chorobie nowotworowej i wraca na plan zdjęciowy. Mimo wyczerpującej chemioterapii i czekającej ją operacji rekonstrukcji jelita, aktorka nie traci optymizmu. Wierzy, że dobra energia od ludzi pomoże jej odzyskać siły. Cóż, nie każdy ma w sobie tyle determinacji, by w obliczu takich wyzwań jeszcze marzyć o roli silnej staruszki w filmie fabularnym.
2: Ach, te lata 80., kiedy to polska telewizja zaserwowała nam pierwszą operę Mydlaną w labiryncie. Wtedy młodziutka Jowita Budnik, zaledwie 15-letnia, zdobyła serca widzów jako Marta Białek. Dziś, po latach, Budnik błyszczy na czerwonym dywanie i wciąż zachwyca w popularnych serialach. Kto by pomyślał, że z telenoweli można trafić na szczyty aktorskiej kariery?
1: Matt Bellamy z zespołu Muse postanowił, że gitara to nie tylko kawałek drewna z kilkoma strunami. Zamiast klasycznych dźwięków, jego instrumenty przypominają bardziej futurystyczne gadżety z filmów science fiction. Dzięki współpracy z lutnikiem Hugh Mansonem, Bellamy wprowadził do swoich gitar efekty, czujniki i kontrolery MIDI, które pozwalają mu na scenie robić cuda bez odchodzenia od mikrofonu. To nie tylko muzyka, to prawdziwa rewolucja dźwiękowa, która sprawia, że klasyczne brzmienia rocka wydają się być reliktem przeszłości. Tom Morello z Rage Against the Machine udowodnił, że gitara to nie tylko instrument, ale prawdziwy czarodziej. Bez DJ-a, bez sampli, a jednak brzmiał, jakby skraczował płyty. Jego gitara stała się gramofonem, a przełącznik przetworników zastąpił crossfader. W Bulls on Parade Morello pokazał, że można zamienić struny w prawdziwe dzieło sztuki, a wszystko to bez pomocy elektroniki. Kto by pomyślał, że rock może być tak blisko hip-hopu?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 1 metr na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W piątek wieczorem w centrum Warszawy doszło do poważnego wypadku. Motocyklista potrącił dwoje pieszych na ulicy Emilii Plater. 75-letnia kobieta i 27-letni kierowca motocykla z poważnymi obrażeniami trafili do szpitala. Policja ustaliła, że oboje byli trzeźwi. Warszawa podpisała umowę z firmą Emitel na nowoczesny system zarządzania miejskim oświetleniem. Dzięki inwestycji wartej 79 milionów złotych, sterowanie 120 tysiącami lamp LED będzie możliwe z jednego miejsca. Nowy system ma przynieść 30% oszczędności w zakresie oświetlenia, a pełne uruchomienie planowane jest na 2027 rok. Dodatkowo rozważane są funkcje takie jak pomiar jakości powietrza czy ładowanie rowerów elektrycznych. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu pasażerskiego jadącego z Kijowa do Warszawy. Zdarzenie miało miejsce na Ukrainie, zaledwie 2 kilometry od polskiej granicy. Dzięki szybkiemu ostrzeżeniu nikt nie ucierpiał. To kolejny niebezpieczny incydent w tym rejonie w ostatnich godzinach. W Wołominie doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z domów weselnych. Policja znalazła ciało 42-letniego mężczyzny z licznymi obrażeniami, w tym ranami głowy. Dwaj mężczyźni, którzy pili z nim alkohol, zostali aresztowani i usłyszeli zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem była śmierć. Trzeci mężczyzna, świadek pobicia, odpowie za nieudzielenie pomocy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Wołominie.
2: Były pracownik serwisu hulajnóg DOT w Warszawie ujawnia, że w firmie większy nacisk kładziono na liczbę naprawionych pojazdów niż na ich jakość. Twierdzi, że niektóre hulajnogi wracały na ulicę mimo wcześniejszych wypadków, a naprawy były wykonywane pobieżnie. DOT zapewnia, że każda hulajnoga przechodzi obowiązkową kontrolę przed ponownym udostępnieniem użytkownikom. Firma podkreśla, że bezpieczeństwo użytkowników jest dla niej priorytetem. 6-letnia Marysia z Andrychowa, mimo braku rączek, świetnie radzi sobie w codziennym życiu. Ostatnio jednak, podczas obiadu w restauracji, spotkała się z nieprzyjemnym zachowaniem. Obca kobieta nakrzyczała na dziewczynkę za trzymanie stóp na stole, a obsługa nie zareagowała. Rodzice apelują o zrozumienie i powstrzymanie się od pochopnych ocen.
1: W Tatrach, na popularnej trasie w Dolinie Chochołowskiej, turyści mieli niecodzienną okazję zobaczyć z bliska niedźwiedzicę z trzema młodymi. Zwierzęta spokojnie przecięły ścieżkę i udały się w kierunku niebieskiego szlaku. Nagranie z tego spotkania szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych. Przypomina się, by w takich sytuacjach zachować spokój i nie podchodzić do dzikich zwierząt. Zakopiańscy policjanci zatrzymali kilku turystów, którzy po zakrapianych imprezach wracali do hotelu na elektrycznych hulajnogach. Najwyższy wynik alkomatu to 1,5 promila, co skutkowało mandatem w wysokości 2500 zł. Funkcjonariusze przypominają, że jazda na hulajnodze po alkoholu jest surowo karana. Kontrole będą kontynuowane. Wisła Kraków pokonała Jagiellonię Białystok 2-0 w jednym z hitów 8 kolejki PKO BP Ekstraklasy. Angel Rodado zdobył obie bramki dla gospodarzy, zapewniając im zasłużone zwycięstwo. Mecz toczył się w gorącej atmosferze, podgrzanej aferą związaną z trenerem Jagiellonii, Adrianem Siemieńcem. Kibice Wisły nie szczędzili mu przypomnień o kontrowersyjnych SMS-ach. Kobieta straciła ponad 265 tysięcy złotych, oszukana przez mężczyznę podającego się za generała na misji w Jemenie. Poznany w mediach społecznościowych, zdobył jej zaufanie i przekonał do wysyłania pieniędzy na rzekome opłaty za przesyłkę. Oszustwo wyszło na jaw, gdy kobieta nie miała już środków na kolejne przelewy. Policja ostrzega przed podobnymi sytuacjami i przypomina, by być czujnym wobec próśb o pieniądze od internetowych znajomych.
2: W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. O godzinie 3 cofniemy wskazówki na drugą, co pozwoli nam spać godzinę dłużej. Nowoczesne urządzenia, takie jak smartfony, zrobią to automatycznie, ale klasyczne zegarki będą wymagały naszej uwagi. Zmiana czasu może wpłynąć na nasz zegar biologiczny, powodując chwilowe zaburzenia. Wstrząsająca sprawa z Olecka. Anna W. została skazana na 15 lat więzienia za śmierć swojej 9-miesięcznej córki Blanki. Dziewczynka zmarła w wyniku maltretowania, a sekcja zwłok wykazała liczne obrażenia. Ojciec dziecka, Grzegorz W., został uniewinniony. Decyzja sądu o złagodzeniu wyroku dla matki wywołała oburzenie społeczne.
1: 35-letni mieszkaniec powiatu augustowskiego stanie przed sądem za nielegalny lot dronem. Mężczyzna nie zgłosił operacji w wymaganym systemie i przeleciał nad trzema strefami zamkniętymi, w tym nad terenem wojskowym i Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Prokuratura oskarża go o naruszenie przepisów ruchu lotniczego, za co grozi mu do 5 lat więzienia. Oskarżony tłumaczył się niewiedzą, ale to nie uchroniło go przed zarzutami. Białostoccy policjanci poszukują 16-letniej Urszuli Bielawskiej, która zaginęła 8 sierpnia. Dziewczyna ma około 172 cm wzrostu, niebieskie oczy i ciemne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie czarny t-shirt, ciemne szorty i białe buty sportowe. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu nastolatki i prosi o kontakt osoby, które mogą mieć informacje na jej temat.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą też 16 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W latach 30. w Polsce wybuchła tak zwana Wielka Afera Cukrowa. Bank Cukrownictwa, potężny gracz finansowy, padł ofiarą oszustwa związanego z fałszywymi dokumentami i znikającymi wagonami cukru. Kluczową postacią był kupiec Dawid Mortka Szpiro, który fałszował dokumenty przy współudziale pracowników kolei. Sprawa trafiła do sądu, gdzie Bank Cukrownictwa walczył o odzyskanie 277 tysięcy złotych. Choć bank nie był organizatorem oszustwa, afera ujawniła słabe punkty w kontroli nad przepływem towarów i dokumentów w II Rzeczypospolitej. Bank przetrwał dwudziestolecie międzywojenne, ale zakończył działalność po II wojnie światowej. W Szwecji trwa gorączkowa końcówka kampanii wyborczej. Najnowsze sondaże wskazują na topniejącą przewagę opozycji pod wodzą Magdaleny Andersson nad rządem premiera Ulfa Kristerssona. Wybory zdecydują nie tylko o przyszłym premierze, ale także o ewentualnym wejściu szwedzkich demokratów do rządu. To historyczna szansa dla tej partii, która dotąd była uważana za skrajną prawicę. W tle kampanii pojawiają się kontrowersje związane z liderem szwedzkich demokratów, Jimmy Åkessonem, oskarżanym o kontakty z gangiem motocyklowym. Wybory odbędą się już dziś, a ich wynik może znacząco zmienić szwedzką scenę polityczną. Na rynku hurtowym paliw zapanowała chwilowa stabilizacja po sobotnich wzrostach cen. Czołowi dostawcy utrzymali ceny z dnia poprzedniego, co oznacza brak nowych cenników na niedzielę. Najtańszą benzynę oferuje dziś Aramco, a najtańszy olej napędowy znajdziemy u Orlenu. Mimo obecnego spokoju, wcześniejsze podwyżki mogą wkrótce wpłynąć na ceny detaliczne na stacjach benzynowych. Sytuacja na rynku jest napięta z powodu wysokich cen ropy i słabego złotego. Kierowcy mogą spodziewać się zmian w cenach paliw w nadchodzących dniach.
2: Wysokie ceny paliw w Polsce wywołały polityczną burzę. Prezes PiS Jarosław Kaczyński przypomniał premierowi Donaldowi Tuskowi jego obietnicę o paliwie po ponad 5 zł, podczas gdy obecnie cel przypomniał premierowi

0: które mogłyby podnieść koszty energii. Premier Tusk podkreślił, że wysokie ceny energii zagrażają konkurencyjności całej Unii Europejskiej. Grupa Wyszehradzka domaga się także utrzymania funduszy na politykę spójności i rolnictwo w nowym budżecie Unia Europejska. Premierzy V4 zgodnie stwierdzili, że ich jedność jest kluczowa w obronie interesów regionu.
1: Spór o Falklandy ponownie przybiera na sile. Prezydent Argentyny Javier Milei zapowiada walkę o wyspy, grożąc Wielkiej Brytanii sankcjami i budową bazy wojskowej. W tle konfliktu są potężne złoża ropy naftowej. Milei ma ciche poparcie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który sugeruje zmianę amerykańskiego stanowiska w sprawie suwerenności wysp. Wielka Brytania pod rządami premiera Andy'ego Burnhama pozostaje nieugięta, podkreślając prawo mieszkańców Falklandów do samostanowienia. Sytuacja jest napięta, a międzynarodowa polityka bacznie obserwuje rozwój wydarzeń.
0: Ponad 30 lat po likwidacji PGR-ów, ich ziemia wciąż jest znaczącym majątkiem Skarbu Państwa. Z pierwotnych 4 750 000 hektarów, około 1 miliona 300 000 hektarów nadal pozostaje w państwowym zasobie. Większość tej ziemi, bo aż 80%, jest dzierżawiona rolnikom. Najwięcej gruntów po dawnych PGR-ach znajduje się w zachodniej Polsce, szczególnie w województwie zachodniopomorskim. Pomimo upływu lat, ziemia po PGR-ach pozostaje jednym z największych zasobów państwowych.
1: Stanisław Szwed, poseł PiS i były wiceminister rodziny, ujawnił, że jego emerytura wynosi 21,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. To najwyższa kwota wśród posłów emerytów, co zaskoczyło nawet samego Szweda. Tak wysoka emerytura to efekt pracy w szkodliwych warunkach oraz kontynuowania kariery zawodowej do 69 roku życia. Szwed pracował jako elektryk przy piecach hartowniczych, co wpłynęło na wysokość jego świadczenia. Po przekroczeniu drugiego progu podatkowego na jego konto wpływa około 12 tysięcy złotych netto miesięcznie.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Były premier Leszek Miller twierdzi, że prawdziwe pieniądze można zarobić w samorządzie, a nie w polityce krajowej. Uważa, że polski premier powinien zarabiać około 60 tysięcy złotych miesięcznie, co odzwierciedlałoby ciężką pracę na tym stanowisku. Miller podkreśla, że pieniądze w polityce są konieczne, ale nie powinny być celem samym w sobie. Zwraca uwagę, że w Polsce najbogatsi trzymają się z dala od polityki, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, gdzie zamożni ludzie często angażują się w życie publiczne. Były premier przyznaje, że po odejściu z polityki znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, co pokazuje, jak ważne jest zabezpieczenie finansowe dla byłych liderów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 16 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy jakość powietrza jest dobra, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3397 odcinku Barw Szczęścia Celina pokaże, jak sprytnie można zdobyć dowody na zdradę. Już w poniedziałek, 14 września, o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak Celina organizuje podstępną kolację, by przechytrzyć Karolinę. Wciągnie w to Łukasza, który nieświadomy planu zgodzi się na spotkanie z Karoliną i Brunem. Celina, udając zainteresowanie ich szalonym ślubem w Las Vegas, sprytnie zdobędzie dostęp do telefonu Karoliny. Wykorzysta chwilę nieuwagi, by skopiować dane, które mogą oczyścić Justina z zarzutów. Czy Celina zdoła udowodnić niewinność Justina i zdemaskować Karolinę? Odpowiedź już w poniedziałek. W 1030 odcinku serialu Dziedzictwo Ezgi ponownie wprowadza chaos w życie Sinana. Kobieta okłamuje go, że z powodu urazu nie może mieć dzieci, co ma na celu zatrzymanie go przy sobie. Sinan, pełen wyrzutów sumienia, postanawia znaleźć lekarza, który pomoże Ezgi. Manipulacje Ezgi i Izil stają się coraz bardziej drastyczne, a Sinan odkłada na bok własne szczęście, by pomóc byłej narzeczonej. Odcinek ten zostanie wyemitowany 16 września o godzinie 16 na TVP 1. Wszystkie odcinki są również dostępne na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to turecka telenowela pełna miłości, dramatów rodzinnych i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 21 września zobaczymy 203 odcinek, w którym emocje sięgną zenitu. Hancer, oskarżona przez Bejzę o próbę zabójstwa Cihana, ujawnia szokującą prawdę o dziecku Bejzy. Tymczasem Mukadder, Bejza i Gulsum tworzą sojusz, by realizować swoje plany. Engin zdradza, że to Bejza mogła być zamieszana w śmierć Yasemin. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i Nadzieję na antenie TVP 2. Główne role grają Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cihan. Przygoda z bohaterami potrwa jeszcze kilka lat, zanim doczekamy się finału.
1: Serial Pierwsza Miłość zbliża się do emocjonującego odcinka 4251, który zostanie wyemitowany w piątek, 18 września, o godzinie 18 na Polsacie. Angelika zmaga się z bolesną stratą ojca, co może prowadzić do napięć z Elizą. Świder, próbując zatrzymać Elizę przy sobie, proponuje jej przejęcie dowodzenia w klubie Iskra. Ich wspólne interesy mogą być kluczem do przyszłości. Tymczasem Bolesław, skonfliktowany z Świdrem, planował morderstwo, które nie doszło do skutku. Czy Eliza zdecyduje się na nowy początek? Czy pozostanie związana z przeszłością? Odcinki Pierwszej Miłości można także oglądać w streamingu Polsat Box Go.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W nadchodzącym 7 odcinku serialu Felicita Zośka ujawni rodzicom Kamila szokującą prawdę o jego podwójnym życiu i istnieniu wnuka Niko. Ta informacja wstrząśnie rodziną, odkrywając przed nimi tajemnicę zmarłego syna. Karol, przeszukując rzeczy Kamila, natrafi na tajemniczy przedmiot, który wzbudzi niepokój Elżbiety. Czy to odkrycie ma związek z sekretnym życiem Kamila we Włoszech? Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnym odcinku. Emisja 7 odcinka odbędzie się w poniedziałek, 21 września, o godzinie 20.30 na TVP 1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD. Serial Felicita to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i poszukiwaniu prawdy.
1: W 1939 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami emocjonującego finału procesu Igora Jabłońskiego. Jego żona, Paulina, odważnie złoży zeznania, które staną się kluczowe w skazaniu bezwzględnego przestępcy. Mimo prób adwokata, by podważyć jej wiarygodność, sąd nie będzie miał wątpliwości i skaże Jabłońskiego na dożywocie. To jednak nie koniec dramatów dla Magdy i Andrzeja Budzyńskich, którzy wciąż będą musieli zmagać się z niebezpieczeństwem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o 20.50. na antenie dwójki. Produkcję można także oglądać na platformie TOP VOD. W 1940 odcinku serialu M jak miłość emocje sięgną zenitu. Kinga Zduńska odkrywa na swoim ciele niepokojącą zmianę – guzek w piersi. Mimo początkowych prób zbagatelizowania problemu, decyduje się poinformować o tym męża, Piotrka. Piotrek, będąc w trakcie rozprawy sądowej, nie waha się ani chwili i postanawia udawać omdlenie, by jak najszybciej dotrzeć do żony. Razem udają się do lekarza, który uspokaja ich, że to jedynie torbielka hormonalna. Na szczęście nie ma potrzeby dalszych inwazyjnych badań. Szybka reakcja małżeństwa zostaje pochwalona przez lekarkę, a dodatkowe USG ma jedynie potwierdzić, że Kinga jest w pełni zdrowa.
2: Splątane losy wkraczają w emocjonujący 44. odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 14 na TVP1. Minerva odkryje prawdę o swojej rodzinie, a Yasemin ujawni, że jest jej zaginioną wnuczką. Khalil będzie drżał przed ujawnieniem swojego sekretu, że Pakize wcale nie zaginęła, lecz jest w śpiączce. Ramzi nie przestanie naciskać na Khalila, żądając pieniędzy za milczenie. Tahsin rozpocznie poszukiwania byłego policjanta, co może mieć poważne konsekwencje dla jego rodziny. Minerva straci zaufanie do Pynar, gdy dowie się, że dziewczyna zgubiła minę i namówiła ją do milczenia. Yasemin postanowi zdystansować się od Kerema, by uniknąć nieporozumień z zazdrosną Ezgi. Ten odcinek pełen będzie napięcia i emocji, które nie pozwolą oderwać się od ekranu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Poznania przewidywana temperatura wynosi 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Gdańska zaś termometry pokażą 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Na granicy niemiecko-francuskiej doszło do niecodziennej sytuacji. 54-letni Polak, poszukiwany listem gończym za niezapłaconą grzywnę, uniknął więzienia dzięki swojemu pasażerowi. Mężczyzna zapłacił za niego 2400 euro, co pozwoliło obu kontynuować podróż. Funkcjonariusze przyznają, że to rzadki przypadek, gdy ktoś ma przy sobie tak dużą sumę pieniędzy.
0: W obwodzie archangelskim na północy Rosji doszło do tragicznego wypadku. Minibus zderzył się z samochodem osobowym i ciężarówką przewożącą drewno, co spowodowało śmierć 12 osób, w tym dziecka, a 8 osób zostało rannych. Do zdarzenia doszło w piątek, 11 września, podczas manewru wyprzedzania przez kierowcę minibusa. Okoliczności wypadku badają miejscowe służby. Chińska influencerka Ganfan Yingying, znana z jedzenia ogromnych porcji jedzenia na żywo, zmarła w wieku 24 lat z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Przed śmiercią apelowała do swoich fanów, by nie stawiali pieniędzy ponad zdrowie. Jej historia jest ostrzeżeniem przed niebezpiecznymi trendami w sieci.
1: Krajowa Grupa Spożywcza odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Transformacja spółki Pszczółka w producenta racji wojskowych to jeden z priorytetów. Wiceminister Grzegorz Wrona podkreśla także znaczenie zabezpieczenia dostaw energii i infrastruktury krytycznej. Polska wzmacnia swoją odporność na kryzysy, łącząc bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne w nowej strategii.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Nowy Jork zanotował najbezpieczniejsze lato w historii, z rekordowo niską liczbą strzelanin i zabójstw. Komisarz NYPD Jessica Tisch podkreśla, że to zasługa intensywnych działań policji. Mimo ogólnego spadku przestępczości wzrosła liczba ciężkich napaści i przestępstw z nienawiści. Niestety, ostatnie dni przyniosły tragiczne wydarzenia, w tym ataki nożem na Brooklynie i Manhattanie. Ziemniaki i cebula nie powinny być przechowywane razem. Oba produkty wydzielają związki i wilgoć, które mogą przyspieszać ich psucie. Ziemniaki najlepiej trzymać w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu z dostępem do powietrza. Unikajmy też przechowywania ich w foliowych workach i na nasłonecznionych blatach. W Żarach doszło do usiłowania rozboju na kierowcy taksówki. 30-letni napastnik groził mu nożem, próbując ukraść samochód. Dzięki szybkiej interwencji policji mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu kara od 3 do 20 lat więzienia. Jesień to trudny czas dla naszej skóry, która często staje się sucha i podrażniona. Naturalnym rozwiązaniem może być żel aloesowy, znany ze swoich właściwości nawilżających i łagodzących. Regularne stosowanie tego produktu pomaga przywrócić skórze odpowiednie nawilżenie i elastyczność. Warto włączyć go do codziennej pielęgnacji, aby cieszyć się komfortem nawet w chłodniejsze dni.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Zbliża się jesień, a wraz z nią czas na przeniesienie roślin doniczkowych do wnętrz. Warto jednak pamiętać, że wraz z nimi mogą pojawić się niechciani goście, szkodniki. Aby temu zapobiec, zaleca się dokładne sprawdzenie roślin przed wniesieniem ich do domu. Wystarczy dokładne mycie letnią wodą, aby usunąć potencjalne zagrożenia.
1: Gotowanie mleka czy ziemniaków często kończy się kipieniem, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy natłuścić krawędzie garnka masłem lub margaryną, co zapobiega wylewaniu się zawartości. To stara metoda, którą stosowały nasze babcie. Dodatkowo można użyć drewnianej łyżki na garnku, by rozbijać pianę i uniknąć bałaganu.
0: Jesień to czas grzybobrania, ale po powrocie do domu czeka nas czyszczenie zbiorów. Prosty sposób na usunięcie piasku i ściółki to kąpiel w zimnej wodzie z solą. Wystarczy kilka minut, by pozbyć się zanieczyszczeń i larw. Po takim zabiegu grzyby należy dokładnie przepłukać i szybko wykorzystać w kuchni.
1: Jesienią spodnie z szeroką nogawką stają się modowym hitem. Są wygodne, uniwersalne i pasują do różnych stylizacji, od casualowych po eleganckie. Warto zwrócić uwagę na modele z wysokim stanem, które optycznie wydłużają sylwetkę. Kluczowe jest jednak dopasowanie spodni do własnych preferencji i sylwetki.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Mycie okien może być problematyczne, zwłaszcza gdy ramy z PCV żółkną od słońca i zanieczyszczeń. Zamiast agresywnych środków chemicznych warto sięgnąć po domowe metody. Soda oczyszczona i mieszanka kwasku cytrynowego z octem skutecznie przywracają biel ramom okiennym. Pamiętajmy też o regularnym czyszczeniu uszczelek, aby uniknąć pleśni. W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. Zegary cofniemy z godziny 3 na 2, co da nam dodatkową godzinę snu. Zmiana ta, choć planowana na weekend, może wpłynąć na nasz rytm dobowy. Osoby pracujące w nocy powinny pamiętać, że za dodatkową godzinę pracy przysługuje im wynagrodzenie. Marta Nawrocka, pierwsza dama, zadeklarowała chęć zaproszenia premiera Donalda Tuska i jego żony Małgorzaty na obiad do Pałacu Prezydenckiego. To potencjalny gest mający na celu złagodzenie napięć politycznych. Nawrocka podkreśliła, że ceni dialog i wzajemne poznanie, określając premiera jako sympatycznego człowieka. Spotkanie miałoby odbyć się w atmosferze szacunku i bez nienawiści.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie także 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wrzesień to czas, kiedy działkowcy stają przed wielkim wyzwaniem. Koniec lata nie oznacza odpoczynku, a wręcz przeciwnie. To czas na intensywne przygotowania do zimy. Trzeba usunąć resztki roślin, przekopać ziemię i zadbać o odpowiednie nawożenie. A wszystko to, by wiosną cieszyć się bujnymi plonami. Kto by pomyślał, że ogrodnictwo to taki sport ekstremalny? W budce suflera znowu zawrzało. Jacek Kawalec, który od 2022 roku był wokalistą zespołu, odszedł po tym, jak sparodiował Zenka Martyniuka. Afera rozkręciła się na dobre, gdy Martyniuk nazwał Kawalca chamskim i bezczelnym. Teraz pałeczkę przejął Krzysztof Wałecki, znany z oddziału zamkniętego. Ciekawe, czy nowy wokalista też będzie miał ochotę na sceniczne żarty.
2: Céline Dion powróciła na scenę po ponad 6 latach przerwy, a jej koncert w Paryżu był prawdziwym emocjonalnym rollercoasterem. Artystka, zmagająca się z rzadką chorobą, nie tylko dotrzymała obietnicy powrotu, ale także wzruszyła publiczność do łez. Mimo opóźnienia fani wybaczyli jej wszystko, a sama Dion przyznała, że jest kim jest, dzięki ich miłości. W eleganckiej czarnej kreacji zaśpiewała swoje największe hity, przypominając wszystkim, dlaczego jest ikoną muzyki. Ula Milewska, która jeszcze niedawno triumfowała jako Lady Gaga w Twoja twarz brzmi znajomo, teraz zaliczyła spektakularny upadek, wcielając się w Dodę. Choć charakteryzacja była na medal, to wokal pozostawił wiele do życzenia, co zgodnie potwierdzili jurorzy, przyznając jej 4 jedynki. Sama Doda, choć pochwaliła show, nie omieszkała skrytykować wokalnych przygotowań, obwiniając o to starą manierę narzuconą przez program. Ciekawe, czy nauczycielka wokalna weźmie sobie te słowa do serca? Julia Wieniawa, znana z tego, że potrafi robić wszystko naraz, teraz planuje dodać do swojego CV tytuł mamy. Właśnie ogłosiła, że chce zostać mamą przed 30, a to już za rogiem, bo w grudniu kończy 28 lat. W międzyczasie, między jednym sukcesem a drugim, zasiada w jury Tańca z Gwiazdami i promuje nowy singiel 27. Ciekawe, czy w jej leśnym domku znajdzie się miejsce na kolejne trofea z show biznesu.
1: Lady Gaga, znana z ekstrawaganckich strojów i scenicznych występów, zaskoczyła wszystkich, pojawiając się na spacerze w Kalifornii z noworodkiem w chuście. 40-letnia gwiazda, która od lat marzyła o macierzyństwie, wreszcie spełniła swoje pragnienie. Ojcem dziecka jest jej narzeczony, Michael Polanski. Choć szczegóły dotyczące nowego członka rodziny pozostają tajemnicą, fani już zasypują media społecznościowe gratulacjami. Marcin Maciejczak, 20-letni wokalista, zaskoczył wszystkich w programie Twoja twarz brzmi znajomo, wcielając się w legendarną Korę. W czarnej mini i z czerwonymi ustami młody artysta nie tylko zdobył serca widzów, ale i wygrał odcinek, przekazując nagrodę na cele charytatywne. Internauci nie szczędzili pochwał, twierdząc, że Marcin pozamiatał scenę. Kora wiecznie żywa, a Marcin? Może nowa ikona?
2: Sky Showtime zaskakuje nas nowym sezonem serialu, który przenosi się z górskich szczytów na Śląsk. Pionek to kontynuacja Ślebody, gdzie Maria Dębska i Maciej Musiał ponownie wcielają się w swoje role, a akcja kręci się wokół serii morderstw. Anka, grana przez Dębską, staje się bardziej nieprzewidywalna, co zaskakuje Bastiana. Serial, pełen śląskiego klimatu i lokalnych smaczków, dostępny jest na platformie Sky Showtime w każdy czwartek. Reese Witherspoon, która właśnie skończyła 50 lat, znowu zaskakuje świat. Tym razem nie chodzi o nowy film, ale o zdjęcie z córką Ava, które wywołało burzę w sieci. Internauci nie mogą uwierzyć, że matka i córka wyglądają jak bliźniaczki, a geny ojca chyba postanowiły zrobić sobie wolne. Reese, mimo dwóch rozwodów, wciąż zachwyca i udowadnia, że czas dla niej nie istnieje. Joanna Rawik, gwiazda PRL-u, pożegnała się z tym światem w swoim stylu, bez smutku i z przyjaciółmi u boku. Na warszawskich powązkach wojskowych jej prochy spoczęły w różowej urnie, a zamiast krzyża pojawił się słupek z wyrzeźbionym liściem. Wspomniano jej szacunek do generała Jaruzelskiego i lewicowe przekonania, co dodało pikanterii całemu wydarzeniu. Nawet po śmierci Rawik pokazała, że potrafi zaskoczyć i zrobić wszystko po swojemu. Blur postanowili zrobić sobie żart z wytwórni, tworząc Song 2 jako hałaśliwą prowokację. Zamiast odstraszyć, utwór stał się jednym z największych hitów lat 90., a słynne Wuhu rozbrzmiewało na stadionach i w reklamach. Zespół chciał pokazać, że prostota i hałas nie są przepisem na sukces, ale los zagrał im na nosie. Song 2 udowodniło, że czasem to, co miało być żartem, staje się legendą. Joan Jett po rozpadzie The Runaways nie mogła znaleźć wydawcy w Stanach Zjednoczonych, więc założyła własną wytwórnię Blackheart Records. Zaczęła sprzedawać swoje płyty z bagażnika samochodu, co brzmi jak scenariusz do filmu o niezłomnej artystce. Jej wersja I Love Rock'n'Roll stała się hitem, mimo że początkowo nikt nie chciał jej grać. Cóż, czasem trzeba wziąć sprawy w swoje ręce, by pokazać światu, jak bardzo się myli.
1: Kto by pomyślał, że nazwa jednego z najbardziej rozpoznawalnych zespołów rockowych, Nickelback, narodziła się nie w blasku reflektorów, a przy kasie w Starbucksie. Mike Krueger, wydając klientom 5-centową resztę, padł na pomysł, który zmienił losy jego zespołu. Zamiast wymyślnych strategii marketingowych wystarczyło jedno zdanie. Here's your Nickelback. I tak oto, z codziennej rutyny, powstała legenda rocka.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 13 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 14 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Na przejeździe kolejowym w Podkowie Leśnej doszło do groźnie wyglądającej kolizji. Samochód osobowy wjechał pod pociąg WKD, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Mimo to pasażerowie musieli zmagać się z poważnymi opóźnieniami. Zdarzenie to przypomina niedawną tragedię w Sokolnikach Suchych, gdzie zginęła jedna osoba. W Wołominie doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z domów weselnych. Nad ranem policja znalazła ciało 42-letniego mężczyzny z licznymi obrażeniami, w tym ranami głowy. Dwaj mężczyźni, którzy byli z nim tej nocy, usłyszeli zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Trzeci uczestnik, świadek zdarzenia, odpowie za nieudzielenie pomocy. Śledztwo w tej sprawie trwa.
1: Mariusz B. został skazany na dożywocie za 4 brutalne zabójstwa, ale do dziś nie odnaleziono ciał jego ofiar. Śledczy przez lata przeszukiwali lasy i analizowali zeznania, jednak bezskutecznie. Wariograf wskazał, że zwłoki mogą być zakopane, ale dokładne miejsce pozostaje tajemnicą. Mariusz B. nie ujawnił, gdzie ukrył ciała, a jego kuzyn zaprzecza udziałowi w zbrodniach. Warszawa wprowadza nowoczesny system sterowania oświetleniem ulicznym. Dzięki umowie z firmą Emitel blisko 120 tysięcy latarni LED będzie zarządzanych zdalnie, co pozwoli na oszczędności rzędu 30%. Nowe centrum zarządzania powstanie przy placu Starynkiewicza i ma być gotowe w 2027 roku. W przyszłości latarnie mogą być wyposażone w czujniki ruchu i zanieczyszczeń, a także ładowarki do rowerów i hulajnóg.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W Warszawie rośnie problem z dzikami. Od początku roku do końca lipca odnotowano już ponad 14 tysięcy zgłoszeń dotyczących ich obecności, co stanowi rekordowy wzrost. Coraz częściej dochodzi też do ataków na ludzi i zwierzęta domowe. Przepisy związane z afrykańskim pomorem świń uniemożliwiają skuteczne działania, co sprawia, że sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matury 2026. Świadectwo dojrzałości otrzymało 87% absolwentów, czyli 280 870 osób. Licealiści poradzili sobie lepiej niż uczniowie techników, gdzie zdawalność wyniosła niecałe 80%. Największym wyzwaniem dla maturzystów była matematyka, którą zdało niecałe 89% zdających.
1: 6-letnia Marysia z Andrychowa, urodzona bez rączek, na co dzień radzi sobie doskonale, używając nóg jak rąk. Ostatnio jednak, podczas rodzinnego obiadu w restauracji, spotkała się z nieprzyjemną sytuacją. Nieznajoma kobieta skrytykowała dziewczynkę za trzymanie nóg na stole, co doprowadziło Marysię do łez. Rodzice apelują o zrozumienie i empatię wobec osób z niepełnosprawnościami. Na tatrzańskim szlaku w Dolinie Chochołowskiej pojawiła się niedźwiedzica z trojgiem młodych. Zwierzęta spokojnie przeszły między turystami, nie wykazując agresji. Nagranie z tego niezwykłego spotkania szybko zdobyło popularność w mediach społecznościowych. Przypomina ono, że w Tatrach można natknąć się na dzikie zwierzęta, dlatego warto zachować ostrożność.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Górnik Zabrze pokonał Lecha Poznań 2-1 w emocjonującym meczu 8 kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie na arenie Zabrze przyciągnęło ponad 28 tysięcy widzów. Bohaterem gospodarzy został Erik Prekop, który strzelił 2 gole w drugiej połowie. Dzięki temu zwycięstwu Górnik Zabrze objął prowadzenie w tabeli.
1: Po wakacjach w pociągach Polregio pozostało ponad 600 zgubionych przedmiotów. Najwięcej zapominalskich podróżowało przez województwa zachodniopomorskie, małopolskie, łódzkie i pomorskie. Niemal połowa zgub wróciła już do właścicieli, a w województwie lubelskim skuteczność odzyskiwania sięgnęła 100%. Wśród zgubionych rzeczy znalazły się nie tylko typowe przedmioty podróżne, ale i te, które zaskoczyły nawet doświadczonych kolejarzy.
2: Eksperci z Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej odkryli, że przedsiębiorca prowadzący stację kontroli pojazdów nie zaewidencjonował wpłat na ponad 3 miliony złotych. W wyniku tego zaniedbania jego zobowiązanie w podatku VAT zostało zaniżone o ponad 700 tysięcy złotych. Mężczyzna przyznał się do winy, złożył korekty deklaracji VAT i uregulował należności. Proceder ten nie byłby możliwy na taką skalę, gdyby kierowcy pamiętali o odbieraniu paragonów.
1: W Białymstoku odbyła się potańcówka pod hasłem 1000 świateł Śródmieścia na ulicy Kilińskiego. Wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców, a wyjątkową atmosferę tworzyła ogromna kula disco. Zastępca prezydenta Rafał Rudnicki wcielił się w rolę DJ-a, serwując taneczne hity. Kolejna taka impreza planowana jest dopiero na przyszły rok.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Kobieta straciła ponad 265 tysięcy złotych, wierząc w historię mężczyzny podającego się za generała z Jemenu. Oszust wyłudził pieniądze pod pretekstem dostarczenia wojskowej przesyłki. Proceder trwał kilka tygodni, aż kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Policja apeluje o ostrożność przy zawieraniu internetowych znajomości. 52-letni mieszkaniec Oławy został zatrzymany za groźby, kierowane pod adresem premiera Polski. Mężczyzna publikował je w mediach społecznościowych, sądząc, że pozostanie anonimowy. Policja szybko ustaliła jego tożsamość i zatrzymała go w jego domu. Teraz grozi mu kara więzienia do 3 lat.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1020 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 13 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 14 stopni Celsjusza. W Białymstoku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa jest wiceliderem Ekstraklasy, a bramkarz Otto Hindrich wyrasta na objawienie sezonu, ratując drużynę w kluczowych momentach. Były napastnik Legii, Jacek Cyzio, uważa, że postawienie na Rumuna to strzał w dziesiątkę. Jan Kuchta, nowy nabytek, ma szansę stać się kluczowym wzmocnieniem ataku. Przed Legią hitowe starcie z Widzewem, które może przynieść kolejne emocjonujące zakończenie. W Legii Warszawa doszło do rewolucyjnych zmian w składzie. Klub opuściło 15 piłkarzy, co pozwoliło na oszczędności i głęboką przebudowę. Trener Marek Papszun, nazywając to okienkiem Kopciuszka, pozyskał 8 nowych zawodników bez dużych nakładów finansowych. Papszun wierzy, że mimo trudności ekonomicznych Legia ma szansę na sukces w nadchodzącym sezonie.
2: Nick Prelec, najlepszy strzelec Jagiellonii w Ekstraklasie, przygotowuje się do meczu z Wisłą Kraków. Słoweniec, który zdobył już 4 bramki w tym sezonie, został powołany do szerokiej kadry reprezentacji Słowenii. Wisła, mimo odejścia swojego najlepszego strzelca Jordiego Sancheza, pozostaje groźnym rywalem. Trener Jagiellonii, Adrian Siemieniec, wierzy, że jego drużyna może przełamać serię zwycięstw krakowskiego Beniaminka na własnym stadionie. Raków Częstochowa przełamał serię 6 porażek, wygrywając z Motorem Lublin 2-1 w 8 kolejce PKO BP Ekstraklasy. Bohaterem meczu został Patryk Maku, który strzelił 2 gole, zapewniając drużynie pierwsze punkty w sezonie. Mimo zwycięstwa Raków pozostaje na ostatnim miejscu w tabeli. Debiut nowego trenera Tomasza Kaczmarka przyniósł długo oczekiwane przełamanie.
0: Sport w Radiu Super Express.
2: Trener Jagiellonii Białystok, Adrian Siemieniec, znalazł się w centrum afery sędziowskiej po ujawnieniu przez Wirtualną Polskę jego kontaktów z sędzią przed meczem. Siemieniec przyznał, że wysyłanie wiadomości było błędem, choć nie miał złych intencji. Obiecał, że sytuacja się nie powtórzy. Komisja Ligi Ekstraklasy SA zajmie się tą sprawą, choć nie ma podejrzeń o korupcję. Kamil Grabara, polski bramkarz, dołączył do Juventusu Turyn na roczne wypożyczenie z opcją wykupu. Ekspert Piotr Czachowski ocenia ten transfer jako kluczowy dla włoskiego klubu, podkreślając, że Grabara ma szansę szybko wywalczyć pozycję numer 1. Obecnie zmiennik Guglielma Vicario, Grabara może wzmocnić Juventus w walce o Ligę Mistrzów. Czy Polak poprowadzi starą damę do sukcesów? Czas pokaże.
1: Polscy siatkarze rozpoczęli Mistrzostwa Europy od pewnego zwycięstwa nad Portugalią 3-0. Wilfredo Leon, siatkarze rozpoczęli Mistrzostwa

0: W Nowym Jorku uwagę przyciąga nie tylko gra na korcie, ale i trybuny. Trinity Rodman, partnerka finalisty Bena Sheltona i córka Denisa Rodmana, stała się gwiazdą internetu dzięki swoim żywiołowym reakcjom. Jej wideo o wygranej Sheltona nad Hubertem Hurkaczem zdobyło już ponad 17,5 miliona odsłon. Trinity, mimo młodego wieku, jest już uznaną piłkarką w lidze NWSL i reprezentacji Stanów Zjednoczonych.
1: Na PGE, e-narodowym w Warszawie, trwa finał Mistrzostw Europy w driftingu. Dwaj Polacy, Piotr Więcek i Paweł Korpuliński, walczą o tytuł mistrza, ale rywale z Irlandii depczą im po piętach. Na trybunach zasiadło prawie 50 tysięcy kibiców, a dodatkową atrakcją są pokazy bolidów Formuły 1. To prawdziwe święto motorsportu w Polsce.
0: Jan Tomaszewski ostro skomentował konflikt Roberta Lewandowskiego z Rodrigo de Paulem podczas meczu Chicago Fire z Interem Miami. Były bramkarz reprezentacji Polski stanął w obronie Lewandowskiego, nazywając de Paula głupkiem. Tomaszewski zasugerował także, że Lewandowski powinien mieć specjalne przywileje w kadrze narodowej, a harmonogram meczów powinien być dostosowany do jego potrzeb. Mikaela Demeiter, była kanadyjska hokeistka, powróciła na Instagram po dwutygodniowej przerwie, publikując odważne zdjęcia. Jej śmiałe fotografie wywołały lawinę komentarzy wśród fanów. Demeiter, znana jako najpiękniejsza bramkarka świata, od kilku lat skupia się na karierze modelki, co przyniosło jej ponad 3 miliony obserwujących. Internauci z niecierpliwością czekają na kolejne zaskakujące kreacje.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Sydney Sweeney, znana z serialu Euforia, ponownie przyciągnęła uwagę, występując w odważnej kampanii reklamowej Tylko Sport. Aktorka pojawia się w niej całkowicie naga, co wywołało burzę w internecie. Opinie są podzielone. Jedni chwalą jej odwagę, inni krytykują za nadmierną seksualizację. Kampania stała się tematem szerokiej debaty o granicach w marketingu. Z Włoch dotarła tragiczna wiadomość o śmierci 19-letniego Bartosza Malinowskiego, młodego piłkarza z województwa lubuskiego. Zawodnik związany z Lechią Zielona Góra zmarł nad jeziorem Castel Gandolfo podczas wyjazdu z przyjaciółmi. Środowisko piłkarskie w Polsce pogrążyło się w smutku, a kluby, w których grał, złożyły kondolencje jego rodzinie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 14 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 15 stopni, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje dobry, natomiast w Warszawie jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: serialowych hitów. Zaczynamy! W 3397 odcinku Barw Szczęścia Celina pokaże, jak sprytnie można zdobyć dowody na zdradę. Już w poniedziałek, 14 września, o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak Celina organizuje podstępną kolację, by przechytrzyć Karolinę. Wciągnie w to Łukasza, który nieświadomy planu zgodzi się na spotkanie z Karoliną i Brunem. Celina, udając zainteresowanie ich szalonym ślubem w Las Vegas, sprytnie zdobędzie dostęp do telefonu Karoliny. Wykorzysta chwilę nieuwagi, by skopiować dane, które mogą oczyścić Justina z zarzutów. Czy Celina zdoła udowodnić niewinność Justina i zdemaskować Karolinę? Odpowiedź już w poniedziałek. W 1030 odcinku serialu Dziedzictwo Ezgi ponownie wprowadza chaos w życie Sinana. Kobieta okłamuje go, że z powodu urazu nie może mieć dzieci, co ma na celu zatrzymanie go przy sobie. Sinan, pełen wyrzutów sumienia, postanawia znaleźć lekarza, który pomoże Ezgi. Manipulacje Ezgi i Izil stają się coraz bardziej drastyczne, a Sinan odkłada na bok własne szczęście, by pomóc byłej narzeczonej. Odcinek ten zostanie wyemitowany 16 września o godzinie 16 na TVP 1. Wszystkie odcinki są również dostępne na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to turecka telenowela pełna miłości, dramatów rodzinnych i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
1: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 21 września zobaczymy 203 odcinek, którym emocje sięgną zenitu. Hancer, oskarżona przez Bejzę o próbę zabójstwa Cihana, ujawnia szokującą prawdę o dziecku Bejzy. Tymczasem Mukadder, Bejza i Gulsum tworzą sojusz, by realizować swoje plany. Engin zdradza, że to Bejza mogła być zamieszana w śmierć Yasemin. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i Nadzieję na antenie TVP 2. Główne role grają Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cihan. Przygoda z bohaterami potrwa jeszcze kilka lat, zanim doczekamy się finału. W nadchodzącym 7 odcinku serialu Felicita Zośka ujawni rodzicom Kamila szokującą prawdę o jego podwójnym życiu i istnieniu wnuka Niko. Ta informacja wstrząśnie rodziną, odkrywając przed nimi tajemnicę zmarłego syna. Karol, przeszukując rzeczy Kamila, natrafi na tajemniczy przedmiot, który wzbudzi niepokój Elżbiety. Czy to odkrycie ma związek z sekretnym życiem Kamila we Włoszech? Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnym odcinku. Emisja 7 odcinka odbędzie się w poniedziałek, 21 września, o godzinie 20:30 na TVP 1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD. Serial Felicita to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i poszukiwaniu prawdy.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. W 1939 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami emocjonującego finału procesu Igora Jabłońskiego. Jego żona, Paulina, odważnie złoży zeznania, które staną się kluczowe w skazaniu bezwzględnego przestępcy. Mimo prób adwokata, by podważyć jej wiarygodność, sąd nie będzie miał wątpliwości i skaże Jabłońskiego na dożywocie. To jednak nie koniec dramatów dla Magdy i Andrzeja Budyńskich, którzy wciąż będą musieli zmagać się z niebezpieczeństwem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o 20:50. Na antenie dwójki. Produkcję można także oglądać na platformie TOP VOD. W 1940 odcinku serialu M jak miłość emocje sięgną zenitu. Kinga Zduńska odkrywa na swoim ciele niepokojącą zmianę – guzek w piersi. Mimo początkowych prób zbagatelizowania problemu, decyduje się poinformować o tym męża, Piotrka. Piotrek, będąc w trakcie rozprawy sądowej, nie waha się ani chwili i postanawia udawać omdlenie, by jak najszybciej dotrzeć do żony. Razem udają się do lekarza, który uspokaja ich, że to jedynie torbielka hormonalna. Na szczęście nie ma potrzeby dalszych inwazyjnych badań. Szybka reakcja małżeństwa zostaje pochwalona przez lekarkę, a dodatkowe USG ma jedynie potwierdzić, że Kinga jest w pełni zdrowa. W nadchodzącym 4251 odcinku Pierwszej Miłości Angelika staje w obliczu ogromnej tragedii po stracie ojca. Jej życie przewraca się do góry nogami, a w tle pojawia się konflikt z Elizą. Tymczasem Świder próbuje zbliżyć się do Elizy, oferując jej władzę w klubie Iskra. Liczy, że wspólne interesy połączą ich na dłużej. Bolesław, znikając z pola widzenia, pozostawia po sobie chaos i napięcie. Czy Eliza zdecyduje się na nowe życie, czy pozostanie w cieniu przeszłości? Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 18 września, o 18 na Polsacie. Wszystkie odcinki można także obejrzeć na platformie Polsat Box Go.
1: Splątane losy wkraczają w emocjonujący 44 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 14 na TVP 1. Minewer odkryje prawdę o swojej rodzinie, a Yasemin ujawni, że jest jej zaginioną wnuczką. Halil będzie drżał przed ujawnieniem swojego sekretu, że Pakize wcale nie zaginęła, lecz jest w śpiączce. Remzi nie przestanie naciskać na Halila, żądając pieniędzy za milczenie. Tahsin rozpocznie poszukiwania byłego policjanta, co może mieć poważne konsekwencje dla jego rodziny. Minewer straci traci zaufanie do Pynar, gdy dowie się, że dziewczyna zgubiła minę i namówiła ją do milczenia. Jasemin postanowi zdystansować się od Kerema, by uniknąć nieporozumień z zazdrosną Ezgi. Ten odcinek pełen będzie napięcia i emocji, które nie pozwolą oderwać się od ekranu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Poznaniu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Gdańsku możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Szkoła Pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Urzędy skarbowe zwracają podatek pobrany od dodatkowych świadczeń z ZUS, co dotyczy emerytów z rocznym dochodem nieprzekraczającym 30 tysięcy złotych. Zwrot wynosi złotych i obejmuje głównie osoby z emeryturami do 2400 zł brutto. Procedura jest automatyczna, ale można ją przyspieszyć, logując się na podatki.gov.pl i zatwierdzając PIT 37 po 15 lutego. Wtedy pieniądze trafiają na konto nawet w ciągu kilkunastu dni. Tiffaine Ozier, córka Brigitte Macron, potwierdziła swój związek z 22-letnim Antoinem Lecomte'em. Para poznała się latem w Le Touquet, gdzie Lecomte pracował jako instruktor kitesurfingu. Różnica wieku między nimi wynosi 20 lat, co wywołało porównania do małżeństwa Brigitte i Emmanuela Macronów. Tiffaine podkreśla, że to poważna relacja i mają wspólne plany na przyszłość.
2: Książę Harry i Meghan Markle niespodziewanie powrócili do Wielkiej Brytanii, opuszczając swoją rezydencję w Montecito w Kalifornii. Sąsiedzi twierdzą, że para zniknęła z dnia na dzień, nie informując nawet szkoły swoich dzieci. Archie i Lilibet rozpoczęli naukę w brytyjskiej szkole w Cotswolds. Na razie nie wiadomo, czy Sussexowie zamierzają sprzedać swoją posiadłość w Stanach Zjednoczonych.
0: Na Filipinach trwa dramat po pożarze promu MV June Aster. Potwierdzono śmierć 76 osób, a w sobotę odnaleziono ciała 41 kolejnych ofiar. Uratowano 43 osoby, ale 13 wciąż jest zaginionych, w tym kapitan statku. Przyczyny pożaru nadal nie są znane, a ratownicy kontynuują poszukiwania.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. 6-letnia Marysia z Andrychowa. Mimo braku rączek, świetnie radzi sobie w codziennym życiu. Ostatnio jednak, podczas obiadu w restauracji, spotkała się z nieprzyjemnym zachowaniem. Obca kobieta nakrzyczała na dziewczynkę zatrzymanie stóp na stole, a obsługa nie zareagowała. Rodzice apelują o zrozumienie i powstrzymanie się od pochopnych ocen. Górnik Zabrze pokonał Lecha Poznań 2-1 w emocjonującym meczu 8 kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie na arenie Zabrze przyciągnęło ponad 28 tysięcy widzów. Bohaterem gospodarzy został Erik Prekop, który strzelił 2 gole w drugiej połowie. Dzięki temu zwycięstwu Górnik Zabrze objął prowadzenie w tabeli. Na przejeździe kolejowym w Podkowie Leśnej doszło do groźnie wyglądającej kolizji. Samochód osobowy wjechał pod pociąg WKD, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Mimo to pasażerowie musieli zmagać się z poważnymi opóźnieniami. Zdarzenie to przypomina niedawną tragedię w Sokolnikach Suchych, gdzie zginęła jedna osoba.
0: Od jutra, po 3-miesięcznym remoncie, tramwaje wracają na Aleję Niepodległości w Warszawie. Pasażerowie mogą spodziewać się powrotu linii 17, 19, 33 i 14. Tymczasem na Pradze Południe, w Alei Zielenieckiej, tramwaje znikną na tydzień z powodu wymiany zwrotnic. Zmiany dotkną linii 7, 22 i 25. Szczegóły dostępne są na stronie WTP.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Bolesławcu policjanci zatrzymali 30-letniego motocyklistę, który w obszarze zabudowanym pędził z prędkością 157 km na godzinę. Mężczyzna nie tylko przekroczył prędkość, ale także jechał na jednym kole i wyprzedzał w miejscach niedozwolonych. Stracił już prawo jazdy, a jego sprawą zajmie się sąd. Dodatkowo motocykl nie miał ważnego badania technicznego. Masz problem z pogniecionymi cholewkami w wysokich butach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć kartonowych rurek, które zazwyczaj wyrzucamy, jak te po papierze toaletowym czy ręcznikach papierowych. Włóż je do wnętrza cholewek, aby zachować ich kształt i uniknąć zagnieceń. To tani i ekologiczny sposób na przedłużenie życia ulubionych kozaków. Mariusz B. został skazany na dożywocie za 4 brutalne zabójstwa, ale do dziś nie odnaleziono ciał jego ofiar. Śledczy przez lata przeszukiwali lasy i analizowali zeznania, jednak bezskutecznie. Wariograf wskazał, że zwłoki mogą być zakopane, ale dokładne miejsce pozostaje tajemnicą. Mariusz B. nie ujawnił, gdzie ukrył ciała, a jego kuzyn zaprzecza udziałowi w zbrodniach. Dominika Chorosińska, znana posłanka Prawa i Sprawiedliwości, zdobyła popularność jako aktorka pod nazwiskiem Figurska. Widzowie pamiętają ją z roli Ewy w serialu M jak miłość. Prywatnie jej małżeństwo z Michałem Chorosińskim przeszło poważny kryzys, ale para zdołała go przezwyciężyć. Chorosińska podkreśla, że to wiara pomogła im przetrwać trudne chwile.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Aleksandra Kwaśniewska zorganizowała dla swoich rodziców, Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, wyjątkową podróż do Alp. Kluczowym punktem wyprawy był przejazd zabytkowym pociągiem z lat 20. XX wieku, który oferował malownicze widoki na szwajcarskie krajobrazy. Relacja z tej podróży, w tym zdjęcia i osobiste wrażenia, została udostępniona przez Aleksandrę w mediach społecznościowych.
2: 2008 roku posłanka PiS Elżbieta Kruk wzbudziła kontrowersje w Sejmie, gdy podejrzewano ją o przybycie na obrady pod wpływem alkoholu. Dziennikarze zauważyli jej nietypowe zachowanie i wyczuwalną woń alkoholu, co wywołało falę spekulacji. Kruk tłumaczyła, że jej stan wynikał z obchodzonych dzień wcześniej urodzin, a nie z upojenia alkoholowego. Mimo to sytuacja stała się głośnym tematem w mediach.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie podobnie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, odszedł w wieku zaledwie 39 lat po długiej walce z nowotworem mózgu. Jego pogrzeb, zarezerwowany tylko dla najbliższych, był pełen nietypowych gestów. Żałobnicy otrzymali pamiątkowe magnesy z wizerunkiem uśmiechniętego Adriana i żartobliwymi napisami, które miały przypominać o jego optymizmie. Cóż, nawet po śmierci potrafił rozbawić swoich bliskich. Telewizyjna dwójka zaskakuje nas powrotem kultowego formatu, tym razem z podtytułem Nowe pokolenie. Wśród uczestników pojawia się Eleni Platiksa, Greczynka, która ma nas nauczyć południowego luzu i wiedzy o Europie. Czyżby polska telewizja potrzebowała świeżej krwi, by przyciągnąć widzów? Program, w którym obcokrajowcy rywalizują o prestiż, można oglądać w każdą niedzielę o 16:10 na TVP2. Ciekawe, czy Eleni zdoła podbić serca Polaków swoim śródziemnomorskim uśmiechem.
2: Elisabeth Duda, nasza ulubiona Francuzka z polskim sercem, powraca na ekrany w programie Europa da się lubić, nowe pokolenie. Ta charyzmatyczna aktorka, która kiedyś podbiła serca widzów swoim urokiem i humorem, znów będzie łączyć dwa światy, polski i francuski. Po latach przerwy Duda wraca, by przypomnieć nam, że Polska to jej drugie miejsce na ziemi. Z pewnością wniesie do programu nie tylko elegancję, ale i mnóstwo anegdot o francuskim stylu życia.
1: Magda Gessler, znana z miłości do wykwintnych smaków, zdradziła swoje kulinarne słabości. Na jej talerzu królują czerwone krewetki, które potrafią kosztować nawet kilka tysięcy złotych. Wśród ulubionych dań restauratorki znalazły się także dziczyzna, gazpacho, parmezan i polski biały ser. Wygląda na to, że Gessler nie boi się wyrazistych smaków, a jej podniebienie zdecydowanie nie zna granic.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Iwana Bilkowa, czeska gwiazda programu Europa da się lubić, nowe pokolenie, zaraża widzów swoim niepowtarzalnym humorem i dystansem. Kto by pomyślał, że ta urocza dama, która z lekkością żartuje z narodowych stereotypów, ma za sobą imponującą karierę dyplomatyczną. Była wiceministrą rozwoju regionalnego i dyrektorką Czech Tourism w Polsce, a teraz z wdziękiem promuje czeską kulturę na ekranie. Jej obecność to gwarancja, że nawet najpoważniejsze rozmowy zamienią się w pełne śmiechu potyczki słowne. Kaja Paschalska, znana z roli Oli Lubicz w Klanie, przyznaje, że czerwony dywan to dla niej bardziej pole bitwy niż miejsce do błyszczenia. Mimo lat spędzonych w showbiznesie, stres związany z publicznymi wystąpieniami nie odpuszcza, a pewność siebie to tylko starannie założona zbroja. Aktorka, choć na scenie wydaje się pewna siebie, w rzeczywistości woli unikać bycia w centrum uwagi. 40 lat przyniosło jej jednak więcej dystansu i wyrozumiałości wobec siebie, co w tym świecie fleszy i oceniania jest prawdziwym osiągnięciem. Krystyna Kołodziejczyk przez 4 dekady twierdziła, że sekretem jej szczęśliwego małżeństwa z pilotem Wiesławem Szyszką były częste rozłąki. Los postanowił potraktować te słowa dosłownie, rozdzielając ich w najtrudniejszym momencie życia. Wiesław przegrał walkę z rakiem, a Krystyna, nieświadoma jego śmierci, odeszła 2 tygodnie później. Ich wspólna ceremonia pogrzebowa stała się symbolem miłości, która przetrwała wszystko, nawet śmierć.
2: W polskim showbiznesie trwa prawdziwa rewolucja uśmiechów. Gwiazdy, jak Michał Wiśniewski czy Filip Heiser, inwestują w śnieżnobiałe zęby, które lśnią bardziej niż zimowy śnieg. Niektórzy celebryci postawili na naturalność, inni zaś na efekt albo grubo, albo wcale. W końcu, kto by się przejmował naturalnym wyglądem, skoro można błyszczeć jak hollywoodzka gwiazda?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: 8. edycja Azja Express zaskakuje już na starcie. Katarzyna Zilman i Jania Lesar, mimo sportowego zacięcia, musiały pożegnać się z programem po zaledwie 2 odcinkach. Kontuzje, uderzenia w głowę i szycie jutowych worków okazały się zbyt dużym wyzwaniem. Internauci nie szczędzą krytyki, a kamery uchwyciły nawet momenty, które uczestniczki wolałyby zapomnieć. W grze pozostało jeszcze 7 par, które walczą o zwycięstwo w tej emocjonującej podróży przez Azję. Ach, te lata 80., kiedy to polska telewizja zaserwowała nam pierwszą operę Mydlaną w labiryncie. Wtedy młodziutka Jowita Budnik, zaledwie 15-letnia, zdobyła serca widzów jako Marta Białek. Dziś, po latach, Budnik błyszczy na czerwonym dywanie i wciąż zachwyca w popularnych serialach. Kto by pomyślał, że z telenoweli można trafić na szczyty aktorskiej kariery? Motley Crue, zespół, który miał zakończyć swoją koncertową działalność w 2015 roku, znowu wrócił na scenę, bo przecież kto by się przejmował własnymi deklaracjami. Po sukcesie filmu The Dirt i propozycji trasy z Def Leppard, muzycy postanowili, że jednak warto jeszcze raz zagrać dla tłumów. Niestety, Mick Mars nie dołączył do tej reaktywacji z powodów zdrowotnych, co doprowadziło do prawnego zamieszania z resztą zespołu. Cóż, wygląda na to, że w świecie rocka pożegnania są tylko chwilowe.
1: Tom Morello z Rage Against the Machine udowodnił, że gitara to nie tylko instrument, ale prawdziwy czarodziej. Bez DJ-a, bez sampli, a jednak brzmiał, jakby skraczował płyty. Jego gitara stała się gramofonem, a przełącznik przetworników zastąpił crossfader. W Bulls on Parade Morello pokazał, że można zamienić struny w prawdziwe dzieło sztuki, a wszystko to bez pomocy elektroniki. Kto by pomyślał, że rock może być tak blisko hip-hopu?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 13 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 1 metr na sekundę. W Toruniu natomiast termometry pokażą 14 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawa podpisała umowę z firmą Emitel na nowoczesny system zarządzania miejskim oświetleniem. Dzięki inwestycji wartej 79 milionów złotych, sterowanie 120 tysiącami lamp LED będzie możliwe z jednego miejsca. Nowy system ma przynieść 30% oszczędności w zakresie oświetlenia, a pełne uruchomienie planowane jest na 2027 rok. Dodatkowo rozważane są funkcje takie jak pomiar jakości powietrza czy ładowanie rowerów elektrycznych. W piątek wieczorem w centrum Warszawy doszło do poważnego wypadku. 27-letni motocyklista wjechał w dwoje pieszych na ulicy Emilii Plater. 75-letnia kobieta oraz kierowca jednośladu zostali ciężko ranni i trafili do szpitala. Policja potwierdziła, że motocyklista był trzeźwy. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu pasażerskiego jadącego z Kijowa do Warszawy. Zdarzenie miało miejsce na Ukrainie, zaledwie 2 kilometry od polskiej granicy. Dzięki szybkiemu ostrzeżeniu nikt nie ucierpiał. To kolejny niebezpieczny incydent w tym rejonie w ostatnich godzinach.
2: Były pracownik serwisu hulajnóg DOT w Warszawie ujawnia, że w firmie większy nacisk kładziono na liczbę naprawionych pojazdów niż na ich jakość. Twierdzi, że niektóre hulajnogi wracały na ulicę mimo wcześniejszych wypadków, a naprawy były wykonywane pobieżnie. DOT zapewnia, że każda hulajnoga przechodzi obowiązkową kontrolę przed ponownym udostępnieniem użytkownikom. Firma podkreśla, że bezpieczeństwo użytkowników jest dla niej priorytetem.
1: W Tatrach, na popularnej trasie w Dolinie Chochołowskiej, turyści mieli niecodzienną okazję zobaczyć z bliska niedźwiedzicę z trzema młodymi. Zwierzęta spokojnie przecięły ścieżkę i udały się w kierunku niebieskiego szlaku. Nagranie z tego spotkania szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych. Przypomina się, by w takich sytuacjach zachować spokój i nie podchodzić do dzikich zwierząt. Daniel Michalski otrzymał ostatnią dziką kartę do turnieju głównego Invest in Szczecin Open. Po sukcesach w Krakowie i Poznaniu polski tenisista wraca na szczecińskie korty, by powalczyć o kolejny dobry wynik. Turniej odbędzie się od 14 do 20 września, a Michalski dołączy do Alana Ważnego i Kacpra Knitera, którzy również zagrają dzięki dzikim kartom. Organizatorzy liczą, że polscy zawodnicy dostarczą kibicom wielu emocji.
2: W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. O godzinie 3 cofniemy wskazówki na drugą, co pozwoli nam spać godzinę dłużej. Nowoczesne urządzenia, takie jak smartfony, zrobią to automatycznie, ale klasyczne zegarki będą wymagały naszej uwagi. Zmiana czasu może wpłynąć na nasz zegar biologiczny, powodując chwilowe zaburzenia.
1: Białostoccy policjanci poszukują 16-letniej Urszuli Bielawskiej, która zaginęła 8 sierpnia. Dziewczyna ma około 172 cm wzrostu, niebieskie oczy i ciemne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie czarny t-shirt, ciemne szorty i białe buty sportowe. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu nastolatki i prosi o kontakt osoby, które mogą mieć informacje na jej temat. W Żarach doszło do usiłowania rozboju na kierowcy taksówki. 30-letni napastnik groził mu nożem, próbując ukraść samochód. Dzięki szybkiej interwencji policji mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu kara od 3 do 20 lat więzienia.
2: Gotowanie mleka czy ziemniaków często kończy się kipieniem, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy natłuścić krawędzie garnka masłem lub margaryną, co zapobiega wylewaniu się zawartości. To stara metoda, którą stosowały nasze babcie. Dodatkowo można użyć drewnianej łyżki na garnku, by rozbijać pianę i uniknąć bałaganu.
1: Jesień to czas grzybobrania, ale po powrocie do domu czeka nas czyszczenie zbiorów. Prosty sposób na usunięcie piasku i ściółki to kąpiel w zimnej wodzie z solą. Wystarczy kilka minut, by pozbyć się zanieczyszczeń i larw. Po takim zabiegu grzyby należy dokładnie przepłukać i szybko wykorzystać w kuchni. Mycie okien może być problematyczne, zwłaszcza gdy ramy z PCV żółkną od słońca i zanieczyszczeń. Zamiast agresywnych środków chemicznych warto sięgnąć po domowe metody. Soda oczyszczona i mieszanka kwasku cytrynowego z octem skutecznie przywracają biel ramom okiennym. Pamiętajmy też o regularnym czyszczeniu uszczelek, aby uniknąć pleśni. Marta Nawrocka, pierwsza dama, zadeklarowała chęć zaproszenia premiera Donalda Tuska i jego żony Małgorzaty na obiad do Pałacu Prezydenckiego. To potencjalny gest mający na celu złagodzenie napięć politycznych. Nawrocka podkreśliła, że ceni dialog i wzajemne poznanie, określając premiera jako sympatycznego człowieka. Spotkanie miałoby odbyć się w atmosferze szacunku i bez nienawiści.
2: Na granicy niemiecko-francuskiej doszło do niecodziennej sytuacji. 54-letni Polak, poszukiwany listem gończym za niezapłaconą grzywnę, uniknął więzienia dzięki swojemu pasażerowi. Mężczyzna zapłacił za niego 2400 euro, co pozwoliło obu kontynuować podróż. Funkcjonariusze przyznają, że to rzadki przypadek, gdy ktoś ma przy sobie tak dużą sumę pieniędzy.
1: Chińska influencerka Gan Fan Yingying, znana z jedzenia ogromnych porcji jedzenia na żywo, zmarła w wieku 24 lat z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Przed śmiercią apelowała do swoich fanów, by nie stawiali pieniędzy ponad zdrowie. Jej historia jest ostrzeżeniem przed niebezpiecznymi trendami w sieci.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1020 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 13 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić tak samo 13 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W latach 30. w Polsce wybuchła tak zwana Wielka Afera Cukrowa. Bank Cukrownictwa, potężny gracz finansowy, padł ofiarą oszustwa związanego z fałszywymi dokumentami i znikającymi wagonami cukru. Kluczową postacią był kupiec Dawid Mortka Szpiro, który fałszował dokumenty przy współudziale pracowników kolei. Sprawa trafiła do sądu, gdzie Bank Cukrownictwa walczył o odzyskanie 277 tysięcy złotych. Choć bank nie był organizatorem oszustwa, afera ujawniła słabe punkty w kontroli nad przepływem towarów i dokumentów w II Rzeczypospolitej. Bank przetrwał dwudziestolecie międzywojenne, ale zakończył działalność po II wojnie światowej. W Szwecji trwa gorączkowa końcówka kampanii wyborczej. Najnowsze sondaże wskazują na topniejącą przewagę opozycji pod wodzą Magdaleny Andersson nad rządem premiera Ulfa Kristerssona. Wybory zdecydują nie tylko o przyszłym premierze, ale także o ewentualnym wejściu szwedzkich demokratów do rządu. To historyczna szansa dla tej partii, która dotąd była uważana za skrajną prawicę. W tle kampanii pojawiają się kontrowersje związane z liderem szwedzkich demokratów, Jimmy Åkessonem, oskarżanym o kontakty z gangiem motocyklowym. Wybory odbędą się już dziś, a ich wynik może znacząco zmienić szwedzką scenę polityczną.
0: Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowaną walkę o niższe ceny energii po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie. Polska, Czechy, Słowacja i Węgry wspólnie sprzeciwiają się unijnym propozycjom, które mogłyby podnieść koszty energii. Premier Tusk podkreślił, że wysokie ceny energii zagrażają konkurencyjności całej Unii Europejskiej. Grupa Wyszehradzka domaga się także utrzymania funduszy na politykę spójności i rolnictwo w nowym budżecie Unia Europejska. Premierzy V4 zgodnie stwierdzili, że ich jedność jest kluczowa w obronie interesów regionu. Premierzy V4

0: Ponad 30 lat po likwidacji PGR-ów. Ich ziemia wciąż jest znaczącym majątkiem Skarbu Państwa. Z pierwotnych 4 750 000 hektarów, około 1 300 000 hektarów nadal pozostaje w państwowym zasobie. Większość tej ziemi, bo aż 80%, jest dzierżawiona rolnikom. Najwięcej gruntów po dawnych PGR-ach znajduje się w zachodniej Polsce, szczególnie w województwie zachodniopomorskim. Pomimo upływu lat, ziemia po PGR-ach pozostaje jednym z największych zasobów państwowych.
1: Były premier Leszek Miller twierdzi, że prawdziwe pieniądze można zarobić w samorządzie, a nie w polityce krajowej. Uważa, że polski premier powinien zarabiać około 60 tysięcy złotych miesięcznie, co odzwierciedlałoby ciężką pracę na tym stanowisku. Miller podkreśla, że pieniądze w polityce są konieczne, ale nie powinny być celem samym w sobie. Zwraca uwagę, że w Polsce najbogatsi trzymają się z dala od polityki, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, gdzie zamożni ludzie często angażują się w życie publiczne. Były premier przyznaje, że po odejściu z polityki znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, co pokazuje, jak ważne jest zabezpieczenie finansowe dla byłych liderów.
0: W Kajetanach rozpoczęła się 49. Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa UCHO 2026, poświęcona problemom otorynolaryngologii dziecięcej. Eksperci podsumują program wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu, w ramach którego przebadano ponad 30 tysięcy uczniów warszawskich szkół. Podczas konferencji omówione zostaną także wyniki badania PICTURE, które wykazało, że niecałe 5% dzieci zgłasza szumy uszne. Specjaliści będą dyskutować o wpływie nowych technologii na rozwój mowy oraz o zastosowaniu sztucznej inteligencji w diagnostyce słuchu. Wydarzenie potrwa do 15 września i obejmie między innymi operacje pokazowe oraz warsztaty. Po śmierci jednego z małżonków dostęp do wspólnego konta bankowego może być ograniczony. Banki stosują różne procedury, a kluczowe są umowa rachunku i regulamin banku. W niektórych przypadkach konto może zostać przekształcone na indywidualne, w innych dostęp do środków może być czasowo zablokowany. Ważne jest, by odróżnić techniczny dostęp do konta od prawa własności do zgromadzonych środków. Część pieniędzy może wejść do masy spadkowej i podlegać podziałowi między spadkobierców. Warto wcześniej sprawdzić zasady obowiązujące w swoim banku, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Prezes ZUS, Liwiusz Laska, ujawnił, że jego przyszła emerytura wyniesie niecałe 4200 zł brutto. To efekt decyzji sprzed lat, kiedy przez 18 lat prowadził działalność gospodarczą, płacąc minimalne składki. Laska przyznaje, że mimo wysokich dochodów, jego emerytura będzie stosunkowo niska. Podkreśla, że podobny problem dotyczy wielu Polaków, którzy również mogą otrzymać niskie świadczenia. Prezes ZUS zachęca do oszczędzania w PPK i IKZE oraz regularnego sprawdzania prognoz emerytalnych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem, zachmurzenie całkowite z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie tak samo 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3397 odcinku Barw Szczęścia Celina pokaże, jak sprytnie można zdobyć dowody na zdradę. Już w poniedziałek, 14 września, o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak Celina organizuje podstępną kolację, by przechytrzyć Karolinę. Wciągnie w to Łukasza, który nieświadomy planu zgodzi się na spotkanie z Karoliną i Brunem. Celina, udając zainteresowanie ich szalonym ślubem w Las Vegas, sprytnie zdobędzie dostęp do telefonu Karoliny. Wykorzysta chwilę nieuwagi, by skopiować dane, które mogą oczyścić Justina z zarzutów. Czy Celina zdoła udowodnić niewinność Justina i zdemaskować Karolinę? Odpowiedź już w poniedziałek. W 1030 odcinku serialu Dziedzictwo Ezgi ponownie wprowadza chaos w życie Sinana. Kobieta okłamuje go, że z powodu urazu nie może mieć dzieci, co ma na celu zatrzymanie go przy sobie. Sinan, pełen wyrzutów sumienia, postanawia znaleźć lekarza, który pomoże Ezgi. Manipulacje Ezgi i Izil stają się coraz bardziej drastyczne, a Sinan odkłada na bok własne szczęście, by pomóc byłej narzeczonej. Odcinek ten zostanie wyemitowany 16 września o godzinie 16 na TVP 1. Wszystkie odcinki są również dostępne na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to turecka telenowela pełna miłości, dramatów rodzinnych i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 21 września zobaczymy 203 odcinek, w którym emocje sięgną zenitu. Hanser, oskarżona przez Bejzę o próbę zabójstwa Cihana, ujawnia szokującą prawdę o dziecku Bejzy. Tymczasem Mukadder, Bejza i Gulsum tworzą sojusz, by realizować swoje plany. Engin zdradza, że to Bejza mogła być zamieszana w śmierć Yasemin. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i Nadzieję na antenie TVP 2. Główne role grają Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cihan. Przygoda z bohaterami potrwa jeszcze kilka lat, zanim doczekamy się finału. W nadchodzącym 7 odcinku serialu Felicita Zośka ujawni rodzicom Kamila szokującą prawdę o jego podwójnym życiu i istnieniu wnuka Niko. Ta informacja wstrząśnie rodziną, odkrywając przed nimi tajemnicę zmarłego syna. Karol, przeszukując rzeczy Kamila, natrafi na tajemniczy przedmiot, który wzbudzi niepokój Elżbiety. Czy to odkrycie ma związek z sekretnym życiem Kamila we Włoszech? Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnym odcinku. Emisja 7 odcinka odbędzie się w poniedziałek, 21 września, o godzinie 20:30 na TVP 1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD. Serial Felicita to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i poszukiwaniu prawdy.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Barwy Szczęścia szykują emocjonujący 3397 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września. Renata, grana przez Annę Mrozowską, postanawia opuścić Feel Good po burzliwym sporze z Dominiką. Żąda 200 tysięcy złotych za swoje udziały, co stawia Dominikę przed trudnym wyborem. Konflikt między bohaterkami narastał od dłuższego czasu, a teraz osiąga punkt kulminacyjny. Czy Dominika, w którą wciela się Karolina Chapko, zgodzi się na warunki Renaty? Odpowiedź poznamy już wkrótce. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 25 na TVP 2, a także online w serwisie TVP VOD.
1: W 1939 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami emocjonującego finału procesu Igora Jabłońskiego. Jego żona, Paulina, odważnie złoży zeznania, które staną się kluczowe w skazaniu bezwzględnego przestępcy. Mimo prób adwokata, by podważyć jej wiarygodność, sąd nie będzie miał wątpliwości i skaże Jabłońskiego na dożywocie. To jednak nie koniec dramatów dla Magdy i Andrzeja Budzyńskich, którzy wciąż będą musieli zmagać się z niebezpieczeństwem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września, o 20:50. Na antenie dwójki. Produkcję można także oglądać na platformie TVP VOD. W 1940 odcinku serialu M jak miłość emocje sięgną zenitu. Kinga Zduńska odkrywa na swoim ciele niepokojącą zmianę – guzek w piersi. Mimo początkowych prób zbagatelizowania problemu, decyduje się poinformować o tym męża, Piotrka. Piotrek, będąc w trakcie rozprawy sądowej, nie waha się ani chwili i postanawia udawać omdlenie, by jak najszybciej dotrzeć do żony. Razem udają się do lekarza, który uspokaja ich, że to jedynie torbielka hormonalna. Na szczęście nie ma potrzeby dalszych inwazyjnych badań. Szybka reakcja małżeństwa zostaje pochwalona przez lekarkę, a dodatkowe USG ma jedynie potwierdzić, że Kinga jest w pełni zdrowa.
2: Splątane losy wkraczają w emocjonujący 44. odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 14 na TVP1. Minever odkryje prawdę o swojej rodzinie, a Yasemin ujawni, że jest jej zaginioną wnuczką. Khalil będzie drżał przed ujawnieniem swojego sekretu, że Pakize wcale nie zaginęła, lecz jest w śpiączce. Ramzi nie przestanie naciskać na Khalila, żądając pieniędzy za milczenie. Tahsin rozpocznie poszukiwania byłego policjanta, co może mieć poważne konsekwencje dla jego rodziny. Minever straci zaufanie do Pynar, gdy dowie się, że dziewczyna zgubiła minę i namówiła ją do milczenia. Yasemin postanowi zdystansować się od Kerema, by uniknąć nieporozumień z zazdrosną Ezgi. Ten odcinek pełen będzie napięcia i emocji, które nie pozwolą oderwać się od ekranu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Poznaniu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Gdańsku można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Rosyjskie drony zaatakowały cele w zachodniej Ukrainie. Z jednym z nich uderzającym zaledwie kilometr od polskiej granicy. W odpowiedzi polskie F-16 zostały poderwane do działania, a wojsko monitorowało sytuację. Premier Donald Tusk zwołał na godzinę 17 specjalną odprawę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, by omówić sytuację. Na szczęście, mimo ataku na pociąg relacji Kijów-Warszawa, nikt nie został poszkodowany.
2: Na granicy niemiecko-francuskiej doszło do niecodziennej sytuacji. 54-letni Polak, poszukiwany listem gończym za niezapłaconą grzywnę, uniknął więzienia dzięki swojemu pasażerowi. Mężczyzna zapłacił za niego 2400 euro, co pozwoliło obu kontynuować podróż. Funkcjonariusze przyznają, że to rzadki przypadek, gdy ktoś ma przy sobie tak dużą sumę pieniędzy.
0: W obwodzie archangelskim na północy Rosji doszło do tragicznego wypadku. Minibus zderzył się z samochodem osobowym i ciężarówką przewożącą drewno, co spowodowało śmierć 12 osób, w tym dziecka, a 8 osób zostało rannych. Do zdarzenia doszło w piątek, 11 września, podczas manewru.